0: Radio Łódź. To jest powtórka programu. Szkiełko i oko.
1: Doktor inżynier Aneta Walawska, główny specjalista do spraw naukowo-badawczych, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny, Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Dobry wieczór, pani doktor. Omówimy dzisiaj niezwykłe możliwości włókien, nowatorskie takie zastosowania i technologie także. Nasuwa mi się jedno podstawowe pytanie, czy my na całym świecie korzystamy z tych samych włókien, czy coś mogłoby nas zaskoczyć?
2: Myślę, że jest wielka różnorodność. Są takie włókna, które na całym świecie są spotykane, takie powszechne, takie już standardowe, ale jest wiele włókien nietypowych, które spotykamy w określonych miejscach. Jeżeli uda się przekonać odbiorców, czyli nas, konsumentów, do tego, że warto z nich korzystać, pewnie pojawią się w różnych zakątkach świata.
1: Włókna roślinne, włókna zwierzęce? Jakiego rodzaju włókna? O jakich my włóknach mówimy?
2: Mogą być i takie, i takie. Jeśli chodzi o włókna roślinne, to wiele włókien z roślin, które nie są powszechnie uznawane za rośliny włóknodajne, teraz jak gdyby zaczyna święcić triumfy, dlatego że sięgamy po materiały zrównoważone. To pojęcie zrównoważone jest pojęciem dosyć szerokim. Chodzi głównie o to, żeby te materiały nie oddziaływały negatywnie na środowisko. Czyli albo były pochodzenia naturalnego, albo wykorzystywały jakieś odpady, albo ewentualnie były na bazie surowców z recyklingu.
1: Zastanawiam się, czy takie materiały z recyklingu, to one rzeczywiście będą wpisywały się w to hasło zrównoważonych materiałów. Tutaj kwestia długości czasu rozkładania się na przykład, to rzeczywiście dobrze współpracuje z tematem ekologia?
2: Znowu, temat ekologia i pojęcie ekologia to szerokie pojęcie, tak? Czyli za ekologiczne uważamy wszystko to, co będzie mniej negatywnie oddziaływać na środowisko niż standardowe produkty. Czyli na przykład ekologiczny będzie poliester z recyklingu, tak? Standardowy poliester rozkłada się na wysypisku kilkaset lat, tak? Nawet 400 lat. Więc to jest ogromne obciążenie dla środowiska, jeżeli taki materiał trafi na zwykłe składowisko odpadów, tak? Bo nie ma takiego mikroorganizmu, który z nim rozprawi się stosunkowo szybko, tak jak na przykład z włóknami naturalnymi. Z wełną w ciągu roku, dwóch, może trzech, czy bawełną, właściwie już prawie nie ma śladu po takim włóknie. Natomiast jeśli chodzi o te włókna syntetyczne, długość rozkładu jest znaczna. Nieco krócej rozkładają się włókna poliamidowe, ale to poliestry bardzo długo. Dlatego warto odzyskiwać ten polimer i zamiast umieszczać go na składowisku odpadów, to ponownie go przetwarzać. No i wówczas mamy
1: i robić z niego produkty. Ubrania, które też później będą się bardzo długo rozkładać. Czy ja tu czegoś nie rozumiem?
2: Dobrze pani rozumie, ale ponieważ i tak chętnie sięgamy po włókna syntetyczne, dlatego że one są bardziej wytrzymałe niż włókna naturalne, dlatego że mają też określone cechy, które są czasami pożądane w niektórych rodzajach odzieży. Dlatego też, jeżeli już taki polimer raz wprowadzimy do obiegu, to warto zadbać o to, żeby można go było w tym obiegu zamkniętym jak najwięcej razy zamykać. Czyli żeby można było go odzyskiwać i znowu z niego robić pełnowartościowy produkt.
1: Wróćmy do tych materiałów naturalnych. Skupiłabym się na początek na roślinach, bo tych roślin, z których możemy zrobić włókno, jest więcej niż byśmy podejrzewali.
2: Tak, oczywiście, poza takimi standardowymi, które wszyscy znają, czyli poza włóknem bawełnianym, poza włóknem lnu. Coraz częściej mówi się także o włóknie konopi. Jest to coraz powszechniej stosowany materiał. Włókno pokrzywy. Tutaj w przypadku konopi i pokrzywy wracamy. To jest taki krok wstecz, dlatego że materiały z tych włókien były znane już wiele setek lat temu, zanim wyparła je bawełna.
1: Bo ale jak zrobić włókno z pokrzywy?
2: To bardzo proste. W pokrzywie zamknięte są włókna łykowe, bardzo podobnie jak w lnie. Czyli trzeba odpowiednio dojrzałą łodygę ściąć, potem ją wysuszyć, potem ją wyrosić, czyli doprowadzić do tego, żeby mikroorganizmy, które żyją na powierzchni tej łodygi, rozłożyły taką część twardą, drewnik, i żeby to włókno było otoczone już jak najmniejszą ilością tego drewnika twardego. Następnie trzeba to wymiędlić, czyli delikatnie łamać, tylko nie tak z dużą siłą, bo wtedy rzeczywiście przełamiemy i włókna popękają, tylko delikatnie nadłamywać. Potem jest etap trzepania, czyli trzeba pozbyć się tego drewnika. No i mamy już włókno, które trzeba wyczesać i mamy piękne włókno z pokrzywy. Nie parzy, jest delikatne, trochę przypomina len, jest włóknem niesamowicie ekologicznym i uprawa pokrzywy w zasadzie nie wymaga od nas niczego, tak? Tylko trzeba pozyskać
3: no tak, pokrzywa
2: rośliny.
3: Jest ogólnie dostępna przecież akurat tak. U nas.
2: Ale co zadziwiające, pokrzywa bardzo lubi żyzne gleby. I rośnie wszędzie.
3: Nie tylko z naszych roślin oczywiście możemy uzyskiwać te włókna, bo możemy też sięgnąć do tych roślin, które u nas nie rosną.
2: Tak. I w tych roślinach możemy znaleźć takie części, które są odpadami. Na przykład w przypadku włókien z banana. Tam sięgamy po łodygi. Jeśli państwo widzieli kiedyś, jak wyglądają
3: skórka
2: takie
3: skórka od banana nawet jest włóknista.
2: Tak, w skórce od banana też można znaleźć włókno, tylko tutaj będzie ono, no, ono będzie troszkę krótsze. Natomiast jeżeli się spojrzy gdzieś na jakieś zdjęcia, banany są zrywane w takich ogromnych kiściach, nie w takich, jakich je kupujemy, bo to już są te kiście porozdzielane na w zasadzie małe wiązki. To są kiście, które rosną na łodygach długości, myślę, że nawet więcej niż metr. Czasami to może osiągać 2 metry taka łodyga. I ta łodyga po obcięciu bananów już jest odpadem. I okazuje się, że w niej jest bardzo dużo włókien. I też trzeba poprzez odpowiednie zabiegi, podobnie jak w przypadku pokrzywy, to włókno wyłuskać z łodygi. No i następnie robi się to ręcznie. Więc te włókna, tak jak pokrzywa, tak włókna z banana, są włóknami dosyć drogimi, ale bardzo ekologicznymi. I myślę, że one coraz bardziej będą wchodziły do sklepów. Będzie coraz więcej materiałów produkowanych z takich włókien.
3: Jak to jest z korą drzew? Bo tutaj też możemy uzyskiwać włókno.
2: No właśnie. Tutaj też jest sytuacja ciekawa, bo w niektórych krajach, w Afryce, w Azji i na wyspach na Pacyfiku rosną drzewa z gatunku morwowatych, które mają niesamowitą korę. Pod tą warstwą zewnętrzną znajduje się wewnętrzna warstwa kory, którą się obdziera z pnia i ona tworzy coś w rodzaju takich arkuszów. Trzeba te arkusze, kory namoczyć i potem na mokro je rozbić. Trochę tak jak kotlety schabowe. Tak na takie bardzo cienkie materiały.
3: No to jest podobne jak produkcja papieru. Najzwyczajniej
2: tak,
3: w świecie.
2: Właśnie tak. Ten materiał, który jest zwany płótnem skory, to jest właściwie taka nazwa zwyczajowa, dlatego że on nie ma struktury płótna, tylko ma strukturę papieru. Ale zachowuje się trochę jak materiał włókienniczy, dlatego z takiego materiału szyto kiedyś szaty rytualne, a teraz w zasadzie traktuje się je jako taką ciekawostkę turystyczną. Tak? Czyli wykonuje się materiały, które można zakupić jako pamiątki.
3: A one są trwałe?
2: Tak, one są podobnie trwałe jak materiały właśnie z takich włókien naturalnych, jak z bawełny, z lnu.
3: No bo sam papier nam się z trwałością pewnie nie będzie kojarzył jakąś.
2: One są nieco grubsze. To jest taki jakby grubszy papier, tak? Grubszy i bardziej miękki.
3: Nie wspomniałyśmy jeszcze o lotosie, o łodygach lotosu. To też jest ciekawa roślina.
2: Tak, niesamowicie. Uważa się, że materiał zrobiony, głównie tkanina zrobiona z takich włókien, to jest tkanina elitarna. Jest niesamowicie droga, dlatego że pozyskanie tych łodyg wymaga ogromnej ilości czasu. Te włókienka są cieniutkie i subtelne. I bardzo dużo tych łodyg trzeba przetworzyć, żeby uzyskać odpowiednią ilość włókna. Kwiaty lotosu rosną w takich podmokłych terenach, tak wymagają brodzenia w wodzie, żeby je pozyskać. Łodygi mają około metra długości, potem trzeba te łodygi bardzo delikatnie naciąć, tą ich zewnętrzną skórkę i również delikatnie rozciągnąć łodygę na dwie części, tak po tym nacięciu i wtedy ukażą nam się takie włókna. Bardzo subtelne, bardzo przyjemne. Można je od razu skręcić, zrolować i wysuszyć, no i dalej już można traktować podobnie jak inne włókna pozyskane z roślin.
3: Nieograniczone możliwości, można powiedzieć. Włókna sztuczne, celulozowe.
2: Tak. Do tej pory standardowo znaliśmy włókno wiskozowe. To jest włókno, które ma niesamowite cechy, dlatego że ono jest wykonane z polimeru naturalnego, z celulozy. Tę celulozę standardowo pozyskiwano z drzew, głównie z drzew iglastych, czasami, ale rzadziej z drzew liściastych. No a teraz sięga się po nowe źródło celulozy. I tak w przypadku włókien celulozowych kolejnej generacji, które nazywają się Lyocell, pojawiła się taka marka, taki rodzaj włókien zwanych Tencel. Można już spotkać je w sklepie, które są wykonane z celulozy pozyskanej z drzew eukaliptusa. To są drzewa, które szybko rosną, to są zrównoważone uprawy, takie, które po prostu specjalnie po to są sadzone te lasy, żeby można je było wyciąć. I to jest w zasadzie surowiec odnawialny, ponieważ szybko odrasta eukaliptus. Ale poza tymi roślinami wykorzystuje się również odpady z różnych branż. Na przykład, kiedy produkuje się sok pomarańczowy, powstaje mnóstwo skórek. W tych skórkach jest bardzo dużo, bardzo dobrej celulozy. No i też włoska firma wykorzystała ten fakt, odzyskuje celulozę ze skórek bananowych i wytwarza tak zwane orange fiber.
3: Miały być pomarańczowe.
2: Właśnie. One nie są pomarańczowe w kolorze, one są pomarańczowe w nazwie. Nie pachną pomarańczą, ale mają bardzo dużo korzystnych właściwości. Jeszcze wrócę do tego, że włókna wiskozowe, czy te włókna sztuczne celulozowe mają właściwości trochę podobne do tych włókien naturalnych, czyli one fantastycznie wchłaniają wodę, nawet lepiej niż te naturalne. Nawet dwa razy więcej wody potrafią wchłonąć niż takie materiały podobne, powiedzmy w strukturze, w gramaturze, wykonane z włókien bawełny. One są bardzo przyjemne w dotyku, delikatne. Pierwszy sztuczny jedwab to właśnie były włókna wiskozowe. W dodatku one nie zanieczyszczają środowiska, czyli jeżeli już na przykład te włókna, takie materiały trafiają na wysypisko śmieci, one tam bardzo łatwo ulegają rozkładowi, tak? Do celulozy, łańcuchów takich dłuższych, a potem do nawet jakichś tam pojedynczych monomerów.
3: I jeżeli chodzi o te odpady celulozowe, to nam się tutaj pojawia całkiem dużo owoców, warzyw, pojawiają nam się obierki ziemniaków na przykład.
2: Tak, stwierdzono, że
3: kwasy od kawy.
2: Świetnie się sprawdzą takie substancje, które teraz właściwie są odpadem, nie wiadomo co z tym zrobić. Obliczono, że jedna z firm, która serwuje kawę tygodniowo, i to tylko na terenie Polski, ma kilka ton odpadów fusów z kawy. Tak? Więc jeśli to przemnożyć przez liczbę państw, gdzie kawa jest lubiana, możliwe, że gdzieś jeszcze bardziej niż w Polsce, to będą naprawdę ogromne ilości tych fusów, z których można odzyskać celulozę. A więc tutaj świetnie, bo to jest w zasadzie jakby darmowe źródło tego materiału. No ale też mówi się o...
3: To jest dla przeciętnego człowieka, myślę, nie do zrozumienia, w jaki sposób z fusów od kawy dochodzimy do włókien i materiałów na ubrania.
2: Musimy rozpuścić te fusy, pozbyć się tam innych substancji, a uzyskać tylko samą celulozę. Z tej celulozy robi się specjalny roztwór, tak jak w przypadku standardowych włókien wiskozowych na przykład. Potem ten roztwór przepuszcza się przez dysze z takimi bardzo drobniuteńkimi otworami do kolejnego roztworu. To jest roztwór zestalający. I tam te stróżki roztworu celulozy w kolejnym roztworze już tworzą włókienka, bardzo delikatne. Potem trzeba je jeszcze odpowiednio potraktować, trzeba je wypłukać, trzeba je rozciągnąć po to, żeby im nadać odpowiedni stopień krystalizacji, żeby one miały odpowiednią wytrzymałość, odpowiednią powierzchnię, odpowiednią ilość tych, może powiem, nie wiem, czy to będzie dobre w odbiorze, czy fragmentów amorficznych i krystalicznych, bo to zapewni potem odpowiednią jakość, wytrzymałość, odpowiednią chłonność tych włókien.
3: Bardzo dużo pracy przy takim pozyskaniu włókien z odpadów celulozowych.
2: Bardzo dużo, ale tutaj nie robi się tego ręcznie. Tak, w przypadku włókien wydobywanych z roślin,
3: czyli to wszystko
2: w zasadzie praca ręczna. A tutaj już są specjalne
3: urządzenia,
2: które pozwolą uzyskać takie włókno. W dodatku do wytwarzania włókien celulozowych stosuje się trochę takiej, bym powiedziała, groźnej chemii, ale zajęto się tym i jest to chemia stosowana w obiegu zamkniętym, czyli teraz już nie ma zanieczyszczeń, tak jak kiedyś w fabrykach, które produkowały włókna wiskozowe, tak, to byli miejscowi truciciele. Natomiast teraz cały proces odbywa się w obiegu zamkniętym i dzięki temu jest to bezpieczne dla otoczenia.
1: Bardzo się dużo dzieje w temacie włókna, ale te włókna możemy pozyskać nie tylko z roślin, ale ze zwierząt oczywiście także.
2: Tak, oczywiście. I tutaj znowu
1: wełna.
2: Możemy zaobserwować pewien powrót, tak? Ponieważ wełna przez jakiś czas była już w odwrocie. Tak? Mhm. Natomiast teraz jakby dostrzegamy ponownie to, że ona ma niesamowicie interesujące właściwości. To znaczy, że jest ciepłochronna i że żaden inny materiał polimerowy...
1: No chyba nigdy nie wątpiliśmy w to, że jest ciepłochłonna.
2: Ale też chroni w drugą stronę, bo ona świetnie izoluje. Czyli też chroni organizm przed nadmiernym przegrzaniem. Tak? Jeżeli warunki na zewnątrz są bardzo trudne, czyli jest bardzo gorąco, to cienka wełna też dobrze będzie chroniła nasz organizm. A jednocześnie ona pozwala oddychać temu organizmowi, odprowadza wilgotność. W dodatku wełna, nawet kiedy jest mokra, zachowuje te swoje właściwości ciepłochronne. No i teraz poza standardową wełną, taką pozyskiwaną z owiec, sięga się po różne inne zwierzęta. To jest w zasadzie jakby zjawisko typowe dla różnych miejsc na świecie. Czyli tam, gdzie
1: mieszka dany
2: są,
1: gatunek.
2: Tak, albo jest hodowany, albo mieszka, tak jak pani powiedziała, po prostu żyje sobie dziko. Okazuje się, że on tam doskonale przystosowuje się do warunków klimatycznych. I teraz ta wełna pozyskana z tego zwierzęcia będzie pomagała człowiekowi.
1: Żyjącemu w danych warunkach klimatycznych.
2: Tak, w przeżyciu też w jakimś komforcie termicznym w tych warunkach. I tak na przykład Skandynawowie noszą dużo wełny, sięgają także po wełnę z reniferów, ale nie tylko, jakąś wełnę owczą, dlatego że ubierają się warstwami i zakładają bieliznę wełnianą. Tak? Jeśli ktoś tylko wytrzyma i pozwoli swojemu organizmowi, żeby nie reagował negatywnie na kontakt z drapiącą wełną. Dla niektórych to jest nie do przeżycia, ale jeżeli komuś się uda wytrzymać...
1: Wełna z renifera jest drapiąca?
2: Jest dość delikatna, ale każda wełna, nawet ta najdelikatniejsza, może być uznana za tak zwaną gryzącą. Tak? Obecnie jest tak, że niemowlęta można ubierać w ubrania z wełny merino. To jest wełna z gatunku owiec merinos, które żyją w Australii, kiedyś żyły w Azji, ale teraz tam główna ich populacja żyje w Australii. I to jest tak delikatna wełna, że niemowlę świetnie w nim funkcjonuje. Także alpaka. U nas w Polsce już też są hodowane alpaki. To też jest wełna, która nie uczula, nie gryzie, jest bardzo przyjemna, bardzo delikatna i też może być stosowana na ubranka dla niemowląt. A Skandynawowie wykorzystali wełnę tych zwierząt, które żyją tam, po to, żeby zabezpieczać się przed mrozami.
1: No są też jeszcze między innymi jaki, prawda?
2: Tak.
1: Też wełna
2: to
1: z jaków.
2: Też takie nieoczywiste źródło wełny, moglibyśmy powiedzieć, tak? To jest takie zwierzę, które w zasadzie było hodowane dla mięsa albo też jako takie zwierzę pociągowe gdzieniegdzie. Natomiast zauważono, że wełna jaków jest bardzo przyjemna, bardzo delikatna. Trochę przypomina wełnę kaszmir, czyli wełnę pozyskaną z kóz kaszmirskich. W dodatku sweterki wykonane z wełny jaków mogą być bardzo rzadko prane, dlatego że zwierzęta wytworzyły sobie taki mechanizm, który zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, czyli bakterie na tym sweterku nie będą się rozwijać. Nawet jeżeli wielokrotnie przepocimy ten sweterek, to okaże się, że nie trzeba go prać, bo on się po prostu sam odświeża.
1: To ruszamy dalej. Niedźwiedź polarny?
2: Niesamowity przykład zwierzęcia, które przystosowało się do otoczenia. Okazuje się, pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, że skóra niedźwiedzia polarnego jest czarna. A sierść tego
1: trudno
2: niedźwiedzia...
1: Trudno to sobie wyobrazić.
2: No właśnie, wydaje nam się, zawsze go widzimy jako białego niedźwiedzia, prawda? Sierść tego niedźwiedzia nie jest biała, tylko jest przezroczysta, ale ma wewnątrz, każdy włosek ma wewnątrz taki kanał powietrzny. Dzięki temu fantastycznie ten niedźwiedź jest izolowany przed chłodem. Jednocześnie, ponieważ nie ma tam żadnej substancji barwnej, która by pochłaniała promieniowanie słoneczne, to promieniowanie dochodzi do czarnej skóry, no a czarny, wiadomo, czarny dobrze się nagrzewa, tak? Czyli po prostu pochłania promieniowanie świetlne, zamienia w energię cieplną, no i niedźwiedź zyskuje kilka razy w ten sposób, mając taką, taką sierść. No ale człowiek obserwował.
1: Co my z tego mamy dla człowieka?
2: Właśnie, człowiek obserwował, podglądał naturę, no i też wymyślił, że mógłby zrobić takie włókno, które będzie miało kanał powietrzny, no i wytworzono włókna poliestrowe, czyli włókna syntetyczne, które mają w sobie 1, 3 lub 5 kanałów powietrznych i też po pierwsze są lżejsze, a po drugie fantastycznie izolują cieplnie, tak? Czyli to dużo lepiej niż takie włókna standardowe, które są wypełnione polimerem w całości. Ten kanał powietrzny pozwala bardzo dobrze izolować przed temperaturą na zewnątrz.
1: Czyli tak, żeby tutaj sprawa była jasna, nie chodzimy, nie golimy tych niedźwiedzi, tylko stwarzamy coś na wzór jego wełny.
2: Tak, tutaj akurat człowiek poszedł w tą stronę, także podejrzał naturę, jak ona sobie poradziła z tym chłodem i jak niedźwiedź w takich warunkach może przeżyć bardzo długo, w takim silnym mrozie i chłodzie. I człowiek postanowił podejrzeć, coś tam podrobić, że tak powiem. Oczywiście to nie jest
1: zainspirować się może.
2: Oczywiście, tak. To nie jest tak doskonałe rozwiązanie, ale przybliża nas do takiego celu, żeby to był materiał lekki i izolujący cieplnie.
1: To przyjrzałyśmy się włóknom roślinnym, włóknom zwierzęcym, takie tkaniny pochodzenia biologicznego. Myślę, że powinnyśmy jeszcze omówić co nieco.
2: Tak, i to jest teraz jakby nowy trend w inspiracjach z natury, czyli szukamy takich rozwiązań, które pozwolą nam wytworzyć nowe materiały włókiennicze przy wykorzystaniu różnych substancji biologicznych. Tak? I pojawiło się wiele firm takich, które wykorzystują polimery z roślin po to, żeby z nich wytworzyć włókno. Jest takie włókno, które już jest znane na rynku, to jest włókno polilaktydowe. W skrócie nazywa się PLA. Już myślę, że wiele osób się z nim spotkało. To jest tak zwane włókno kukurydziane. Ale też włókno to jest włóknem poliestrowym. Tak? Czyli to jest poliester, tylko nie z polimerów ropopochodnych, a z polimerów, które są pozyskane albo z kukurydzy, albo z pszenicy, najczęściej z tych dwóch roślin. Tak? I cały proces wytwarzania tego włókna odbywa się tak jak w przypadku standardowych włókien syntetycznych, czyli nie musimy żadnych nowych maszyn w zasadzie kupować, wystarczy może troszkę przestawić te zestawy urządzeń, które już są, po to, żeby można było wytwarzać nowe włókno, zwane jest biodegradowalnym, ale to jest pewne nadużycie. Ono biodegraduje dużo szybciej niż standardowy poliester, ale to jednak też kilkadziesiąt lat trzeba poczekać, żeby
1: zdegradować. No ale między kilkaset a kilkadziesiąt to jest jednak
2: tak,
1: duża
2: to
1: różnica.
2: Jest duża różnica, oczywiście. Myślę, że w ciągu życia jednego człowieka już taki materiał się rozkłada. Ciekawe jest także to, co wymyślili Włosi. Jedna z firm włoskich miała się zająć recyklingiem odpadów biologicznych z różnych branż. No i ten recykling miał polegać na tym, że będą hodować grzyby, które będą rozkładać ten materiał biologiczny. Ale przy okazji okazało się, że te grzyby fantastycznie rosną na tym materiale, wypuszczają grzybnie w postaci takich niteczek. Ta grzybnia ma dosyć znaczną długość, na tyle znaczną, że można ją potraktować jako włókno, włókno z grzyba, z którego można zrobić materiał włókienniczy, który będzie miał bardzo dobre właściwości. Będzie też wytrzymały i będzie biodegradowalny. Także już takie nowinki się pojawiają.
1: To chyba jeszcze o algach morskich powinnyśmy wspomnieć.
2: Tak, algi morskie to jest taki organizm, który bardzo szybko rośnie i nie jest wymagający. W zasadzie potrzebuje tylko wilgoci i światła. Postanowiono z tego skorzystać i zaprząc tutaj nową technologię, druk 3D. Na specjalnym filmie, takiej błonie z celulozy bakteryjnej, czyli takiej wytworzonej przez mikroorganizmy, czyli też to jest naturalny produkt, nadrukowano techniką 3D algi morskie. Proces tak się odbywa, że te algi przeżywają ten proces nadrukowywania, czyli one mogą jakby dalej żyć na tym materiale, tak, na tym podłożu. Dzięki temu, na przykład jeżeli w pomieszczeniu taki materiał się umieści, to on zużywa dwutlenek węgla, a produkuje tlen. No ale można z niego wykonać ubranie. Mówi się, że to jest technologia kosmiczna, tak? Dlatego, że będzie można takie ubrania wykorzystywać w kosmosie i tam będzie to źródło tlenu, ale też mówi się o tym, że w bliższej lub dalszej przyszłości taki materiał może zawitać do sklepów.
3: No to tymi ubraniami przyszłości w takim razie zakończymy. Bardzo dziękuję. Doktor inżynier Anetta Walawska, główny specjalista do spraw naukowo-badawczych, sieć badawcza Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny, Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Z tej strony Beata Tomczyk. Dzień dobry Państwu. Dziś w Tak to czuję porozmawiam z moim gościem zaproszonym do studia o tym, czy rozwój osobisty nie stał się przypadkiem nowym wyścigiem społecznym. I o tym właśnie porozmawiam dziś z panią Judytą Otrębską, life coachem, coachem chrześcijańskim, przedsiębiorcą i autorką projektu Być Kobietą. Projektu, który można prześledzić w mediach społecznościowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie.
1: Miło Panią gościć.
2: Dziękuję.
1: Już nas w samym początku, kiedy umawiałyśmy się, ten temat bardzo przypadł Pani do gustu. Pozostałyśmy przy nim, więc wiem, że to jest właśnie to. Jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie i właśnie przy dobrym temacie.
2: Dokładnie tak jest i w zasadzie, tak jak Pani teraz powiedziała o tym rozwoju osobistym, jest takie powiedzenie dosyć uniwersalne w rozwoju osobistym, nie ma przypadków. Trochę takie spopularyzowane i w zasadzie a propos tego tematu, który tutaj zaproponowałyśmy i mojej reakcji, myślę, że ten temat też odzwierciedla jakiś mój proces indywidualny i to, że faktycznie nie ma przypadków, bo sama na tematy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, sama tych tematów doświadczam, sama tych problemów doświadczam i sama doświadczyłam procesów, które zachodzą w sytuacji, kiedy na przykład jesteśmy w tym rozwoju osobistym, a czasami na przykład zapętlimy się, tak? Dojdziemy do jakiejś ściany, czy pojawiają się jakieś problemy, a gdzieś tam mamy takie wewnętrzne przekonanie, że ten rozwój osobisty jest taki słodki i przyjemny. A po prostu czasami tak nie jest.
1: Ojej, wielu z nas chciałoby się na bank wymiksować z tego. Mm-hmm.
2: I często jest tak dokładnie. I ja to zawsze porównuję do takiej metafory, że jak ktoś faktycznie decyduje się na przemianę, powiedzmy, albo na uzdrowienie, czy też pracę w rozwoju osobistym, to ja to porównuję do takiej metafory człowieka, który zostaje wrzucony na kolejkę górską, cieszy się na początku, natomiast później chce wysiąść z tej kolejki i nie ma odwrotu, tak? Bo nagle się okazuje, że jest tak trudno, że jest tak ciężko, że musimy się zmierzyć z trudną rzeczywistością, ze swoimi emocjami, z jakimiś takimi sytuacjami, które nam się wydawały wręcz niewiarygodne, że mogą pojawić się na drodze rozwoju osobistego.
1: Tak, ale tutaj pani mówi o przemianie, o uzdrowieniu, a wydaje mi się, że to jest jeszcze nadal coś innego niż takie zwykłe, jestem niewystarczający, niewystarczająca, tutaj muszę jeszcze cisnąć, tutaj jeszcze muszę wiedzieć więcej, tutaj jeden kurs, tam drugi, trzeci, znam osobę, która ma zrobione przynajmniej 10 i nie mogła znaleźć pracy.
2: Tak, ale to też jest naturalny etap tego naszej drogi, tak, tego rozwoju osobistego, bo też naturalnym jest to, że błądzimy. I to też nie jest tak, że jak wejdziemy na drogę rozwoju osobistego, to ona będzie taka właśnie przygotowana pod nas i nagle się okaże, że nie popełnimy żadnych błędów. To jest zupełnie normalne, że się okazuje właśnie, że na przykład za tak zwanym rozwojem osobistym, czy naszą euforią związaną z jakimś procesem, kryje się nieprawda o nas samych. I na przykład okazuje się, że doszliśmy do ściany kolejnej.
1: No a kiedy tak naprawdę po raz pierwszy zauważyła Pani, że rozwój osobisty stał się ważnym tematem dla tak wielu ludzi? Kiedy to w ogóle wyszło, to sformułowanie rozwój osobisty?
2: Kilka lat temu. Ja swój proces zaczęłam, powiedzmy, jakieś tam 7 lat temu, takiej swojej osobistej przemiany i myślę, że to było tak około 10 lat temu, kiedy ten rozwój osobisty w Polsce zaczął być taki popularny, szczególnie dlatego, że materiały, które edukacyjne, tak, związane z rozwojem osobistym są dostępne tak naprawdę za darmo na YouTubie i bardzo dużo nas, ludzi, społeczeństwa miało możliwość korzystania z tego w domu, tak? Nie zawsze trzeba było korzystać z drogich sesji, na przykład, mówię o osobach, których nie było stać na przykład na zakup takich sesji, a mogły korzystać uniwersalnie z internetu, więc on stał się taki bardzo popularny, spopularyzowany i bardzo dostępny. I to zaczęło być bardzo kuszące. No niestety powędrowało czasami w stronę niekoniecznie sprzyjającą nam ludziom. Nie zawsze oczywiście, ale zdarzyło się tak, że na przykład wpadliśmy w pewne pułapki związane właśnie z tym, z tą przemianą, z tym rozwojem osobistym, właśnie z tym perfekcjonizmem, z tym, że rozwój osobisty zdominował tak naprawdę nasze życie i zamiast to życie, które miało się upraszczać, stało się jeszcze bardziej skomplikowane, tak?
1: To znaczy dlaczego?
2: Dlatego, że na przykład, tak jak pani powiedziała wcześniej, zakopaliśmy się w niezliczonej ilości książek, tak? W niezliczonej ilości kursów. To jest wszystko fajne, tak? I potrzebne. Natomiast jeżeli idzie w tą drugą skrajność, czyli zastępuje nam taką zwykłą, zwyczajną pracę nad sobą, która jest naprawdę prosta. A my poszukujemy tych skomplikowanych rozwiązań i tak naprawdę na przykład mając nieprzepracowany pracoholizm, mając nieprzepracowane poczucie własnej wartości, przerzucamy się w czytanie nieskończonej ilości książek, czy też poszukiwanie swojej wartości w tym rozwoju osobistym, tak?
1: Mm-hmm. A taka zwykła praca nad sobą, to co to za praca? Może pani nam odświeżyć pamięć?
2: Mogę powiedzieć, natomiast tutaj uczulę słuchaczy naszych, tak, tej audycji, że jest tak.
1: Bo ja już chyba nie wiem.
2: Tak. Ja też nie jestem żadnym wyznacznikiem i nie jestem też wzorem. Nie chciałabym, żeby ktoś pomyślał, że ja mam rację tylko i wyłącznie. To jest bardzo ważne w rozwoju osobistym i w takim w ogóle rozwoju duchowym, osobistym, że to, co ja teraz powiem, to też nie oznacza, że ja za pół roku nie pójdę troszeczkę inną drogą, tak? Żeby to postrzegać przez pryzmat tego, że okej, fajnie, słychać jakąś wartość, powiedzmy, w tym, ja się mogę czegoś dowiedzieć, ale zawsze przefiltrować to przez siebie, tak? Bo my w tym rozwoju osobistym mamy być uczciwi względem siebie i poznać tą swoją drogę, naszą indywidualną, a nie jak kalkę właśnie brać czyjeś pomysły na nasze życie, czy też czyjeś jakieś tam oczekiwania, czy nie wiem, drogi, tak? I ten, wracając do pani pytania, ten zwykły rozwój osobisty dla mnie na ten moment dzisiaj jest spokojem, ale ja też miałam problem z perfekcjonizmem, z pracoholizmem i też byłam w tych pułapkach, o których rozmawiamy, więc dla mnie ten rozwój osobisty jest teraz coraz bardziej świętym spokojem, odpuszczeniem sobie.
1: To znaczy, nie czyta pani więcej niż na przykład...
2: Nie, ja nie czytałam więcej. Ja oczekiwałam od siebie, że przeczytam więcej. Więc kupowałam tych książek tony i miałam takie wewnętrzną presję taką, że ja po prostu muszę to zrobić. A jak tego nie robiłam, to czułam się gorsza niż właśnie te osoby, które promują ten rozwój osobisty. A teraz spełniam się na ten moment, tak? W zwykłym życiu. Nawet takim, gdzie czytam sobie książkę, która jest najzwyczajniej w świecie romansem i nie jest książką związaną z rozwojem osobistym. I to dla mnie też jest rozwój osobisty. Tak, to chcę przekazać, że szukam siebie w tym teraz już, a nie na zewnątrz bardziej, tak jak to było wcześniej. Ale to też była normalna droga, naturalna zupełnie dla wszystkich, myślę. I teraz powiem taką jedną rzecz. Kilka lat nie miałam telewizora. Myślę, że mi to pomogło na pewnym etapie wychodzenia z pewnych behawioralnych uzależnień. I ten telewizor mam od miesiąca. Proszę mi wierzyć, niech państwo wierzą, że ja miałam łzy w oczach, jak miesiąc temu, po raz pierwszy od lat chyba 4 czy 5, obejrzałam wieczorny serial, już nie reklamując tutaj. Ja byłam tak szczęśliwa, że ja sobie pozwalam obejrzeć ten zwykły serial i że znika ta presja tego, że ja powinnam coś o tej 20 zrobić, może się doszkolić, a może, nie wiem, wziąć udział w jakimś webinarze albo coś czytać. I zaczęła właśnie w tej presji pojawiać się taka luka, która była uwolnieniem, bo ona zaczęła mnie wprowadzać na poszukiwanie siebie w tym wszystkim i chyba taki zdrowy rozsądek, tak? Żeby się w tym wszystkim po prostu nie zapętlać. Mamy prawo się nudzić, mamy prawo robić nic, mamy prawo też robić rzeczy, na które mamy ochotę, tak? To nie musi być takie wrzucone w jakąś ramę, tak? Tego rozwoju osobistego.
1: Ale to jeszcze jest na dodatek taka presja, że no jesteśmy na jakimś tam, na jakimś tam szczeblu drabiny społecznej i właściwie nam nie wypada pewnych rzeczy robić. Tylko cisnąć cały czas jeszcze wyżej, wyżej, wyżej, wyżej.
2: Tak, ale im bardziej w tym całym tak zwanym rozwoju osobistym zaczynamy trochę odizolowywać się od wpływu opinii zewnętrznej na nasze życie, to myślę, że wtedy jest lżej i łatwiej. I wtedy naprawdę, naprawdę, proszę mi wierzyć, jest tak, że zaczyna nas coraz mniej interesować to, w jaki sposób oceni tak naprawdę to, co robimy jakby społeczeństwo, tak? Mówię o takich oczywiście rzeczach, które tam nie zagrażają nikomu, ani nie wpływają w jakiś sposób na życie innych ludzi. Natomiast naprawdę z czasem jest tak, że przestajemy się dopasowywać i przestajemy mieć taką presję wewnętrzną, żeby spełnić czyjeś oczekiwania, że jak my, nie wiem, obejrzymy ten przysłowiowy serial, to ktoś nas oceni, tak? Natomiast jest tutaj pułapka, ponieważ w środowiskach, jeżeli się obracamy w takich środowiskach właśnie, które są nastawione typowo na ten rozwój osobisty, to możemy się poczuć faktycznie dziwnie, tak? Że nagle to coś z nami jest nie tak, że właśnie...
1: No umównie staniemy się przynajmniej na samym początku, a być może będziemy się lustrować i wrócimy znów do tego, co... do tych standardów, które narzuca nam środowisko. Do tego pytania jeszcze wrócę. Wrócę w części internetowej, ale tutaj zanim zakończymy część antenową, to bardzo bym chciała się dowiedzieć, bo powiedziałyśmy o swoich własnych doświadczeniach, a jak w pani opinii zmieniły się motywacje osób, które trafiają gdzieś do pani w porównaniu z tymi sprzed kilku lat?
2: Motywacje.
1: Czy one też mają takie przemyślenia jak pani?
2: Każdy ma inaczej. to jest piękne z każdej strony, ponieważ im bardziej zajmujemy się sobą, tym pozwalamy też wszystkim innym zajmować się sobą i być w różnych procesach w swoim życiu i momentach. Myślę, że ludzie zaczęli bardziej wierzyć w to, że faktycznie zmiana jest możliwa. Coraz więcej osób wychodzi z poczucia winy tego, że wychodzą z bardzo toksycznych często programów rodowych, ale też w swoich relacjach, swoich zachowań, zachowań innych ludzi. Myślę, że takie osoby coraz częściej, ja tak obserwuję, a na pewno kobiety, przestają się wstydzić i przestają mieć takie duże poczucie winy, że sięgają po tą zmianę i że mają prawo odzyskać siebie i odzyskać swoją godność często i poczucie własnej wartości. I to jest na pewno bardzo duża zmiana. Natomiast jeszcze wrócę na chwilkę do tego, o czym mówiłyśmy, że jest też część osób, która się tego rozwoju osobistego najzwyczajniej w świecie boi, ponieważ właśnie znają tę drugą stronę, tak? Ludzi, którzy, umówmy się, no troszeczkę poszli za bardzo w biegun tego, że wszystko jest rozwojem osobistym, już nie można porozmawiać o normalnym życiu.
3: Zasuszeni naukowcy.
2: Tacy. Dokładnie, tak? Więc, ale no każdy ma swoją drogę, więc ja na pewno obserwuję to, że jest większa odwaga i wychodzenie z tak zwanego tego społecznego wstydu, tak?
3: To znaczy,
2: sięganie po zmianę. Ja spotykam się jeszcze z trzecią grupą osób, które na początku nie wiedzą, dlaczego przychodzą. Jest im trudno z czymś. Na przykład jest im trudno w relacji, są w jakichś przemocowych relacjach, albo na przykład zmagają się z pracoholizmem, perfekcjonizmem.
3: Oni już to nazwali?
2: Nie, oczywiście, że nie.
3: A, bo nie wiedzą.
2: Bardzo rzadko, bardzo rzadko. Mm. Oczywiście, no czasami są osoby, które wiedzą, tak nazywają
3: przychodzą
2: to.
3: I mówią, nie wiem, co się ze mną dzieje.
2: Tak, nie wiem, co się ze mną dzieje. Na przykład cierpię na stany depresyjne, mam jakieś problemy emocjonalne. No i po nitce do kłębka dochodzimy do jakby clou problemu, że na przykład przyczyną jest jakaś toksyczna struktura relacji, tak? Albo na przykład pracoholizm kogoś, albo perfekcjonizm, albo niskie poczucie własnej wartości. Bardzo raczej częściej jest właśnie tak, że te 80% moich klientów z czasem odkrywa to, co stoi za przyczyną takiego stanu rzeczy, z jakim przychodzą.
3: Mhm. I tutaj zaczyna się rozwój osobisty, jeżeli oczywiście wszystko będzie się układało po drodze.
2: I tak i nie, bo jest część osób, która po prostu się wycofuje. Są też osoby, które faktycznie wchodzą na tę drogę, ale to też nie jest tak, że one zostają tylko ze mną, bo my też poszukujemy, tak? Korzystamy z różnych źródeł pomocy i wsparcia i w takim rozwoju nas samych potrzebny jest przede wszystkim czas, ale też taka uważność i przede wszystkim chyba samoświadomość, bo ja tak może za często powtarzam dzisiaj, ale naprawdę trzeba być ostrożnym też, tak? Wchodząc w ten świat i przede wszystkim ostrożnym na to, żeby nie pozwalać też tej osobie, która nam pomaga, wspiera nas, tym naszym życiem zarządzić, tak? Czyli wychodzić z takiej postawy, że pozwalamy sobą manipulować albo pozwalamy sterować tak naprawdę tym swoim życiem, tak? Mm-hmm. Bo rozwój osobisty raczej dąży w moim odczuciu do tego, że my stajemy się jednostkami samodzielnymi emocjonalnie, dorosłymi i które radzą sobie z tym, co przeszły, załóżmy, i jakby budują tą postawę dorosłą, tak? A często jednak jest tak, że przynajmniej na początku jest takie niebezpieczeństwo, że wejdziemy właśnie tak mówiąc metaforycznie, jako dziecko w taką relację, tak? Czyli pozwalamy się komuś sobą zaopiekować, a to rodzi pewne niebezpieczeństwo.
3: Tak to czuję. Przechodzimy teraz do internetu, a ja Państwa oczywiście zapraszam do tego, żebyście Państwo wysłuchali naszej rozmowy do samego końca. Beata Tomczyk, miłego dnia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Ekologia bez ogródek.
1: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie i dzisiaj opowiemy o pewnym projekcie, który dotyczy obszarów źródliskowych. Wody podziemne jako ekosystemowe wskaźniki między innymi zmian klimatu, ale to tak zdecydowanie tytułem wstępu. W studiu profesor Marcin Kiedrzyński, Katedra Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz profesor Maciej Ziółkiewicz, Katedra Geologii i Geomorfologii, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zaczynamy ten temat, zaczynamy rozmowę na temat projektu i nie tylko, ale gdybyśmy tak na początek mieli wyjaśnić naszym słuchaczom, czym są źródliska, jakbyśmy mogli o tym opowiedzieć.
2: To może ja, jeśli państwo pozwolą.
1: Pan profesor Maciej Ziółkiewicz.
2: Tak, źródliska, jak to ujął jeden z moich profesorów na wydziale i myślę trafnie, są taką powierzchniową emanacją obecności wód podziemnych pod powierzchnią terenu, bo to są miejsca, gdzie w sposób naturalny, skoncentrowany wypływają wody podziemne. No i poprzez fakt, że warunki przepływu wód podziemnych są różne, to i te emanacje objawiają się w różnej postaci, stąd wielka mnogość form krenologicznych, czyli tych form, w obrębie których funkcjonują źródła, zróżnicowana wydajność tychże źródeł, zróżnicowane parametry fizykochemiczne, no i zróżnicowany skład chemiczny wód, które właśnie tam możemy obserwować i badać.
1: Ten skład chemiczny ma ogromne znaczenie, o tym też jeszcze będziemy dzisiaj opowiadać. Ja bym poprosiła też o wyjaśnienie takiej jednej kwestii, ponieważ jeżeli ktoś słyszy źródlisko, to kojarzy się właśnie takie źródlisko z terenami bardziej górskimi, ale nic bardziej mylnego. Tutaj u nas w województwie łódzkim również źródliska występują.
2: Tak, i występują w każdym miejscu, gdzie no, przyjęliśmy geografowie fizyczni, hydrolodzy, krenolodzy, hydrogeolodzy, że jest to miejsce, strefa, obszar, w obrębie którego zwierciadło wód podziemnych jest odsłonięte przez powierzchnię terenu. Jeśli na powierzchni terenu występują formy silnie rozwinięte z punktu widzenia erozji, głęboko wcięte bądź jakieś stoki podcięte, to tam bardzo często właśnie wody podziemne się pojawiają i w zależności od intensywności dopływu wód podziemnych w te miejsca mamy różnego rodzaju właśnie te przejawy, bo to mogą być wycieki, wysięki, no i wreszcie te źródła właściwe, o których wcześniej wspomniałem, ten skoncentrowany wypływ wód podziemnych, tak więc każde miejsce, gdzie powierzchnia terenu nacina zwierciadło wód podziemnych, istnieją warunki ku temu, aby źródła powstały, wycieki, bądź inne formy wypływów wód podziemnych, które też tutaj wspomniałem. Tak więc w województwie łódzkim, wszędzie tam, gdzie tego typu warunki mają miejsce, wody podziemne się na powierzchni pojawiają, dają podstawy ku temu, aby źródła się wykształciły i dalej w efekcie ciągłego, permanentnego wypływu na powierzchnię, no, zmieniały trochę miejsce wypływu, przekształcając to najbliższe otoczenie, kształtując coś, co no, my nazywamy niszami źródliskowymi.
1: Ale ja chciałabym jeszcze dopytać o sam projekt. Profesor Marcin Kiedrzyński, na czym ten projekt polega?
3: To jest projekt międzynarodowy, który udało nam się uzyskać. To jest takiego programu w ramach dużego programu Horyzont Europa. Jest takie partnerstwo, które nazywa się Water for All, czyli jakby woda dla wszystkich. I jest to takie partnerstwo, w którym można uzyskiwać projekty takie interdyscyplinarne, w których badacze z różnych bardzo dziedzin, hydrolodzy, biolodzy, badający różne grupy organizmów, ale również osoby, które się zajmują takim aspektami socjoekonomicznymi, żeby włączać też społeczności lokalne w tego typu badania i też taką naukę obywatelską. To wszystko spina się w takie pomysły, które są finansowane właśnie z tych programów. I ten projekt międzynarodowy, 6 partnerów z kilku krajów europejskich, dostał finansowanie, no, zaczęliśmy ten projekt w 2025 roku. Nazwa Sentinel Springs, czyli to takie źródła jako strażnicy i takie czujniki tego, co się dzieje w krajobrazie, właśnie w współudziale badaczy takich fizycznych właściwości, fizykochemicznych właściwości wody, ale też geograficznych, geomorfologicznych źródeł z tym, co daje takie miejsce wypływu wody podziemnej dla świata żywego, jakie tu jest charakterystyka. I co jest też ciekawe, bo te źródła to są takie no, miejsca punktowe w krajobrazie, ale one mają dużo szerszy wpływ, niż to by wynikało z ich niewielkiej przestrzeni, bo to, co się dzieje w ramach zlewni, potem w ramach samego wypływu, wpływa później na te ekosystemy, które są poniżej samego źródliska i wpływa też na gospodarkę, no taką lokalną gospodarkę wodną i tworzenie miejsc pracy i tego, co się zwiąże z takimi lokalnymi społecznościami i dostępem wody. Takim horyzontem są oczywiście, no jak w większości teraz też projektów środowiskowych, zmiany klimatu. Czy ta zmiana antropogeniczna, zmiana klimatu, która może powodować, że te źródła będą miały mniejsze wydajności i te krajobrazy, które one obecnie funkcjonują, też są bardziej podatne na zmiany krajobrazu, co wpływa na te źródła i ta woda może być przez to mniej dostępna.
1: Ja przeczytałam taką piękną opinię na temat właśnie źródlisk, takie określenie, że to jest taki podziemny język natury, taki świadek zmian i działalności człowieka.
2: Tak, obserwując wydajność źródeł w dłuższej perspektywie czasu, możemy pokusić się o próbę określenia, jaki jest czas wymiany wody w zbiorniku podziemnym, który to źródło zasila. No i rzeczywiście w świetle obliczeń, jakie przeprowadziliśmy, wychodzi na to, że to jest, no, tak jak pani to ładnie ujęła, świadek przeszłości, ale nie tak bardzo odległej przeszłości, bo jeśli my mówimy tutaj o źródłach, jakie w okolicach Łodzi występują, no to ten czas dopływu wody do źródła liczymy w miesiącach i latach, ale to jest mniej więcej do 3 lat. Nie wcześniej, choć w sytuacji, gdyby źródła były zasilane z głębszych horyzontów wodonośnych, a takie tu pod naszym miastem mamy, gdzie ten czas przepływu wody na te duże głębokości jest znacznie dłuższy i później przepływu z tychże zbiorników ku źródłom, no to mogą być już nawet 100 lat. I to już jest ten strażnik przeszłości dokumentujący to, co w tej, czy zamierzchłej, no w każdym razie odległej przeszłości miało miejsce, co też przekłada się na to oblicze fizykochemiczne, że te źródła, które są zasilane bardziej w czasach współczesnych, już noszą znamiona tych przemian właśnie antropogenicznych, natomiast te, do których wody starsze mogły dopływać, no zachowują sobie jeszcze tchnienie tej przeszłości, tych warunków, powiedzmy, środowiska mniej zanieczyszczonego, może tak to bym ujął, choć nie znaczy, że wolnego od jakichkolwiek zanieczyszczeń, prawda? Tam też jakieś przesłanki ku temu, że człowiek już to coś złego robi, bo nie zawsze dobre robi, możemy odczytać.
1: Czyli ten skład chemiczny bardzo wiele mówi o tym, co dzieje się tutaj w przyrodzie, co dzieje się na Ziemi. Jakie wnioski, do jakich wniosków możemy dojść po tych badaniach wstępnych?
2: No nie są to niestety wnioski optymistyczne. Zrobiłem sobie taki mały rachunek sumienia i muszę powiedzieć, że od 30 paru lat zajmuję się źródłami tu w regionie łódzkim i no źródła straciły już synonim czystości, nieskazitelności. Termin woda źródlana, nie należy tego terminu utożsamiać już z czymś zdrowym, bezpiecznym. Źródła właściwie, no można powiedzieć kilkadziesiąt źródeł, jakie przebadaliśmy, nosi już bardzo czyste świadectwa zanieczyszczenia i bardzo często są to takie zanieczyszczenia, które nie zachęcają do bezpośredniego spożycia wody z tych niż źródliskowych. Tu może podpowiem o takim badaniu sprzed 10 lat, gdzie stwierdziliśmy we wszystkich obiektach objętych badaniem obecność w wodzie kofeiny.
1: Między innymi.
2: Tak. Mhm. No poza oczywiście innymi, ale tutaj kofeina jest bardzo ciekawym takim wskaźnikiem zanieczyszczenia, który wskazuje na to, że no, ta woda, czy jakaś jej część przeszła już, no przepraszam, że to powiem, przez układ trawienny człowieka.
1: Bo tak to właśnie działa. Ja przypominam sobie na przykład wątek leków, które coraz częściej są wykrywane również w różnych wodach, między innymi w źródłach. I tutaj też taka informacja do państwa, apelowaliśmy zresztą właśnie w programie Ekologia bez ogródek, żeby uważać bardzo na to, co robimy z lekami w momencie, kiedy one gdzieś tam w domu pozostają i na przykład tracą swój okres ważności. Mało tego, okazuje się, że nawet opakowania po lekach powinny być oddawane przez nas z taką szczególną ostrożnością i ze szczególną uwagą. Czyli w tych źródłach naprawdę wiele spraw takich naszych ukrytych jest, można tak śmiało powiedzieć, tak?
2: Jak najbardziej.
1: Panie profesorze, jeśli chodzi o województwo łódzkie, gdzie mamy takie najcenniejsze źródła?
3: No mamy takie obszary, w których są nagromadzenia źródeł, źródlisk, czyli takich kompleksów wypływów, które nazywamy źródliskami. I tu właśnie wzniesienia łódzkie, strefa krawędziowa wzniesień łódzkich jest takim obszarem, który szczególnie przez pana profesora właśnie ma Macieja badane pod kątem źródlisk i występowania ich, to jest taki obszar. I wszystkie też te miejsca, w których mamy kontakt takich regionów wyżej wyniesionych, można powiedzieć, czyli Wysoczyzny z kotlinami. W tym projekcie Sentinel Springs mamy m.in. źródła w okolicach Bełchatowa, na granicy Wysoczyzny Bełchatowskiej i Kotliny Szczercowskiej. I to jest właśnie taki stok, regionalny stok, spod którego wypływają wody, właśnie przecięcia wód, tych poziomów wodonośnych w tamtym regionie. No też źródła są związane z dolinami rzecznymi. Pilicy, Warty, tak, no to jest jedno z najsłynniejszych źródeł, nie tylko w regionie, ale i w Polsce. Niebieskie źródła to wręcz są w dolinie, w Tarasie Zalewowej, Pilicy. Także te miejsca na granicy też w południowym części regionu, już na granicy obszarów nizinnych i wyżynnych, mamy już takie też źródła, które są związane z wychodniami starszych skał, podłoża starszego, mezozoicznego, nie tylko związane z podłożem takim polodowcowym, można tak powiedzieć popularnie, tylko też właśnie tak przykładem są m.in. niebieskie źródła, czy źródła krasowe w okolicy Załęcza, Załęczański Park Karybazowy. To są takie miejsca, w których też takie typy wyżynne źródeł już możemy obserwować. W tym naszym projekcie też, jak tutaj mówimy o tych zagrożeniach, dobieraliśmy tak te źródła, żeby one były pod różną presją, tak? Czyli takie, które mają zlewnie bardziej otwarte, rolnicze, gdzie to zabudowa, czy też rolnictwo jest bardziej rozwinięte, i też takie, które mają zlewnie leśne. I to już po pierwszych badaniach też widać.
1: Jest różnica.
3: Tak, o zanieczyszczenia. Zmiany też w takie sezonowe widać, jak to wygląda, jeśli zlewnia jest leśna. No, tych zanieczyszczeń jest, tych związków jest dużo mniej w takiej wodzie, która wypływa ze źródeł.
1: Bo źródła też w ogóle mają to do siebie, i to jest też taka ciekawostka, że mogą być badane również w okresie zimowym, prawda? Bo tam, jeśli chodzi o temperaturę, to źródła charakteryzują się raczej taką stałą temperaturą. Czy to jest prawda? Można to potwierdzić?
3: Ta temperatura troszkę się waha, ale rzeczywiście ona nie schodzi poniżej pewnego poziomu, i to jest też jeden z takich celów naszego projektu, żeby zobaczyć, jakie czynniki mogą wpływać na to, że ta temperatura mniej czy bardziej się waha, bo to jakby z punktu widzenia ekologii, biologii, takiego ekosystemu też jest ważne. Taka trwałość warunków, tak, które się utrzymują dla organizmów, które tam żyją. No bo te źródła są takim miejscem życia specyficznych bardzo organizmów, takich, które z jednej strony potrzebują właśnie tej czystszej wody, nie tak bardzo zanieczyszczonej, z drugiej strony takich stałych warunków, tak, stanotopowych, tak mówimy w ekologii, i takich dosyć wąskich, jeśli chodzi o zakres termiczny. Także badając też te organizmy, które występują w źródłach, też możemy wskazywać na pewne cechy takich źródeł, jeśli chodzi o samą wodę i temperaturę i mineralizację wody, można tak powiedzieć, tak. Tutaj szczególnie takim ciekawym obiektem badań pod tym kątem są okrzemki. Tutaj przez panią profesor Joannę Żelazną-Wieczorek od nas wydziału badane. To jest bardzo dobry wskaźnik taki, mówiący o stopniu zachowania, takim biologicznym, ekologicznym stopniu zachowania samej wody w źródłach.
1: Tutaj należałoby zwrócić uwagę na to, że te źródliska nieprzypadkowo znajdują się w tym projekcie, ponieważ gdybyśmy mieli właśnie zagłębić się w ten temat, to jest taki specyficzny mikroklimat. I tutaj to wszystko wpływa na to, że właśnie źródliska reagują znacznie szybciej na te zmiany klimatu, które następują, i zmiany w ogóle w środowisku.
3: No tak, one reagują szybciej, ale z drugiej strony mogą być też takimi oazami, gdzie ta woda jest dostępna jednak, bo jak patrzymy na to, co się dzieje w obszarach takich nawet bagiennych, ale które są bardzo związane z samą wodą opadową, a nie gruntową, to widzimy, że te zmiany są bardzo dramatyczne, tak? I to, co się działo teraz na wiosnę przy tej przedłużającej się już też kilkuletniej suszy. Jeśli wchodziliśmy w takie źródliska teraz w ramach projektu, w trakcie badań, to były na wiosnę takie tętniące życiem oazy w porównaniu do tej czasami reszty ekosystemów, nawet bagiennych, które no po prostu wyschają w dramatycznym, szybkim tempie. I pod tym kątem też chcemy te źródliska obserwować, czy to mogą być takie refugia na przyszłość przy zmianach klimatycznych, gdzie ta woda jednak jest dostępna, mimo że ona niesie dodatkowe zanieczyszczenia obecnie, czy wydajności też się zmniejszają, ale jednak jest. A w innych miejscach po prostu już jej zaczyna brakować. I to jest duży, duży problem.
1: My zrobiliśmy sobie dzisiaj taki rachunek sumienia, takiego określenia użyliśmy. I tutaj zawsze właśnie podczas tego programu prosimy o to, żeby udzielić kilku wskazówek, żeby powiedzieć, co takiego powinniśmy robić, żeby te źródliska po prostu były w bardzo dobrym stanie. Czasami okazuje się, że takie proste, codzienne czynności mają naprawdę ogromny wpływ na to, jak to środowisko będzie funkcjonować potem.
2: To jeśli mogę, ja bym tu kilku może takich informacji udzielił. Przykładem takich działań jest rezerwat Struga Dobieszkowska właśnie w strefie krawędziowej wzniesień łódzkich w dolinie Młynówki, czy też rzeczonej Strugi Dobieszkowskiej, bo to są dwie zamiennie stosowane nazwy. I sam rezerwat objął ochroną źródła. Źródła, w których od dłuższego czasu obserwowaliśmy symptomy zanieczyszczenia. Natomiast nie objął w żaden sposób, no chociaż jest to obszar Parku Krajobrazowego Wniesień Łódzkich, obszar zasilania zbiorowisk wód podziemnych, które są w tych źródłach czerpywane. I wszystkie te zanieczyszczenia, które są w jakiś sposób uwalniane do środowiska podziemnego w strefie zasilania tychże źródeł, po jakimś czasie w tych źródłach się pojawiają. Tak więc powinniśmy chronić same źródła jako te szczególne miejsca, gdzie ten świat podziemny odsłania swoje tajemnice poprzez te wody podziemne, nie czyniąc, a to obserwujemy na stosunkowo dużą skalę takich zabiegów, gdzie no, nisze źródliskowe są po prostu podpiętrzane, buduje się zastawki, obudowuje się groblami i w miejscach dawnych źródeł, źródlisk w chwili obecnej funkcjonują zbiorniki o funkcji no, krajobrazowej, rekreacyjnej, ale bardzo często dla potrzeb właściciela terenu, który ten teren pozyskał, zabudował i zagospodarował. Natomiast nie są to miejsca dostępne chociażby dla studentów, z którymi te miejsca zwiedzamy i chcemy im te źródła, czy może to, co kiedyś tam jako źródła było, pokazać. Niszczenie źródeł poprzez zabudowę. Piętrzenie wody to jest ta fizyczna likwidacja. Poza tym no, zasypywanie nisz źródliskowych, tak jak tutaj od szeregu lat pewnie przy każdej okazji mówimy, piszemy, to jest depozycja odpadów. Takich, mimo tych programów gromadzenia odpadów w gminach, w dalszym ciągu znajdujemy tam masę śmieci, to świeżych śmieci, odpadów gospodarskich, komunalnych.
1: Czy są takie, które są najbardziej niebezpieczne?
2: No tak, już mogę powiedzieć, jest obiekt, który badamy i tam ujawniła się taki rodzaj zanieczyszczeń, który pewnie jest powszechny tak w innych również, ale nie badanych, to jest mikroplastik. Więc z tych dawnych odpadów plastikowych, które są tam gdzieś deponowane, pojemniki po płynach do mycia naczyń, na przykład opony, czy to, o czym pani wspomniała, opakowania po lekarstwach, które tam też znajdujemy, ten plastik ulega no, oczywiście rozpadowi na drobniejszą frakcję, jest obecny w wodzie strug źródliskowych i w osadach strug źródliskowych.
1: I w nas również, tak przy okazji.
2: I po jakimś czasie w nas. To jest taki no, nowy, stary rodzaj zanieczyszczenia, który niedawno zidentyfikowaliśmy we współpracy z moją doktorantką, panią magister Karoliną Serwach, bo te chemiczne zanieczyszczenia obserwujemy od dawna. Tak więc tutaj, jeśli mogę powiedzieć, te dwa grzechy główne. To jest niszczenie samych nisz źródliskowych poprzez budowę tych zbiorników retencyjnych, małych na ogół. A druga sprawa no, to jest emisja zanieczyszczeń w obrębie stref zasilania. Poprzez, no to trzeba niestety powiedzieć, te przydomowe oczyszczanie ścieków. I
1: tak, to jest bardzo duży
2: tak,
1: problem.
2: Tak, i tam, gdzie jeszcze zachowały się, ale wiem, że gminy podjęły teraz spory wysiłek, aby przeciwdziałać no, funkcjonowaniu dawnych szamp. Bo przecież jeszcze tego typu rozwiązania gospodarki ściekowej na wsiach, tych nieskanalizowanych, możemy znaleźć. I tu ograniczenie no właśnie zanieczyszczeń, tak więc i przetrwają źródła, i przetrwają wody w tychże źródłach w dobrej kondycji. Tylko jak już wspomniałem, po zaprzestaniu zanieczyszczenia środowiska podziemnego w obszarach alimentacji, to będziemy musieli poczekać na to parę lat, aż się woda podziemiu wymieni i dopłynie ta czystsza.
3: Ja myślę, że powinniśmy też pamiętać, że te źródła to jest rzeczywiście taka świątynia z punktu widzenia ekologii i bioróżnorodności, bo ta wielka różnorodność siedlisk, która tam jest, połączenie świata wodnego ze światem lądowym, powoduje, że to są takie właśnie na niewielkiej skali, w niewielkiej skali bardzo bioróżnorodne obiekty. Od zwierząt bezkręgowych, właśnie przez glony, przez rośliny. Często te nasze źródliska w projekcie są to źródliska śródleśne, także to jest naprawdę, no jak tam się wejdzie, to aż jakby kipi tą bioróżnorodność. Są to też takie miejsca, które są wodopojem dla zwierząt, które normalnie żyją poza źródłami i też przyciągają za sobą, tak jak to się dzieje gdzieś tam na sawannach, drapieżniki. W naszych źródliskach spotykaliśmy tropy wilków w tym roku, także jest to taki żyjący ekosystem. Czasami to bezpośrednie takie niszczenie jest takie trochę być może nieświadome. Tak, no, zdarzało się, że mieliśmy takie miejsca, gdzie kłady wjeżdżały w nisze źródliskowe i takie miejsca, które kształtowały się przez czasami tysiące lat, swoją strukturę taką geomorfologiczną i biologiczną, po prostu w kilka minut zostały rozjeżdżone. Także tutaj taki apel, żeby te miejsca pod tym kątem też chronić. Tak? I jeśli mamy też źródliska, które są śródleśne, czy wokół są drzewa, to żeby te drzewa też zostawiać, bo to jest też taka trochę też ochrona dla takiej stabilności temperatury wody w źródłach, tak? Bo to takie bezpośrednie wycięcie do samej granicy niższe źródliskowej drzew też powoduje odsłonięcie i jakby zmianę całkiem warunków. Także pod tym kątem warto też pomyśleć.
2: I jeszcze taka prośba, bo pojawiają się nowi, ale też starzy gospodarze nisz źródliskowych, to znaczy bobry. Obserwujemy że no, bobry bardzo chętnie budują tam tamy, piętrzą wodę w niszach źródliskowych, co nam poniekąd trochę utrudnia badanie. Ale chciałbym powiedzieć, że z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód, które z nich źródliskowych odpływają, to jest naprawdę bardzo dobra robota i zostawmy bobry w spokoju. Niech sobie tam budują, niech sobie mieszkają, bo naprawdę robią dobrą robotę, przeciwdziałając postępującemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, które z niż źródliskowych jako zanieczyszczone trochę odpływają.
1: To taki apel przy okazji jeszcze do Państwa. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Będziemy, myślę, spotykać się jeszcze, ponieważ to jest projekt, który ma jeszcze określony czas do tego, żeby został zrealizowany. Także zapraszam bardzo serdecznie. Będziemy się naszym źródliskom przyglądać. A naszymi gośćmi byli dzisiaj pan profesor Marcin Kiedrzyński z Katedry Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Pięknie dziękuję, panie profesorze. Oraz pan profesor Maciej Ziółkiewicz z Katedry Geologii i Geomorfologii, Wydział Nauk Geograficznych. Również pięknie dziękuję.
2: Dziękuję państwu, dziękuję pani.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: W kalendarzu niedziela, 21 dzień czerwca, Wiktoria Makowska. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Upał i burze niemal w całym kraju, są ostrzeżenia synoptyków. Byli ukraińscy prezydenci rezygnują z orderów Orła Białego, to odpowiedź na decyzję Karola Nawrockiego. Powiemy też o najkrótszej nocy w roku. W Ogrodzie Botanicznym w Łodzi odbyła się Noc Świętojańska. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach ponad 30 stopni. Będzie gorąco i burzowo. Wydane przez IMGW alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich województw obowiązują do wieczora. W Łódzkiem mamy drugi stopień ostrzeżenia. Dziś może być naprawdę niebezpiecznie. A więcej o pogodzie wie Joanna Stankiewicz.
2: Na północnym zachodzie będzie trochę chłodniej, natomiast na pozostałym obszarze nadal upalnie. Mogą też występować gwałtowne burze z gradem, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
3: Należy spodziewać się opadów deszczu do około 50 mm na metr kwadratowy i porywów wiatru do 80 km na godzinę.
2: Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
4: Inaczej zachowujemy się w górach. Jeżeli tam spotka nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu możliwie nisko. Z kolei, jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody.
2: Początek przyszłego tygodnia nieco chłodniejszy, ale na horyzoncie są już kolejne masy ciepłego powietrza. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: A ostrzeżenia drugiego stopnia w Łódzkiem obowiązują do 20.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Burza w relacjach polsko-ukraińskich. Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przypomnijmy, Karol Nawrocki pozbawił ukraińskiego przywódcę oznaczenia za nazwanie przez niego jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. A o szczegółach Paweł Buszko.
5: W reakcji na doniesienia z Warszawy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do kancelarii prezydenta Nawrockiego. W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Media na Ukrainie komentują, że stosunki między Kijowem i Warszawą popsuły się jak nigdy. Lepsza opieka dla kobiet w Łódzkiem jest współpraca dwóch szpitali, Brzezińskiego i Skierniewickiego. Dzięki niej kobiety w ciąży z Brzezin będą mogły rodzić w Skierniewicach. Przyszłe mamy będą miały dostęp do kompleksowej opieki okołoporodowej, od ciąży aż po pierwsze dni życia dziecka. Skierniewicki szpital przyjmuje porody już od 32 tygodnia ciąży i zapewnia opiekę wcześniakom. Placówka zapewnia też całodobową opiekę i prowadzi ciąże powikłane, a więcej piszemy na ten temat na radio.łódź.pl. Tańce i dawne obrzędy pod osłoną najkrótszej nocy w roku. W Ogrodzie Botanicznym w Łodzi po raz kolejny odbyła się Noc Świętojańska. Jej kluczowym punktem był specjalny spektakl taneczny z muzyką na żywo, który miał przenieść uczestników wydarzenia w czasie.
6: Świętowit. Bóg o czterech twarzach.
7: Na razie świetnie.
8: Bardzo ciekawe. No nie mamy na co dzień, my pierwszy raz jesteśmy. Podoba nam się.
9: Bardzo fajny klimat.
10: Połączenie z naturą i jakby z przodkami. Już bierzemy udział drugi raz.
11: Bardzo sympatycznie. Miły wieczór.
0: Noc Świętojańska to chrześcijańskie święto związane z przesileniem letnim, nawiązujące do obchodzonej przez Słowian nocy kupały. Symbolami Nocy Świętojańskiej jest puszczanie na wodzie wianków, palenie ognisk czy poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7. I tak jak wspominałam, przed nami bardzo niebezpieczna niedziela. IMGW utrzymuje dla całego województwa ostrzeżenia drugiego stopnia, jeśli chodzi o upały. No to ten pierwszy właśnie dotyczący upałów pokazuje, że termometry dzisiaj wskażą w naszym regionie nawet 33 stopnie. A drugi alert to jest ten przed gwałtownymi burzami z gradem i silnym wiatrem, który może osiągnąć nawet do 95 km na godzinę. I on został wydłużony i obowiązuje do jutra do godziny 8. Najgroźniejszych zjawisk i ulewnego deszczu spodziewamy się w ciągu dnia oraz po południu. Dopiero wieczorem pogoda powoli zacznie się stabilizować. Wiatr osłabnie do 8 km na godzinę, a noc przyniesie parne 19 stopni. Bardzo prosimy dzisiaj o zabezpieczenie okien, balkonów i szczególną ostrożność na drogach przez cały dzień.
1: Czas seniorów.
7: Czy seniorzy nie zapominają o modzie i elegancji? Czy pamiętają o tym, żeby od czasu do czasu przejrzeć szafę, może trochę ubrań wymienić, bo zmienia się nasza figura, zmienia się też moda przy okazji. Od tego tematu dziś zaczniemy w rozmowie z modelką seniorką Hanną Piekarską, a później będziemy zachęcać do aktywności wakacyjnej, w ogóle do aktywności, bo seniorzy nie tylko mogą się modnie i elegancko ubrać, ale mogą też oczywiście podróżować. Najlepiej w dobrej grupie innych, otwartych i ciekawych życia osób. Będziemy więc zachęcać do tego, żeby o sobie pomyśleć, no chyba możemy powiedzieć, z życzliwością. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.

0: Jest z nami pierwszy dziś gość, czyli modelka seniorka, stylistka mody dla seniorów, Hanna Piekarska, która jest postacią niemal ikonicznie elegancką. A co myśli o elegancji innych seniorów, w ogóle ludzi na ulicach? Jak sytuacja wygląda?
1: Nie bardzo. Muszę to przyznać, że jak widzę, obserwuję, bardzo lubię obserwować ludzi. Chyba takie może już i skrzywienie małe zawodowe, bo się tym interesuję, odkąd pamiętam. I nieraz cierpię, bo idąc za jakąś sylwetką, ja już coś bym poprawiła, jakbym podpowiedziała. Przecież nie mogę tego zrobić, jest to obca osoba, która raz, że mnie nie prosi o to, a dwa, nie mam prawa, ale ja to widzę, że tu bym dodała, tam bym zdjęła, tam coś poprawiła i byłoby ładniej, estetyczniej, schludniej, ciekawiej.
0: Pani Haniu, a zwykle to czego nam brakuje? Jakiegoś wyrazu? Czego?
1: Tak, szaro-buro jest, ale jeszcze brakuje tej estetyki. Ja może tak bym to określiła, bo jeżeli mamy jakieś, nie jesteśmy przecież ideałami, jeżeli mamy jakieś gorsze miejsca, to można je ładniej ukryć, a wyeksponować inne, a nie, to jest tylko kawałek centymetrów nieraz tu i byłoby zupełnie inaczej.
0: Czyli trochę nie umiemy też tych defektów na przykład figury po prostu zamaskować, tak?
1: Troszkę. Albo nam nie zależy, albo nam nikt o tym nie powiedział, albo słyszymy inne, bo też się spotykam, że ktoś się świetnie czuje w danej stylizacji, a moje oko, czy ja sobie tak myślę, żebym tam coś dołożyła, coś odjęła. Ale to też nie o to chodzi, żeby też zmieniać kogoś. Jak się ktoś dobrze w tym czuje i ma taki styl, to się go nie przerobi, bo nawet jak ja na pokazach ktoś włoży na ten moment, na te 10 minut stylizację inną, według mojego jakiegoś gustu. Mojej wytycznej gustu, czy firmy, która nam te wzory pożycza, to może to będzie tylko te 10 minut. Potem wróci do swoich nawyków, przyzwyczajeń, tego, co ma w szafie, nie zmieni tego, nie pójdzie, nie kupi nowych, czy się źle czuje, czy powiedzą jak sąsiadki na przykład. Jedną z sanatorium miłości próbowałam doradzić za jej zgodą. Oczywiście poszliśmy na zakupy i potem się okazało, ja pytałam się, mając córkę, z kim robisz zakupy, jak się ubierasz, kto ci doradza? Koleżanki. I wiem, że ta opinia jest ważniejsza dla niej niż ta moja uwaga. Ona się cieszyła, kupiła parę rzeczy, fajnie wyglądała, a potem przyjechała, spotkałyśmy się w Warszawie i przyjechała tylko w jednej rzeczy z tych, które kupiła, a reszta wróciła do
0: szafy.
1: Do szafy, może na święta jakieś będzie wyjęta.
0: To może my jesteśmy tacy po prostu eleganccy tylko w jakichś sytuacjach, tak myślę, że może po prostu nie umiemy być eleganccy na co dzień.
1: No troszkę nam brakuje. Elegancję jeszcze postrzegam jakby w dbałości o detale, w ogóle o schludność. Dla mnie nawet osoba, która będzie nawet ładnie ubrana, jak będą brudne buty, tak, brudne ręce czy inne jeszcze rzeczy, jakieś niedopieszczone, niewyprane, niewyprasowane, to trochę traci, nie będzie to eleganckie. Albo z kolei ktoś idzie elegancko ubrany, a wrzeszczy na dziecko, na partnera, na pieska, więc jaka to elegancja? Więc też takiej osoby nie nazwę elegancką. Czyli elegancja to nie tylko zewnętrzna nasza powłoka, tylko jednak jest to jakieś zobowiązujące. Elegancja dla mnie to jest jednocześnie i zachowanie, i kultura, takt, dostosowanie się do sytuacji, do ta życzliwość, jakaś empatia do ludzi z tym schludnym wyglądem, który nie musi być markowy, nie musi być drogi. Ważne, że on wyraża tą osobę, jest jakiś spójny z tą osobą i jest jakimś wyrażem, bo ja wyrażam się strojem.
0: Czy taka pstrokatość na przykład to idzie w jakimś takim dysonansie trochę do elegancji? Czy niekoniecznie?
1: Niekoniecznie. Mam osoby, znam, którym naprawdę to tak pasuje, ale to musi być ta osobowość, to musi być ta osoba, która taka jest kolorowa. I z nią to wszystko wtedy współgra. Mhm. Ja nie widzę się, często próbuję nieraz jakiś drugi kolor dołożyć i w ostatniej chwili się przebieram, bo nie czuję tego. A na przykład znam osoby, które bawią się kolorami i na przykład jestem zachwycona panem Andrzejem Żylakiem z Rybnika. To jest jeden chyba najbarwniejszy model nasz senior. Czy pan Jan Adamski, no to jest elegancja, ale też kolor wprowadza. Czy kilka pań. Cudowne, cudowne, podziwiam, zazdroszczę. Nie znam takich... nie odważę się.
2: No, tak się ubrać.
1: Nie mam. To się ma w sobie chyba.
2: No jakaś taka odwaga, tak, czasem
1: odwaga
2: musi być.
1: I połączenie tych kolorów, połączenie nawet takich odważnych, skrajnych, a one potem tworzą jakoś albo element. No nie umiem tego, więc może ja jestem taka zachowawcza w tym moim stylu, ale on mnie jakby też pokazuje i określa.
2: Wróćmy do tej elegancji, bo powiedziała pani, nie tylko fryzura, to także makijaż, to także no, czystość, to także styl bycia, to także dodatki pewnie, dodatki. Również przemyślane, prawda?
1: Na pewno. Dbałość na przykład o buty, które mówią zawsze tak o danej osobie. Ja jak wchodzę do domu, to żebym nie wiem, o której wróciła, to u mnie buty muszą być wyczyszczone. Wracam z podróży, walizka umyta, wszystko jest wypakowane. Jak nie mam siły już i czasu, to nie piorę od razu, ale czyszczę te rzeczy. To też wynika jakby z mojego charakteru, że muszę mieć jakby porządek i te rzeczy uporządkowane i ja wtedy spokojnie mogę iść spać.
2: Czyli tak, pani jest taką osobą pedantyczną, czyli jestem. Na przykład włosy. Czyli włosy na przykład też ważne, ta fryzura, to wszystko musi się komponować po prostu.
1: Tak, to musi grać. No, na przykład ja nie noszę rozpuszczonych włosów na sesjach, nieraz mam takie fryzury, ale ja ich nie czuję. Na potrzeby jestem jakby produktem do obróbki, więc muszę na wiele rzeczy przymknąć oko, w ogóle nie dyskutować, ale sama zawsze mam te włosy związane, jestem po 70. Rzadko której kobiecie ładnie jest w rozpuszczonych włosach, chociaż znam takie, że jest im pięknie, ale to są wyjątki. Na ogół jednak ładniej wyglądamy, jak mamy te włosy związane. Wymyślam sobie różne fryzurki, raz na lewo, na prawo, gdzieś tam, ale te włosy...
2: Ja mam wrażenie, że w ogóle w przypadku seniorek to rzadkością są długie włosy. Nie ma pani takiego wrażenia?
1: Tak, większość takie krótkie, żeby wygodnie. Takie
2: tradycyjne, tak,
1: króciutko,
2: fryzury.
1: Tak, nie, gdzieś tam pojawienia się trwała jakaś. Ale też są kobiety z długimi. No i... No, ale ja lubię swoje włosy, są to moje siwe, ale zawsze upięte.
2: Piękny
1: gdzieś.
2: Kolor pani ma.
1: Upięte. Jakie to jest miłe, jak do mnie dochodzą młode osoby i one mi gratulują, mówią, ale styluwa. Czyli widzą, że jest dojrzała kobieta, seniorka, a jednak jakiś tam pomysł na siebie ma, czy się wyróżnia, czy jest jakoś fajnie ubrana, że potrafią dojść do mnie i pogratulować, więc jest to bardzo miłe, bo to też jest... patrzą na nas, też nas odbierają pozytywnie, człowiek się uśmiechnie, jest miły, więc jest ta taka wymiana międzypokoleniowa, bo ja też tak kiedyś nie umiałam, to znaczy wstydziłam się może do osoby obcej dojść i powiedzieć jej miłe słowo, że ładnie wygląda, czym się wyróżniła. Nauczyłam się tego, ale to też już taka już bardzo dojrzała, jako dojrzała kobieta, że to jest miłe i tak jak mnie to sprawia przyjemność, tak samo jak ja to powiem innej osobie i to też sprawia komuś przyjemność, że to warto zachęcić.
2: No tak, ale pani Haniu, jak zacząć przygodę z elegancją? Od czego tutaj zacząć? W ogóle od przeglądu szafy? Takie pierwsze skojarzenie.
1: Dobrze by było umieć niepotrzebne rzeczy, zrobić sobie taką szafę kapsułową. Mnie się nie udaje, ale u mnie to wynika, że to potem się okazuje przydatne dla modelek inne, które ubieram. No i ja zawsze lubiłam, więc na pewno mam tego za dużo i to jest chyba...
2: Co to jest szafa kapsułowa?
1: To są elementy, z których się stworzy stylizacja. Podstawowe rzeczy, które każda kobieta powinna mieć w szafie. I to są na przykład dobrze skrojone dżinsy w dwóch, trzech kolorach, tak? Czarne, niebieskie, latem białe. Niech to będzie sukienka czarna, mała, tak zwana czarna, która zawsze uratuje, jak trzeba. Dobierze się dodatki, na przykład białe bluzki, których może wystarczy mieć 3-5, ja mam pewnie z 20. Bo kocham białe bluzki, one dodają świeżości, ale wiadomo, że one muszą być zadbane, muszą być czyste, białe. A ponieważ czasem niektóre może tracą tą świeżość biel, no to ja tak, gdzie jakaś biała bluzka, to kupuję. Też widzę, że mam niestety społeczeństwo nasze jest otyłe. Ja na pokazie teraz w Polsce to miałam panie naprawdę tak obfite biusty i brzuszki tutaj, takie te odcinki, bo nieraz nogi zostają nawet, a tutaj, więc mamy naprawdę bardziej obfite kobiety. No, i to jest trudniej
2: dobrać.
1: Trudniej dobrać i one też widzę w mniejszych miejscowościach mają mniejsze możliwości niż my tu w miastach. I to może być też problemem.
2: Czyli już dobrać strój odpowiedni do swojej figury. No, bo o figurę też pewnie należałoby zadbać, ale to inny
1: to temat.
2: Inny temat, troszeczkę bardziej się kontrolować może. Jest takie przekonanie, że żeby być eleganckim, to trzeba mieć dużo pieniędzy.
1: Nie, nieprawda. Można być naprawdę... mieć parę rzeczy i one będą tak ciekawie zestawione, będą czyste, estetyczne i całość, cała sylwetka z tym będzie spójna i będzie to tak eleganckie, bo widzę nieraz jakąś starszą panią czy pana i czy nawet w teatrze nieraz się zdarza, taka para przychodzi, która widać, że to są rzeczy z ubiegłego wieku, można powiedzieć, a są i to widać, że to jest takie skromne, ale to jest tak jakoś ładne, takie miłe dla oka. Eleganckie, po prostu eleganckie, ale to jest taka para, która przychodzi do teatru. Ja zawsze jak ich widzę, to jestem taka wzruszona, bo są właśnie tak oboje, tak widać, że oni przywiązują wagę, że tak się starają. Jest to dla nich wyjście, święto i oboje dopracowani. Nie tylko ona, bo często mężczyzna już tam, dobra? A tutaj nie, takie włożone są jakiś szaliczek ładnie do tej marynarki. Te szczegóły, ona ma nawet rękawiczki włożone, te perełki powyciągane, te włosy ułożone tam pewnie na wałeczkach gdzieś tam pospinane. I to jest takie wzruszające, nie? Ale takie właśnie, takie piękne, że im się chce, żeby ładnie wyglądać.
2: Pani Haniu, jakaś dobra rada, niech pani coś podsunie tak odnośnie tej elegancji. Jak tu powalczyć o tą elegancję?
1: Elegancja, też wynosi się to z domu, dbałość. Mnie babcia od dziecka szyła, ale uczyły mnie z mamą dbania o te rzeczy. Ja o niej już jako dziewczynka pamiętam, że ja prałam je sama, szykowałam, prasowałam. Myślę, że wtedy było więcej czasu nam poświęcano i te babcie, które nam zastępowały, jak rodzice byli w pracach i kształtowały, moja babcia mnie kształtowała i gust, chyba jej zawdzięczam bardziej niż mamie. I ona uczyła mnie właśnie tego doboru i dbałości o to. Może jakiś mój charakter też, ale to chyba też sobie na pewno w większości wypracowałam właśnie takim przykładami z domu, gdzie u babci było zawsze też czyściutko, elegancko, ładnie podane do stołu, dbałość, żeby prawidłowo sztućce leżały, żeby były pościel pachnąca, tak? A do końca pamiętam ją właśnie nie chlujną jakąś gdzieś tam.
2: Zapuszczoną, tylko
1: jednak na miarę możliwości właśnie jeszcze taką przykrytą kocykiem, ale te włoski ułożone, nakremowana buźka, więc myślę, że to jednak dom dużo. Proszę, warto jeszcze dodać tylko, że warto dbać o to, nawet jak się z domu nie wyniesie, żeby pomyśleć o tym swoim wyglądzie, bo on naprawdę poprawia i relacje, i samopoczucie, dodaje właśnie tej pewności, o której mówiłyśmy. Jeżeli ja wychodzę z domu w miarę zrobiona, wiem, że jestem czysta, że mam wszystko czyste, to ja idę pewnie, tak? Trochę może mnie nieraz skrępuje, bo pamiętam, że jak byłam młodsza, to jak ktoś mi się przyglądał, a na pewno z innych powodów niż ja sobie, to ja wtedy myślałam, czy ja jestem krzywo umalowana, czy ja mam coś brudne, czy coś mi się tam rozerwało, bo po prostu ktoś nieraz na tarczy wie. W tej chwili, jak ktoś się patrzy, to ja jestem pewna, że patrzy się, bo albo zaciekawiłam, albo bo panie nieraz lustrują i naprawdę potrafią jak rentgenem, ale się już do tego przyzwyczaiłam i to już traktuję teraz tak z przymrużeniem oka i już tak, no wiesz, jak ktoś za długo, to mówię, przesadza ta pani, już tak mnie ogląda w szczegółach. Ale właśnie dodaje to naprawdę fajnie. Człowiek wychodzi uśmiechnięty, zadowolony, dobrze wyglądam, załatwię wszystkie sprawy, nawet

0: to wracam do domu i na pewno z przyjemnością zdejmuję, patrzę w lustrze, dobrze wyglądałam, dobrze wyglądam.
1: No i to właściwie, pani Haniu, to o czym pani powiedziała też, wydaje mi się, że to jest ważne, to w jaki sposób my traktujemy ubrania, to znaczy, że ubranie, które ładnie odłożymy, które wybierzemy, o które dbamy, zdecydowanie dłużej nam posłuży, prawda?
0: Oczywiście, ja nie rzucę, nie chlujnie gdzieś, tylko wieszam na wieszak, trzeba wyprać, wiadomo, że to się wkłada nad jasne rzeczy, musimy tym bardziej dbać.
1: Zwłaszcza ale jeśli do czegoś mamy sentyment, a są takie ubrania, z którymi się po prostu trudno rozstać, prawda?
0: Tak, ale nawet i czarne też trzeba prać i prasować.
1: To na pewno.
0: Bo to też widać.
1: Hanna Piekarska, dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję bardzo.

0: Zaczęliśmy rozmowę od zachęty do przejrzenia szafy, być może trochę wymiany ubrań, trochę zadbania o siebie, ale pomyślałam, że dużo łatwiej jest otworzyć się na zmiany, kiedy jesteśmy wśród ludzi, bo jeżeli mamy się spotkać w grupie, to jednak poczujemy trochę presję, żeby o siebie zadbać, przypomnieć sobie, że na przykład dawno nie kupiliśmy sobie czegoś nowego, nowej bluzki, tuszu do rzęs. Kontakt społeczny jest pewnie ważny dla każdego z nas i w każdym wieku. No i teraz na ten temat porozmawiamy z naszymi kolejnymi gośćmi. Są z nami Bogusława Walczak.
1: Dzień dobry.
0: Teresa Stępień.
2: Dzień dobry.
0: I Aleksandra Pawlak.
3: Dzień dobry.
0: Z Łódzkiego Klubu Seniora. Bo relacje chyba z ludźmi to tak sprzyjają temu, że nam się chce, prawda?
1: No, bardzo.
0: A jak w ogóle trafiłyście do klubu seniora?
2: No wcześniej byłyśmy też w klubie seniora, to było na Ciężkowskiego, no ale później przyszłyśmy tutaj na Narutowicza i sobie bardzo chwalimy.
0: No to blisko mamy.
2: Blisko.
0: A czy tam jesteście tylko w grupie pań, czy też panowie też się pojawiają?
2: Panowie też się pojawiają, no zresztą szczególnie właśnie z żonami, bo przeważnie to są małżeństwa.
0: Mhm, czyli to kobiety jednak ciągną do tego, żeby,
2: tak,
0: żeby gdzieś
2: zdecydowanie
0: wyjść. A panom się nie chce?
1: Nie, no mają sport, tak tłumaczą, pieska, że muszą wyjść
2: tak,
1: z pieskiem
2: telewizję.
1: Na spacer. No, także ja wiem, może oni śmielają się trochę taką ilością kobiet, jak nas zobaczą. A my dosyć rozmawiamy ze sobą, także jest gwarno, wesoło. To może panów to troszkę...

0: spotkać, niż to, co będziemy robić? Czy to, co będziemy robić, też będzie ważne?
1: To jest ważne, ale nawet dzisiaj rozmawiałyśmy z koleżankami, bo że tak dużo rozmawiamy, gadamy, przeszkadzamy nawet pani, która prowadzi. No więc dostałam odpowiedź, że no tak, ale ona mnie widziała się tydzień, załóżmy, z koleżankami, musi pogadać. Także to ma duże znaczenie. Ale zajęcia, tak, zajęcia też. Więcej nas jest, na jakieś mniej takie ciekawe przychodzi niewielka garstka.
0: A czym się tam możecie zająć? Czego się możecie dowiedzieć?
1: Wszystkim.
0: A, wszystkim. No, tak, to super.
1: Szeroka jest gama i plastycznie, i
2: umysłowo
1: i są spacery, czyli historycznie, poznawczo, po Łodzi, wycieczki.
2: No. Gimnastyka, kręgle, które zaczęliśmy już teraz 2 lata.
1: Tak.
2: Zaraz w lipcu minie, jak co tydzień spotykamy się i gramy w kręgle i to się okazało, że to jest strzał w dziesiątkę. My tam jesteśmy królami, seniorzy, że czasami młodzież, dzieciaki o wiele mniej mają powera, radości, a my tutaj tydzień w tydzień rzeczywiście przychodzimy. Chodzimy wspólnie do restauracji, do kawiarni, poznajemy Łódź.
1: Do teatrów bardzo dużo.
2: Tak, do teatrów, do kina, organizujemy sobie seanse filmowe, także też dużo stawiamy na kulturę, tak? Ale staramy się tak w klubie, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nawet ci, którzy potrzebują po prostu przyjść i pogadać, to dla nich też jest kącik, w którym mogą sobie właśnie spędzić tylko czas ze sobą.
3: Są takie ploteczki.
1: Gry planszowe.
3: No przede wszystkim bingo. Gimnastyka umysłu, która nam dużo daje.
0: Bo właśnie, jednak to jest bardzo ważne. Wy jesteście taką grupą bardzo aktywną, trochę, jak to Ola mówi, od wycieczki do wyjazdu, można powiedzieć, tak?
3: Tak, tak.
0: No ja bym chciała zachęcić, bo mamy takie praktycznie już wakacje. Oczywiście, jeśli chodzi o osoby, które już skończyły aktywność zawodową, to może nie muszą tego czasu tak tutaj odmierzać od wolnego do wolnego. Natomiast chyba ważne by było, żeby z tego nie rezygnować, z tych właśnie możliwości, jakie nam zapewniają jakieś wyprawy dalsze i bliższe.
3: No my bez przerwy podróżujemy. Od wycieczki do wycieczki, od wczasów do wczasów. Także no tego nam na pewno nie brakuje.
0: Mhm. A gdzie?
2: To jest bardzo, bardzo ważne, ta forma akurat aktywności, bo nie dość, że poznajemy coś, to do tego jesteśmy właśnie w grupie. My możemy się bardziej integrować, aczkolwiek no też są takie wyjazdy, gdzie grupa osób jest zupełnie nam obca, co jest nawet też fajne, bo możemy kolejnych poznawać ludzi, więc to jest fajne. Gdzie podróżujemy? Podróżujemy właściwie wszędzie, tak? Na początku rzeczywiście to województwo łódzkie, ale no już na tyle poznaliśmy to województwo łódzkie, że no już w Polskę jeździmy, także dużo, dużo już właściwie tych wycieczek wspólnych. Czasami to już może pomysłów już wręcz brakuje. Co byśmy jeszcze, gdzie nas nie było? W ten sposób chyba musimy podejść.
1: Tak.
2: No.
0: Ale taka aktywność też bardziej wymagająca? Na przykład myślicie o górach, żeby pochodzić? Jeździcie w góry
1: Te wycieczki są właśnie i góry, i Bieszczady, nad morze, no we wszystkie strony.
0: No to jest
1: na festiwale, jak są jakieś, tak, no bo my kulturalnie.
2: No. Ale na pewno tutaj, jeśli chodzi o układanie programu, pewnie, że wybieramy się właśnie w takie miejsca, gdzie no, ten stereotyp patrzenia na seniorów, że to musi być jakieś proste, nieskomplikowane, mało aktywne. No seniorzy się zmieniają, tak, i ta aktywność seniorów już jest, przede wszystkim seniorzy, to już rozmawiałyśmy, seniorzy nie chcą się nazywać seniorami, tak? Mm-hmm. To jest takie też takie stygmatyzujące. Wiele osób, które ma 60 lat, absolutnie nie patrzy na siebie przez perspektywę seniora, jest nadal aktywną osobą, które chce poznawać, ale rzeczywiście tutaj też jako organizatorzy tych wyjazdów staramy się brać pod uwagę, że jednak aktywność w takiej grupie jest bardzo różna, więc czy to jest od razu sobie ustalamy właśnie, że to jest może dla bardziej właśnie aktywnych, ale zazwyczaj jest tak, że po prostu dzielimy ten wyjazd, tak, żeby każdy miał z tego

0: właśnie jakąś przyjemność, radość, nie czuł się wyobcowany, bo na przykład nie wejdzie gdzieś, tak? Więc albo zapewniamy dodatkową jakąś właśnie atrakcję, tak żeby ta osoba nie została absolutnie sama i wykluczona przede wszystkim, żeby tak się nie czuła.
1: Jasne. A taki najbardziej wymagający wyjazd, może gdzieś w góry?
2: No teraz byłyśmy w Świeradowie, w maju, więc musiałyśmy na wieżę widokową się drapać. Na gondolę, tak, żeby przed tą kolejką. No to podejście było trudne, ale też, ale też było właśnie dwa takie szlaki, spacery, że był dla osób no, mniej takich sprawnych, łatwiejszy, gdzie tylko pewien zakres przeszliśmy terenu, a pozostała grupa poszła normalną po prostu trasą. Wyżej, normalną trasą.
3: Dało się radę.
1: Tak. Ja teraz byłam nie tak dawno w Karkonoszach i właśnie idąc szlakiem, ze zdziwieniem odkryłam, że bardzo niewielu było młodych ludzi, a bardzo dużo było właśnie ludzi dojrzałych, często z kijkami do Nordic Walking, a ci młodzi stojący w kolejce do kolejki.
0: No to jest bardzo częsty widok teraz. No.
1: Także coś w tym jest.
0: Tak jest, tak jest. Także przede wszystkim to, że no seniorzy nie patrzą właśnie przez pryzmat na siebie, że czy to, że nie wypada, albo że nie dam rady, tak? Jednak nie. Ta aktywność jest coraz większa. Wiek się nasz wydłuża. Służba zdrowia pomaga pewno i w tym, że coraz lepiej się czujemy. Nasza świadomość tego, co należy robić właśnie, żeby tylko to, co ja zawsze powtarzam moim seniorom, żeby tylko nie zostać w domu, tak? To zamknięcie powoduje rzeczywiście, że potem bardzo trudno wyjść. Nawet tym aktywnym osobom, które w pewnym momencie gdzieś straciły właśnie jakąś taką motywację do tego, żeby wyjść, żeby uczestniczyć, potem jest bardzo trudno, tak? Więc najważniejsze właśnie, żeby być wśród czy to swojego wieku podobnego, tak, czy w ogóle wśród ludzi, tak, to bardzo, bardzo dobrze motywuje. Nawet tych, którzy właśnie, jeśli chodzi o wyjazdy, ci, co może nawet nie myśleli wcześniej, że gdzieś będą podążać przez góry, to okazuje się, że w towarzystwie rozmawiając,
1: wszystko nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Tak, że nagle idziemy i wszyscy nagle stoimy na szczycie.
1: To jest cudowne.
0: Mamy tą możliwość dzięki przewodnikom zaglądania do miejsc, które na przykład znamy z zewnątrz doskonale. Mijamy to na każdym kroku, ale kto by pomyślał, żeby tam wejść, była to prywatna firma albo jakiś zakład pracy, czy prywatna własność
1: po prostu. I specjalnie dla was wszyscy to otwierają.
2: Właśnie, to jest cudowne.
1: To jest niezłe.
3: Zresztą teraz w ogóle, jeżeli idziemy ulicą, kiedyś się szło ze spuszczoną głową i nic się nie zauważało, a w tej chwili to wszystkie detale, wszystko jakoś się zauważa. Jest to zupełnie inaczej niż było kiedyś, kiedy się nie miało czasu. Kiedy po prostu się chodziło w pewnym celu, a teraz można pochodzić
1: ale
3: i
1: jednak pooglądać. Cała grupa osób, które przeszły na emeryturę, no nie korzystają z tego czasu, można odnieść wrażenie. Czyli właściwie tą głowę spuszczają. I tutaj ja myślę, że może to byłaby wasza rola, żeby trochę zachęcić ludzi do tego, żeby jednak wyszli z domu, żeby im się chciało chcieć. Macie taki przekaz, który można by wystosować?
2: Ja wśród osób znajomych polecam, mówię, namawiam. Na wycieczkach, jak jesteśmy i panie, które do naszego klubu nie należą, to mówię o programie, o tym, co można zrobić, co można, czego można się nauczyć, bo również się uczymy tam niestety.
1: My teraz... niestety.
2: Dobrze, niech będzie niestety. Także no w taki, a jakieś nie no ulotek takich to nie roznosimy.
1: No dobra, ale teraz ale jest taki specjalny
2: akcje.
1: Moment. Jesteśmy w radiu, możemy w tym momencie powiedzieć do osób, które być może nie mają na siebie pomysłu, że można robić mnóstwo rzeczy, być między ludźmi i że może warto.
3: Przede wszystkim warto. Wtedy człowiek się dużo lepiej czuje, ma tą satysfakcję, że ma masę znajomych, że jest do kogo się odezwać, że jest z kim gdzieś wyjść i to się liczy.
1: I wyjechać.
2: A i zdrowotnie. Dużo lepiej się, przynajmniej ja, dużo lepiej czuję się w tej chwili niż załóżmy 5 lat temu, kiedy bardziej się działo w domu, bo...
1: I człowiek zastanawiał się, co mu jest.
2: Co jeszcze, a co mnie boli, a co tak, no. A teraz wstaję szybko, garść proszków, do widzenia.
1: Nie mam czasu.
2: Nie ma czasu.
0: Ale to jest normalne właśnie wśród takich aktywnych seniorów. Czasami śmiejemy się, tak, że emeryci właśnie na emeryturze seniorzy to nie mają czasu, bo autentycznie nie mają czasu. Jeżeli właśnie jest wypełniony ten dzień aktywnością, plus jeszcze właśnie te znajomości, które się dokonują, tak, w takich miejscach, bo jak najbardziej tutaj polecamy nasz klub. Ja przede wszystkim, jeżeli mogę coś powiedzieć, to może właśnie nie nawet te zajęcia, te propozycje, które są, ale osoby, które są u nas w klubie, tak potwornie otwarte na innych. Osoby, które do nas przychodzą, a cały czas przychodzą, bo można się do nas zapisać, są wciągane po prostu wręcz
1: taką machinę.
0: Od wejścia. Jak masz na imię? Chodź, zobaczysz, jak tutaj wszystko wygląda. Jest to, polecamy, to powinnaś na to przyjść. Taka wzajemna właśnie, nie wiem jak to...
3: Tak jak w rodzinie.
0: Tak, że nie zamykamy się. Bardzo, bardzo się cieszymy z tego, że nie tworzymy jakiegoś zamkniętego...
1: Takiego
0: kącika, gdzie już z siebie znamy, więc tu już bardzo trudno się do nas dostać, tak? Robimy wszystko, żeby te osoby, które do nas dochodzą i no, zdajemy sobie sprawę...
2: Żeby się czuły dobrze.
0: Tak, żeby się czuły dobrze, żeby jak najszybciej się odnalazły. Bo wiadomo, no z różnymi historiami osoby przychodzą w takie miejsca. Nie zawsze są to osoby, które całe życie były otwarte, wiedziały, jak właśnie zapoznawać się. Czasami trzeba właśnie wyciągnąć tą rękę do kogoś. I bardzo się cieszę, że można powiedzieć, że w 90% uczestnicy naszego klubu to właśnie takie osoby, które cały czas mają mało tych nowych osób. Także jakby, gdyby ktoś szukał miejsca, to serdecznie zapraszamy do łódzkiego klubu seniora, ale trzeba śledzić, bo przecież tych miejsc właściwie w każdej dzielnicy są takie miejsca. Przecież ten najpopularniejsze medium, jakie jest, czy komunikator ten społecznościowy Facebook, rzeczywiście, no teraz to nawet młodzi się śmieją, tak, że to jest portal dla seniorów, tak, tam młodsze osoby odchodzą, a rzeczywiście tutaj tym sposobem też bardzo dużo osób się o nas dowiaduje, tak. Rzeczywiście, na pewno to my mówimy tu o nas, tak, w Łodzi. Rzeczywiście nam jest tutaj obojętnie, czy to poprzez media społecznościowe nami, jako grupie społecznej z miasta dużego jest łatwiej dotrzeć też do takich informacji. Na pewno gorzej jest w takich mniejszych miejscowościach, gdzie rzeczywiście ta rola seniora, osoby, która przychodzi na emeryturę, jest jednak tak, no, mimo że to już się zmienia, to postrzeganie, to jednak w takich mniejszych środowiskach jest to wciąż postrzegane, wchodzisz w pewną rolę i już...
1: Stereotypowo troszeczkę.
0: Tak. Tak więc my na pewno tu mamy to...
1: A przyjeżdża ktoś do was spoza Łodzi też?
0: W tym momencie już może nie, aczkolwiek byli z Zgierza, z Ozorkowa. Mówimy o osobach, to właśnie na przykład taki Facebook, przez to, że jesteśmy widoczni nie tylko...
1: Że macie kontakt po prostu.
0: Że mamy kontakt. Z innymi poznajemy się. Właśnie niedawno, parę tygodni temu była u nas, gościła grupa z Bieszczad, z Leska. Przyjechało całe koło, taki klub seniora, także cały dzień spędzili z nami na zwiedzaniu Łodzi, poznawali, potem u nas w klubie.
1: Rozumiem, że rewizyta będzie jakaś.
0: Tak, zapowiadamy, także jak najbardziej, bo to jest właśnie też fajne, że możemy też się poznawać nawzajem, bo taki kontakt też jest fantastyczny właśnie.
1: No dobrze, to ta najbliższa wycieczka, dokąd będzie jakaś dalsza troszeczkę teraz?
2: Moja Kaszuby.
1: Aha.
2: Za przyszłym tygodniu.
1: No, czyli za długo nie będziemy czekać.
3: Nie. Moje Nadmorze.
0: Nadmorze, od nas tak, spora grupa. Właśnie
1: też jedziecie grupą,
0: z klubu, tak? Grupą, tak, z klubu właśnie zapisała się i na...
3: 9 osób nas jedzie.
0: Tak, do Karny.
1: Fantastyczna grupa.
2: I to co roku.
3: Co roku tak jeździmy właśnie taką grupką 8-9 osób.
0: A czasami są większe, tak jak
2: większe,
0: na przykład właśnie ta...
2: No w Łebie to było na... nas dużo.
3: No tak, to wtedy było nas bardzo dużo. No.
0: Niektórzy z naszych seniorów to wręcz przesadzają z tymi wyjazdami. cały czas są. Cały czas są w rozjazdach. Ale rzeczywiście to może być też takie właśnie ten wyjazd, nawet jednodniowa wycieczka może być takim właśnie początkiem do poznania nowych osób, do poznania nowego środowiska. I to może za sobą właśnie takie domino pójść, że ta osoba przez jedną wycieczkę nagle
2: przyjdzie do nas.
0: Przyjdzie do nas, czy do innych klubów seniora i stanie się aktywną osobą, a o to właśnie chodzi jak najbardziej.
1: To jeszcze teraz musimy powiedzieć, jak do was dotrzeć, dobrze? Adres jakiś?
3: Narutowicza 37.
0: Łódzki Klub Seniora. Zaraz bliziutko Placu Dąbrowskiego, także dojazd jest fantastyczny z każdej strony, dzielnicy. Tak. No bo rzeczywiście nasz klub jest skierowany dla wszystkich. Nie jest żadnym podziałem na dzielnicę, tylko...
1: Tramwajem, autobusem, wszystkim.
0: Wszystko dojeżdża na Plac Dąbrowskiego.
2: Kolejką.
0: Nie ma wymówki.
1: Aha. No to nie ma wymówki. To w takim razie zapraszamy do Łódzkiego Klubu Seniora, a dzisiaj zapraszały Bogusława Walczak, Teresa Stępień i Aleksandra Pawlak.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: I ja też dziękuję. Iza Berkowska, do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
3: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 7:00. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Po upale przyjdzie burza, są ostrzeżenia synoptyków dla Łódzkiego. Mieszkańcy Łodzi domagają się ponownego wydłużenia czasu ważności biletów MPK. Powiemy też o transferach w ŁKS-ie. Mamy dla Państwa kilka szczegółów. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach ponad 30 stopni. IMGW ostrzega przed silnymi burzami w zachodniej i centralnej Polsce. Zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia dla tych regionów, a strefa burzowa stopniowo przemieszcza się w kierunku wschodnim, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
11: Strefa przelotnych opadów i burz przemieści się dalej na wschód, sięgając od linii Pomorza przez Kujawy, wschodnią Wielkopolskę, ziemię łódzką w kierunku Śląska.
10: Burze będą najbardziej aktywne po południu i wieczorem, natomiast w nocy stopniowo osłabną. W czasie burz porywy wiatru w naszym regionie mają osiągnąć nawet do 95 km na godzinę. Ostrzeżenie dotyczące burz obowiązuje do jutra do 8:00, a więcej o pogodzie po wiadomościach. To pierwszy taki gorący weekend w tym roku. Termometry w kraju wskazują ponad 30 stopni. Cała Polska objęta jest ostrzeżeniami IMGW, także tych związanymi z upałem. Długotrwałe przebywanie na słońcu w upalny dzień może być bardzo niebezpieczne, a najważniejsze podczas upałów to odpowiednie nawadnianie, mówi specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc dr Aleksander Kania.
12: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
10: Podczas upałów warto nosić przewiewne ubrania, okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy oraz zasłaniać okna w mieszkaniu.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Część mieszkańców Łodzi domaga się przywrócenia wydłużenia czasu ważności biletów w łódzkim MPK. W latach 2020-2024 bilet 20-minutowy był ważny przez 40 minut, a bilet 40-minutowy przez godzinę, przy zachowaniu swoich cen. Powodem było nagromadzenie remontów, które wydłużały czas podróży. W związku z tym powstała petycja, której celem jest przywrócenie tamtego rozwiązania. A więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
14: Autorzy petycji podkreślają, że obecne remonty, m.in. na ulicach Franciszkańskiej, Żgowskiej oraz na Placu Niepodległości, znacząco utrudniają funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Przez trwające prace mieszkańcy muszą mierzyć się z objazdami, dodatkowymi przesiadkami oraz z wydłużonym czasem przejazdu. Radny Kosmanykiel zaznacza, że petycja mieszkańców jest jak najbardziej uzasadniona.
15: Cięte są rozkłady jazdy, przecież zniknął tramwaj numer 19 całkowicie, rzadziej jeździ autobus numer 96, numer 80, numer 99, więc ta oferta komunikacji miejskiej pogarsza się i zupełnie rozsądnym jest oczekiwanie mieszkańców, żeby uzyskać coś w zamian.
14: Petycja ma na tę chwilę ponad 80 podpisów.
10: A te petycje można znaleźć na stronie petycjeonline.com. I na koniec sport, bo miniony tydzień był bardzo pracowity dla działaczy Łódzkiego Klubu Sportowego. Podpisali kontrakty z 5 nowymi piłkarzami, którzy mają wzmocnić lub uzupełnić skład zespołu w rozgrywkach pierwszej ligi. A szczegóły zna dla nas Piotr Andrzejczak.
0: ŁKS ogłosił pozyskanie kolejnego zawodnika. Tym razem łódzki klub podpisał 2-letni kontrakt z Jamesem Rodsem. To 18-letni bramkarz, który do tej pory występował w Akademii Los Angeles Galaxy. Nowy ŁKS-iak jest także młodzieżowym reprezentantem Kanady, w której rozegrał 2 mecze. W ostatnich dniach klub poinformował o pozyskaniu 5 nowych zawodników, a przygotowania do sezonu w pierwszej lidze ŁKS rozpocznie w poniedziałek, ale pierwszy trening na boisku zaplanowano na wtorek, a rozgrywki w pierwszej lidze rozpoczynają się w ostatni weekend lipca.
10: Pierwszym ligowym rywalem piłkarzy ŁKS-u będzie Pogoń Siedlce. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8. Tak jak wspominałam już wielokrotnie, jeszcze przypomnę, przed nami dzisiaj bardzo, bardzo niebezpieczna niedziela i nie dlatego, że jest ciepło, bo 7 rano i na termometrach 21 stopni, a to oznacza tylko jedno, IMGW utrzymał dla całego województwa ostrzeżenia 2 stopnia, a ten drugi alert to właśnie ten niebezpieczny, bo to dotyczy gwałtownych burz z gradem i silnym wiatrem nawet do 95 km na godzinę i on został wydłużony i obowiązuje do jutra do godziny 8 rano. Najgroźniejszych zjawisk i ulewnego deszczu spodziewamy się w ciągu dnia oraz po południu. Dopiero wieczorem tak naprawdę pogoda powoli zacznie się stabilizować. Wiatr osłabnie, noc przyniesie 19 stopni, więc też parno. A my bardzo prosimy dzisiaj o zabezpieczenie okien, balkonów i szczególną ostrożność na drogach przez całą niedzielę.

0: poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
1: Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha, kłaniamy się nisko. Braterskie spotkanie w ekumenicznym gronie w Domu Biskupów Łódzkich 17 czerwca. Nowy metropolita łódzki, kardynał Krajewski do Domu Biskupów przy ulicy Księdza Skorupki zaprosił duchownych kościołów chrześcijańskich na braterskie spotkanie i wspólny obiad. I jak powiedział, podczas tego spotkania stół łączy i jest okazją do podzielenia się swoją codziennością, radościami i troskami, które przeżywają kościoły i ich duszpasterze w naszym mieście. Na zaproszenie metropolity łódzkiego odpowiedzieli duchowni kilku kościołów ewangelickich, także kościoła prawosławnego w Łodzi, kościoła polsko-katolickiego. Obecni podczas tego obiadu byli także biskup pomocniczy Zbigniew Wołkowicz i biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej Piotr Kleszcz, ksiądz prałat Tadeusz Weber, dyrektor Wydziału do Spraw Ekumenizmu Kurii Metropolitalnej Łódzkiej i ksiądz kanonik Wiesław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, niedawny gość naszej audycji. Była okazja do poznania się, wymiany poglądów na wiele tematów, które dotyczą zarówno współpracy między kościołami chrześcijańskimi w regionie, ale również trudności, przed którymi stoi każdy z kościołów w tym dzisiejszym trudnym, zlaicyzowanym świecie. Czytamy na stronie archidiecezji łódzkiej. To też dziś zrobimy sobie taką małą wycieczkę w niektóre regiony kościołów chrześcijańskich. Rozpoczniemy od Zgierza. Tam w parafii ewangelicko-augsburskiej pod wezwaniem Opatrzności Bożej przez wiele lat sprawował posługę ksiądz Marcin Undas. Od 1987 do 2021 roku uczestniczył także w pracach oddziału łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Był organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych i społecznych, a bardzo dbał o miejsce swojej posługi i chętnie opowiadał o historii zgierskich ewangelików.
2: Parafia ewangelicka w Zgierzu powstała na początku XIX wieku po podpisaniu umowy dotyczącej założenia przemysłowego miasta Zgierza. I równolegle z budową domów, warsztatów tkackich, farbiarskich, stolarskich czy innych zaczęła powstawać parafia. Do pierwszej rady parafialnej należał burmistrz miasta Samuel Grzegorzewski. Sam kościół został wybudowany w ciągu 2 lat i poświęcony w 1826 roku. Pierwszym proboszczem został ksiądz Henryk Bando, który przez 41 lat służył na terenie Zgierza. Były to lata najpierw rozwoju gwałtownego, szybkiego, później stagnacji, problemów związanych z pracą. Po jego służbie przyszedł na proboszcza zgierskiego ksiądz Bursze, który aż pod koniec XIX wieku służył bardzo ofiarnie na terenie parafii w Zgierzu.
1: No i ten wiek XX potem z wydarzeniami dramatycznymi.
2: Tak. W tym okresie czasu służył w parafii zgierskiej ksiądz Serini, który w 1919 roku odszedł ze Zgierza, aby być nauczycielem akademickim na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Warszawie. W okresie międzywojennym służył w parafii zgierskiej ksiądz Aleksander Falcman, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 roku. I to
1: bardzo
2: były
1: znany ksiądz, tak.
2: Tak, czasy też niełatwe, zarówno w prowadzeniu parafii, jak i później w tym okresie wojny, kiedy trzeba było dokonywać wyborów, których skutkiem był jego los. W 1939 roku, zaraz w trzecim dniu wojny, kościół parafialny w Zgierzu został zbombardowany i od tego czasu parafia szukała swoich miejsc nabożeństw, najpierw w kaplicy baptystów w okresie wojny, a po wojnie życie parafialne odrodziło się dopiero w 1948 roku. Miejscem nabożeństw stała się kaplica cmentarna przy ulicy Spacerowej. W 1972 roku w parafii Zgierskiej został poświęcony Kościół Opatrzności Bożej, który służy parafii jako miejsce nabożeństw. To dzieło wiary ówczesnych parafian i jednocześnie proboszcza parafii księdza Mariusza Wernera jest do dzisiejszego dnia takim miejscem oparcia dla ewangelików zgierskich. Tam też odbywają się nabożeństwa, koncerty, nabożeństwa ekumeniczne, spotkania ekumeniczne, które staramy się w Zgierzu tworzyć, animować razem z tymi, którym idee ekumeniczne są bliskie.
1: A jaka jest osobista historia księdza? Jak ksiądz trafił właśnie do Zgierza i do tej parafii?
2: Do Zgierza zostałem skierowany przez konsystorz naszego kościoła po ordynacji, która odbyła się 15 czerwca 1980 roku. Zostałem skierowany do pomocy księdzu Mariuszowi Wernerowi jako wikariusz parafii świętego Mateusza w Łodzi z siedzibą w Zgierzu.
1: A korzenie rodzinne skąd?
2: Pochodzę z Górnego Śląska, z parafii ewangelickiej w Gołkowicach. Na jej terytorium jest taka niewielka wioska, która nazywa się Skrbeńsko, przy granicy z Czechami w tej chwili. To jest to moje rodzinne
1: jest, tak?
2: Gniazdo. To jest to moje gniazdo, z którego
1: Wyfrunąłem
2: przed laty.
1: Tak.
2: Historia tych miejsc związanych z parafią, z której pochodzę, jest przynajmniej dla mnie bardzo interesująca i starałem się to...
1: Choć troszkę inna, prawda, od tej naszej tutaj, łódzko-zgierskiej, prawda? Bo tam od początku...
2: Sięga czasów reformacji. Tak jak właściwie na całym Śląsku można się doszukać tych myśli reformacyjnych w wielu parafiach, na wielu miejscach, tak samo i tam w XVI wieku. Na przykład parafianie w Godowie byli wszyscy ewangelikami. No później przyszły czasy kontrreformacji, kiedy te stosunki się zmieniły, ale do dzisiejszego dnia na tym terenie żyją ewangelicy, żyją katolicy, żyją we wspólnocie. Te kontakty, tak jak na wielu innych miejscach, są pielęgnowane także i w rodzinach. Ta wspólnota istnieje i świadomość tego, że jesteśmy ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, to jest to, co mamy wspólne, a nasza pobożność troszeczkę inaczej się przejawia i jesteśmy otwarci na to poznawanie tej inności.
1: Rok temu ksiądz dr Marcin Undas otrzymał z rąk prezydenta miasta Zgierza Zgierski Medal 35-lecia Samorządności. To do wiersza księdza Jana Twardowskiego, Mietek Szcześniak.

0: Wokół siebie. Ojciec Krzysztof Wesołowski jest zakonnikiem klasztoru karmelitów bosych w Łodzi. To wyjątkowe miejsce.
1: W gruncie rzeczy trzeba przyznać, że było to przede wszystkim miejsce, które w jakimś sensie wykorzystywali, czy chcieli wykorzystać luteranie. A więc nie jest to miejsce od początku katolickie, rzymskokatolickie. Ale historia ułożyła się tak, jak się ułożyła po II wojnie światowej, że w gruncie rzeczy dzięki siostrom karmelitankom bosym znaleźli się tu karmelici bosi w 1945 roku, tuż po działaniach wojennych na wiosnę tego roku. No i od tego momentu trwamy tu, w tym miejscu, gdzie posiadłość, która tutaj jest, kościół obecnie istniejący, później dom, plebania poprotestancka, po której nie ma już nawet znaku, po prostu zostały wykupione przez zakon i jest to w tej chwili własnością zakonu.
2: Ale sama geneza założenia zakonu też jest niezwykle interesująca, bo nie jest taka typowa, prawda?
1: Karmelici bosi rzeczywiście są specyficzni w kościele poprzez to, że nie mają jakiegoś konkretnego założyciela. Mianowicie założycielem zakonu, można powiedzieć, była wspólnota pustelników, którzy zamieszkali na Górze Karmel w Palestynie. I oni w XIII wieku poprosili ówczesnego biskupa Jerozolimy, świętego Alberta Jerozolimskiego, którego my karmelici do dziś czcimy jako naszego prawodawcę, o regułę życia dla siebie. I Albert tą regułę zatwierdził i od tej pory karmelici mają swoją własną regułę. Możemy określać założycieli innych zakonów, augustianów, święty Augustyn, benedyktynów, święty Benedykt, dominikanów, święty Dominik Guzman, franciszkanów, święty Franciszek z Asyżu i tak dalej. Tutaj natomiast karmelici nie mogą odnaleźć jakiejś jednej osoby, na której mógłby powstawać ten gmach, który do dzisiaj jest zakon karmelitański.
2: A ta reguła czym się odznacza, czym się odróżnia?
1: Ta reguła w gruncie rzeczy była tworzona, tak można powiedzieć, do czystego życia pustelniczego. A więc nie jest to tekst długi i składa się z kompilacji cytatów z Pisma Świętego, które określają konkretny cel, że mamy rozważać dzień i w nocy prawo pańskie, a więc oddawać się kontemplowaniu, poznawaniu Pana Boga. I też jakieś uwarunkowania specyficzne odnośnie tego, że mamy być podporządkowani komuś takiemu jak przełożony, przeor, i on jest tym wyznacznikiem i zdrowsza część wspólnoty innych jakichś podejmowanych przez tych pustelników mieszkających wówczas na Górze Karmel działań. Bo to, że kontemplowali tylko Pana Boga, oddawali się życiu pustelniczemu, nie świadczy o tym, że zaniechali zupełnie jakiejś działalności duszpasterskiej. Bo taka jest specyfika, że kiedy człowiek napełnia się Panem Bogiem, to można powiedzieć, że później to bogactwo musi gdzieś upłynąć.
2: Chce się podzielić.
1: I dlatego karmelici już nawet żyjąc w tych pustelniczych warunkach na Górze Karmel, w Palestynie, oddawali się jakiejś tam ograniczonej działalności duszpasterskiej. Później też historia Ziemi Świętej potoczyła się tak, jak się potoczyła, że karmelici musieli emigrować do Europy, gdzie musieli się już wcielić czy podporządkować zakonom żebraczym, które mieszkały w klasztorach, we wspólnocie i oddawały się konkretnej pracy duszpasterskiej.
2: Ale już w tym świecie nowożytnym, prawda, czyli tym już takim postodrodzeniowym, też się i funkcje, i reguły, i pewna rola klasztorów zmieniały.
1: Oczywiście, mówię, no, tak samo jak można powiedzieć, człowiek się rozwija w ciągu wieków, tak samo i musi rozwijać się zakon, czy dana wspólnota, i tak samo było z karmelitami bosymi. No, takim na pewno milowym krokiem jakiejś zupełnie odnowy w takim kierunku czasów dzisiejszych, współczesnych, był Sobór Watykański II, który konkretnie pozwolił karmelitom na, czy zachęcił karmelitów do tego, aby nieustannie oddawali się temu swojemu podstawowemu powołaniu i nigdy nie zaprzestali poznawania Pana Boga, napełniania się Panem Bogiem, ale jednocześnie też ukierunkował ich ku temu, aby mimo wszystko podejmowali już konkretną pracę duszpasterską, nawet taką prostą pracę duszpasterską, chociażby jak tu w Łodzi prowadzenie parafii. Jedno nie wyklucza drugiego, raczej to wszystko powinno się łączyć w jedność. Poznawać Pana Boga, adorować Pana Boga i jednocześnie służyć ludziom.
2: Ale te sąsiadujące tutaj z zakonem karmelitów bosych, karmelitanki, mają te reguły bardzo taką rygorystyczną, ponieważ one się nie kontaktują ze światem. W tej wspólnocie, gdzie jesteśmy teraz, tej surowości nie ma.
1: Tak, zakon został zreformowany w XVI wieku przez dwie wybitne postaci. To jest Święta Teresa od Jezusa, XVI-wieczna hiszpańska mistyczka, zwana w kościele Wielką Świętą Teresą, w odróżnieniu od Małej Tereski, którą wspomagał w dziele reformy święty Jan od Krzyża. I Święta Teresa, jak to się mówi w naszym języku, powróciła do reguły pierwotnej, czyli do tej niezłagodzonej po przybyciu karmelitów do Europy. I chciała, aby ta gałąź żeńska zakonu oddawała się przede wszystkim kontemplacji i obcowaniu z Panem Bogiem. Ale jednocześnie nie tylko dla kontemplowania i przebywania z Panem Bogiem, ale z konkretnym zadaniem, aby modlić się za kapłanów. Karmelitanki bose mają najściślejszą klauzurę w kościele katolickim. Przede wszystkim modlą się tam za kapłanów. To jest takie główne ukierunkowanie świętej Teresy, które im nałożyły, ale jednocześnie uczestniczą w życiu tak całego świata. Ja zawsze to podkreślam, że one są niby zamknięte, ale jednocześnie o wszystkim bardzo dobrze poinformowane.
2: Modlą się za wszystkich.
1: I mówię, i to też takie jest urzekające, że kiedy tam przyjdzie się i popatrzy się, ile ludzi tam się przewija, to czasami, mówię, my nie mamy może takiego doświadczenia, pracując duszpastersko normalnie, nie zamykając się, nie mamy takiego obrotu ludzi, który jest u nich. Też jako karmelici spowiadamy wiele zgromadzeń zakonnych żeńskich na terenie miasta Łodzi. Prowadzimy też rekolekcje, jeżdżąc po całym kraju, rekolekcje parafialne, misje parafialne. A więc ten czas zazębia się z tym, co jednocześnie też próbujemy z naszej strony oddać Panu Bogu jako wspólnota karmelitów bosych, czyli wspólnota modlących się.
2: A centrum jest dalej na Górze Karmel?
1: Centrum zakonu, tak, to jest taki honorowy, można powiedzieć, klasztor. Każdorazowy przełożony generalny naszego zakonu, karmelitów bosych, jest tytularnym przeorem Góry Karmel. Chociaż same władze centralne znajdują się w Rzymie.
0: Ojciec Krzysztof Wesołowski, proboszcz karmelickiej parafii pod wezwaniem opieki świętego Józefa w Łodzi.

0: Ksiądz Semko Koroza jest proboszczem parafii ewangelicko-reformowanej w Łodzi i superintendentem generalnym Kościoła ewangelicko-reformowanego w RP z tytułem biskupa Kościoła. Ksiądz Semko Koroza jest bardzo zaangażowany w ideę właśnie łódzkiej i nie tylko ekumenii.
1: Podstawowych wyróżników jest mnóstwo oczywiście, zwłaszcza, że minęło 500 lat od separacji tych dwóch nurtów chrześcijaństwa. Ale skoro mamy zaczynać od istoty, no to zacznijmy od tego, co nas gromadzi w Kościele, czyli od nabożeństw. Kościół rzymskokatolicki używa nagminnie, zwłaszcza w Polsce, określenia msza. Zresztą jak najbardziej jest to usprawiedliwione. U nas mówi się o nabożeństwach. Różnica podstawowa polega w ogromnym uproszczeniu na tym, że msza to jest nabożeństwo, podczas którego mamy do czynienia z sakramentem komunii, podczas którego następuje przeistoczenie. W kościołach protestanckich, po pierwsze, nie każde nabożeństwo jest koniecznie zaopatrzone w wieczerzę pańską. To jest nasza nazwa dla komunii, ale komunia jak najbardziej, czy Eucharystia też wchodzi w rachubę. Po drugie, zupełnie inaczej rozumiemy istotę tego sakramentu. I tutaj pojawiają się z kolei różnice między poszczególnymi odłamami protestantyzmu. No, na przykład w kościele reformowanym moim mówimy o całkowicie symbolicznym rozumieniu wieczerzy, to znaczy chleb i wino pozostają chlebem i winem, a dla wierzącego człowieka w Duchu Świętym oznaczają społeczność z ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Nie ma powtarzania ofiary. Zresztą to powtarzanie to też jest termin, który no dzisiaj nawet w rzymskokatolickiej teologii, o ile wiem, wychodzi już z użycia nieco. W kościele luterańskim, czyli ewangelicko-augsburskim, mówimy o konsubstancjacji, to znaczy chleb i wino pozostają chlebem i winem do momentu spożywania. W trakcie spożywania następuje przemiana. No więc msza, nabożeństwo, tak? Nabożeństwo dlatego, że głównym elementem tegoż z naszego punktu widzenia jest rozważanie Słowa Bożego. Bóg mówi do swojego ludu, do Kościoła, a Kościół wysłuchuje i stara się zrozumieć i zastosować to Jego Słowo.
2: Czy są jakieś spisane kanony, które poza oczywiście testamentem, poza Biblią, które w jakiś sposób regulują w poszczególnych kościołach protestanckich takie cykle, na przykład liturgiczne, czy pewne działania związane z kontaktami ze wspólnotą, a przewodnikiem, pastorem?
1: Większość kościołów od najdawniejszych czasów, naprawdę od najdawniejszych, czuje potrzebę zdefiniowania swojego zakresu wiary, że się tak wyrażę. Temu służą wszystkie wyznania wiary, wszystkie credo, których używamy w kościołach, od tych wczesnych, typu apostolskie wyznanie wiary, czy niceano-konstantynopolitańskie, czy atanazjańskie, czy irenejskie, do tych bardziej skomplikowanych. Dzisiejszą formą takiego credo dla Kościoła rzymskokatolickiego jest katechizm Kościoła katolickiego. Natomiast dla kościołów protestanckich oczywiście analogiczne formy również istnieją, może mniej dotyczące sfery prawnej, a bardziej sfery teologicznej. Nazywamy je konfesjami ciągle, czy wyznaniami wiary, czy, żeby już posłużyć się zupełnie takim protestanckim określeniem, księgami symbolicznymi. Wszystko pochodzi od tego samego, od konfesjo albo symbolum. Protestantyzm generalnie jest dużo bardziej dynamiczny teologicznie od rzymskiego katolicyzmu, choćby ze względu na jedną rzecz, na to, że dogmaty w rozumieniu katolickim, rzymskokatolickim są niezmienne, zmianie podlega jedynie ich interpretacja. Dla protestantyzmu nie istnieje coś takiego jak dogmat. Dogmat jest chwilową wykładnią prawd wiary dokonywaną, i to jest bardzo reformowane, co teraz powiem, w kontekście lokalnej społeczności, czyli z punktu widzenia naszej teologii, tu i teraz zboru, który odpowiada na Boże powołanie, to jest jego dogmat, ale ten dogmat może ulec zmianie w kolejnym tu i teraz i w innym miejscu i w innych okolicznościach. Doskonałym przykładem tego może być choćby nasze podejście do roli duchownego i do osoby duchownego. 100 czy 200 lat temu nikt nie wyobrażał sobie, że duchownym może być kobieta. Dzisiaj w wielu społecznościach protestanckich dyskutujemy o orientacji seksualnej w kontekście duchownych. To wszystko są sprawy, które zmuszają te lokalne społeczności, albo malutkie, jedną parafię czy zbór, bo my mówimy zbór, dla nas istotą jest grupa ludzi, a nie budynek czy instytucja, także stąd określenie zbór, a nie parafia. Parafia dotyczy administracyjnej działalności zboru. Więc czasami te zmiany dotyczą jednej malutkiej grupki, jednego zboru, a czasami całego kościoła w kraju, albo całych kościołów na jakimś kontynencie i tak dalej. Nie ma generalnie takiej struktury, jak charakterystyczne dla kościoła rzymskokatolickiego, takie episkopalne zorganizowanie w przypadku mojego ewangelicko-reformowanego kościoła. Kościoła. Nie mamy struktury ogólnoświatowej, poza forami dyskusyjnymi, stąd no, trudno mówić o zmianach, które wpływają na cały reformowany ewangelicyzm na planecie Ziemia, bo jakby nie ma struktury, która miałaby te zmiany wprowadzić poza konkretnymi społecznościami. Ale teologia bardzo dynamicznie się zmienia, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 100 lat, powiedzmy.
2: Czyli należałoby tak rozumieć, że najważniejszą w kościele ewangelickim jest ta grupa ludzi na samym dole, która się zbiera, która się łączy w tym wspólnym modleniu,

0: Ja bardzo nie lubię słowa przewodnik, bo ono jest niedoprecyzowane w naszym kontekście kulturowym. My nie mamy dyrektora. Tak? Nawet biskup, którego też wybieramy nomen omen w naszym kościele na kadencję konkretną, nie jest tym, co rozumiemy pod tym terminem w kościele rzymskokatolickim, czyli tak naprawdę w kulturze większościowej w Rzeczypospolitej. Zbór wybiera sobie swoich reprezentantów czy swoich przewodników. To wszystko jest wybór oparty na kadencyjności, więc ta kadencja dobiega końca. Mamy zawsze limity tych kadencji też jakieś tam, więc nie można tej samej funkcji sprawować w nieskończoność, żeby zabezpieczyć zbór przed brakiem dynamiki, powiedziałbym. I to jest to środowisko, w którym realizuje się istota Kościoła. Te zbory, które mamy, łączą się w jakieś federacje, głównie ze względu na potrzebę i na chęć współpracy, ale też na to, że reprezentacja wielu zborów ma jakby większe przełożenie na rozpoznanie głosu tego Kościoła w społeczeństwie, niż kiedy jest to głos kilkudziesięciu osób mieszkających gdzieś na końcu świata.
1: Czyli dobiega końca kadencja, jak to będzie teraz wyglądało? Jaki jest tryb właśnie przygotowywania takich wyborów w danym zborze?
0: Wszystko zależy od tego, o jakich wyborach i o jakiej funkcji mówimy, ale generalnie zaczyna się od tego, że prawo, mamy takie pojęcia jak czynne i bierne prawo wyborcze, prawda? Zgodne zresztą w tym względzie z polskim prawodawstwem cywilnym. Czynne prawo wyborcze ma każdy 18-letni, czyli pełnoletni członek zboru, który jest konfirmowany, czyli wyznał swoją chęć przynależności do kościoła. Na wsiach, gdzie dzieci wyjeżdżają do szkół średnich już w wieku tych 13-14 lat, wcześniej, w dużych miastach często troszkę później, bo tam nie ma tego pośpiechu, dzieci automatycznie zostają na miejscu. Warunkiem do posiadania tego czynnego prawa wyborczego jest pełnoletność, konfirmacja i opłacanie składek, chociaż od tego akurat można być zwolnionym przez kolegium kościelne, jeżeli komuś sprawia to trudności. Natomiast bierne prawo wyborcze analogicznie z tym, że wiekiem granicznym jest 21 lat. No i ci, którzy mają to czynne prawo wyborcze, mogą wybierać tych, którzy mając bierne również, będą ich reprezentować. To się odbywa na czymś, co nazywamy ogólnym zgromadzeniem członków zboru, podczas którego parafianie głosują. Wszystkie wybory w naszym kościele są tajne, bo to uzdrawia atmosferę wyborczą.
2: A ksiądz biskup Semko Korodza, superintendent Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i proboszcz łódzkiej parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, był także uczestnikiem tego spotkania ekumenicznego w Domu Biskupów Łódzkich na zaproszenie nowego metropolity łódzkiego, księdza kardynała Konrada Krajewskiego. Łódź jest zwana miastem czterech kultur, gdyż to właśnie tutaj żyli i nadal pracują, żyją, wypoczywają i modlą się obok siebie rzymskokatolicy, ewangelicy, prawosławni i Żydzi. Każdy, kto przyjedzie do centrum Polski przy jednej ulicy, może zobaczyć świątynię katolicką i luterańską, cerkiew prawosławną i zbór kalwiński, kościół mariawicki i polsko-katolicki, zbór metodystyczny oraz zbór baptystyczny. To tutaj w sercu Polski ekumenizm nie jest tylko słowem, ale codziennością, która przekłada się na życie. Tak napisał ksiądz Paweł Kłys po tym spotkaniu na stronie archidiecezji łódzkiej.

0: poszukiwaniu dialogu. Książki nadesłane.
1: Franciszek. Ilustrowana biografia wielkiego świętego to książka, którą wydało właśnie krakowskie wydawnictwo Fronda. Autorem jest ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, profesor nauk teologicznych, kapłan diecezji krakowskiej, socjolog, teolog i sektolog. Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński jest kierownikiem Katedry Katolickiej Nauki Społecznej w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i jest jednym z polskich teologów zajmujących się współczesnymi zjawiskami społecznymi, popularyzatorem nauczania społecznego Kościoła katolickiego. Do tej pory wydał ponad 100 dzieł z zakresu teologii i socjologii, sektologii, historii idei katolickiej, nauki społecznej, etyki życia gospodarczego, a także, co ciekawe, manipulacji społecznych i religioznawstwa. Franciszek, ilustrowana biografia świętego. Sama postać świętego Franciszka to jest przecież historia fascynująca, a mamy rok poświęcony temu niezwykłemu człowiekowi i świętemu. Urodził się jako Giovanni di Petro di Bernardone. Był synem bardzo bogatego kupca, który zajmował się handlem drogimi tkaninami. Młodość miał Giovanni dosyć burzliwą. Został rycerzem, jako taki właśnie konny wojownik wziął udział w bitwie pod Kolestradą. Był tam właśnie w wojskach przeciwko papieżowi. Ale ponieważ te wojska poniosły klęskę, Giovanni stracił zupełnie zainteresowanie wojaczką i rycerstwem. Wręcz odwrotnie, także praca u ojca nie wydawała mu się nazbyt właściwa, po prostu został świeckim pustelnikiem. Chodził ubrany w jakieś zgrzebne tuniki, w sandałach, rozdawał hojne jałmużny, opiekował się biedakami, których wtedy nie brakowało, trędowatymi i wszystkimi innymi ludzkimi nieszczęściami. I tak się stało, że z wolna dołączali do niego naśladowcy. Franciszek stał się założycielem zakonu franciszkanów przede wszystkim, pośrednio także klarysek i tercjarzy. Stał się bardzo gorliwym misjonarzem, ponieważ jego charakter oczywiście dał znać o sobie. Nie bał się przyłączyć do krucjaty. Wyruszył do Egiptu, by przekonać sułtana Malika al-Kamila do świętej wiary katolickiej. No i oczywiście stał się wielkim reformatorem Kościoła. Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński tak opisuje ten czas jego zmagań. Zmagał się on ze sobą przez wiele lat, od świadomych lat dziecięcych. Wielu podkreśla, że obok wesołkowatego życia zawsze trwało w nim pragnienie uczynienia czegoś więcej, bardziej radykalnego traktowania wskazań Ewangelii. To efekt życia na granicy dwóch światów, bogactwa i przepychu, a z drugiej strony spotykanych na ulicach Asyżu biednych ludzi żebrzących przed kościołami i na rynku pośród uśmiechniętych i rozbawionych młodych ludzi. I taka jest też ta najnowsza publikacja księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego, Franciszek, ilustrowana biografia wielkiego świętego, wydawnictwa Fronda. A piosenkę poświęconą postaci świętego Franciszka oczywiście napisał i umieścił ją na płycie Święci Marcin Styczeń.

Ten dom się chyli ku upadkowi, idź i napraw go więc. Franciszek zawsze był gotowy, by ludziom radość nieść.

0: Przed nami audycja Słowo. Dziś ksiądz Jacek Zdrojewski, Kościół polsko-katolicki. Dziękujemy za wiastorosta Małgorzata Warzecha.
1: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
2: Muszę powiedzieć szczerze, że przygotowując się do dzisiejszej audycji, kiedy spojrzałem na liturgię Słowa Bożego, która jest przeznaczona na dzisiejszą niedzielę, tak naprawdę padł na mnie blady strach. Nie dlatego, że nie wiem, o czym powiedzieć, ale dlatego, że jest tak wiele wątków dzisiaj, o których warto by było wspomnieć, że niestety ten czas naszej audycji jest mocno ograniczony. Dzisiaj słyszymy czytanie z księgi Jeremiasza, z listu do Rzymian i Ewangelii Mateusza. Ale kiedy wziąłem dokładnie, wczytałem się w te słowa, które dzisiaj mają towarzyszyć nam, zauważyłem jedno, że choć pochodzą z różnych miejsc Pisma Świętego, z różnych czasów tak naprawdę przecież, to mówią o tym samym. I dlatego postanowiłem szczególnie spojrzeć na Mateuszową Ewangelię. Mateusz dzisiaj kieruje do nas w 10 rozdziale kilka słów. To są tak naprawdę 3 akapity, które dzisiaj nam towarzyszą. Pierwszy zaczyna się od słów nie bójcie się. Drugi zaczyna się od słów nie bójcie się. A trzeci mówi o tym, że kto się przyzna, do tego i ja się przyznam. Człowiek zawsze ma coś w życiu, czego się boi. Dzieci w tym czasie, kiedy były wystawiane oceny, bały się, czy będą miały takie oceny, które choćby usatysfakcjonują rodziców. Rodzice często bali się, czy dzieciom uda się poprawić. Chodząc do pracy, ci sami rodzice może nieraz bali się, czy wszystko dobrze wykonali, albo czy na pewno będzie coś dobrze. Mamy w życiu, mamy w codzienności tak bardzo wiele możliwości, by się martwić, by się bać, by być przestraszonymi, że coś jest nie tak. I dzisiaj właśnie Chrystus mówi do nas, nie bójcie się ludzi, nie bójcie tych, którzy zabijają ciało, bo duszy zabić nie mogą. Bo tak naprawdę, jeśli my się czegoś boimy w życiu, to często właśnie boimy się, że coś przyjdzie do nas przez drugiego człowieka. No chociażby przez te oceny, o których była mowa, to boimy się, że pani nie zapyta, albo że zapytasz czegoś, czego nie wiem. Jeśli będę w pracy, że mój szef zapyta o coś, albo nie zapyta właśnie o coś. Boimy się ludzi. A nie mamy się bać ludzi, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Wszyscy podlegamy temu samemu Bogu i każdy z nas w tym jest równy. Nie bójcie się ludzi. Nie ma nic bowiem ukrytego, co by miało być wyjawione, ani tajemnego, co by nie miało być zobaczone. Co mówią w ciemnościach, powtarzajcie w świetle. Co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Też tak trochę dziwnie to brzmi. To jeśli ktoś powie mi coś ważnego w swoim życiu, jakąś, nazwijmy to, swoją tajemnicę, czy ja mam o tym mówić wszystkim dookoła? Przecież tak zwyczajnie, po ludzku. Ktoś może przeze mnie stracić nadzieję. Właśnie nadzieję, że drugi człowiek jest w stanie go wysłuchać, jest w stanie mu pomóc, jest w stanie go w jakiś sposób wesprzeć. Nie, tu nie chodzi o to, żebyśmy z każdą tajemnicą, z tym, co ktoś do nas mówi, wychodzili gdzieś. Bo są rzeczy, które my musimy zachowywać w swoim sercu. My musimy rozgłaszać przede wszystkim te Boże tajemnice, te Boże radości, to, co Pan Bóg nam daje. Mówić o tym głośno. My to często te Boże tajemnice, Boże radości nazywamy zrządzeniem losu, przypadkiem. Dobrze, może i Pan Bóg ma na imię przypadek, może i ma na imię zrządzenie losu. Ale zauważmy, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Że Pan Bóg jest zawsze w nas, że zawsze jest przy nas i zawsze mówi do nas, nie bójcie się. Przecież te słowa nie bójcie się, czy to ludzi, czy czegokolwiek innego, my na kartach Pisma Świętego znajdziemy często. Nie bójcie się. To jest Boże wezwanie do nas. Nie bójcie się. Nie bójcie się. No, nawet dzisiaj do mnie to słowo. Nie bój się tego, co powiesz, co będą słuchać. Ja jestem z tobą. Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być odkryte. Nie bój się mówić Nie bój się czerpać, nie bój się iść ze mną. Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, powie Chrystus. Więc naprawdę nie bójmy się, idźmy, cieszmy się tym, co mamy i to, co nam Pan Bóg daje. A Słowem Bożym dzielił się ksiądz Jacek Zdrojewski z parafii polsko-katolickiej świętej rodziny w Łodzi przy Limanowskiego 60.

0: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski order Orła Białego po decyzji prezydenta Nawrockiego. Bełchatowski SOR ogranicza przyjmowanie pacjentów, za chwilę szczegóły. W wiadomościach powiemy też o wielkim biegu z okazji urodzin Radia Łódź. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach ponad 30 stopni. Ukraiński prezydent odesłał pocztą do Polski order Orła Białego. O pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Miała to być odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imieniem bohaterów UPA, jednego z oddziałów ukraińskiej armii. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem Kancelarii Polskiego Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani cercy Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Jeszcze przed południem mogą się pojawić na zachodnich krańcach regionu, aby stopniowo objąć całe województwo łódzkie. IMGW wydało ostrzeżenia przed silnymi burzami w zachodniej i centralnej Polsce. To pomarańczowe alerty drugiego stopnia. Burze będą najbardziej aktywne po południu i pod wieczór, później stopniowo osłabną. Miejscami mogą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, wiatr osiągający w porywach około 90 km na godzinę i lokalnie grad. A więcej o pogodzie po wiadomościach. Szpitalny oddział ratunkowy w Bełchatowie ograniczył w ten weekend działalność. Pacjenci potrzebujący pilnej pomocy są kierowani do innych placówek. Powodem są prace modernizacyjne na oddziale kardiologicznym i czasowe wyłączenie części zasilania. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
3: Jak informuje szpital, utrudnienia mają związek z pracami modernizacyjnymi na oddziale kardiologicznym. Chodzi o podłączenie oddziału do nowej rozdzielni elektrycznej. To oznacza czasowe, częściowe wyłączenie zasilania w szpitalu, mówi Dagmara Bednarek, dyrektor bełchatowskiego szpitala.
4: Nie możemy tego zrobić pod prądem. Nie będziemy mieli tak naprawdę prądu od drugiego piętra do szóstego.
3: Osoby, które będą potrzebować pełnej diagnostyki albo pomocy w trybie ratunkowym, mają być kierowane do innych placówek.
4: Po ustabilizowaniu funkcji życiowych zostanie przewieziony albo do innego podmiotu leczniczego, które tutaj z nami współpracują, czyli Piotrków i Radomsko, albo zostanie na szpitalnym oddziale ratunkowym, bo tam prąd będzie.
3: Dyrekcja bełchatowskiego szpitala podkreśla, że prace nie wpłyną na leczenie pacjentów, którzy już przebywają w placówce. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Bełchatowski SOR ma wznowić pełną działalność w poniedziałek. I na koniec wielkie bieganie i piknik rodzinny z Radiem Łódź. Już dzisiaj będzie można pokibicować biegaczom, którzy wezmą udział w jubileuszowym biegu z okazji 95-lecia Radia Łódź. Na miejscu czekać będzie mnóstwo atrakcji dla wszystkich, również tych, którzy niekoniecznie biegają. Impreza rozpocznie się dzisiaj przed południem w Parku Baden-Powella, niedaleko osiedla Konstytucyjna. Udział w biegu weźmie 50 drużyn, wśród których będą nasi dziennikarze i pracownicy.
5: Ela Maciejewska, Radio Łódź. Biegniemy, ponieważ jubileusz świętujemy pod hasłem Radiość i 5 do setki.
6: Daniel Markiewicz, redakcja Nowych Mediów. Myślę, że jak na 95-latka to jesteśmy bardzo wszyscy sprawni, bardzo jesteśmy gotowi, pobiegniemy bardzo szybko.
5: Niezależnie od tego, czy ktoś przebiegnie, ja zamierzam albo przejść, albo przepełznąć, ale zamierzam przede wszystkim dobrze się bawić i bardzo wszyscy liczymy na dobrą zabawę, niezależnie od umiejętności.
0: Zapraszamy też na piknik z atrakcjami. Będzie można m.in. spróbować lodów i ciastek w autorskiej kompozycji smaków przygotowanej na nasze 95. urodziny. Zapraszamy, a ja dodatkowo zapraszam na kolejne wiadomości Radia Łódź o 9, ale przed nami jeszcze wiadomości sportowe. Tu jest Robert Zwoliński. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Zaczynamy od informacji transferowej. UKS Łódź podpisał 2-letni kontrakt z Jamesem Rhodesem. To 18-letni bramkarz, który do tej pory występował w Akademii Los Angeles Galaxy. Rhodes jest młodzieżowym reprezentantem Kanady, dla której rozegrał 2 mecze, a po występach w Stanach Zjednoczonych będzie kontynuował karierę w UKS-ie Łódź. Bartosz Zmarzlik wygrał we Wrocławiu piątą rundę Grand Prix w walce o indywidualne Mistrzostwo Świata w jeździe na żużlu. Było to 30. zwycięstwo zawodnika motoru Lublin w jubileuszowej 300. rundzie. Sześciokrotny mistrz świata po zawodach mówił właśnie o szczególnej magii liczb, która mu towarzyszyła we Wrocławiu.
8: Grand Prix zaczęło się w 95, kiedy się urodziłem. Taki mam numer. Wygrał tu mój mentor Tomek Golob we Wrocławiu. Dzisiaj 300. Moje 30. Piękny dzień. Pierwszy raz moje synki przyjechały na Grand Prix w tym roku. Więcej nie trzeba mówić.
7: No właśnie, no to cóż więcej dodawać. Dodam tylko, że w finale Zmarzlik okazał się lepszy od drugiego Roberta Lamberta, trzeciego Michaela Jebsena Jensena i czwartego Brady'ego Kerca. Zmarzlik tym samym odzyskał prowadzenie w klasyfikacji generalnej i swojego najgroźniejszego rywala Kerca wyprzedza o 3 punkty na półmetku rywalizacji. A jeśli chodzi o pozostałych Polaków we Wrocławiu, Patryk Dudek był 6, Maciej Janowski 10, Kacper Woryna 12, Dominik Kubera 14, a rezerwowy Marcel Kowolik zajął 16. pozycję. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet pokonała Holandię 3-1 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Tym samym biało-czerwone odniosły 6. zwycięstwo w tym cyklu. Najwięcej punktów, 20, zdobyła łodzianka Julita Piasecka, a na zakończenie turnieju w Tajlandii już dzisiaj Polki zmierzą się z Kanadyjkami. Początek tego spotkania o godzinie 12, a teraz jeszcze raport z piłkarskich mistrzostw świata, gdzie no, działo się naprawdę dużo. Niemcy z drugim zwycięstwem, tym razem pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, choć przegrywali 0-1. Pierwszy historyczny punkt dla najmniejszej reprezentacji, najmniejszego kraju, który awansował na Mistrzostwa Świata. Curaçao zremisowało z Ekwadorem 0-0. Grat bramek w grupie F. Holandia rozbiła Szwedów 5-1, a Japończycy tuż nad ranem czasu polskiego pokonali Tunezję 4-0. Holandia i Japonia mają po 4 punkty. Szwedzi z 3 oczkami na trzeciej pozycji w grupie F, Tunezja już bez szans na wyjście z grupy, a pewnie awansu są w grupie E reprezentanci Niemiec. I to tyle teraz. Kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź już za godzinę.
0: Oczywiście jeszcze kilka słów o pogodzie. Mamy godzinę 8.07 i na termometrach już 23 stopnie, a to oznacza tylko jedno. Kolejny dzień upałów. IMGW utrzymuje dla całego województwa ostrzeżenie drugiego stopnia. I te ostrzeżenia są dwa. Pierwsze dotyczy upałów właśnie, bo termometry w ciągu dnia wskażą nawet 33 stopnie. A drugi alert to ten przed gwałtownymi burzami z gradem i silnym wiatrem do 95 km na godzinę. I on został wydłużony. Obowiązuje do jutra do godziny 8 rano. Najgroźniejszych zjawisk i ulewnego deszczu spodziewamy się w ciągu dnia oraz po południu. Dopiero wieczorem tak naprawdę sytuacja zacznie się stabilizować. Wiatr osłabnie, noc przyniesie nam 19 stopni, a my w ciągu dnia dzisiaj bardzo prosimy o zabezpieczenie okien, balkonów, no i szczególną ostrożność na drogach przez cały dzień.
2: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Dzień dobry, Bartosz Florczak przed mikrofonem. Witam serdecznie, jak zwykle w niedzielny poranek. Dzisiaj poranek niezwykły, no bo to już dzisiaj rozpoczyna się lato.

Nieodżałowany Eddie Cochran z utworem Summertime Blues na początek lata. Utwór, który później wykonywało wielu artystów, taką spektakularną wersję kiedyś nagrał zespół The Who, zresztą przez wiele lat na koncertach prezentował właśnie tę piosenkę, bo to był taki utwór, który był symbolem dla młodych ludzi, symbolem trochę buntu, trochę zmieniającego się świata. No a Eddie Cochran, tak jak Elvis niczym, symbolizował właśnie nadchodzące zmiany. Urodzony w 1938 roku, zmarł w 1960 w wypadku w taksówce w Wielkiej Brytanii, kiedy koncertował właśnie w Anglii. Niestety Eddie Cochran, mimo że przetransportowany do szpitala po tym wypadku, zmarł. Stał się symbolem, jednym z wielu rock'n'rolla. Wszyscy ci wielcy rock'n'rollowcy, pionierzy, no prawie wszyscy, mieli taką kartę nieszczęśliwą albo wręcz tragiczną w swoim życiu. Eddie Cochran nie był wyjątkiem. Ale odejdźmy już od tych tematów smutnych sprzed wielu, wielu lat. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, rozpoczyna się lato i kilka takich słonecznych dźwięków pojawi się w audycji. Teraz Brigitte Bardot.

Dwa nagrania z udziałem Brigitte Bardot, Nue Sole, Naga na słońcu, a później La Madrague, czyli ta słynna posiadłość, nazwa słynnej posiadłości, w której mieszkała przez wiele lat Brigitte Bardot w Saint-Tropez. No i tu warto dodać, że to właśnie Brigitte Bardot sprawiła, że Saint-Tropez stało się miejscem ekskluzywnym, do którego zjeżdżała artystyczna bohema, ale też arystokraci, mówiąc krótko. No i dzisiaj to jest jeden z tych najsłynniejszych kurortów na południu Francji. Dwa nagrania Brigitte Bardot za nami, dwa kolejne nagrania przed nami. Ja tylko powiem, że dzisiaj ze mną kontakt wyłącznie drogą mailową b.florczak@radiolot.pl i tak się dzisiaj kontaktujemy. Już od kilku tygodni proszą mnie Państwa, aby zaśpiewał Karel Gott, no to teraz w dwóch nagraniach wielkie jego przeboje.

Karel Gott, Angelina, Lady Carnival, dwa jego wielkie przeboje. Niezwykle popularny artysta w Polsce, no ale oczywiście w Czechach, mający status wręcz tamtejszego Franka Sinatry. Karel Gott urodził się w Pilźnie, ale marzył o karierze w Pradze i to karierze malarskiej. Nawet próbował zdać do szkoły plastycznej, nie udało się, więc zamienił ją na szkołę elektromechaniczną, co ciekawe. I nawet pracował w tym zawodzie przez jakiś czas, jednocześnie śpiewając w niewielkiej takich praskich kafejkach, restauracjach, a w jednej z nich dostrzegł go pracownik czeskiego radia i tak rozpoczęła się, można powiedzieć, kariera Karela Gotta. Trochę tak jak w Polsce, gdzie po wojnie przecież polskie radio otworzyło kariery wielu przyszłym znakomitym wokalistom, wokalistkom i polskie radio było czymś w rodzaju takiego mecenasa trochę kultury, jeżeli chodzi o muzykę. Podobnie było w Czechosłowacji. Halina Kunicka teraz pojawi się. To też Państwo zamówili oczywiście wszystko dlatego, że nowa pora roku do nas dotarła. Mamy lato i Halina Kunicka zaśpiewała jeden z tych swoich wielkich przebojów właśnie o lecie.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.

To jest audycja w tonacji SEPI. Dzisiaj przypomnę tylko kontakt ze mną wyłącznie drogą mailową b.florczak@radiolot.pl. Oczywiście można zamawiać pod tym adresem piosenki sprzed lat 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 2+1 przed chwilą, Hej dogonie lato, też jedno z tych nagrań, które Państwo sugerowali, aby pojawiło się. Filipinki teraz, a więc ta polska wokalna odpowiedź na wielką popularność żeńskich zespołów wokalnych w Stanach Zjednoczonych. No, oczywiście te żeńskie grupy w Stanach to przede wszystkim były zespoły śpiewające muzykę soul, trochę R&B. U nas to wyglądało odrobinę inaczej. Ta muzyka soul jakoś nigdy bardzo silnie się nie zakorzeniła w Polsce. No, Czesław Niemen próbował z bardzo dobrym zresztą skutkiem, natomiast no to nigdy nie była muzyka, która nam w duszach jakoś specjalnie grała, w tamtych czasach przynajmniej. Ja robię co mogę, aby Państwu tę muzykę soul prezentować. Ale to jest osobny temat. Filipinki, bardzo takie wdzięczne wokalistki, piosenki, które oczywiście troszeczkę się zestarzały przez te lata, natomiast tego wdzięku trudno im wciąż odmówić. Dwa nagrania przed nami, Wesoły Rejs, a potem Servus, Panie Chief.

Filipinki, zespół, który właściwie zaczął działać pod koniec lat 50., założony przy Technikum Handlowym w Szczecinie. Wówczas tamta szkoła obchodziła 15-lecie, no i jeden z wychowawców, jeden z nauczycieli powołał do życia taki skład kobiecy, dziewczęcy wówczas. Ten zespół cieszył się ogromną popularnością, nazwa oczywiście wzięta z tytułu czasopisma dla dziewczyn. Istniały Filipinki mniej więcej do połowy lat 70. No i w tym czasie wylansowały naprawdę wiele wielkich przebojów. No Vala Twist, Filipinki to my, Charleston nastolatków i tak byśmy mogli pewnie wymieniać. Servus Panie Chief to też jest bardzo znany utwór. No kilka jeszcze pewnie byśmy mogli wymienić. To teraz zupełnie inna muzyka. Wrócimy do tematu letniego, bo to będzie letnia samba w wykonaniu Astrud Gilberto.

Astrud Gilberto, So Nice, czyli Summer Samba w jej wykonaniu. Astrud Gilberto, której kariera, no nie chcę powiedzieć, że była przypadkowa, bo nie była absolutnie, miała fantastyczny głos, muzyczne wyczucie, natomiast ten pierwszy krok trochę postawiła przypadkiem, ponieważ no, mąż João Gilberto, kiedy nagrywał ze Stanem Getzem, potrzebował do dziewczyny z Ipanemy przecież kobiecego głosu i Astrud wtedy pojawiła się, przepięknie zaśpiewała. Na początku na próbę i trochę tak, aby po prostu nagrać taką wstępną wersję dla ewentualnie jednej z późniejszych zawodowych wokalistek, ale to wypadło tak świetnie i tak dobrze, że zostawiono tę piosenkę, która była wielkim przebojem, no i tak otworzyła się kariera przed Astrud Gilberto, mimo że przecież jej związek z João rozpadł się. Zresztą romansowała też ze Stanem Getzem, nawiasem mówiąc. Przyniosła się oczywiście z Brazylii do Stanów Zjednoczonych i tam żyła, wydawała płyty. Dzisiaj jest taką ikoną bossa nowy i tych brazylijskich rytmów brzmień. Zostaniemy jeszcze na chwilkę przy letnim temacie, chociaż te piosenki będą dzisiaj powracać. Andy Williams teraz.

Andy Williams, jeden z kolejnych wokalistów, którzy zawsze podziwiali Franka Sinatra, co myślę było słychać. A Summer Place w wykonaniu dzisiaj tego artysty. Kartka z kalendarza, bo dzisiaj rocznica wydania płyty Mr. Tambourine Man zespołu The Byrds, zespołu, który sprawił, że przez chwilę tak zwany folk rock stał się bardzo modnym nurtem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Oni przede wszystkim sięgali po kompozycje innych artystów, bardzo chętnie po piosenki Boba Dylana oczywiście, co za chwilę usłyszymy, szlagier Dylana Mr. Tambourine Man w ich wykonaniu. No i wykonywali te piosenki między innymi na 12-strunowych gitarach, co było bardzo oryginalne. No, Beatlesi też za chwilkę sięgali po taki instrument, konkretnie George Harrison. The Byrds byli symbolem, można powiedzieć, sceny kalifornijskiej, właśnie folk rockowej. Zaraz pojawił się zespół Mamas and Papas. To wszystko była jedna grupa przyjaciół, znajomych, którzy imprezowali, grali, koncertowali razem. Zresztą nawet Mamas and Papas przecież śpiewają w jednym ze swoich hitów Creaky Alley właśnie o muzykach zespołu The Byrds. Okładka tej płyty, której rocznicę dzisiaj obchodzimy, ze zrobionym zdjęciem, tak zwanym rybim okiem. To było bardzo popularne w latach 60., lekko psychodeliczne. Wielu artystów sięgało po właśnie tego typu zdjęcia. No a producentem płyty był Terry Melcher, też postać bardzo znana i taka, która w historii muzyki i popkultury zapisała się. Wiemy, że Terry Melcher to był ten człowiek, który odrzucił piosenki Charlesa Mansona, co potem miało swoje tragiczne konsekwencje. A więc najpierw pojawi się zespół The Byrds, a chwilkę później The Kinks zagrają i zaśpiewają, no bo dzisiaj rocznica urodzin Raya Davisa.

Ray Davies, czyli ten z braci Davisów, który odpowiadał za większość piosenek zespołu The Kings, za wszystkie prawie teksty też tej grupy. Miałem kiedyś wielkie szczęście widzieć koncert Raya Davisa. No oczywiście 90% utworów to były jego piosenki skomponowane właśnie dla Kingsów. Na Państwa prośbę jeszcze John Addison teraz pojawi się z filmu Jeden most za daleko i będzie dziewiąta.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? Już dziś przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
7: To Radio Łódź, jest 9. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Koniec z ciężarówkami na osiedlu. Dwukilometrowa obwodnica łódzkiego Wiskitna ma odciążyć mieszkańców. Zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. Podejrzany Gruzin został aresztowany. Sulejów szykuje się do pobicia rekordu Polski w największej paradzie kajakowej. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach ponad 30 stopni. Będzie obwodnica łódzkiego Wiskitna. Miasto jeszcze w tym roku poszuka wykonawcy prac. O inwestycji mówi się już od wielu lat, a zabiegali o nią mieszkańcy, bo co dzień ulicami osiedla przejeżdżają setki samochodów ciężarowych. Przebieg trasy wybrano już w 2024 roku. Będzie miała około 2 kilometry, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
8: Budujemy nową obwodnicę, która skanalizuje nam ruch tirów w południowej części Łodzi. Powstanie między ulicami Jędrzejowską a tak zwaną trasą górną.
9: W tym roku planujemy w czwartym kwartale, myślę, ogłosić postępowanie przetargowe i w pierwszej kolejności wykonawca zadanie będzie miał zaktualizować przede wszystkim uzgodnienia tej dokumentacji, które były i których ważność się skończyła.
7: Dodaje Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji. Obwodnica Wiskitna ma mieć po jednym pasie w obu kierunkach, a pierwsze prace mają ruszyć w 2028 roku.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Podejrzany o zabójstwo Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty został tymczasowo aresztowany. Ofiara zabójstwa, 44-letni Siemion Skrypiecki, jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenkę. Został zastrzelony w Białej Podlaskiej w poniedziałek. Sprawca oddał do niego 5 strzałów. Śledczy badają m.in. wątek zabójstwa na zlecenie. Podejrzany, 36-letni obywatel Gruzji, nie przyznał się do winy, złożył przed sądem krótkie wyjaśnienia. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym aresztowaniu w związku z obawą ucieczki i grożącą podejrzanemu surową karą. Adwokat podejrzanego zapowiedział, że złoży zażalenie na tymczasowy areszt swojego klienta, który, jak podkreślił prawnik, nie przyznaje się do winy. Łodzianie mogą śledzić opóźnienia i utrudnienia MPK Łódź w najpopularniejszej w Polsce aplikacji transportowej. Po 10 latach położenie, czas dojazdu i odjazdu tramwajów i autobusów są widoczne w Jak dojadę. Jak tłumaczy radny Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej, jeśli na przykład jakiś pojazd nie przyjedzie, to system od razu to zauważy. Dzięki temu pasażerowie mogą łatwiej zorganizować swój dzień i dojazd do domu lub pracy.
11: Według różnych analiz nawet 1/3 czasu podróży może się skrócić w mieście właśnie dzięki takiemu inteligentnemu planowaniu.
12: My będziemy apelowali także, aby Google Maps, a więc aplikacja, z której korzystają głównie turyści i osoby spoza Łodzi, taką możliwość także posiadała, no bo to jest aplikacja, która jest dostępna dla obcokrajowców.
7: Dodaje radny Marcin Gołaszewski, a więcej piszemy o tym na naszym portalu radiołódź.pl. Sulejów znów chce pobić rekord Polski w największej paradzie kajakowej. 19 lipca odbędzie się wydarzenie pod hasłem Sulejów, kajakowa stolica Polski, woda niesie życie. Udział jest bezpłatny, ale warto wcześniej się zapisać. Swój udział zadeklarowało już ponad 500 osób, mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa.
13: Krótko mówiąc, Sulejów, kajakowa stolica Polski. Zgromadzi ona miłośników rekreacji na wodzie z całej Polski i jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, która dotychczas pozwalała nam pobić rekordy w dwóch kolejnych latach.
7: Próbę bicia rekordu oceni profesjonalny sędzia. Aktualny rekord Polski w jednoczesnym pływaniu kajakami na rzece Pilicy wynosi 365 kajaków, w których popłynęło 617 osób. Został ustanowiony właśnie w Sulejowie. W tej godzinie w wiadomościach radia już to wszystko. Na kolejne zapraszam o 10, a przed nami czas na wiadomości sportowe. A przedstawi je Robert Zwoliński.
14: Tradycyjny festiwal koszykówki podsumował sezon koszykarski w województwie łódzkim. Zdaniem prezesa Łódzkiego Związku Koszykówki Bartłomieja Wojdaka to był dobry sezon basketu w naszym regionie.
15: Duże sukcesy, szczególnie drużyn seniorskich, trochę sukcesów drużyn młodzieżowych, rekordowa liczba drużyn w rozgrywkach, także serce mi się cieszy i widać, że idziemy w dobrym kierunku.
16: Fajne uczucie, oczywiście nas jeden z celi jest w tym sezonie i oby więcej takich.
14: Dodała Alicja Kołodziejczyk, która odebrała w imieniu drużyny Basket Forever Xaverów puchar za zdobycie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w kategorii U19, a w przerwach między kwartami meczów młodych gwiazd regionu oraz trenerów z sędziami nagrody odbierali najlepsi we wszystkich kategoriach wiekowych w województwie łódzkim od U11 do U19. Festiwal koszykówki odbył się w szkole w Aleksandrowie Łódzkim, a zdjęcia niebawem na radioloc.pl. Mikołaj Mikomarczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk wygrali rajd San Martino di Castrozza Primiero. Łódzki kierowca jest zadowolony z tego sukcesu, bo na włoskich drogach zmagał się z przeróżnymi warunkami, także pogodowymi.
17: To był bardzo wymagający dzień, 73 km ścigania. Pierwsza pętla typowo włoska, było bardzo ciepło, przyczepnie i szybko walczyliśmy naprawdę tutaj na dziesiąte części sekundy z najlepszymi załogami. I myślę, że to był dobry trening przed rajdem Roma di Capitale.
14: A ten już za dwa tygodnie w dniach 3-5 lipca. Będzie to trzecia runda rajdowych Mistrzostw Europy, a ja przypomnę, tytułu najlepszego kierowcy broni właśnie Mikołaj Mikomarczyk. Sonia Stefanik pozostanie siatkarką ŁKS-u Komerskon Łódź. Dla środkowej będzie to już czwarty sezon w biało-czerwono-białych barwach. Obecnie Stefanik przebywa z reprezentacją Polski na turnieju Ligi Narodów w Tajlandii, a Polki zagrają tam dzisiaj ostatnie spotkanie z Kanadą, początek o godzinie 12. Natomiast Sonia Stefanik jest pierwszą zawodniczką, którą ŁKS Komerskon oficjalnie ogłosił na nowy sezon. Pogoń Siedlce najlepszym zespołem Ekstraligi Rugby. W sobotnim finale Pogoń pokonała na swoim stadionie Ogniwo Sopot 15-13 i to drugie z rzędu i drugie ogółem złoto w historii klubu z Siedlec. Start Brzeziny zagra natomiast w finale barażów o piłkarską czwartą Ligę Łódzką. Brzezinianie w półfinale barażów wyeliminowali rezerwy Warty Sieradz, wygrywając 2-0 u siebie i 4-1 w rewanżu w Sieradzu. Start w finale barażów zagra z Włókniarzem Pabianice lub Polonią Gorzędów. Dzisiaj rewanżowy mecz między tymi zespołami. Początek w Gorzędowie o godzinie 17, ale blisko awansu jest Włókniarz, bowiem Pabianiczanie u siebie wygrali aż 4-0. I to tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
7: Bardzo szybko robi się dzisiaj ciepło, już 24 stopnie na naszych termometrach. Kolejny dzień upałów nas czeka. MGW utrzymuje na całego województwa ostrzeżenie drugiego stopnia, właśnie to, które dotyczy upałów, bo termometry mogą wskazać dzisiaj nawet do 33 stopni. A drugi alert to ten przed gwałtownymi burzami z gradem i silnym wiatrem. Przypominam, wiatr nawet do 95 km na godzinę w trakcie burz. I ten alert MGW został wydłużony i obowiązuje do jutra do godziny 8 rano. Najgroźniejszych zjawisk i ulewnego deszczu spodziewamy się w ciągu dnia oraz po południu, dlatego dzisiaj w ciągu tej słonecznej na razie niedzieli bardzo prosimy kierowców o ostrożność, a tych, którzy gdzieś wychodzą, o to, żeby też zachować ostrożność.
18: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie audycji w tonacji Sepi. Stevie Wonder przed chwilą zaśpiewał utwór His Mr. Know-It-All, czyli on jest takim facetem, który zna się na wszystkim, wie wszystko. Państwo prosili o to, aby Stevie częściej pojawiał się w programie. Nawet była prośba o I Just Called to Say I Love You. No, znamy ten utwór na pamięć. Może kiedyś po niego sięgniemy, ale przecież on często pojawia się. Nie tylko w tej audycji, więc dzisiaj coś mniej używanego, mniej zgranego, a równie pięknego, a może nawet bardziej odrobinkę. Państwo zamawiają dzisiaj tylko i wyłącznie piosenki przez adres mailowy, pisząc do mnie na adres b.florczak@radioloc.pl. Dzisiaj telefon nieczynny w tej audycji. No a teraz pojawi się Bogusław Metz, też jeden z Państwa ulubieńców, z zespołem Piotra Figla. Genialnego absolutnie muzyka, kompozytora, człowieka, który po latach wydaje mi się, że znowu jest odkrywany przez trochę młodszych muzyków i twórców i bardzo dobrze, bo to postać absolutnie wybitna i zasłużona dla polskiej muzyki.

Od lat to nagranie Bogusława Meca i zespołu Piotra Figla. Zresztą Piotr Figle był kompozytorem tego nagrania. Wojciech Jagielski napisał tekst. Teraz zespół o bardzo też interesującej historii i o wielkich sukcesach. Powstał na początku 1970 roku, chociaż muzycy pochodzący ze szkockiego Glasgow grali ze sobą już wcześniej, ale bez sukcesów i troszeczkę postanowili zmienić muzyczny kierunek, bo oni między innymi, co myślę dla Szkotów jest dosyć abstrakcyjne jednak, sięgali po muzykę nawet gdzieś taką trochę latynoamerykańską, ale zmienili ten kierunek odrobinę, przenosząc się do Włoch, bo na Wyspach czuli, że nie odniosą sukcesu. Tam poznali odpowiednie osoby, które pomogły im karierę muzyczną w jakiś sposób zaprogramować, wymyślić jakiś pomysł na ten zespół, no i zaczęły się wielkie przeboje, między innymi utwór Chirpy Chirpy Chip Chip, czyli Państwo już wiedzą, że chodzi o zespół Middle of the Road, który odnosił gigantyczne sukcesy. Ta piosenka sprzedała się w sumie chyba w nakładzie ponad 10 milionów egzemplarzy, co jest jakąś kosmiczną absolutnie liczbą. I zespół z małymi przerwami, z różnymi perturbacjami istniał jeszcze przynajmniej kilka lat temu. Nie wiem, jak sprawa wygląda dzisiaj, ale jeszcze niedawno nagrywał. A więc Middle of the Road w dwóch nagraniach teraz, a za chwilkę w studiu pojawi się już Andrzej Pietrzak.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
1: Nie fr, tylko fyry.
3: Fyry.
1: Mamo, no, to mamo, no.
3: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
3: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak. Zapraszamy. Autopromocja. Reklama.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? Już dziś przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12:00. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
0: Po reklamie.

Za kółkiem siadam, włączam gaz, 20 ton wytaczam znów na szosę. Przede mną jazdy cały dzień, a tobie coś miłego niech się śni.

lunch jadałem własny głód spaliny, popijałem Coca-Colą. Przewiozłem chyba z milion ton, a szosę lepiej znam niż własny dom. I nie wiem,

0: Witamy serdecznie w studiu Andrzeja Pietrzaka.
1: Witam Państwa.
0: Znajomi z płyt. Dzisiaj, Andrzej, zaskoczyłeś na sam początek, bo ty rzadko kiedy sięgasz po takie folkowo-kantrowe piosenki, no ale dzisiaj cały odcinek poświęcimy właśnie takiej muzyce. Tak sobie słuchałem tego nagrania i tam było o tym starym Willim, to wiadomo o kogo chodzi.
1: Właśnie.
0: To zobacz, ten stary Willy wciąż gra, a ta piosenka ma już ile lat,
1: tak.
0: A on wciąż gra, wciąż nagrywa płyty. Mowa o, oczywiście,
1: Willy,
0: o
1: Nelsonie. Ale to radio, tytuł tej piosenki, to oczywiście z uwagi na 95-lecie Radia Łódź.
0: To był Lone Star, tak.
1: Tak. W piosence Lone Star pada nazwisko legendy amerykańskiej muzyki country, jakim jest do dziś dnia Willie Nelson, jak już wspomniałeś. Nelson przychodzi na świat w momencie, kiedy jego ojciec opuszcza rodzinę i wszelki słuch po nim zaginął. Willie Hugh Nelson, wychowywany przez dziadków ze strony matki. Trzeba powiedzieć, że dorosły Willie, również niczym ojciec, lubił wędrować, ale zawsze wracał, chociaż nie zawsze w to samo miejsce. Po drodze imał się różnych zawodów i tak między innymi sprzedawał odkurzacze, a nawet był dyskjokejem w jednej ze stacji radiowych w rodzinnym Teksasie. W tej swojej wędrówce zawitał któregoś dnia do Nashville, stolicy światowej muzyki country, i tu zagościł na dłużej. A to grając na gitarze z innymi jemu podobnymi, aż w końcu zaczął sam komponować i nagrywał to wszystko na płyty, a oto jedna z nich, Things to Remember i Willie Nelson.

0: No ładnie, ładnie.
1: Bardzo ładnie, to ja tylko powiem, że, no bo to pewnie wiesz, że Will Nelson zawsze na tej samej gitarze gra.
0: Tak.
1: A pamiętasz, jak się nazywa ta gitara?
0: Nie.
1: Trigger, czyli spust. To jest taka gitara, którą Marky Martin, to jest bardzo dobry instrument, Eric Clapton też na takich instrumentach gra. W każdym razie Willie od końca lat 60. gra na tej gitarze, a nazwał ją tak Trigger dlatego, bo Roy Rogers miał konia, który nazywał się Trigger i on stwierdził, że to, ta gitara to jest tak jak dla Roya Rogersa koń, to dla niego jest ta gitara i dał takie
0: może nie jeździł nazwę. Nigdy na koniu.
1: No, ja myślę, że Willie to akurat jeździł parę razy. No dobrze, no to w takim razie co dalej, panie Andrzeju?
0: No teraz Delbert McClinton, podobnie jak Willie Nelson, pochodził z Teksasu. Początkowo udał się poznać jako odtwórca muzyki bluesowej, aż w końcu zwrócił się ku muzyce country z lekką domieszką folk rocka. Jego solowy debiut płytowy miał miejsce w 1975 roku, kiedy to w sprzedaży ukazał się jego pierwszy longplay zatytułowany Ofiara okoliczności życiowych. Przyjęty z niemałym entuzjazmem zarówno przez krytyków, jak i przez wierne grono jego słuchaczy. Zatem posłuchajmy z tej właśnie płyty piosenki tytułowej, czyli Ofiara okoliczności życiowych, śpiewa Delbert McClinton.

Na początku, jeszcze pod koniec lat 50. był Sal Mineo, indiański piosenkarz i aktor filmowy z plemienia Navajo. W Polsce widzieliśmy go w dramacie filmowym, takim westernie pod tytułem Jesień Cheyennów. Film miał pokazać dotychczas zaciemniony obraz tak zwanego indiańskiego konfliktu w Stanach Zjednoczonych. Następnie przyszła kolej na balady Kanadyjki Buffy Stan Mary, by w końcu lat 60. pojawiło się szereg indiańskich zespołów rockowych, które lansowały w nowoczesnych aranżacjach muzykę ludową i kultową amerykańskich Indian. Chyba najbardziej indiańskim zespołem była piątka muzyków z Los Angeles, kryjąca się pod nazwą Red Bone. Formacja założona została przez braci Pata i Lolliego Vegasów. Muzyka w wykonaniu The Red Bone to folk rock z taką domieszką rytmem bluesa. W 1969 roku nagrali utwór zatytułowany Łowoka. Jest to historia wodza jednego z plemion indiańskich, któremu Bóg Indian Manitou we śnie w walce z białymi najeźdźcami nakazał walczyć nie bronią palną, a tańcem. Zatem tańczono do upadłego od rana do wieczora, tak długo, aż ci, którzy nie wytrzymywali, padali na ziemię z wycieńczenia i umierali. Jak wiadomo, taniec ten nie dał oczekiwanych rezultatów, a jest to historia prawdziwa. Przed nami Red Bone i utwór Łowoka.

0: Łowoka i Redbone. A teraz znane już nazwisko Jane Baez. W jej żyłach płynie ponoć domieszka krwi hiszpańsko-indiańsko-francuskiej, a jej charakterystyczny sopran należy do najbardziej rozpoznawalnych głosów w muzyce rozrywkowej. Urodzona w Staten Island w Nowym Jorku, Jane Baez najpierw śpiewała w klubach Bostonu, aby w 1959 roku w swoim stylu podbić słuchaczy w Newport Folk Festival. Wraz z nasilaniem się kampanii na rzecz obrony praw obywatelskich stała się czołową przedstawicielką tego nurtu, tak zwanej pieśni protestu. W 1969 wystąpiła na słynnym festiwalu w Woodstock, a dwa lata później nagrała swoją wersję grupy The Band, The Night They Drove Old Dixie Down. I właśnie tym utworem dzisiaj niestety już musimy Państwa pożegnać.
1: No tak, ten wątek taki folkowo-kantrowy jeszcze jest do rozbudowania, Panie Andrzeju.
0: O, bardzo.
1: The Birds moglibyśmy na przykład pięknie, tyle, Grama tyle. Parsonsa i jeszcze poco, kilka innych.
0: Spoko
1: też. Tak. No, John Baez, to tylko dodajmy, to taki zawsze był cień trochę Boba Dylana, w sensie tak. Zawsze gdzieś tam za nim stała.
0: Oczywiście.
1: Była, chyba się trochę tam z nim zadłużyła.
0: No,
1: The Night They Drove Old Dixie Down, kiedyś zespół The Band, kiedyś też John Baez i jej wersji posłuchamy. Dziękujemy serdecznie, to Andrzej Pietrzak, Znajomi z Płyt. Wrócimy oczywiście za tydzień i to będzie spotkanie z piosenką prosto z nad Sekwany.

Tradycyjnie bardzo dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi. Znajomi z Płyt oczywiście powrócą za tydzień, a ja jeszcze zdradzę Państwu, że Andrzej niebawem będzie bohaterem naszego cyklu Łódzkie Jestem Stąd. Opowie nam troszeczkę więcej o sobie, bo Andrzej to nie tylko jest ogromna wiedza muzyczna i miłość do muzyki, ale także sport i jeszcze kilka innych dziedzin, także będzie o czym porozmawiać. Tyle na razie. Bardzo dziękuję za ten poranek. Spotkamy się i będziemy słyszeć jeszcze po godzinie 20 w audycji Veni Vidi Vinyl, gdzie gramy z płyt winylowych. Tyle na razie. Bartosz Florczak. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Sroczka na płocie, aha. Wyjrzyj, że ociec, aha.
2: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
3: Witajta, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem?
2: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
4: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarza twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
8: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? Już dziś przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź na zegarach 10:00. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Upał i burze niemal w całym kraju, są ostrzeżenia synoptyków. W Szwajcarii rozpoczynają się rozmowy USA z Iranem. Folklor, regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin. Wszystko to dzisiaj w Głownie. Za chwilę szczegóły. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach ponad 30 stopni. Upały i burze z gradem. To czeka nas dzisiaj w pogodzie. Są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na terenie całego województwa obowiązują alerty zarówno dotyczące wysokich temperatur, jak i burz, podczas których może wystąpić grad. A pogodę dokładnie sprawdził nam reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
11: W części województwa można zauważyć już pochmurne niebo, co zwiastuje pogorszenie się sytuacji pogodowej. Synoptycy prognozują burze z gradobiciem, które mogą wystąpić w godzinach popołudniowych i wieczornych. Dlatego warto pamiętać o parasolach. Burzom towarzyszyć będzie silny wiatr, więc warto zabezpieczyć wszystkie rzeczy, które mamy na balkonach lub w ogródkach, żeby później nie trzeba było ich szukać. Dla naszego bezpieczeństwa najlepiej jest przeczekać burzę w domu.
10: Nie zapominajmy, że ostrzeżenia dotyczą także upałów, dlatego warto zaopatrzyć się w butelkę wody oraz nakrycie głowy.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: A w związku z tą dynamiczną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę podczas wypoczynku. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk mówił w TVP Info o tym, jak należy zadbać o bezpieczeństwo podczas burz właśnie.
13: Jeżeli jesteśmy w górach, wiemy, że ta sytuacja w górach też ma specyficzną naturę, to znaczy bardzo szybko się zmienia. Jeżeli jesteśmy świadkiem powstającej burzy, powinniśmy jak najszybciej zejść możliwie nisko, najlepiej do schroniska, tak żeby osłonić się przed tym zagrożeniem. Jeżeli jesteśmy nad wodą, nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy jak najszybciej wyjść z tej wody, żeby na to zagrożenie się nie eksponować. Jeżeli jesteśmy w podróży, na pewno nie powinniśmy stawać pod drzewami, pod billboardami, pod słupami energetycznymi.
10: Komenda Główna Policji poinformowała, że minionej doby utonęły 4 osoby. szwajcarskim Burgenstocku rozpoczynają się rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Na miejsce dotarły już delegacje obu stron. Chodzi oczywiście o konflikt na Bliskim Wschodzie, a w negocjacjach uczestniczą także mediatorzy z Pakistanu i Kataru.
14: Amerykańskiej delegacji przewodzi wiceprezydent USA J.D. Vance. Przed wylotem do Szwajcarii mówił, że rozmowy mogą potrwać kilka dni. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć postęp w kwestii programu nuklearnego i w sprawie zawieszenia broni w Iranie. Jestem pewien, że Irańczycy również będą mieli kwestie, które będą chcieli omówić. Po stronie irańskiej rozmowy prowadzi delegacja pod przewodnictwem Mohameda Baghera Ghalibafa, w której są m.in. szef dyplomacji oraz przedstawiciele służb bezpieczeństwa, banku centralnego i sektora naftowego. USA reprezentują oprócz J.D. Vance'a także specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner. Pierwsza runda negocjacji została przełożona po izraelskich uderzeniach na Liban i odwołaniu planowanej wizyty amerykańskiego wiceprezydenta w Szwajcarii. Jan Olencki, Polskie Radio.
10: Ukraiński prezydent odesłał pocztą do Polski Order Orła Białego. O pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Miała to być odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imieniem bohaterów UPA, jednego z oddziałów ukraińskiej armii. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Folklor, regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin. Wszystko to dzisiaj w Głownie. Nad Zalewem Mrużyczka odbędzie się folkowe łódzkie Święto Wsi. To promocja lokalnych tradycji, kultury i dziedzictwa wsi. Gościem specjalnym będzie znany kucharz Karol Okrasa, który poprowadzi warsztaty kulinarne inspirowane smakami naszego regionu. Co jeszcze będzie się działo? Mówi Iwona Borowińska z Łódzkich Kolei Aglomeracyjnych.
15: Będą warsztaty rękodzielnicze, regionalna kuchnia, stoiska wystawców oraz strefy zabaw dla dzieci. Na scenie głównej od godziny 12 będą występować zespoły pieśni i tańca oraz orkiestry dęte, a wieczorem publiczność rozbawią kabarety.
10: Na wydarzenie będzie można dojechać pociągami ŁKA. Przewoźnik przygotował specjalną ofertę. Każdy, kto kupi bilet do Głowna, wróci tego samego dnia bezpłatnie. Wystarczy zachować bilet i okazać go podczas podróży powrotnej. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11. Sprawdzamy jeszcze dodatkowo prognozę pogody na najbliższe godziny. Aktualnie na termometrach 25 stopni, a to oznacza, że mamy kolejny dzień upałów, tak jak i MGW zresztą wspominało. I utrzymuje dla nas, dla całego województwa, ostrzeżenie drugiego stopnia. Termometry mogą wskazać dziś nawet do 33 stopni. A drugi alert synoptyków dotyczy gwałtownych burz z gradem i silnym wiatrem do 95 km na godzinę. I on został wydłużony, przypominam, obowiązuje do jutra do godziny 8 rano. Najgroźniejszych zjawisk i ulewnego deszczu spodziewamy się w ciągu dnia oraz po południu. Sytuacja troszkę zmieni się i ustabilizuje dopiero wieczorem. Wiatr osłabnie wtedy do około 8 km na godzinę. W nocy parne 19 stopni, a my w ciągu dnia bardzo prosimy o pamiętanie o tych wszystkich alertach i zabezpieczenie okien, balkonów, no i o szczególną ostrożność na drogach.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: 21 czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku, to właśnie dziś. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry, kłaniam się Państwu. Mam też inną dobrą wiadomość. W Parku Baden-Powella właśnie rozpoczyna się praca Biura Zawodów Biegu 5 do setki, organizowanego z okazji 95. urodzin Radia Łódź. Już teraz zapraszam do kibicowania uczestnikom, w tym także mi. To jest Galanta Niedziela w Radiu Łódź. Program realizuje Zosia Starosta i gramy dla Was dziś krócej, bo z okazji biegu do 12. A teraz cieszmy się niedzielą, galantą niedzielą i na początek męskie granie, hymny tegorocznej Tańcze.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I tak na koniec Vito Bambino nam zarapował to utwór Tańcze, czyli hymn, drugi hymn męskiego grania Orkiestra 2026 w składzie Igor Herbut z Alia i wspomniany już Vito Bambino. Drugi hymn to utwór Nareszcie, do którego słuchania również zachęcam. A teraz na naszej antenie The Loving Spoonful i Summer in the City.

0: 16 minut po godzinie 10, ale tak już wcześniej wspominałem, dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc myślę, że nie ma co patrzeć jakoś szczególnie na zegarek. Jeśli najdłuższy dzień w roku, to powiem, że będzie on trwał około, uwaga, 17 godzin. Tak, tak, 17 godzin to jest, myślę, że bardzo dużo czasu, więc no nie ma co patrzeć dzisiaj na ten zegarek. To właśnie dzisiaj przypada przesilenie letnie, to oznacza, że słońce osiągnie najwyższy punkt na niebie. Pojawiło się ono nad horyzontem około godziny 4:14, natomiast zajdzie około godziny 21:00. Więc bardzo długi dzień jeszcze przed nami. Jeśli nie macie pomysłu, jak go spędzić, to zapraszam do parku Baden-Powella w Łodzi, gdzie trwa nasz radiowy bieg jubileuszowy 5 do setki. Zachęcam również do kontaktu z nami przez adres mailowy studio@radiolots.pl. Można też dzwonić 606-788-7878. No i oczywiście wysyłać głosówki przez naszą stronę i aplikację. Dajcie znać, co u Was słychać i zapraszamy do parku Baden-Powella. A już teraz bracia Kacperczyki, Mamony Milion.
1: Siedzę w wannie, suszę włosy, może

0: to bracia Kacperczyk i Mamony Milion w Radiu Łódź. Tak jak już wspomniałem, dziś najdłuższy dzień w roku, a jeśli najdłuższy dzień w roku, 21 czerwca, to w nocy z wczoraj na dziś mieliśmy Noc Świętojańską i z tej okazji dziś przypada Międzynarodowy Dzień Świętowania Przesilenia. On jest ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych i jest związany z kulturowym znaczeniem przesileń, tradycjami społecznymi, dziedzictwem i szacunkiem dla różnorodności zwyczajów. Noc Świętojańska to jest takie chrześcijańskie święto związane z przesileniem, nawiązujące do obchodzonej przez Słowian Nocy Kupały, a symbolami Nocy Świętojańskiej jest puszczanie na wodzie wianków, palenie ognisk czy poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Być może ktoś z Państwa znalazł taki kwiat i teraz będzie miał masę szczęścia. Ale jeśli mamy teraz taką porę roku, jaką mamy, mamy upały, mamy burze, to mamy też zjawiska astronomiczne, takie jak białe noce. A czym są białe noce? Na to pytanie odpowiedź zna Mariusz Mąkiewicz z Planetarium EC1 Łódź.
1: Białe noce to jest takie zjawisko polegające na tym, że już zwłaszcza w tym okresie wiosenno-letnim słońce nie chowa nam się dostatecznie głęboko pod horyzontem i mamy takie wrażenie, że i oczywiście znajdziemy się dostatecznie daleko poza miastem, że to niebo nocne nie jest takie idealnie ciemne. Jest takie troszeczkę, można powiedzieć, lekko granatowe, ponieważ to słońce spod horyzontu, można tak powiedzieć, troszeczkę nam to niebo doświetla. To światło się tam rozprasza w atmosferze, no i mamy taki widok nieba, jaki mamy.
0: Te białe noce do województwa łódzkiego wróciły w maju i to właśnie dzisiejszej nocy będzie można obserwować maksimum tego zjawiska. Białych nocy w naszym regionie możemy spodziewać się aż do 23 lipca. Na niebie w najbliższym czasie można wypatrywać też obłoków srebrzystych, które najczęściej pojawiają się o zmroku lub o świcie. A więc jest na co patrzeć. No i też oczywiście trzeba uważać, bo pogoda płata nam figle. Mimo tego, że jest dość ciepło, to mamy ostrzeżenia przed burzami, dlatego prosimy bardzo uważać. Od godziny 9.40 obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami dla całego województwa. Ono jest drugiego stopnia, więc tutaj lokalnie nawet grad się może pojawić, więc proszę na siebie uważać i korzystać bardzo rozsądnie z tego ciepła, z tego słońca, tak aby nikomu się nic nie stało. I jednocześnie zachęcam oczywiście do słuchania Radia Łódź. Już teraz hymn FIFA 2026 tegorocznego mundialu, czyli Mi Mexico Lindo.

0: I w taki właśnie bardzo pozytywny nastrój wprowadził nas Alejandro Fernández w utworze Mi Mexico Lindo. Zapraszamy do słuchania Radia Łódź.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? Już dziś przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
10: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
9: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
6: Ogłoszenie społeczne.
11: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
0: Oprócz tego, że dziś 21 czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku, to mamy też dziś święto muzyki. No to zagrajmy. Dirty Habit.

to John Porter i Anita Lipnicka i Bones of Love w Galantej Niedzieli w Radiu Łódź. A jak niedziela, to musi być też magazyn. Ja to widzę inaczej, bo przecież co niedzielę około 10.40 oddajemy mikrofon dzieciom i to już ostatni odcinek w tym sezonie, bo przecież dzieci kończą szkołę, wyjeżdżają na wakacje, między innymi na przykład na półkolonie radiowe w Radiu Łódź. No ale właśnie dlatego dziś jeszcze raz w tym sezonie posłuchamy magazynu A ja to widzę inaczej. W ostatnim odcinku Paulina Klimas-Stasiak zapytała najmłodszych, czego mogliby się nauczyć dorośli, gdyby trafili do szkoły prowadzonej przez dzieci, ale też w czym dorośli są podobni do dzieci, albo co od dzieci powinny czerpać. O tym wszystkim w magazynie Ja to widzę inaczej już za kilka minut, ale przypominam, że dotychczasowe odcinki można znaleźć na radioloc.pl, na Spotify lub w aplikacji Radia Łódź.

0: to utwór Summer Girl w Radiu Łódź. Mamy godzinę niespełna 19 minut do 10. No to posłuchajmy, sprawdźmy, co do powiedzenia mają najmłodsi na temat dorosłych i uczęszczania do szkoły.
1: A ja to widzę inaczej.
2: Paulina Klimas-Stasiak, dzień dobry. Witamy w naszej wyjątkowej audycji, a są ze mną...
3: Zuzia,
4: Pola,
5: Ola,
6: Marysia,
7: Kacper,
8: Kazik.
2: No i dzisiaj odwracamy rolę, bo zwykle to dorośli uczą dzieci różnych rzeczy, jak liczyć, pisać, sprzątać czy przechodzić przez ulicę. A dzisiaj zastanowimy się nad czymś zupełnie innym, czego dorośli mogliby nauczyć się od dzieci. No i wyobraźcie sobie, że dorośli, na przykład wasi rodzice, przychodzą do was do szkoły i to wy jesteście nauczycielami. Czego byście ich nauczyli w pierwszej kolejności?
4: Młodzieżowych słów, żeby tak jak nam rozwaliło, tak jak nam, żeby im rozwaliło mózg od tych brain rotów.
9: Ja się odniosę do tego, co Pola powiedziała. W sumie mogłoby to być z jednej strony dobre, bo po prostu rodzice by wiedzieli, co każde słowo znaczy, a z drugiej strony dla nas złe, bo jak na przykład jedno z młodzieżowych słów znaczy coś brzydkiego na przykład, a my byśmy to mówili w domu, to rodzice by już wiedzieli, o co nam chodzi i byśmy mieli trochę przechlapane.
4: Ja bym na pewno rodziców uczył, gdybym był na plastyce czy coś, to projekt dzisiejszy. Praca domowa na plastyki. Zrobić kebaba z liści. Bo ja raz zrobiłem kebaba z liści. Albo plastyka, to wszyscy by rysowali to, co ja pokazuję. I wszystko to byłyby oczywiście potwory, bo nic innego nie umiem rysować.
2: A może nauczylibyście rodziców na przykład, jak się bawić albo jak odpoczywać?
4: Odpoczywać, siadasz, włączasz telewizję i koniec.
2: To chyba potrafią?
4: No, to chyba potrafią. A może siadać, brać książkę, brać chipsy i oglądać telewizję w tym samym czasie.
10: Mniej pracy, mniej sprzątania, mniej po prostu gotowania, tylko siadasz, chill, oglądasz telewizję i mówisz, samo się zrobi.
2: No właśnie, ale samo się zrobi. Jeżeli rodzice nauczyliby się więcej odpoczywać, mniej by pracowali, mniej by sprzątali, mniej by gotowali, to byłoby tak fajnie. To kto by robił te rzeczy?
10: Na przykład rano gotują wszystkie potrawy na dzisiejszy dzień, a potem przez cały dzień sobie odpoczywają i jedynie wstają wtedy, kiedy trzeba to podgrzać i dać dzieciom.
9: Bo gdybyśmy zamienili się, można powiedzieć, rolami, to rodzice by byli

0: Być dziećmi jako dorośli, a my bylibyśmy dorosłymi jako dzieci. No to wszystkie dorosłych obowiązki spadłyby na nas i musielibyśmy robić wszystkie obowiązki, co oni? Oni by musieli chodzić do szkoły, my byśmy musieli chodzić do pracy.
1: Myślisz, że to by było fajne dla ciebie?
0: W sumie to nie wiem, bo moi rodzice mają taką pracę, że nie wiem, czy bym sobie w niej poradziła.
2: Zrobilibyśmy im pracę domową wspólną, że całą klasą jeszcze razem, chociaż nie pracę domową, to muszą zrobić robota do wytwarzania hajsu i dać go tylko moim rodzicom.
1: Jest taka rzecz, którą waszym zdaniem wy jako dzieci robicie doskonale, a dorośli w ogóle tego nie potrafią i muszą się tego nauczyć?
3: Granie.
1: Granie w co?
3: Na przykład w gry.
2: Granie w pewną grę o robocie, bo ja już przeszedłem 3 razy.
4: Oglądanie bajek. Bo gdy na przykład ja chcę oglądać bajki, to rodzice raczej się wycofują, nie siadają koło mnie. Jedynie to mogą siąść i patrzeć w telefon, a w ogóle nie zwracać uwagi na to, co oglądamy.
5: Kupowanie słodyczy.
2: Nauczyłbym ich tego. Rodzice normalnie. Dobra, siadam, oglądam. Jak na ich nauczyć? Połóż się, załóż na siebie koc, wróć się po chipsy, zrób sobie kanapkę z Nutellą, włącz bajkę i oglądaj najdłuższy film 5 razy.
1: A ty co byś wtedy robił, jakby rodzice tak oglądali 5 razy jeden film?
2: Ja bym sobie poszedł na dwór się bawić.
1: A uważacie, że dorośli na przykład za dużo się martwią?
2: Raczej nie.
0: Ja na przykład miałam takie przypadki, jak byłam młodsza, jak wracałam sama do domu ze szkoły, to się martwili, jak na przykład mnie trochę długo nie było, albo jak nie zadzwoniłam do nich, jak doszłam do szkoły, albo jak na przykład wychodzę ze szkoły, to się bali, że na przykład coś się dzieje, ale teraz w sumie już jak chodzę do szkoły, to już do nich też nawet nie dzwonię. Już po prostu mam taki luz jakby. Oni też w sumie mają luz, można tak powiedzieć. Też jak wychodzę na dwór, to też mówię im po prostu, że z kim się spotykam i...
4: Myślę, że zależy, bo na przykład moi rodzice myślę, że mniej się martwią niż w ogóle ja, ale na przykład nauczyciele w szkole to mówią, że nie biegaj i takie rzeczy, które w naszym mózgu myślą, że są totalnie bezpieczne.
5: Jeszcze mogliby się martwić tym, czy przejdziemy do następnej klasy i jakie dostajemy oceny w szkole.
1: No właśnie, czy rodzice bardziej martwią się waszymi ocenami niż wy? Jak to jest?
2: Raczej ja dostałem dwóje za to, że nie wyciągnąłem książki i robiłem sobie swój komiks na lekcji. A tymczasem pan przez jakąś połowę godziny tego nie zauważył, a potem: Ej, Kazik, co ty robisz? Dobra, dostajesz dwójkę, tymczasem ja. A dobra, spoko, dzwonię do mamy. Okej, mamo, dostałem dwójkę. Okej, pa.
0: To myślę, że z upływem czasu to przechodzi, bo w sumie jak byłam jeszcze w pierwszej klasie, teraz jestem w piątej, to rodzice tak trochę się przejmowali niby tymi ocenami, że dobra, będzie dobrze, tak? Poprawisz. A teraz w sumie jak dostaję jakąś słabą ocenę, na przykład trójkę, to może i troszkę są źli za tą ocenę, ale mówią, poprawisz i tyle.
1: A czy dzieci łatwiej nawiązują przyjaźnie niż dorośli, na przykład?
3: No, rodzice mają jak na razie to więcej trochę przyjaciół, bo dłużej żyją, ale w sumie jak tak pomyśleć, to myślę, że nam łatwiej jest nawiązać przyjaźnie.
1: No właśnie, bo wy możecie podejść do kolegi, koleżanki, którą gdzieś na podwórku spotkacie i powiecie: pobawimy się razem, a jak rodzice nawiązują tę przyjaźnie?
4: Ja w sumie myślę, że tak, że po prostu pracują razem i w końcu jakoś się spotkają na swojej drodze, albo po prostu, nie wiem, poszli na razem na studia, a są takie przypadki, że nawet od przedszkola lub od szkoły podstawowej się znają. I to po prostu myślę, że te przyjaźnie mogą być po prostu na dłużej, a na przykład gdy dzieci nawiążą przyjaźń i po prostu jedna osoba się wyprowadzi, a ta druga zostanie na przykład w tym jednym bloku, no to myślę, że już nie mają takiego dużego kontaktu, jak mieli wcześniej.
0: Ja myślę, że tak jak Pola powiedziała, że w pracy dorośli mogą się poznawać, bo to a to ktoś dołączy, a to jeszcze ktoś z innego biura przyjdzie. No, jeśli ktoś dołącza do pracy, no to na przykład opowiadają sobie historie, jak dołączyłeś, czemu akurat ten zawód wybrałeś. A dzieci nie są na tyle śmiałe, żeby po prostu też zagadać, ale jeżeli ktoś jest na podwórku, widzi, że nie ma co robić ta osoba i ty też nie masz co robić, no to podchodzisz i czy pobawimy się razem, a potem jak masz na imię, ile masz lat, prowadzisz go na przykład do siebie do domu, rodzice się poznają i przyjaźń zostają na wieki na przykład.
1: No, to prawda. Dobra, teraz mam dla was takie zadanie, żebyście dokończyli zdanie. Dorośli powinni częściej...
2: się luzować.
0: Powinni częściej ufać dzieciom, że nic się nie stanie, że wrócą o danej godzinie.
1: Dorośli nie powinni tyle...
5: Nie powinny tyle krzyczeć, jak coś źle zrobimy.
1: Najśmieszniejszy dorosły to taki, który...
2: Jest śmieszny.
5: Który nawet gdy podejdziesz do niego i powie przybij wiątkę, no to ty przybijesz, on zabiera rękę i to albo mówi takie żarciki.
0: Udaje, zabawia się po prostu w takiego młodzieżowego i po prostu to jest śmieszne.
1: A kiedy waszym zdaniem dorośli są najbardziej podobni do dzieci? W jakich sytuacjach?
2: No, kiedy na przykład dziecko ich zabiera do parku rozrywki i dziecko się boi wejść samo, oni wchodzą z nim, a potem się rozkręcają i juhu, na rollercoasterze, juhu!
1: I czasem bawią się lepiej niż wy, co nie?
0: Na przykład jak do nas przychodzą znajomi, dorośli po prostu to się śmieją normalnie jak dzieci, śmieją się z na przykład takich rzeczy, których my byśmy z koleżankami w życiu nie zrozumiały.
1: Gdyby każdy z was miał dać jakąś jedną radę dorosłym, to co by to było?
2: Żeby nie gapili się tyle w telefon. Żeby nie mieli tyle pracy, no i żeby nie patrzyli się w telefon, bo czasem to trzeba robić zasadę, że nie można brać telefonu do salonu, bo tak to jak nawet oglądamy bajkę, którą dorośli też chcieli, to on i tak patrzy w telefon.
0: Żeby więcej z dziećmi się bawili.
5: Żeby nie palili papierosów.
1: A ja chciałam wam powiedzieć, że to jest nasza ostatnia audycja w tym sezonie. Ja wam bardzo dziękuję za ten czas, który razem spędziliśmy i dziękuję wam za tę dzisiejszą rozmowę. No i mam nadzieję, do usłyszenia.
6: Do usłyszenia!
7: I taki to właśnie punkt widzenia mają dzieci zaproszone przez Paulinę Klimas-Stasiak, ale też przez Justynę Krakowiak, bo audycja ma dwie prowadzące, właśnie Paulinę Klimas-Stasiak i Justynę Krakowiak. Tak jak już wcześniej wspominałem, zapowiadając tę audycję, wszystkie dotychczasowe odcinki możecie znaleźć na naszej stronie radioloc.pl, a także na Spotify i w aplikacji mobilnej Radia Łódź. Tam jest naprawdę wachlarz tematów, które zostały podjęte właśnie przez Paulinę i przez Justynę wraz z ich gośćmi. Serdecznie zapraszam. A już teraz Kaja Smolik i Jutro Rano.

0: Kaja i Smolik zaśpiewali nam Jutro rano w Radiu Łódź. Zostało już niespełna 5 minut do godziny 11. Za chwilę wiadomości, w nich m.in. o tym, że w Łodzi jest coraz mniej pasażerów, którzy jeżdżą na gapę. Liczba gapowiczów w ciągu 2 lat spadła o 20 tysięcy. Więcej informacji oczywiście znajdziecie na radioloc.pl i w aplikacji Radia Łódź. Tam na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się w Łodzi, co dzieje się w innych miastach w naszym regionie, ale też o najważniejszych sprawach z kraju i ze świata. Po wiadomościach, które o pełnej będzie też pogoda, a po 11 dalej zostajemy razem. Będą m.in. propozycje kulturalne. Połączymy się też z Damianem Grosickim, który będzie w parku Baden-Powell, bo tam dziś nasz radiowy bieg 5 do setki. Galanta Niedziela trwa dziś do 12. Serdecznie zapraszam do słuchania Radia Łódź.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały...
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu. Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? Już dziś przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12:00. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
16: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
1: Po reklamie.
17: Na zegarze jest 11:00. Jarosław Turek, zapraszam na informację Radia Łódź. W serwisie zatrzymanie złodziejskiej pary handlującej w internecie. Coraz mniej gapowiczu w Łodzi i upał niebezpieczny dla skóry i zdrowia. W regionie jest pogodnie i ciepło, 23 stopnie dzisiaj na termometrach do 27. Łódzcy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową zatrzymali parę złodziei i internetowych oszustów. 42-letnia kobieta jest podejrzana o kradzież sprzętu elektronicznego. Jej 41-letni mąż o sprzedawanie go w internecie, mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi, komisarz Edyta Machnik.
9: Kobieta kradła sprzęt elektroniczny z magazynu, w którym pracowała, a jej mąż sprzedawał go w internecie. Jak ustalono, straty mogły sięgać około 30 tysięcy złotych. W toku dalszej pracy nad sprawą kryminalni bardzo szybko ustalili dane personalne podejrzewanych, ich miejsce zamieszkania oraz szczegóły tego przestępczego procederu.
17: Kobietę zatrzymano w magazynie, w którym pracowała, a w mieszkaniu podejrzanych policjanci znaleźli sprzęty małego AGD. Kobieta usłyszała już zarzut kradzieży, a jej mąż paserstwa. Grożą im kary do 5 lat więzienia. Coraz mniej pasażerów w Łodzi jeździ na gapę. Liczba gapowiczów w ciągu 2 lat spadła o 20 tysięcy. Łódzki MPK podkreśla, że liczba kontroli nie spadła, a wzrosła liczba kupowanych biletów. Mówi o tym więcej nasz reporter Michał Dąbrowski.
18: Ponad 500 zł kary można zapłacić w Łodzi za jednorazową jazdę autobusem lub tramwajem bez ważnego biletu. W 2025 roku kontrolerzy łódzkiego MPK średnio wręczali pasażerom około 150 wezwań do opłaty dodatkowej dziennie, co daje niecałe 60 tysięcy takich wezwań rocznie.
19: Chciałem kupić bilet w tym automacie, ale on się strasznie zacinał. Wysiadałem, niestety mnie złapał, no i no mandat.
20: Kazał mi wyjść z autobusu, no i niestety się popłakałam.
18: Mówią pasażerom gapowicze, których w Łodzi jest coraz mniej, bo ich liczba spadła o około 20 tysięcy od 2023 do 2025 roku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
17: MPK Łódź ocenia, że gapowiczów jest mniej dzięki coraz większej świadomości pasażerów, a także liczbie urządzeń, za sprawą których można kupić bilety. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami drugiego stopnia przed tymi zjawiskami wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a dermatolog Dorota Krasowska przypomina, że w upalne dni należy odpowiednio zabezpieczyć skórę.
21: Jest to niezmiernie ważne, bowiem promieniowanie ultrafioletowe może nie tylko spowodować ostre stany zapalne na skórze pod postacią silnego rumienia, pęcherzy, nadżerek, które mogą nawet pozostawić po sobie blizny, ale także może powodować bardzo odległe, niekorzystne dla nas skutki uboczne pod postacią rozwoju różnych nowotworów na skórze.
17: Lekarze przypominają również o tym, aby w czasie upałów dbać o nawodnienie organizmu, zakładać lekkie ubrania i chronić głowę przed słońcem. Rozpoczynają się rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W Szwajcarii są już obie delegacje amerykańskie. Przewodzi prezydent Jay Devans, a mówi o tym Milena Rashid Shehab.
22: Delegacja irańska na czele z przewodniczącym parlamentu Mohammedem Boharem Ghalibafem i szefem MSZ Abbasem Araghchim podkreśla, że głównym celem jest zapewnienie, by wszystkie strony w pełni wdrożyły podpisane wstępne porozumienie. Wczoraj po południu udało się dotrzymać zapisu o wstrzymaniu walk na wszystkich frontach, po tym jak premier Benjamin Netanyahu wydał wojskom izraelskim nakaz wstrzymania ognia w południowym Libanie. Szwajcarskie rozmowy, na które obie strony dały sobie 60 dni, mają uregulować przede wszystkim kwestie nuklearne. Do tego czasu ma obowiązywać w tej sprawie status quo. Dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
17: Wstępne porozumienie podpisane 18 czerwca przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus. A więcej informacji z Łodzi regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl. W regionie jest dość pogodnie i ciepło, około 23-24 stopni teraz na termometrze. Na barometrze 1002 hektopaskale, bardzo wysokie ciśnienie i będzie się przez jakiś czas utrzymywać. Dzisiaj na termometrach do 27 stopni, a więc znów bardzo gorąco. Będzie nam towarzyszyć lekkie zachmurzenie, a po południu mogą się pojawić burze. Są ostrzeżenia przed burzami. Wiatr dzisiaj słaby z północy.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: To już 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski, za konsoletą Zosia Starosta. No, pogoda dzisiaj trochę rozpieszcza, trochę nie rozpieszcza, ale warto uważać na pewno na te burze i na upały. Za kilka chwil poznamy propozycje kulturalne na dziś. Gdybyście nie mieli pomysłu na to, jak spędzić tę niedzielę, to podgłoście odbiorniki, bo za kilka minut podpowiemy wam co nieco. Jeszcze raz dzień dobry i zostańcie z nami dziś do 12.

0: Czas na kulturę.
1: Anna Kropińska, dzień dobry. Pierwszy dzień lata to w Łódzkiem także święto wsi. I z tej okazji dziś wielka plenerowa impreza w Głownie z mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. To będą koła gospodyń wiejskich, występy kabaretów, będzie gotowanie z Karolem Okrasą i inne propozycje i Radio Łódź też tam będzie, bo dziś nie tylko o biegu będziemy mówić naszym jubileuszowym, a część radiowców i w tym biegu uczestniczy, ale także odwiedzimy Głowno. Krakowski Salon Poezji, a to już w Łodzi, jak zwykle w Teatrze Muzycznym i jak zwykle w samo południe. Tytuł spotkania? 17 rudych wiewiórek. Poezję Ewy Lipskiej będą czytać Emilia Klimczak, Joanna Nygard i Janusz Kruciński. Scenariusz i opieka artystyczna Bronisław Maj, przypomnę to w samo południe w Łódzkim Teatrze Muzycznym. EC1 proponuje spacery i wycieczki w ramach szlaku Łódź – Miasto Filmu UNESCO, a dzisiaj w sali Odeon Narodowego Centrum Kultury Filmowej w EC1 właśnie z okazji 50-lecia premiery pierwszego odcinka serialu Daleko od Szosy spotkanie ze Sławomirą Łozińską, serialową Bronką, i Lechosławem Ucińskim, pierwowzorem Leszka. Spotkanie poprowadzi Justyna Tomaszewska o godzinie 16. A wspomniane wycieczki 5 lipca i 9 sierpnia będzie można Ogórkiem, czyli autobusem marki Jelcz, podróżować śladami miejsc związanych z realizacją serialu Zbigniewa Chmielewskiego. Fotofestiwal trwa. Bardzo ciekawe dzisiaj propozycje, między innymi oprowadzanie w języku polskim po wystawie zatytułowanej Polska fotografia po AI. O godzinie 15 odbędzie się to w kamienicy Hilarego Majewskiego przy ulicy Włókienniczej 11. I dziś także pokaz filmowy poza innymi wydarzeniami. Także pokaz filmowy Proszę nie siadać. Film w reżyserii Piotra Małeckiego to historia o tym, jak Wojciech Plewiński, wybitny fotograf, wyrusza w sentymentalną podróż śladami swoich fotografii. Towarzyszą mu żona Anna, syn Maciej i kuratorka Katarzyna Sagatowska. Mimo sędziwego wieku artysta imponuje sprawnością i humorem. Pokaz o godzinie 14.30 w Art Inkubatorze. Warto się wybrać. Trwa także festiwal Rewolucja, z tym, że to już trzeci, ostatni dzień tego festiwalu. Na 11 już Państwo nie zdążą na panel Bunt po czechosłowacku, ale o 13 kolejny panel Bunt na Bliskim Wschodzie. A o buncie po amerykańsku będzie można usłyszeć o godzinie 15. Wieczorem na zakończenie festiwalu wystąpi zespół Żywioł o 19. Wszystko to w Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ulicy Gdańskiej 13 w Łodzi. Targi sztuki i designu to propozycja Akademickiego Centrum Designu na Księży Młynie przy ulicy Księży Młyn 13/15. Już się rozpoczęły, potrwają jeszcze do godziny 17, a przy kramach i straganach będzie można spotkać studentki i studentów kierunków artystycznych łódzkich uczelni. W Teatrze Nowym jedna z nieczęstych okazji obejrzenia muzycznego spektaklu Ciechowski w lustrze. Dwoje bohaterów mierzy się z pytaniami o tożsamość i autentyczność, a kultowe utwory stają się kluczem do współczesnych refleksji. Dziś dwa pokazy tego spektaklu w Teatrze Nowym w Łodzi. Natomiast Teatr Powszechny w ramach cyklu Lato w Teatrze na 603 urodziny Łodzi proponuje nam spektakl Uciekinierki o godzinie 19 na scenie w Expo Łódź.

0: 20 minut po godzinie 11. To wróćmy jeszcze na moment do propozycji kulturalnych. Ja dołożę od siebie jeszcze jedną propozycję, może trochę mniej kulturalną, ale na pewno ciekawą, wartą przemyślenia i bardzo aktywną. Radio Łódź w tym roku obchodzi 95. urodziny. No i z tej okazji odbywa się dziś bieg jubileuszowy 5 do setki w Parku Baden-Powella. Czeka na Was masa atrakcji. Jest tam m.in. Damian Grosicki, który od godziny 12 będzie prowadził program dla Państwa właśnie z naszego plenerowego studia. Halo, halo, Damian, słyszymy się. Co u Was słychać?
1: Dzień dobry, Łódź. Dzień dobry, region. Właśnie znajdujemy się, tak jak wspomniałeś, w Parku Baden-Powella. Przygotowujemy się do biegu jubileuszowego 5 do setki. To z okazji 95-lecia Radia Łódź. Teraz obserwuję, że dzieciaki powoli się rozgrzewają. Za chwilę będzie start ich rywalizacji, dokładnie o 11.30. I dzieci będą biegły na dystansie od 250 do nawet 2000 metrów. A to wszystko w zależności oczywiście od rocznika. O godzinie 13 wystartuje ten bieg główny, czyli start biegu sztafetowego dorosłych. O co chodzi w tym biegu, już mówię. Bieg zostanie rozegrany na dystansie 5 km plus w formie sztafety pięcioosobowej. Mnóstwo drużyn. Powiem tylko, że 53 drużyny sztafetowe się zgłosiły. Ciekawe nazwy drużyn sobie wymieniłem. To na przykład Babski Wypad. Coś bez nazwy. Drużyna niekoniecznie. Eterowe Leniwce, czy chociażby Lwy Kanapowe, albo Szybcy i Piękni. Oczywiście każda ze startujących drużyn jest wyjątkowa i nikogo tu nie wyróżniamy. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą przyjść, pokibicować, bawić się dobrze. Mnóstwo ciekawych namiotów. Są atrakcje dla dzieci. Można też pomóc dmuchać w chmury, bo na tę chwilę widać pogoda na sprzyja i oby tak zostało przynajmniej do godziny 15.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Ja przyznam szczerze, że w jednej z tych drużyn, które Damian wymienił, jestem. Bardzo dziękuję, Damian, i do usłyszenia po godzinie 12. Ja zapraszam serdecznie na nasz bieg w imieniu całej radiowej ekipy. Kto nie zdążył się zapisać, no to będzie można kibicować, a to przy imprezach sportowych równie ważne. Park Baden-Powella, bieg radiowy 5 do setki i stamtąd od godziny 12 będziemy nadawać program na żywo. Start głównego biegu, tak jak Damian powiedział, o godzinie 13, ale już teraz zapraszam do świętowania razem z nami 95. urodzin Radia Łódź z radiością.

To The Weekend i Blinding Lights na antenie Radia Łódź. A dziś w Łodzi, w województwie łódzkim, nie tylko nasz bieg jubileuszowy 5 do setki, ale też wiele innych wydarzeń, między innymi folkowe łódzkie, czyli Święto Wsi w Głownie, pełne atrakcji dla dzieci. Tam również Radio Łódź będzie. Między 12 a 16 będziecie mogli usłyszeć Izabelę Berkowską, która właśnie stamtąd opowie nam kilka szczegółów, co tam się będzie działo, więc serdecznie zapraszamy również do Głowna. Ale najpierw jednak ci, którzy są w Łodzi, Park Baden-Powella to jest to miejsce, w którym możemy się dzisiaj zgromadzić i świętować jubileusz Radia Łódź. Serdecznie zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? Już dziś przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
3: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
4: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
4: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
5: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
1: Galanta niedziela z Radiem Łódź.
7: A jest jeszcze jeden pomysł, aby spędzić trochę czasu wolnego albo w ogóle czasu w całym roku, między innymi harcerstwo. A co można robić w harcerstwie? O tym powiemy już za chwilę.

0: to Bicycle Rise i zespół Queen na antenie Radia Łódź. Tak jak już wcześniej wspominałem, o harcerstwie teraz powiemy. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawa forma spędzania czasu. Myślę, że bardzo rozwojowa zarówno dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych, bo przecież za wychowanie właśnie młodych osób w harcerstwie odpowiedzialni są instruktorzy, którzy organizują obozy, biwaki i rajdy. I teraz o takim harcerskim rajdzie radziejewskim. To taka impreza, która odbyła się już po raz 15 w ubiegły weekend. Przyjeżdżają na niej harcerze z całej Polski. Są to 3 dni harcowania w lesie. Ja sam jestem harcerzem i byłem już 3 razy na tym rajdzie. A więcej o tym wydarzeniu opowiedział Marcin Gmurek z 77. Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej, która ten rajd organizuje.
1: Jest to impreza trochę inna niż wszystkie rajdy, które się obecnie odbywają w Polsce, bo to jest impreza plenerowa, gdzie uczestnicy śpią pod namiotami. Impreza, którą organizowaliśmy w tym roku po raz 15 i pewnie się nie zatrzymamy. Stworzyła się pewna społeczność już, patroli ekip, które przyjeżdżają co roku i które olbrzymią radość czerpią z bycia tutaj w Lesie Radziejewskim.
0: Skąd patrole do Was przyjeżdżają?
1: Na początku przyjeżdżały tylko z okolicy, a teraz pojawiają się patrole naprawdę z całej Polski, bo w tym roku na przykład były 2 patrole z Rzeszowa i to patrole, które wygrały.
0: Patrol, który wygrał, to dokładnie patrol 175. Rzeszowskiej Drużyny Wędrowniczej Orientalis, z którymi również rozmawialiśmy tuż po tym, jak odebrali swoje nagrody.
2: Coś, co jest dla mnie takie w ogóle inne niż inne wyjazdy harcerskie, to jest to, że tu faktycznie jest to harcerstwo i ten wyjazd jest taki przyjemny, nie postawiony na wyczyn jak niektóre rajdy, które też są oczywiście potrzebne i na które też jeździmy. Także no, mi się to najbardziej podoba to, że można posiedzieć w lesie, przejść sobie fajną grę, posiedzieć z harcerzami, to wszystko jest takie na luzie.
0: A jako dorośli ludzie, dlaczego w ogóle jeszcze chcecie jeździć do lasu?
3: Odpocząć. To jest miejsce, gdzie jest spokój, możemy zapomnieć o całym codziennym życiu i na chwilę się zatrzymać i cieszyć się po prostu chwilą i dla nas, myślę, że większość z nas jest to definicją po prostu szczęścia.
4: To jest też miejsce, w którym możemy się troszkę inaczej rozwijać niż w domu, ponieważ zawsze rozwijamy w domu jakieś przede wszystkim nasz umysł, a tutaj też możemy różne rzeczy manualne porozwijać. To jest też mocna strona tego.
0: A w ogóle czym dla Was jest harcerstwo?
2: Przede wszystkim ludzie, w sensie to jest must have, nie? Bez tego...
4: Ciężko.
2: Ciężko. Nie ma, wydaje mi się, innej takiej organizacji, w której wszyscy są tak zrzeszeni i mają takie wspólne wartości, dążą w tym samym kierunku.
4: Nie, dla mnie to jest rozwój osobisty, kontakt z naturą, kontakt ze świetnymi ludźmi. No głównie myślę, że chodzi tu o rozwój siebie i oczywiście o dobrą zabawę.
5: Przede wszystkim i musi być też dobry skład, żeby się dobrze bawić.
0: Rozwój to słowo chyba odmieniane tutaj przez wszystkie przypadki, co przed chwilką

0: Dawid Podsiadło zaśpiewał, że jedzie do nas sam w utworze Mało Miasteczkowy. Ja przyznam, że miałem ostatnio okazję usłyszeć ten utwór na jednym z koncertów stadionowych Dawida Podsiadło, który właśnie teraz ma swoją trasę stadionową po Polsce. Ale wracając do tematu harcerstwa, to przy okazji harcerskiego rajdu radziejewskiego zapytałem w ogóle organizatora, który ma już no, spore doświadczenie w ogóle w harcerstwie. Czym dla niego jest harcerstwo? O tym opowie nam Marcin Gmurek.
1: Mogę rzucić frazesem całym życiem, ponieważ wstąpiłem do harcerstwa, kiedy miałem 11 lat, czyli w czwartej klasie i od tego czasu jestem cały czas w tej samej drużynie. W 86 roku, czyli w tym roku mija 40 lat, od kiedy jestem 77. Także nie wyobrażam sobie życia bez harcerstwa, a w tej chwili już mój syn jest zastępowym w drużynie, córka też działa w harcerstwie, także gdzieś tam wokół harcerstwa się w ogóle całe nasze życie kręci.
0: Dla młodych ludzi, jak tak obserwuję, to czym dla młodych ludzi jest harcerstwo? Dlaczego oni w ogóle tutaj przychodzą? Dlaczego chcą?
1: No mam nadzieję, że po to, żeby poznać trochę życia, żeby się wyrobić i żeby to ich życie było trochę inne niż to, które teraz nastolatkowie prowadzą, żeby odciągnąć od komputera, żeby pokazać, że życie w lesie i radzenie sobie w lesie też daje olbrzymią frajdę. A poza tym to właśnie to takie ogarnięcie, czyli że z niczego można zrobić coś, że nie potrzeba czegoś kupić, żeby też doskonale się bawić. No i uczy kreatywności. Niestety nowe osoby, które do nas przychodzą, widać, że tej kreatywności nie mają, a jak pobędą kilka lat, to widać właśnie, że jeżeli pod względem organizacji, samego życia nawet, to jest zupełnie całkiem co innego.
0: I ja również serdecznie zapraszam do dołączenia do harcerstwa, to jest moja subiektywna opinia, bo też już no, harcerzem jestem kilka lat. Ale dzisiaj w lesie będzie też Radio Łódź, w pewnym sensie dosłownie, bo w Parku Baden-Powella nasz bieg radiowy 5 do setki. Serdecznie zapraszam do Parku Baden-Powella, a już teraz Kylie Minogue, I don't need anyone.

Już niespełna 6 minut zostało do południa. To już wszystko ode mnie w tej galantej niedzieli. Za kilka minut mikrofon przejmie Damian Grosicki, ale nie ze studia, w którym siedzę, a z plenerowego studia Radia Łódź zlokalizowanego w parku Baden-Powella, gdzie trwa nasz jubileuszowy bieg radiowy 5 do setki. Ja sam zaraz udaję się do parku i gwarantuję, że będzie dużo dobrych sportowych emocji. Ale zanim studio zbiegu, to za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Możecie je także cały czas na bieżąco sprawdzać na radiolot.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Serdecznie zapraszam. O pełnej wiadomości po nich zaraz pogoda. No i program przejmie Damian Grosicki. A nasz program Galantą Niedzielę realizowała Zosia Starosta. Ja nazywam się Jakub Jędrzejewski. Do usłyszenia i do zobaczenia w parku Baden-Powella już za chwilę.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Na zegarze jest 12.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie kolejne utonięcia w czasie wypoczynku nad wodą, ostrzeżenie Centrum Bezpieczeństwa przed burzami i ostatnie przygotowania do naszego jubileuszowego biegu z Radiem Łódź. W regionie dzisiaj trochę więcej chmur, ale z rozpogodzeniami. No i znowu będzie gorąco, do 27 stopni, po południu także burzowo. Kolejne 4 osoby utonęły minionej doby, a od 1 kwietnia w ten sposób straciło życie już 54 osoby. Wraz z wysokimi temperaturami nad jeziora, rzeki i kąpieliska ruszyły tłumy wypoczywających. Ratownicy i lekarze przypominają więc, że chwila nieuwagi może skończyć się tragedią, mówi o tym Jan Oleński.
7: Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk apeluje, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i zachować zdrowy rozsądek.
8: Nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody, nie wbiegajmy od razu po zjedzeniu posiłku, po wypiciu wody, odczekajmy chwilę, słuchajmy poleceń ratownika, kierujmy się po prostu zdrowym rozsądkiem.
7: Ratownicy podkreślają, że tonięcie zwykle nie przypomina scen znanych z filmów. Osoba walcząca o życie najczęściej nie jest w stanie wołać o pomoc.
9: Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy, są nieprawdziwe. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości.
7: Lekarze ostrzegają też przed skakaniem do nieznanej wody oraz łączeniem wypoczynku nad wodą z alkoholem. Jan Oleński, Polskie Radio.
6: Warto też samemu obserwować inne osoby wchodzące do wody i reagować na sytuacje potencjalnie niebezpieczne. A synoptycy ostrzegają też przed burzami. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. W związku z dynamiczną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje więc o rozwagę podczas wypoczynku, a rzecznik centrum Piotr Błaszczyk przypomina też o ważnych błędach, które mogą kosztować życie.
8: Jeżeli jesteśmy nad wodą, nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy jak najszybciej wyjść z tej wody, żeby na to zagrożenie się nie eksponować. Jeżeli jesteśmy w podróży, na pewno nie powinniśmy stawać pod drzewami, pod billboardami, pod słupami energetycznymi.
6: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w przypadku wystąpienia burz w niektórych miejscach kraju na metr kwadratowy powierzchni może spaść nawet do 50 litrów deszczu. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru punktowo do 100 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest także grad. Mieszkańcy Bełchatowa mogą już korzystać z pierwszej w mieście ogólnodostępnej strefy grillowej. Nowe miejsce rekreacji powstało na osiedlu Przytorze w sąsiedztwie skateparku. Kolejne powstanie w modernizowanym parku Samuiły. Korzystanie ze strefy jest bezpłatne, ale zawsze warto samemu zadbać o porządek. Zachęca do tego Jakub Król z Bełchatowskiej Straży Miejskiej.
10: Dbajmy o to miejsce, aby każdy mógł z tego miejsca skorzystać, czyli posprzątajmy po sobie, utrzymujmy ten ruszt, który jest przeznaczony do grillowania posiłków w stanie czystym.
11: Właśnie śmialiśmy się z mężem, że mieszkamy tu w bloku i zapytamy się znajomych, czy przyjdą do nas na grilla. Myślę, że dużo osób będzie z tego korzystało, tylko żeby też ludzie dbali o to.
6: Dodaje jedna z mieszkanek Bełchatowskiego Przytorza. Jeżeli strefa grillowa będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem, podobne miejsca mogą w przyszłości powstać również w innych częściach Bełchatowa. A już za godzinę rozpocznie się sztafeta biegu jubileuszowego z okazji 95-lecia Radia Łódź. O godzinie 13:00 50 drużyn, w tym nasi dziennikarze i pracownicy, zmierzą się ze sobą w sztafecie biegowej w parku Baden-Powella. Oprócz samego biegu odbywa się także piknik z licznymi atrakcjami. Jak mówi Andrzej Malinowski z Radia Łódź, najwięcej niespodzianek jest dla młodszych uczestników biegu.
12: Mamy całą strefę z bańkami, mamy gry, wielkie warcaby, wielkie szachy. Mamy również strefy naszych partnerów, gdzie też odbywają się animacje.
13: Są różnego rodzaju konkursy, także bardzo fajnie.
14: Co malujesz?
15: Modelkę na tory.
16: Jest dobrze.
14: A co jest takiego fajnego tutaj?
16: Koło fortunne.
14: Dobra, a udało się coś wygrać?
16: Tak.
14: Co?
16: Piłkę plażową.
6: To ważne. Zapraszamy do kibicowania i do udziału w pikniku. Zabawa w parku Baden-Powell rozpoczyna się na pikniku o 14:30. Każdy może wcześniej przyjść i kibicować biegaczom, a potem po prostu miło spędzić czas z rodziną na naszym radiowym pikniku. I oczywiście mówimy o tym także na radiowej antenie. Bregianie od rana raczej pochmurno, chociaż z nieśmiałymi rozpogodzeniami. No i coraz cieplej, 24 stopnie mamy teraz na termometrze, ale znowu będzie gorąco, bo temperatura wzrośnie dzisiaj do 27 stopni. Na barometrze wysokie ciśnienie, 1002 hektopaskale. Niedziela będzie dość pochmurna, po południu możliwe burze. Jeżeli wystąpią, mogą powodować też gwałtowny przybór wody w rzekach.
1: Partnerem biegu jubileuszowego Radia Łódź jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
17: 5 minut po godzinie 12:00. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zofia Starosta, Jakub Litman i Tomasz Podwysocki, którzy program realizują, oraz ja, Damian Grosicki, który obserwuje to, co się dzieje podczas biegu jubileuszowego 5 do setki, a to wszystko z okazji 95-lecia Radia Łódź. Patrzę na trasę, która jest wyznaczona, i dzieciaki właśnie przed chwilą zeszły z niej. Co chwilę jest rotacja, bo wiadomo, że to wszystko jest zależne od wieku uczestników. Te trasy są zarówno krótsze, bo wynoszą 250 metrów, ale i dłuższe 2000. Co ciekawe, 77 młodych biegaczy znalazło się dzisiaj i chce rywalizować, a przy okazji świętować nasze urodziny. Wiadomo, rywalizacja rywalizacją, ale najważniejsze jest to, żeby dobrze spędzić czas w rodzinnej atmosferze, bo w sumie taka panuje w parku Baden-Powella. Prognozy pogody były takie niełaskawe, ale na szczęście pojawiło się słońce. Chmury powoli się rozganiają, więc mam nadzieję, że pogoda nie stanie jakoś naprzeciw temu, co dzieje się u nas w parku Baden-Powella. My będziemy co chwilę sprawdzać, rozmawiać zarówno z drużynami, jak i naszymi partnerami, a także już po biegu też porozmawiamy, podsumujemy, zapytamy uczestników, w jaki sposób się przygotowywali i jak ten bieg im przebiegł. Bardzo ciekawe wydarzenie. Warto też przypomnieć, że ten punkt programu, jakby najważniejszy, czyli start biegu sztafetowego dorosłych, rozpocznie się o godzinie 13:00. Do tego biegu zgłosiło się 53 drużyny. Bardzo atrakcyjne nagrody przy okazji. Też warto o tym powiedzieć. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce, chociażby będzie mogła wziąć udział w koncercie Lenego Krawica, który przyjedzie do Gdańska już w lipcu. Drugie miejsce zostanie nagrodzone biletami innymi na koncert Mroza w październiku w Łodzi, a trzecie miejsce zespół Europe w Warszawie, który również wystąpi 2 października. A za chwilę porozmawiamy również z pomysłodawcami naszego biegu, więc proszę zostać z nami.
1: Partnerem biegu jubileuszowego Radia Łódź była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

0: 12 minut po godzinie 12. To o samym wydarzeniu słów kilka opowiedzą nam pomysłodawcy Jacek Grudzień, redaktor naczelny, i Monika Czerska, dyrektor programowy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Chyba musimy dodać, że nie sami to wymyśliliśmy i nie sami to robiliśmy, bo trzeba by było bardzo długą listę nazwisk wymienić. Wszystkim się bardzo kłaniamy, bo bez takiej mocnej ekipy Radia Łódź to wydarzenie dzisiaj by nie doszło do skutku. No i bez naszych słuchaczy, prawda, Jacku?
2: Oni są dla nas
1: najważniejsi.
2: Ale trzy nazwiska powiedzmy, bo trzeba dziękować, bo impreza jest piękna. Jest kolorowo, radośnie. Konrad Ciężki, Paulina Klimas-Stasiak, Elżbieta Maciejewska. Tak rozglądam się i tych nazwisk moglibyśmy wymieniać dużo więcej, bo całe radio się zaangażowało w to wspaniale. Dział promocji i reklamy z szefem Andrzejem Malinowskim i po prostu mamy dużo radiości w sobie.
0: Dlaczego akurat bieg? Bo zazwyczaj urodziny się kojarzą z, nie wiem, krawatami, odświętnymi sukniami, czymś spokojnym, a tutaj bieg, dość aktywny sposób świętowania.
2: No tak, bo zazwyczaj świętuje się rocznicę w taki sposób, że świętuje się to, co minęło, a my chcemy świętować to, co będzie. Czyli zapraszamy naszych słuchaczy, zapraszamy łodzian, mieszkańców regionu łódzkiego do wycieczki z nami do stulecia. 5 do 100. To jest to 5 lat. Bądźcie z nami, to będzie, mamy nadzieję, wspaniałe, wspólne 5 lat. Dlatego no, ten bieg to jest takie symboliczne dobieganie do 100 w sztafetach 5-osobowych. Czyli za dużo tych, to nie będzie 5, to będą 3 jedynki.
1: Ale myślę, że też warto powiedzieć o tym, że my wymyśliliśmy sobie to świętowanie na bardzo różne sposoby i organizujemy wydarzenia kulturalne i powstała książka Radio to Ludzie. Odbywają się spotkania z dziennikarzami, z autorem tej książki, Mariuszem Janikiem, i sporo koncertów. No i pomyśleliśmy, że dobrze by było też zaktywizować sportowo nie tylko ekipę Radia Łódź, ale przede wszystkim naszych słuchaczy, i oni nie zawiedli, bo tak naprawdę to wydarzenie dzisiejsze w parku Baden-Powella, niedaleko radia, nie miałoby sensu, gdyby nie zapisało się tyle drużyn. 53 drużyny staną dziś na starcie, razy 5, bo 5 zawodników. No to będzie coś fantastycznego, to dla nas jest wielkie święto. I takie świętowanie jubileuszu radia 95 lat ma sens.
2: 53 w biegu głównym, a jeszcze biegły dzieci. Także to zliczyć to jest rzeczywiście trudno. I to, co jest wspaniałe i co nas bardzo cieszy, jak różni ludzie, bo teraz patrzę, przede mną stoi strażak, są kibice co najmniej kilku klubów, są oczywiście szakale, jak żeby inaczej mogło być.
1: Szakale
2: Bałut, są zawodnicy sportów walki, Łódzkie Schronisko dla Zwierząt.
1: Telewizja też.
2: Tak, fundacje, Hipokampus, Dom w Łodzi, mnóstwo fantastycznych przyjaciół i tak się rozglądam, no Straż Miejska w Łodzi też będzie miała chyba swoją drużynę. Tego naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo. Super ciekawi ludzie.
0: Radio Łódź wystawiło również kilka drużyn. Jak to tego doszło, że biegniecie w 2 różnych?
1: Jak do tego doszło? Nie wiem. No, musieliśmy się jakoś podzielić. Myślę, że używanie słowa biegniecie jest nadużyciem. Bowiem no, nie jesteśmy biegaczami, nie trenujemy na co dzień, po prostu robimy to dla frajdy, dla tak zwanego fanu. No i też chcemy dać dobry przykład, prawda, Jacku?
2: Tak, jestem szefem radia, ale są takie sytuacje, kiedy nim nie jestem. Dowiedziałem się, że biegnę po fakcie, jak drużyna już była skompletowana. Także jakoś nikt mi się nie chciał przyznać, kto rzeczywiście to zrobił i skompletował. Zabawa jest najważniejsza. Ostatni raz więcej niż 10 metrów przebiegłem 8 lat temu, także to będzie dla mnie bardzo duże wyzwanie, ale pogoda jest piękna, wspaniałe słońce i okoliczności też cudne.
0: W takim razie Was nie zatrzymuję, bo czas na rozgrzewkę. Jacek Grudzień, Monika Czerska byli z nami i opowiadali właśnie o samej idei biegu 5 do 100. A jeżeli ktoś zgłodniał i ma ochotę ugotować coś pysznego, albo przygotować przede wszystkim coś łódzkiego, to za chwilę z podpowiedzią śpieszy Małgorzata Błażewicz.
3: Łódzkie smaki.
4: Dzień dobry, Małgorzata Błażewicz, to są Łódzkie Smaki w Radiu Łódź w restauracji Rajskie Manu. Ze mną oczywiście Sławek Starosta. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Mówię oczywiście, bo zaczęliśmy ten sezon razem i razem go kończymy. Dzisiaj jest ostatni odcinek Łódzkich Smaków przed przerwą wakacyjną. Od razu mówię, że wrócimy po wakacjach, być może w nowej formule, być może coś będziemy zmieniać. Raczej na pewno będziemy zmieniać, bo wiem, że Sławek ma dużo pomysłów, ale dzisiaj spotykamy się jeszcze w starej formie, że tak powiem, i przygotowujemy danie, z którym chyba czekaliśmy na koniec tego sezonu. Bo rozmawialiśmy o tym daniu już wielokrotnie, Sławek, ale ani razu nie udało nam się go zrobić i zostawiliśmy sobie na dzisiaj, na finał.
5: Tak, zostawiliśmy sobie na dzisiaj, ponieważ ja generalnie bardzo dużo czytałem na ten temat, że to było bardzo popularne danie łódzkie, ale na przykład nie słyszałem, żeby ktokolwiek z nas je w domu przyrządzał.
4: Dlatego, że dzisiaj będziemy robić polewkę gruszkową, inaczej zwaną gruszconką czy gruszcokiem. Była bardzo popularna w XIX wieku w Łodzi i w okolicach Łodzi. No, w XIX wieku najbardziej to gdzieś w okolicach Łowicza, Brzezin, Rawy Mazowieckiej i Opoczna. No na terenach dzisiejszego województwa łódzkiego. Natomiast jest to potrawa kompletnie zapomniana, bo ja też nie spotkałam się ani w żadnej restauracji, ani nikt ze znajomych nie mówił mi, żeby coś takiego jadł i przygotowywał. Czy ty sprawdzałeś, co to jest za potrawa? Czy my ją będziemy jeść na słodko, na zimno, jak zupę owocową? Okropne wspomnienie z przedszkola?
5: No właśnie są dwie wersje. Można jeść na ciepło, można jeść na zimno. Można jeść bardziej na wytrawno, można bardziej na słodko. Ja postaram się to połączyć wszystko w jedno.
4: Wszystko razem będzie, okej.
5: Okay. Tak, jeszcze chciałem powiedzieć, jakby Brzeziny to są moje rodzinne strony i naprawdę nikt nie, tak, nikt czegoś takiego mi w życiu nie podał.
4: Kompletnie zapomniana jest. Ja jeszcze tylko powiem, że polewka gruszkowa z Gałkowa została wpisana na listę produktów tradycyjnych województwa łódzkiego, czyli ona naprawdę istniała, ta polewka, i ją podawano najczęściej z ziemniakami, ale w bogatszej wersji także ze skwarkami. I muszę ci powiedzieć, Sławek, że trudno mi sobie wyobrazić polewkę gruszkową z ziemniakami i ze skwarkami na ciepło.
5: No też wiele rzeczy się nie wydawało, że nie pasuje do skwarek i ziemniaków, ale dlaczego by nie?
4: Powiedz mi, co mam robić dzisiaj, bo skoro jest finał sezonu, to ostatnie dwa odcinki nic nie robiłam, nie pomagałam ci, to powiedz, co mam teraz zrobić. Ty mi trzymaj mikrofon, a ja będę coś robić.
5: Dobrze, tylko poczekaj jeszcze chwilę, pobiegnę po dwie przyprawy i wtedy ja przejmę mikrofon, a ty będziesz...
4: Dobrze, to będziesz opowiadał, co jest potrzebne i ile czego jest potrzebne.
5: Tak, ja chciałem powiedzieć, że jakby czytam różne też wersje na temat... wywaru, na którym można ugotować, ale zazwyczaj jest to po prostu woda z owocami i doprawiona.
4: Może, czyli nie bulion?
5: Może być bulion warzywny, ale ja tutaj pokusiłem się o to, żebyśmy oczywiście zrobili nie tylko jedną wersję, żeby było... Bo co można powiedzieć o gruszkach ugotowanych w wodzie? To będzie wyglądało tak. Gotujemy w tej chwili właśnie gruszki w syropie.
4: Czyli to są te gruszki, które się gotują, to są gruszki z syropu, takie z puszki po prostu.
5: Ty obierasz gruszki świeże, które dołożymy do tych gruszek w syropie. Wszystko lekko doprawimy aromatem goździka i posolimy. To później jakby resztę tej naszej zupy wlejemy w słoiczek.
4: I to będzie deser.
5: Tak, doprawimy jeszcze miodem, doprawimy cynamonem. Może dorzucimy tam jeszcze kawałki karmelizowanej gruszki na wierzch. I taki słoiczek będzie można wstawić do lodówki, schłodzić i mamy super deser na letnie dni.
4: Powiedz w takim razie, co jest potrzebne do przygotowania polewki gruszkowej i ile czego, na ile to osób będzie?
5: Ja oczywiście robię tak standardowo na jakieś 4-5 porcji, czyli taką standardową polską rodzinę. Mamy tutaj około chyba 700 gramów świeżej gruszki. No wiadomo, odejdą nam jakieś obierki. Załóżmy, że będziemy mieli pół kilograma takiej świeżej gruszki i mamy tutaj... puszkę.
4: No właśnie, bo my dzisiaj korzystaliśmy z puszki, to są gruszki w zalewie?
5: Tak, w zalewie tam jest 450 po odsączeniu tych gruszek, tak.
4: I wrzucamy tak, gruszki z tym sokiem z puszki, z zalewy wrzucamy do garnka, dorzucamy tam przyprawy, goździki.
5: Dlaczego goździków tylko wrzuciłem teraz tam kilka sztuk, żebyśmy je wyłowili, bo później jak je zmiksujemy, to może nie być ok. Dodam tutaj trochę soli.
4: Jak długo będą się gotowały te gruszki tam w syropie? Dopóki nie zmiękną?
5: Tak, dopóki nie zmiękną, ale zobacz, mamy tak fajnie dojrzałą gruszkę, bo zamówiłem ją kilka dni wcześniej.
4: Bardzo dobra. Gruszki nam się gotują w takim garnku nie za dużym i one będą zmiksowane potem, bo to no na razie to taki kompot trochę wychodzi.
5: Tak, będą zmiksowane i na pewno damy teraz miodu już. Mhm.
4: Już trzeba dosłodzić, przesunę ci się. I już miksujemy gruszki w tej zalewie, w której były gotowane, z tą wodą.
5: Nakładamy i później oczywiście zrobimy tą drugą wersję jeszcze deserową, ale to już tylko pokażemy zdjęcie, tak? Bo już chyba się nie wyrobimy.
4: No nie, nie wyrobimy się, bo to trzeba po prostu przestudzić i wlać do słoiczka, o to chodzi. No i siedzimy teraz ze Sławkiem właśnie nad jedną miską polewki gruszkowej, nad jednym talerzem. I co, i próbujemy?
5: Próbujemy.
4: Najpierw samą polewkę. No, słodka zupa.
5: Samą taką bym jadł oczywiście.
4: Słodka, ale do tego jeszcze bierzemy ziemniaki.
5: Dobra.
4: Ja sobie biorę tutaj połówkę, to są młode ziemniaki.
5: Ale skwarkę nie bierzesz od razu?
4: Zaraz wezmę.
5: Bo ja od razu biorę i skwarkę.
4: A, i moczysz to.
5: Mm-hmm.
4: Moczysz to w polewce, no dobrze. Mm. Tu jest jeszcze koperek. No i jak oceniasz?
5: Oceniam okej, ale ziemniaki chyba muszą być bardziej słone. Mm-hmm. To wtedy będzie bardziej pasowało.
4: Dobra,
5: ale
4: to
5: generalnie jest okej.
4: To ja biorę sobie ten ziemniak i skwarki. Jadłam kiedyś krem z gruszki i pietruszki, mhm. ale polewki gruszkowej z ziemniakami, ze skwarkami to nigdy nie jadłam. Dziwne bardzo połączenie, ale dobre. Zadowolony jesteś ze swojego dania?
5: Jestem zadowolony, bo wiesz, jakby z drugiej strony właśnie tak jak mówisz, krem z gruszki i pietruszki, to też jest takie połączenie słodkiego ze słonym.
4: Tutaj ja nawet lody kiedyś takie jadłam. Z gruszki i z pietruszki lody też były super. Kończymy w takim razie łuskie smaki w tym sezonie. Bardzo Ci dziękuję za cały sezon. Był inspirujący.
5: Ja mam taką radę właśnie, że jeżeli ktoś nie do końca jest pewny, czy będzie mu to smakowało, to może zawsze zrobić tak jak my teraz właśnie. Spróbowaliśmy, ale z ziemniakami nie bardzo. Wlać w słoiczek, dodać trochę cynamonu, wstawić do lodówki i zjeść sobie.
4: I będzie mus gruszkowy.
5: Dokładnie.
4: Bardzo Ci dziękuję, Sławku. Mam nadzieję, że spotkamy się po wakacjach z głowami pełnymi pomysłów i na gotowanie. Może to będzie inne gotowanie, to się jeszcze okaże, ale łódzkie smaki mam nadzieję, że wrócą.
5: Ja też mam nadzieję, że jeszcze coś tam razem się nam uda stworzyć.
4: Sławek Starosta, Rajskie Manu, Małgorzata Błażewicz, bardzo dziękujemy za cały sezon łódzkich smaków. Pierwszy historyczny sezon, powtórzę to. No i mam nadzieję, do usłyszenia po wakacjach.
5: Kochamy Was.
4: Smacznego.

0: Autopromocja.
1: Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
6: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
14: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
15: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
14: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
15: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
16: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
19: Radio.
20: Minut zostało do godziny 13. Dokładnie o godzinie 13 wystartuje również główny bieg. 53 drużyny, tak jak mówiliśmy od początku, zgłosiły się do dzisiejszego fantastycznego jubileuszowego biegu 5 do setki, czyli urodziny Radia Łódź. Wśród tych drużyn jest również Fundacja Dom w Łodzi i z nami jest Marta Libiszowska i Tomasz Krajewski. Witam serdecznie.
21: Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
20: Taką większą ekipą przyszliście świętować urodziny Radia Łódź, ale nie tylko.
2: No nie tylko. My biegniemy, mamy fundacyjną sztafetę. Jesteśmy tutaj, dlatego że chcemy światło powiedzieć o naszych dzieciach. My prowadzimy Dom Dziecka dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Dzieci, które urodziły się ze schorzeniami, a nie mają przy sobie swoich rodzin. Mieszkają z nami, nasz dom jest ich jedynym domem. Ale to są dzieciaki pełne pasji, pełne radości. Dwóch chłopców biegnie z nami. Właśnie Tomasz biegnie z jednym z chłopców, który Bartusiem, który cierpi na porażenie mózgowe i będzie biegł w wózku. Natomiast ważne jest dla nas, żeby dzieciaki żyły pełnią życia, miały normalne, fajne życie. A jesteśmy też po to tutaj, żeby opowiadać o tym, że budujemy dom. Budujemy dom dla naszych dzieci, dom, który będzie nowoczesny, bez barier, bo dzisiaj gnieździmy się na dwóch poziomach, mamy bardzo strome schody. To są dzieci, które nie poruszają się samodzielnie, nie wszystkie, więc mamy wielką zbiórkę na ten dom, bo brakuje nam 6 milionów. Mamy 4, brakuje nam 6. No i różnymi sposobami szukamy pomocy. Jak się mogło już tak rozpędzić, no to dzisiaj jesteśmy tu na biegu, bo mamy wielką ekipę biegaczy. Mamy swój bieg, Szczęśliwa Trzynastka, na który zapraszamy. Ostatnia niedziela wakacji, czyli 30 sierpnia, już trwają zapisy. Dzień wcześniej jest Mila Gromana, która w tym roku też właśnie wspiera budowę domu i można pobiec dla nas. A jak ktoś nie chce tak czekać daleko i nie chce biegać, to może iść na kabaret, który jest 25 czerwca, czyli w najbliższy czwartek Babcie w locie występują w Teatrze Komedii Impro na Ofie. I to wszystko jest za wrzutki do naszych puszek, za pomoc w finansowaniu budowy domu.
20: Bardzo ważne, mam nadzieję, że też nasi słuchacze dołączą się do tego. Tomaszu, jak wyglądały treningi z Bartusiem?
21: Treningów stricte pod to wydarzenie nie było, ale to jest już nie pierwsze nasze wydarzenie, które bierzemy udział razem z Bartkiem i już startowaliśmy czy to w Szczęśliwej Trzynastce na dystansie dostosowanym specjalnie dla niego, czy też na innych wydarzeniach, jak na przykład bieg Rossmana, czyli nasza łódzka bieg na 10 km. Także my z Bartkiem już jesteśmy dobrze roztrenowani i nie pierwsze nasze rodeo.
20: Te biegi widzę, że przebiegają pod hasłem liczb. 95-lecie Radia Łódź. Trzynastka.
2: Trzynastka i tam są te dystanse 13 km, 6,5, czyli połowa. Jest 1300, to jest taki bieg rodzinny metrów, nie kilometrów. I bieg Dasz Radę na 130 metrów. To jest bieg właśnie pomyślany o dzieciach naszych z niepełnosprawnościami, które ten dystans są w stanie pokonać, ale też dla wszystkich, którzy nie biegają, a chcą nam pomóc. I to jest właśnie takie hasło Dasz Radę. Dla nas to też jest taka wielka liczba, 6 milionów, więc jak jesteśmy w liczbach, no to 6 milionów na budowę domu.
20: Właśnie chciałem powiedzieć o tym, że 6 milionów też wchodzi właśnie w skład tych liczb, które łączą te biegi. Życzę wam powodzenia, miłego biegu, bardziej zamiast rywalizacji życzę oczywiście dobrej zabawy. Marta Libiszowska, Tomasz Krajewski z Fundacji Dom w Łodzi. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki wielkie, do zobaczenia.
21: Dziękujemy.

0: Parku Baden-Powella w Łodzi odbywa się jubileuszowy 5 do setki, ale w Głownie też dzieją się ciekawe rzeczy, a na pewno zaświadczy o tym Iza Berkowska. Halo Izo.
1: Halo, halo, witaj Damianie. Jaka pogoda w parku Baden-Powella?
0: Na szczęście jest ładnie. Na początku może te chmury mogły postraszyć. Jeszcze

0: ale trochę w inny sposób, bez takiego zadęcia, bez wielkich słów, z uśmiechem, dystansem. Jest tutaj ponad 100 kół gospodyń wiejskich, które prezentują swoje wyroby i w ten sposób pokazujemy lokalne działalność lokalnych rolników, ale właśnie tak jak mówię, przez coś, co jest namacalne, przez coś, co można spróbować, zapraszamy wszystkich, jeszcze jest czas. Przypomnę, że z Łodzi do Głowna to tylko 20-25 minut, więc wszyscy mieszkańcy Łodzi, którzy nas słuchają, a nie mają planów na dzisiejsze przedpołudnie, popołudnie, mogą tutaj przyjechać, zobaczyć, jak wygląda polska wieś, pokazać swoim dzieciom, ale również sami spróbować wszystkich tych naszych regionalnych wyrobów.
1: A pan przewodniczący już miał okazję czegoś skosztować?
0: Jeszcze nie miałem, to jest przede mną, ale zapewniam wszystkich państwa, że jest co tutaj spróbować. Wszystkie panie, które na co dzień gotują dla swoich rodzin, tutaj pokazują to, co najlepsze, więc nikt z państwa, kto zdecyduje się tutaj przyjechać, nie będzie z całą pewnością zawiedziony i nie będzie żadnych reklamacji.
1: I nie będzie głodny przy okazji. Nie wiem, czy państwo, czy pan przewodniczący, państwo na pewno jeszcze nie widzieli, o ile są przed radioodbiornikami. Natomiast zapraszamy tutaj, bo tutaj można zobaczyć, ja przynajmniej miałam okazję już zobaczyć, takie chleby giganty, własnoręcznie wypiekane, były zdrowe miody, są ogórki kiszone, takie prosto z beczki, są pajdy ze smalcem, są wypieki regionalne, jest bardzo dużo dziczyzny. No bo rozumiem, że dzisiaj na te regionalne smaki też stawiamy, prawda?
0: Tak, to ja muszę sprostować. Nie jest tak, że niczego nie spróbowałem. Na dzień dobry wchodząc tutaj spróbowałem takiego wiejskiego chleba ze śmietaną i z cukrem i muszę zapewnić o jednym, smakował tak jak 30 lat temu u mojej babci na wakacjach, więc każdy z państwa, kto taki smak pamięta z dzieciństwa, może tutaj przyjechać i będzie dokładnie tak jak u dziadków kiedyś na wsi, kiedy jeździliśmy będąc dzieciakami na wakacje.
1: No to zapraszamy, jeszcze przy okazji można też pogotować z Karolem okrasą, nie wspomnieliśmy o tym, to też ważne.
0: Tak, w ogóle cała idea jest taka, żebyśmy pokazywali polską wieś, łódzką wieś przez te wyroby kulinarne, bo jak wiadomo, przez żołądek do serca, więc chcemy dotrzeć do serc mieszkańców województwa łódzkiego. Wszystkich państwa zapraszamy. Nie warto w taką pogodę, słuchajcie, siedzieć w domu, pocić się w bloku. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, szczególnie Łodzi, bo też zależy nam, żeby tą łódzką wieś pokazywać też mieszkańcom miast.
1: Zapraszał wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Piotr Bors. Bardzo dziękuję. My też zapraszamy. Jesteśmy z państwem tutaj przez cały czas. Zapraszamy na stoisko Radia Łódź również, ale zapraszamy na wszystkie te stoiska. Jest, tak jak powiedzieliśmy, 100 tak, kół
0: tak,
1: gospodyń wiejskich. Także jest co zjeść, jest czego posłuchać. Będą też kabarety. Także będzie się działo. Do usłyszenia. Halo Studio.
2: Oczywiście też ważne, żeby tutaj podkreślić, że te dwie imprezy ze sobą nie rywalizują. W Głownie jest Karol Okrasa, a w Łodzi gotowała nam Gosia Błażewicz, czyli chyba Łódź wyszła na tym o wiele lepiej.

0: Partnerem biegu jubileuszowego Radia Łódź jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
1: 9 minut zostało do godziny 13. Jeszcze trwa rozgrzewka i dla nas chwilę znaleźli dziennikarze Telewizji Polskiej Oddział Łodzi. Witajcie serdecznie.
2: Cześć.
1: Czy macie jakiś specjalny okrzyk, który was mobilizuje?
3: Jasne, oczywiście. 3-4. Au!
1: Myślę, że nasi słuchacze muszą odetkać uszy. Stąd pomysł, żeby wziąć udział w taki sposób świętować urodziny Radia Łódź, tym bardziej, że wy również macie swój jubileusz.
3: No przede wszystkim dlatego mamy 95 lat Radia Łódź, ale my mamy swoją rocznicę. To jest 75 lat TVP w Łodzi. 70! No.
1: Postarzałaś telewizję.
3: Już chciałam tą piątkę dołożyć, bo jestem w emocjach, także my dzisiaj świętujemy podwójnie, rozgrzewamy się i już praktycznie biegniemy, więc dlatego.
4: Telewizja Polska to jest taka młodsza siostra Radia Łódź, więc nas nie mogło tutaj zabraknąć. No i oczywiście my mamy w sobie takiego ducha walki, ducha sportowego. Z nami są też osoby, które mają ADHD, więc trochę boimy się, że zgubimy gdzieś po drodze pałeczkę, ale to tam będzie pikuś. Najważniejsza jest dobra zabawa.
1: Kiedy nas zaprosicie na swoje urodziny?
5: Wtedy, kiedy będą urodziny, a Karolina dołożyła tą piątkę, dlatego że pewnie tą piątkę zrobimy teraz, więc stąd to 75 pewnie.
1: Zmotywowani?
6: Oczywiście, że tak.
5: Zrodziliśmy się zmotywowani.
1: To ja was dłużej nie trzymam, bo już jest po rozgrzewce i powoli drużyny się szykują. To co, życzę powodzenia, ale niech to nie będzie rywalizacja, tylko po prostu świetna, dobra zabawa. Zgadzacie się?
5: Nie, wynik się liczy przede wszystkim. Idziemy po zwycięstwo. To nie jest zabawa, to jest rywalizacja do ostatniej kropli krwi.
1: No, mamy tutaj wesołka. No dobrze. W takim razie powodzenia, wszystkiego dobrego.
3: Dzięki.
0: Partnerem biegu jubileuszowego Radia Łódź była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Sroczka na płocie, aha. Wyjrzyj, że ociec, aha.
3: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
4: Witajta, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
3: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
5: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarze twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Po reklamie.
10: Na zegarze jest 13. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź w serwisie relacja z jubileuszowego biegu Radia Łódź. Raport o tym, czy Polacy potrafią wypoczywać i wpływ polityki na występy irańskich piłkarzy na mundialu. A w regionie dzisiaj więcej chmur, chociaż z rozpogodzeniami znowu będzie gorąco, dziś do 27 stopni, po południu także burzowo. Wystartowała sztafeta biegu jubileuszowego z okazji 95-lecia Radia Łódź w parku Baden-Powell. Oprócz samego biegu odbywa się też piknik, na którym czeka na chętnych wiele atrakcji. Łączymy się z reporterem Radia Łódź, Kacprem Józefowiczem, który jest na miejscu i wyjaśni, na czym polega sztafeta.
11: Dosłownie za kilka minut do rywalizacji przystąpi 50 drużyn, w tym dziennikarze i pracownicy Radia Łódź. Bieg zostanie rozegrany w formule 5-osobowej sztafety. Każdy z uczestników pokona jedną pętlę o długości nieco ponad kilometra. Oznacza to, że każda drużyna pokona nieco ponad 5 kilometrów. Start, meta oraz strefa zmian zlokalizowane są przy hali Mosi w parku Baden-Powella. Trasa nie należy do najłatwiejszych i to warto zaznaczyć na samym początku, bo biegacze będą mieli do pokonania górki, pagórki, ale też nierówne drogi.
10: No ale trzeba się postarać i warto. Na zwycięskie drużyny czekają atrakcyjne nagrody, w tym bilety na koncert Lanego Krawica, Mroza czy zespołu Europe, a także 5 voucherów na wynajem auta elektrycznego z możliwością ładowania do 400 km. A do godziny 14.30 na chętnych czekają też liczne atrakcje, takie jak duże szachy, bańki mydlane i dmuchańce. Tylko 3 na 10 Polaków po powrocie z wakacji jest wypoczętych. Tak wynika z ostatniego badania przeprowadzonego m.in. przez jedno z łódzkich biur podróży. A to oznacza, że efektywnie potrafi wypoczywać mniejszość z nas. Jednym z elementów, który mocno zaburza nasz spokój na urlopie, jest telefon. Relację w tej sprawie przygotował Adam Urzeński.
12: Według raportu tylko 3 na 10 Polaków wypoczywa podczas wakacji. Powody są różne. Często bierzemy urlop, żeby na przykład zrobić remont w domu lub podczas wyjazdu musimy mocno skupić się na dzieciach. Jak mówi przedstawicielka łódzkiego oddziału Rainbow Tours, Kinga Woźniakowska, podczas urlopu nie potrafimy odciąć się od pracy.
0: Zabieramy bardzo często ze sobą telefon na wakacje, nie wyłączamy go wcale. On robi piękne zdjęcia, pozwala nam cały czas korzystać z social mediów, wymieniać się informacjami z bliskimi, ale on jest też bardzo często narzędziem naszej pracy, więc siłą rzeczy odbieramy maile, odbieramy służbowe telefony.
12: Według raportu wypoczynek najlepiej wykorzystują osoby starsze i seniorzy. Pozwala im na to stabilniejsza sytuacja życiowa i zawodowa.
10: Według raportu podczas wypoczynku ponad połowa z nas podróżuje zarówno po Polsce, jak i po świecie. Połowa z kolei deklaruje, że urlop spędza w domu. Łódzcy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową zatrzymali parę złodziei internetowych oszustów. 42-letnia kobieta jest podejrzana o kradzież sprzętu elektronicznego, a jej 41-letni mąż o sprzedawanie go w internecie. Kobietę zatrzymano w magazynie, w którym pracowała, a w mieszkaniu podejrzanych policjanci znaleźli sprzęt małego AGD. Kobieta usłyszała już zarzut kradzieży, a jej mąż paserstwa. Grożą im kary do 5 lat więzienia. Iran-Belgia to jedno z najciekawiej zapowiadających się niedzielnych spotkań piłkarskich Mistrzostw Świata. Piłkarze wyjdą na boisko w dniu rozpoczęcia negocjacji amerykańsko-irańskich w sprawie trwałego zakończenia wojny między tymi dwoma krajami. A więcej o tym mówi Jan Pachlowski.
13: Selekcjoner reprezentacji Iranu Amir Galanei publicznie zwraca uwagę na utrudnienia, z jakimi zmaga się jego drużyna. Z powodu amerykańskich restrykcji wizowych zawodnicy muszą stacjonować w Meksyku i dolatywać na mecze, a kilku członkom sztabu szkoleniowego odmówiono wydania wiz. To niezwykle trudne warunki funkcjonowania dla drużyny piłkarskiej, podkreślał szkoleniowiec. Biały Dom w odpowiedzi w ostatnich godzinach poinformował, że jest gotów pójść reprezentacji Iranu na rękę w przypadku kolejnych podróży do Stanów Zjednoczonych. Iran! Natomiast władze Iranu w rządowym oświadczeniu, przekazanym wyłącznie serwisowi Politico, stwierdziły, że Stany Zjednoczone nie wywiązują się należycie z obowiązków gospodarza Mistrzostw Świata, a za zwycięzcę turnieju w wymiarze pozaboiskowym uznały Meksyk. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
10: Tu dodajmy, że mecz Belgia-Iran rozpocznie się dzisiaj o godzinie 21:00. W regionie jest pochmurno, ale z rozpogodzeniami i coraz cieplej. W ciągu dnia znowu będzie bardzo gorąco, bo temperatura wzrośnie do 27 stopni. Na barometrze 1003 hektopaskale, wciąż bardzo wysokie ciśnienie. Wiatr słaby z północy, a według prognoz po południu możliwe są burze.
9: Partnerem biegu jubileuszowego Radia Łódź jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
14: 5 minut po godzinie 13 już jest po pierwszej zmianie, jeśli chodzi o ten najważniejszy bieg sztafetowy, bieg dorosłych, a to wszystko z okazji biegu jubileuszowego 5 do setki. Tak, w taki sposób świętujemy 95-lecie Radia Łódź. Nie tylko my, bo 53 drużyny łącznie. Kto może, jeszcze się rozgrzewa. Biegacze mają naprawdę sporą trasę do pokonania, bo to są i szutry, i po asfalcie biegną, i po trawiastych ścieżkach, więc nie jest za łatwo, a do tego jeszcze jednym utrudnieniem jest chociażby górka znana biegaczom. Tak sobie właśnie chodzę wśród różnych drużyn, które albo rozgrzewają się, albo obserwują bieg. Na przykład widzę, że są panowie, którzy na co dzień chyba uprawiają inną dyscyplinę sportu. Czym się zajmujecie?
15: Trenuję sporty walki.
14: I łatwo jest tak matę, ring zmienić na bieganie?
15: To jest zupełnie moim zdaniem inny wysiłek fizyczny. Jeśli chodzi o sporty walki, to jest dla mnie coś bardziej ciężkiego niż przebieganie jakiegoś dystansu.
14: Ale postanowiliście wziąć udział dla zabawy, przy okazji może gdzieś dla rywalizacji. Długo się przygotowaliście, czy może inaczej, czy jakieś treningi specjalne musieliście dołożyć do tych swoich standardowych?
15: Nie, nic nie musieliśmy takiego, po prostu to jest bieg charytatywny i żeby pomóc.
14: Super, fantastycznie i właśnie myślę, że taka idea też nas wszystkich tutaj łączy. Straż Miejska, widzę, też wystawiła swoją drużynę. Myślę, że też ze Strażą Miejską będziemy mieli okazję porozmawiać, bo w swoim namiocie między innymi można nauczyć się resuscytacji zwierząt. Jakże ważna rzecz i w ogóle przydatna umiejętność, szczególnie gdy są upały, a zwierzęta też odczuwają gorąco. Więc przy okazji też warto zaapelować, że skoro są upały, to nie zostawiamy ani dzieci, ani zwierząt w samochodzie rozgrzanym, bo wtedy robi się piekarnik i naprawdę jest to bardzo niebezpieczne. Podchodzę sobie do stolika z medalami. Ich jest jeszcze mnóstwo, bo ten bieg przecież dopiero co się rozpoczął. Dzieciaki już przebiegły swoje, dorośli biegną. Tu mnóstwo zdjęć, mnóstwo zabawy, frajdy. Tak jak słyszeliśmy, lubimy pomagać i jest ku temu świetna okazja. Kolejna zmiana. Widzę, że już niektóre drużyny się zmieniły i to już by była chyba druga zmiana, o ile dobrze liczę. Jest gorąco, ale nie aż tak, żeby uniemożliwiało to w jakiś sposób bieganie naszym zawodnikom. Chociaż się przyznam, do parku Baden-Powella z siedziby Radio Łódź jest nieduża odległość i sam spacer powodował, że można było się porządnie zgrzać, więc naprawdę jestem pełen podziwu dla wszystkich uczestników, bo naprawdę w taką pogodę startować to też jest naprawdę wyczyn. Wyczyn. I na szczęście pogoda, proszę bardzo, sprzyja. Mamy już takie delikatnie pochmurne niebo. Na szczęście te wszelkie alerty związane z burzami na tę chwilę nas ominęły. No i co? Obserwujemy dalej. Obserwujemy dalej ten najważniejszy bieg dzisiaj. Będziemy oczywiście wracać tutaj do parku Baden-Powella. Jeżeli ktoś siedzi w domu, nie ma pomysłu, co zrobić w to niedzielne popołudnie, to zapraszamy. Oczywiście mamy piękny piknik, mnóstwo zabaw. Można na przykład pograć, widzę, w dużego Chińczyka. Tak, duży Chińczyk, ale też są duże kręgle. Są różnego rodzaju stoiska. Jest miś, chodzi i rozśmiesza dzieci. Dzieciaki znajdą na pewno coś dla siebie, dorośli również, pyszne ciastka Radia Łódź też są. Myślę, że za chwilę się podłączę do jednego. Obserwujemy biegi, kibicujemy wszystkim i przede wszystkim dobrze się bawimy.
6: Partnerem biegu jubileuszowego Radia Łódź była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

0: 15 minut po godzinie 13 biegi w parku Baden-Powell'a nadal trwają. Kolejna zmiana już za nami, a my za chwilę przeniesiemy się do Głowna, gdzie również jest dobra zabawa. A skoro dobra zabawa to folklor, a skoro folklor to musi być coś o regionalnej kuchni. Więcej oczywiście powie nam Iza Berkowska.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: To Folkowe Łódzkie, Święto Wsi w Głownie. Z nami Karol Okrasa.
3: Dzień dobry.
2: Łamiemy przepisy?
3: Delikatnie szanując tradycję, kulturę tej pięknej ziemi, więc inspirujemy się tą kulturą, pokazując, że to, że się inspirujemy, nie zwalnia nas z obowiązku również tworzenia tej historii tu i teraz, dzisiaj.
2: I co dzisiaj gotujemy?
3: Dzisiaj gotujemy, inspirując się tradycyjną łódzką zalewajką. Będzie to szczawiowa zalewajka, którą potraktujemy jako sos doprawiony odrobiną miodu. Ja wiem, że to dziwnie brzmi. Niech się pani tak nie krzywi. Słuchacze tego nie widzą, ale ta pani, która przeprowadza ze mną wywiad, strasznie się krzywi. Ale to jest dobre, ja już to robiłem w programie. Czyli karp z walewic smażony. Niech pani sobie to wyobrazi i słuchacze też niech sobie wyobrażą. Karp z walewic smażony na chrupiąco i do tego polewka szczawiowa z odrobiną miodu. Czyli słodko-kwaśny sos, tylko że po naszemu.
2: No dobrze, ale mnóstwo ludzi nie lubi karpia. I co?
3: I dla nich mamy drugą opcję, czyli szare kluski w wersji letniej. Tak zwane żelaziaki, które to podamy z młodą kapustką przypieczoną z odrobiną czosnku, chrupiącym boczkiem i wędzonym na tym oto sianie, które przed nami leży, serem twarogowym.
2: Fantastycznie. O której możemy przychodzić?
3: Zapraszamy za 2 godzinki. Już będzie wszystko gotowe. Znaczy my w trakcie będziemy też wydawać potrawy, więc o każdej porze dnia i nocy jesteśmy tutaj po to, żeby nakarmić ludzi emocjami.
2: Karol Krasa, bardzo dziękuję.
3: Dzięki.
2: Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Fajnie byłoby te dwie imprezy ze sobą połączyć, bo po biegu dobrze jest dobrze zjeść. To jest jedna kwestia. A druga, padły tam takie słowa, że nie wszyscy lubią karpia. My lubimy karpia, a przede wszystkim Asię Karp.

0: Godzinie 13 to oczywiście zespół The Beatles w utworze Drive My Car. Warto wspomnieć, że kilka dni temu Paul McCartney miał swoje 84 urodziny, czyli jest młodszy od Radia Łódź, który dzisiaj świętuje 95 urodziny biegiem 5 do setki. Mówiłem, że w biegu startuje również drużyna Straży Miejskiej. Postanowiłem podejść do ich namiotu. Ze mną jest pani Katarzyna Chodak z Łódzkiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co możemy zobaczyć przy waszym stoisku?
1: Dla najmłodszych mamy kącik do kolorowania, dla nieco starszych dzieci puzzle zwierzątka, do układania również puzzle znaki drogowe. Przy okazji edukujemy dzieci z ruchu drogowego, przy okazji sami dopytujemy, czy wiedzą już coś na ten temat, przede wszystkim dla bezpieczeństwa, taka edukacja. Dla nieco starszych mamy również strój dla prowokanta, to jest strój na agresywne psy, każdy może podejść, przymierzyć sobie strój, zobaczyć, jaki on jest ciężki, jak to wygląda w przypadku właśnie przy szkoleniu dzikich zwierząt. Mamy również ekogrę, która polega na tym, że segregujemy odpady, więc dzieci też przy okazji przez naukę uczą się segregacji. Zapraszamy również, mamy resuscytację krążeniowo-oddechową zwierząt. Mamy tutaj Phantom Psa, więc serdecznie zapraszamy. Pokazujemy od A do Z, jak należy przeprowadzić taką pomoc w przypadku zwierzęcia.
0: Mówiłem wcześniej, że teraz ten okres, kiedy jest gorąco i zostawiamy zwierzęta w samochodach, to jest bardzo niebezpieczne dla ich przede wszystkim życia. Gdybyśmy mogli powiedzieć w kilku słowach właśnie, jak powinniśmy ratować życie chociażby psu?
1: Zawsze do pieska. Jeżeli widzimy jakiegoś rannego psa, musimy udzielić pierwszej pomocy, ponieważ jest to obowiązkowe. Oczywiście w przypadku ludzi, jak i w przypadku zwierząt. Jeżeli widzimy jakiegoś psa leżącego, potrąconego, jest to obcy dla nas pies, musimy podejść zawsze od strony grzbietu. Zawsze od strony grzbietu. Musimy najpierw, zanim podejdziemy, zrobić jakiś hałas. Coś, co sprawdzi, czy ten pies jest przytomny i po prostu śpi i sobie odejdzie, czy jednak coś się z nim dzieje. Jeżeli on nie zareaguje na żaden hałas, możemy podejść do takiego pieska, na przykład pstryknąć go w nos. To jest taki bodziec bólowy, który nie zrobi mu krzywdy, ale może go obudzić, jeżeli na przykład mocno śpi. W przypadku, gdy pies nie reaguje, wtedy możemy sprawdzić tętno. Tętno sprawdzamy w tętnicy pachwinowej u psa. Przez 10 sekund sprawdzamy, czy jest to tętno. Jeżeli tętna nie wyczuwamy, musimy przystąpić już tutaj do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uciskamy wtedy. Pies niezależnie, czy leży na prawym boku, czy na lewym, nie ma znaczenia, ponieważ serce u psa jest po środku. Miejsce ucisku pieska wskazuje nam łokieć psa, więc możemy sobie zgiąć delikatnie łapkę, wskaże nam miejsce ucisku. Jeżeli to jest duży pies, robimy to tak jak w przypadku dorosłego człowieka, czyli dłoń na dłoń, uciskamy sztywne łokcie, 30 uciśnięć, 2 wdechy. Wdechy wykonujemy w ten sposób, że musimy zamknąć psa, też dla naszego bezpieczeństwa, bo w przypadku udzielania pierwszej pomocy, zarówno jeśli chodzi o człowieka czy zwierzę, musimy baczyć na swoje bezpieczeństwo przede wszystkim. W przypadku psa zamykamy pysk dłonią, robimy tunel i wdmuchujemy powietrze do nosa psa. Musimy też zobaczyć, tak jak w przypadku człowieka, czy płuca się unoszą. I taki schemat, 30 uciśnięć, 2 wdechy, 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jak najszybciej z takim psem możemy się też przemieścić do weterynarza. Jeżeli widzimy zwierzę i boimy się do niego podejść, to wezwijmy albo Straż Miejską numer 986, jeżeli jesteśmy poza terenem miasta, numer 112, powinna przyjechać jakaś służba udzielić pomocy.
0: To jest bardzo przydatna wiedza. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić się i w praktyce potrenować, to jak najbardziej należy przyjść do parku Baden-Powella. Namiot Straży Miejskiej znajduje się tuż za halą Mosir. Mamy Phantom pieska, bardzo ładnego, nie wiem jakiej rasy, ale można naprawdę poćwiczyć i dowiedzieć się o wielu ważnych sprawach. Tutaj Straż Miejska oczywiście służy wszelką pomocą. Pani Katarzyna Chodak z Łódzkiej Straży Miejskiej opowiada nam między innymi, jak uratować psa. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Radio Łódź. Autopromocja.
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie.
2: Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9:30. Zapraszam, Damian Grosicki.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały...
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu. Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
11: Autopromocja. Reklama.
12: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radio Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
13: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
11: Po reklamie.
0: Mamy dokładnie 29 minut do godziny 14 u nas w parku Baden-Powella z okazji jubileuszu Radio Łódź. Jeszcze trwają biegi, już ostatni zawodnicy wbiegają na metę, więc niebawem te wyniki zostaną podliczone i wtedy dowiemy się, kto osiągnął najlepszy rezultat. My biegamy, ale w Głownie również się dobrze bawią. Przede wszystkim mamy taką świetną folkową atmosferę, a więcej opowie oczywiście Iza Berkowska.
14: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
15: No to witamy Państwa ponownie z Głowna, Folkowe Łódzkie, Święto Wsi. Są z nami Maciej Rimer, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego.
16: Dzień dobry Państwu.
15: I tutaj Państwa proszę o przedstawienie się.
17: Dominik Galicki, koło gospodyń wiejskich z Woli Mikorskiej.
15: Na fartuszku ma Pan napisane facet od zadań specjalnych.
17: Jak najbardziej.
18: Agnieszka Madeja, koło gospodyń wiejskich w Stefanowie.
19: I Beata Olejnik, też koło gospodyń wiejskich w Stefanowie.
15: Panie radny, to zaczniemy tutaj od Państwa, dobrze? Co takiego dobrego Państwo dzisiaj by nam zaoferowali, tak żeby tutaj skusić kulinarnie?
17: Nasze koło dzisiaj zaserwowało jako danie konkursowe chleb ze śmietaną i cukrem.
15: To jest podobno hit.
17: Miło to słyszeć.
15: Jak u babci?
17: Jak najbardziej.
15: Dobrze, a u pań co można dobrego skosztować?
19: U nas dzisiaj na zupę konkursową była zupa wiśniowa z ziemniakami, nasza starodawna babcina zupa.
15: I coś jeszcze, a coś na słodko? Ta zupa też trochę na słodko w zasadzie.
18: Też na słodko, bo ze śmietanką słodką 30 i z ziemniaczkami, i z koperkiem, a na dodatek była okroszona słoninką. Także naprawdę pyszna.
15: No dobrze, to zapraszamy Państwa w takim razie bardzo gorąco. To przy okazji warto tutaj wspomnieć, że te dania startują w konkursach.
16: W konkursie na smaki regionu. Jeden z konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski przy okazji tego niezwykłego święta wsi w Folkowe Łódzkie w Głownie. Przy okazji zapraszam na 4 kolejne edycje dożynek, które będą w Czarnożyłach, Zelowie, Łowiczu i Brzezinach. W tym roku podzieliliśmy imprezy, żeby ich było więcej, żeby mieszkańcy regionu łódzkiego mogli skorzystać z wielu weekendów razem z kołami gospodyń wiejskich i z kulturą folkową regionu łódzkiego. Też zachęcam do przyjazdu Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Tutaj do Głowna można przyjechać bardzo wygodnie z Łodzi, z każdego miejsca w naszym regionie Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Do tej kolejnej imprezy też zachęcam do korzystania z komunikacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. A jak już mówimy o Ełce, to dopiero co Ełka otworzyła połączenie do Płocka. Zaczynamy wakacje, każdy, kto ma ochotę odwiedzić nie tylko folkową tradycję, ale też piastowską tradycję, zachęcam do wyprawy do Płocka właśnie łódzką koleją aglomeracyjną.
15: Widziałam, że pan dzisiaj z synem dotarł.
16: Tak, zgadza się. Akurat...
15: Dzieci mają co robić?
16: No, ledwo się wyrywałem ze strefy animacji. Prawie się tutaj spóźniłem, ale to zarówno malowanie twarzy, dmuchańce i wszystkie smakołyki, jakie można dzieciom zaserwować, te zdrowe również, zwłaszcza owocowe. Bardzo polecam wszystkim mieszkańcom regionu.
15: A powiedzcie jeszcze państwa, spytam, czy to jest jakaś taka bardzo poważna rywalizacja między wami, jeśli chodzi o te kulinaria, czyli że na przykład tak byście sobie do gardeł skoczyli, żeby tylko wygrać?
17: Absolutnie nie. Przyjeżdżamy tutaj się dobrze bawić i zaprezentować polską wieś, jak ona teraz wygląda.
15: Panie miały okazję pokosztować także na innych stanowiskach czego?
19: No, oczywiście, zawsze przechodzimy się. Najpierw sprawdzamy jakby powiedzmy w cudzysłowie naszą konkurencję. Rozmawiamy, smakujemy, uczymy się dużo, dużo nowych rzeczy. Także jesteśmy pełni nawet podziwu dla wszystkich kół gospodyń za kreatywność.
15: Zapraszamy państwa gorąco do Głowna. Jak państwo słyszeli, jest co zjeść, jest co porobić, jest mnóstwo konkursów dla całych rodzin, o czym informowali uczestnicy tego wydarzenia oraz Maciej Rimer, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego. Bardzo dziękuję.
16: Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję, powodzenia.
17: Dziękujemy.
14: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: A ja z parku Bodenpoela w Łodzi jeszcze sprostuję. Niektórzy zakończyli swój bieg, ale niektórzy jeszcze biegną przy ostatniej zmianie. Tak więc stoję przy samej mecie. Właśnie tam się skontaktowałem wzrokiem z Pauliną Klimas-Stasiak, która prowadzi ten bieg i myślę, że za niebawem uda mi się porozmawiać z uczestnikami, którzy już są po biegu, żeby opowiedzieli o swoich wrażeniach, emocjach z tym związanymi, ale także o zmęczeniu, które na pewno jest, bo widzę, zmęczenie jest, ale przede wszystkim ta radość na twarzy, bo tutaj chyba nie ma takiej osoby, która by przyszła ze smutną buzią albo z jakimś takim negatywnym nastawieniem. Wręcz przeciwnie, wszyscy są szczęśliwi. To hasło radość, które nam towarzyszy z okazji 95. urodzin Radia Łódź, będzie często się jeszcze powtarzało i ono wejdzie w krew zarówno nam, pracownikom Radia Łódź, jak i słuchaczom i uczestnikom dzisiejszego wydarzenia.

0: Już 17 minut zostało do godziny 14. Po takim biegu, jakim jest bieg 5 do setki, czyli jubileuszowym biegu Radia Łódź z okazji 95-lecia, należy się relaks. I podejrzewam, że większość uczestników pewnie przyznałoby, że świetną rzeczą, żeby się zrelaksować, jest książka. A jaki tytuł wybrać? No to podpowie nam teraz Ania Grublińska.
1: Książkomania.
2: Anna Grublińska, dzień dobry. Dzisiaj dużo o aktywności fizycznej w naszym programie. Postanowiłam zatem wpisać się w ten kontekst z tematem naszej książkowej rozmowy i z przyjemnością przypominam fragment spotkania z autorem książki Nordic Walking Razem. Zarejestrowałam tę rozmowę ponad 2 lata temu, ale książka wciąż jest dostępna. Nie we wszystkich księgarniach internetowych, ale jest. I w dodatku wiem od autora, że bardzo dużo dobrego się wokół niej zadziało. Mnóstwo spotkań połączonych z warsztatami, pozawiązywały się nowe grupy i do tej pory działa profil facebookowy nazwany tytułem książki. A rozmawialiśmy po jednym z takich właśnie spotkań. Nordic Walking Razem to pozycja autorstwa Aleksandra Wilanowskiego. Odwiedziłam stację Nowa Gdynia, gdzie spotkanie się odbywa i tu zastałam autora. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A także Macieja Tracza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Instruktora Nordic Walkingu, a poza tym, jak się dowiedziałam, inspirację do tego, aby stworzyć to nowe, rozszerzone wydanie książki, która już nawet więcej chyba niż 10 lat temu po raz pierwszy ukazała się w takiej postaci drobnej publikacji, a teraz pełnokrwista rzecz z wieloma fotografiami, ilustracjami. Jak Maciek tego dokonał?
3: To prawda. Dobrze, że mi pani o tym przypomniała, bo faktycznie był taki moment, kiedy doszło do tej decyzji i faktycznie Maciek się przyłożył do tego, że napisał w jednym z portali społecznościowych o tej mojej wcześniejszej książce. No to będzie cytat bardzo nieskromny, w sensie z moich ust i trochę mi tak może to dziwnie mówić, w sensie napisał, że to najlepsza książka do Nordic Walkingu, jaka jest dotychczas na rynku. I tak mnie to wtedy ujęło, że zainspirowało mnie to do tego, że trzeba to wznowić i trzeba zrobić coś nowego raz jeszcze.
2: Dlaczego ta książka, Maćku, jest lepsza od innych?
4: Po pierwsze, zawierała dla mnie mnóstwo ćwiczeń, które pomagały mi w pracy zawodowej. Po drugie, no znam Aleksandra i widziałem, że te ćwiczenia, które są w książce, te rady, które są w książce, są po prostu takie rzetelne i są sprawdzone. I to nie jest żadne jakieś tam, nie wiem, robienie z siebie nordic walkingowego bóstwa, tylko po prostu to jest

0: wszystko przepraktykowane, przerobione i sprawdzone. I dlatego to uważam, że to jest super książka.
1: O Nordic Walkingu zwykliśmy myśleć, że to jest świetny trening przed czymś, ale do samego Nordic Walkingu też trzeba się przygotować. Też tutaj są ćwiczenia na przykład, które pomogą nam w sposób harmonijny, łagodny wkroczyć w ten świat.
2: Ja napisałem akurat nawet już jako jeden z ostatnich tekstów tej książki, czyli tekst na okładkę z tyłu, jak przygotowywałem, to napisałem, że Nordic Walking jest dla mnie taką aktywnością bardzo podstawową, ale nie w tym sensie, że łatwą, tylko stanowiącą podstawę mojego dobrego, zdrowego funkcjonowania i jednocześnie przygotowania do innych aktywności, które również uprawiam. Do tego, żebym był sprawny, jak chcę pójść pobiegać, do tego, żebym w zimie mógł pójść pojeździć na nartach i do tego, żebym mógł pojeździć na rowerze po górach i był do tego cały czas przygotowany. To, co chciałem uzyskać w tej nowej książce i tym samym poprawić troszkę przekaz tej pierwszej książki, to to, żeby czytelnik, czy też osoba uprawiająca Nordic Walking mogła z niej wyciągnąć jak najwięcej właśnie tych ćwiczeń, które sprawią, że wyjście na kijki nie będzie tylko spacerem, ale stanie się treningiem. Żeby weszło nam w krew, że jak wychodzę na kije, to robię sobie 10 minut, 15 minut rozgrzewki, potem marsz przygotowujący, potem urozmaicam ten trening, dzięki czemu też mój entuzjazm i taka chęć ćwiczeń, pomysł na te ćwiczenia jest stale utrzymany i zakończam to ćwiczeniami rozciągającymi.
1: Tą wartością dodaną w książce są opowieści ludzi, którzy postanowili właśnie trenować czy uprawiać Nordic Walking i jedną z opowiadających osób, Maćku, wracam do ciebie, jesteś ty, opowiadasz o Oli, nie zdradzasz najpierw jej wieku, opowiadasz jak to świetnie właśnie wkroczyła w ten świat, jak dobrze jej szło, a potem nagle pojawia się informacja, że Ola ma lat 90. Na pewno nie należy do wielkiego, szerokiego grona osób tak bardzo dojrzałych uprawiających Nordic Walking, ale to jest przykład, prawda, że można.
0: To jest najlepszy przykład na to, że można, że Nordic Walking jest aktywnością uniwersalną, można ją uprawiać w każdym wieku. Kiedy Ola przyszła do nas na zajęcia, to był luty, miesiąc luty, i ona przyszła kilka dni po swoich 89 urodzinach i chodziła z nami przez 5 lat. Ostatni raz pojawiła się mając 94 lata. Jej motto życiowe no to było w pewnym momencie, dopóki żyje, przychodzę na kije. Oli już z nami nie ma, chodzi gdzieś po swoich dróżkach, ale Ola była inspiracją zarówno do napisania tego tekstu, jak i inspiracją, myślę, dla bardzo wielu osób, które przychodziły na stawy Jana, czy przychodziły na zajęcia Mosiru. I Ola była bardzo taką rzetelną i sumienną osobą i przychodziła na wszystkie treningi. Skoro Ola mogła przychodzić, to dlaczego inni nie mogli? I grupy się rozrosły, grupy się pięknie potworzyły i o to nam chodziło, tak? Nie było wymówek dla innych, że nie mogą, bo coś ich tam strzyka, tryka. Bo mnie strzyka, tryka i tak dalej. A tutaj Ole też strzykało, trykało, ale przychodziła i wprowadziła naprawdę bardzo dużo kolorytu do naszych zajęć.
1: W tych opowieściach także pojawia się taki motyw, że musiał nastąpić w życiu pewien kryzys i ktoś właśnie wziął się za siebie. To nie jest tak, że wszyscy od razu chętnie garniemy się do dbania o swoje zdrowie i do aktywności fizycznej. Czasem jest tak, że coś się w życiu zadzieje i wtedy ludzie nawracają się na zdrowie.
2: Tak, takich przykładów mam bardzo dużo i dlatego też chciałem, żeby one się pojawiły w książce. Dla mnie, jak spotykam takie osoby, to jest to bardzo budujące, buduje moją wiedzę, świadomość, utwierdza mnie w przekonaniu tym, że promując tam aktywność ruchową robię dobrze, bo widzę żywe przykłady na to, jak wielu osobom to pomaga. Oczywiście im wcześniej dojdziemy do tego, że aktywność ruchowa jest nam potrzebna, jakakolwiek, już nie mówię, żeby to był Nordic Walking, to może być wszystko to, co sprawia nam przyjemność, im szybciej do tego dojdziemy i im szybciej jakby dopadnie nas ta chęć uprawiania aktywności fizycznej, tym dużo lepiej niż jeśli to będzie musiała być potrzeba albo konieczność.
1: Aleksander Wilanowski, Nordic Walking Razem. Przypomnę, taki jest tytuł tej książki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: I dziękuję także Maciejowi Traczowi.
0: Dziękuję bardzo.
3: obiecywałem, może nie obiecywałem, ale tak sobie zaplanowałem, że przed godziną 14 będę chciał porozmawiać z uczestnikami biegu tuż po biegu i tej drużynie, która jest ze mną, nie udało się wymigać.
4: Partnerem biegu jubileuszowego Radia Łódź jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
3: A mówiłem, że drużynie nie udało się wymigać, bo drużyna się nazywa Jak Tu Się Wymigać Team. To może pokrótce proszę podać najpierw swoje imię.
5: Alicja.
6: Sylwia.
7: Ja.
8: Justyna.
9: Basia.
10: Magda.
3: I?
11: Sławek.
3: Super. Jak docenicie ten bieg? Czy wy się przygotowywaliście jakoś specjalnie do tego, żeby tę sztafetę zaliczyć?
5: Często bierzemy udział w zawodach, natomiast sztafeta jest naszą pierwszą sztafetą, ale ogólnie wrażenia są super.
3: Zgraliście się fantastycznie. Czy były momenty zwątpienia, że gdzieś przy którymś tam metrze albo kilometrze chociażby było, no nie, nie dam rady, zaraz tutaj usiądę albo położę się na trawie, bo jest gorąco?
8: Na tej niespodziance, tej wielkiej górze w połowie trasy.
3: Najgorzej.
8: Najgorzej, no to ślizgały się tam nogi.
9: Ale nawet jak było kiepsko, to zaraz ktoś za nami biegł, ciężko oddychał i trzeba było przyspieszyć, żeby no jednak nie zostać w tyle, nie?
3: A kijki, które tutaj macie ze sobą, czy był taki moment, że w którymś etapie po prostu maszerowaliście?
11: Cały czas maszerowaliśmy. My chodzimy cały czas z kijkami.
3: Czyli to nie był bieg jako bieg, tylko po prostu Nordic Walking, o którym przy okazji mówiliśmy podczas książkomanii Ania Gerblińska mówiła. A właśnie, czy te kijki, dużo osób cieszy się, korzysta z tych kijków, w sensie czy te Nordic Walking cieszy się dużą popularnością?
8: Myślę, że coraz więcej ludzi korzysta z tych kików, nawet jeżeli nie rekreacyjnie, to nawet pomaga to przy chodzeniu osobom starszym, a my po prostu rekreacyjnie, tak? Odciążają stawy, jest to zdrowsze niż bieganie.
3: A w przyszłym roku, chociaż będzie wtedy 96. rocznica Radia Łódź, może coś podobnego zorganizujemy. Będą biegi? Będziecie biec?
5: No, oczywiście, że tak. Jeżeli nas zaprosicie, to tak.
3: Oczywiście. Park dla was jest otwarty.
11: Wraca do mety nasza zawodniczka.
3: O, no to jeszcze będzie kibicowanie. Ostatnia zawodniczka, która kijkami wejdzie. Zawodniczka drużyny Jak Tu Się Wymigać. Tym bardzo dziękuję.
5: Dziękujemy.
9: Pozdrawiamy.
4: Partnerem biegu jubileuszowego Radia Łódź była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
10: Minęła 14. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź, a w serwisie podsumowanie naszego biegu na jubileusz Radia Łódź. Nabór w społeczne inicjatywy mieszkaniowej w Tomaszowie i wciąż trwające poszukiwania mężczyzny podejrzanego zabójstwa świętokrzyskiem. W regionie dzisiaj więcej chmur, ale są rozpogodzenia. Znowu będzie gorąco do 27 stopni, a po południu możliwe burze. Zacznijmy od tego, że zakończyła się sztafeta biegu jubileuszowego z okazji 95-lecia Radia Łódź. W parku Baden-Powell w Łodzi odbył się bieg sztafetowy, w którym udział wzięli dziennikarze i pracownicy radia. Na miejscu jest nasz reporter Kacper Józefowicz. Powiedz, jak przebiegł bieg?
11: Zwykle rozgadany redaktor naczelny Radia Łódź Jacek Grudzień po biegu miał problem ze złapaniem oddechu.
12: No niekoniecznie w dobrym tempie to było. Przekazałem pałeczkę, także sukces pełny.
11: W biegu wzięła również udział ekipa TVP3 Łódź, która, jak mówi redaktor Katarzyna Matczak, świętuje swoje 70. urodziny.
13: My tutaj jesteśmy dlatego, że też promujemy swój jubileusz i jesteśmy młodszą siostrą Radia Łódź i razem świętujemy wspólnie.
11: W biegu wzięły również udział inne ekipy, chociażby z Fundacji Dom w Łodzi czy z Łódzkiego Schroniska. Jak sobie schronisko dało radę na biegu? Jak się biegło?
14: Męcząco, ale świetny bieg, świetna zabawa.
11: Wszystkim drużynom niezależnie od wyniku gratulujemy ukończenia tego trudnego biegu.
10: A jeszcze do godziny 14.30 można przejść do parku na piknik towarzyszący jubileuszowej sztafecie. Tomaszowie Mazowieckim rusza nabór uzupełniający do mieszkań przy ulicy Chopina. Chodzi o lokale budowane w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Nabór obejmuje 39 lokali. Skorzystać z niego mogą osoby, które spełniają kryteria dochodowe, nie mają mieszkania na terenie Tomaszowa i wniosą udział w kosztach budowy lokalu, mówi Radio Łódź prezydent Tomaszowa Marcin Witko.
0: Chcielibyśmy, żeby ten program się jak najlepiej rozwijał, bo takie mieszkania są potrzebne. Dwupokojowe, trzypokojowe mieszkania i w różnym metrażu.
10: Wnioski można składać od 22 czerwca do 17 lipca w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na zakończenie budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2028 roku. Trwa obława na mężczyznę podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. Poszukiwany to 49-letni były policjant, który według śledczych w piątek śmiertelnie ugodził nożem swojego teścia i ciężko ranił teściową. Poszukiwania trwają, a ich przebieg z niepokojem śledzą mieszkańcy okolicy.
15: Śmigłowiec właśnie widziałem, że tu leciał. Myślałem, że wypadek jeszcze na siódemce jest. A tu później się dowiedziałem, że tak do takiej strasznej tragedii doszło. Także każdy tu się obawia, że może dojść jeszcze do jakiegoś nieszczęścia.
16: Nie przypuszczałbym. No tragedia naprawdę. Zabił teściu bliskich swoich, rodzinę, no to nie mógłby się zawahać tak samo czy mnie, czy pana, czy kogoś, nie?
10: Prokuratura rejonowa w Jędrzejowie przygotowała zarzuty zabójstwa 80-letniego mężczyzny i usiłowania zabójstwa kobiety zostaną przedstawione podejrzanemu, gdy zostanie zatrzymany. Sulejów znowu chce pobić rekord Polski w największej paradzie kajakowej. 19 lipca odbędzie się wydarzenie pod hasłem Sulejów, kajakowa stolica Polski, woda niesie życie. Udział jest bezpłatny, ale warto wcześniej się zapisać. Swój udział zadeklarowało już ponad 500 osób, mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa.
17: Krótko mówiąc, Sulejów, kajakowa stolica Polski. Zgromadzi ona miłośników rekreacji na wodzie z całej Polski i jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, która dotychczas pozwalała nam pobić rekordy w dwóch kolejnych latach.
10: Próbę bicia rekordu oceni profesjonalny sędzia. Obecny rekord Polski w jednoczesnym pływaniu kajakami po Pilicy wynosi 365 kajaków, których popłynęło 617 osób, a został ustanowiony właśnie w Sulejowie. Piszemy o tym więcej także na naszej stronie radiołódź.pl. W regionie dzisiaj więcej chmur, ale są też rozpogodzenia i robi się coraz cieplej. Według prognoz znowu będzie gorąco, bo na termometrach dziś maksymalnie do 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie również wciąż wysokie, 1003 hektopaskale. Wiatr słaby z północy. Prognozy wskazują na to, że po południu znowu może zrobić się burzowo.
3: Partnerem biegu jubileuszowego Radia Łódź jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
18: 5 minut po godzinie 14, już po biegu trwa podliczanie wyników. Teraz stoję na trasie, która jest już pusta, bo przed godziną było tutaj mnóstwo biegaczy. Naprawdę każdy dał z siebie wszystko. To ja postanowiłem wziąć udział w tym biegu teraz inaczej. Nie przebiegnę kilometra, ale zrobię ten plusik. Stoję przed malutką górką, więc ją przebiegnę. Powiedzmy, że to będzie 10 metrów. Sprawdzimy, czy dam radę, bo ta górka jest rzeczywiście wymagająca. Tak, udało się w jakiś sposób, więc ja podziwiam wszystkich zawodników, którzy musieli wbiegać pod tę górkę i ogólnie po wyznaczonej trasie, zarówno po asfalcie, jak i drogach szutrowych. Za dosłownie moment będę rozmawiał z Pauliną Klimas-Stasiak, która może już nam zdradzi, kto zwyciężył w dzisiejszym biegu 5 do setki, jubileuszowym biegu Radia Łódź. Przypomnijmy też, jakie nagrody były za zajęcie poszczególnych miejsc. Przyznam też, że były dwie takie specjalne nagrody, kto zajął 9. i 5. miejsce w zawodach, to w związku z naszymi urodzinami, bo Radio Łódź ma 95 lat. Zobaczymy, czy się uda, bo ogłoszenie oficjalne wyników będzie o godzinie 14.20. To za chwilę wracamy i zobaczymy, co nam powie Paulina Klimas-Stasiak.
3: Partnerem biegu jubileuszowego Radia Łódź była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

0: 11 minut po godzinie 14 przy niedzieli mogę powiedzieć, że są pewne osoby. Jedna osoba w trzech, o, może tak, tak powiem. I ze mną jest Paulina Klimas-Stasiak, która nie dosyć, że współorganizowała bieg na piątkę, która brała udział, bo biegła i też prowadziła całe to wydarzenie, żeby umienić czas uczestnikom. Witaj, Paulino.
1: Dzień dobry. No właśnie proszę wybaczyć, bo ten głos już prawie zdarty wynika właśnie z tego, że faktycznie od samego rana tu jesteśmy. Najpierw dopingowaliśmy dzieci, a potem nasze główne sztafety, ale już jesteśmy po. Wszyscy zmieścili się w limicie, czyli godzinę mieliśmy na pokonanie tej trasy ponad 5 kilometrów tak finalnie, bo każdy zawodnik miał około 1,2 km do przebycia. No i muszę powiedzieć, że nie była to łatwa trasa, bo mamy tam trochę górek, mamy jedną większą górkę i wcale nie ten podbieg, tylko ten zbieg był znacznie trudniejszy. No a pogoda dzisiaj, no sami Państwo widzicie, jaka jest pogoda. Gorąco, słońce, więc to nie pomagało. Ale mamy już wyniki, bo domyślam się, Damianie, że chciałbyś poznać wyniki tej sztafety. Wzięło udział, 53 drużyny wzięły udział w tym naszym biegu dzisiaj. Już sprawdzam, gdzie ja mam to zdjęcie.
0: Szukamy, a przy okazji to się, Paulino, przyznam, że ja zrobiłem ten plusik, nie kilometr, bo podbiegłem pod tę górkę, to 10 metrów mam zaliczone.
1: Masz zaliczone, jak najbardziej. To był taki przedsmak rzeczywiście tego biegu. A ja już tutaj mam wyniki. Na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna z Sieradza, Żeglina Sieradz. Na drugim miejscu Ines Sport. Na trzecim Łódź Kocha Sport. Ale to my jesteśmy taką nietypową sztafetą. My jeszcze nagradzaliśmy 9. i 5. drużynę, no bo 95-lecie Radia Łódź. Z tej okazji właśnie bieg się odbywał. I 5. miejsce Krepsik Team z Pabianic, a 9. Everrun. Ale naprawdę wszyscy dzielnie walczyli, także wszystkim bardzo mocno gratulujemy.
0: Fantastycznie wszyscy się spisali. Mimo tego gorąca, które mogło w pewnym momencie gdzieś dawać o sobie znać, to każdy sprostał temu zadaniu. Niektórzy biegli, niektórzy szli z kijkami. To jest też ważne, czyli za chwilę uczestnicy dowiedzą się oficjalnie. To my tutaj mieliśmy taką prapremierę i już wiemy, kto pojedzie na koncert Lenego Krawica, kto pojedzie na koncert Mroza i kto pojedzie również na koncert zespołu Europe. To my czekamy na takie oficjalne ogłoszenie w parku Baden-Powella. Paulino, odpocznij i zadbaj o głos.
1: Bardzo chętnie, dziękuję i pozdrawiam naszych słuchaczy.

0: kończyły, to nie będzie takie łatwe.
1: 21 minut po godzinie 14 i jak powiedzieliśmy, tak też jest, o godzinie 14.20 punktualnie zostały ogłaszane. Są ogłaszane wyniki dzisiejszego biegu 5 do setki. Właśnie trwa wręczanie nagród. Teraz na podium jest drużyna, która zajęła trzecie miejsce. Wcześniej zostały nagrodzone drużyny, które zajęły 9 i 5, to w nawiązaniu do wieku Radia Łódź. Ja myślę, że niebawem uda się porozmawiać ze zwycięzcami, bo w sumie to też jest ważna sprawa, żeby zamienić kilka słów. Czy rzeczywiście, po pierwsze, Leny Krawic to jest ich ulubiony artysta i pojadą z radością w lipcu do Gdańska na koncert tego wspaniałego muzyka. Teraz miejsce trzecie to zespół Europe. Tak, to oni tak pojadą na ten koncert, który odbędzie się w Warszawie w październiku, a miejsce drugie nie będzie miało, drużyna, która zajęła drugie miejsce, nie będzie miała za daleko, bo przecież Mrozu wystąpi w Łodzi również w październiku. Tak więc patrzę na tę piękną ceremonię. Ogólnie piękny dzień, może jeszcze to nie jest czas na takie podsumowanie, ale rzeczywiście pogoda dopisała, chociaż było gorąco. Mimo wszystko nie było burzy, nie było deszczu, a to na pewno negatywnie wpłynęłoby na przebieg tych wspaniałych zawodów. Fantastyczna atmosfera, fantastyczni ludzie przyszli, kibicowali, ci, którzy nie startowali w biegu, bo rzeczywiście to wymagający bieg. Nie da się tak z ulicy wejść i nagle przebiec kilometr. To jest naprawdę spory wysiłek. Ja wiem, rozmawiałem z wieloma ludźmi, że rzeczywiście musieli się sporo przygotowywać. Wstawali wcześnie rano, jeszcze przed pracą, biegali wieczorem również, żeby sobie nabyć tę jakąś wyporność płuc, która pomoże im właśnie nabrać tego odpowiedniego oddechu podczas biegu. Jak rozmawiałem z niektórymi zawodnikami, to była też sytuacja, że niektórzy za szybko zaczynali i później gdzieś ten oddech powoli był tracony. No ale takie błędy może dlatego wynikały, bo to były pierwsze zawody dla niektórych. To jest fantastyczny moment też, że można było coś takiego rozpocząć, można było sobie się sprawdzić, zmierzyć ze swoimi chociażby słabościami albo wyjść ze strefy komfortu i wziąć udział w takim fantastycznym wydarzeniu, bo łączyliśmy urodziny, była taka nutka rywalizacji. No ale przede wszystkim dobra zabawa, świetna zabawa. Właśnie patrzę, że miejsce drugie, a miejsce pierwsze już zostało tak wezwane i wchodzi na podium drużyna z Sieradza, tak jak już mówiła Paulina Klimas-Stasiak. To jest, tak, wręczane są właśnie te bilety i vouchery i wszystko, co było jakby zawarte w tych nagrodach. Teraz jest czas na zdjęcia. Wszyscy bili brawa, wszyscy ich podziwiali, bo naprawdę wykonali kawał dobrej roboty. Ja myślę, że niebawem, za kilkanaście minut uda mi się porozmawiać ze zwycięzcami tegorocznego jubileuszowego biegu Radia Łódź 5 do setki.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie.
5: Jest na zegarach 14:30. Tutaj, jeśli chodzi o Park Baden-Powella, już wszystko zostało rozstrzygnięte. Zwycięzcy już powoli się przebierają, ale obiecali, że wrócą i będziemy rozmawiać o tych wspaniałych zawodach. Ale my się przeniesiemy do Głowna, bo w pamięci gdzieś mi zapadło to, że ta zalewajka, która była gotowana przez Karola Okrasę, ona ma być przygotowywana przez 2 godziny. I nie pamiętam, czy już minęły 2 godziny, czy nie minęły 2 godziny. Będę czekał cierpliwie, ale teraz oddaję głos Izie Berkowskiej.
6: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: No to ja od razu powiem, że ta zalewajka jeszcze nie jest gotowa, o której Damian wspomniał, ale już niebawem, także proszę być czujnym. I jak Państwo dojadą do Głowna nad zalew Mrożyczka, to z całą pewnością uda się skosztować tej zupy gotowanej przez Karola Okrasę. A tymczasem jest z nami Agnieszka Ryś, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
7: Jak się pani bawi?
8: Świetnie, czuję się tutaj jak u siebie. W zasadzie wspominam swoje młodzieńcze lata, bo mam troszeczkę za sobą, ale rzeczywiście wraca się do tych miejsc, do tych wydarzeń, jak do przystani, tak długo, jak długo jest. I tą przystanią właśnie jest dzisiaj Folkowe Święto Wsi.
7: Rozmawiałyśmy chwilę przed wejściem na antenę i stwierdziłyśmy, i chyba tutaj jesteśmy zgodne, że człowiek niestety nie ma tak dużego żołądka, żeby mógł skosztować tego wszystkiego, co tu dzisiaj na nas czeka.
8: Tak, dokładnie. Dzisiaj oczywiście odwiedziliśmy wszystkie koła gospodyń wiejskich, które tutaj się wystawiały. Prawie 100 kół gospodyń wiejskich i każde koło zachęcało do skosztowania, no bo każda gospodyni częstuje tym, co wytworzyła, tak więc musieliśmy niestety odmawiać.
7: O, no to akurat jest smutne, tak. Natomiast jakiś smak przypomniał takie wczesne lata, dzieciństwo być może, bo tutaj niektórzy mówią, że tak, to jest właśnie ten smak, ten chleb ze śmietaną i z cukrem.
8: Rzeczywiście tamte lata, kiedy byliśmy dziećmi, dorastającymi, to nie były to lata zbyt obfite i wracamy do tych lat z sentymentem, ale dlatego, że wracamy też do młodości i te smaki, tak jak pani powiedziała również, jak brakowało słodkiego czy cukierka, czy czekolady, to się to zastępowało chlebem ze śmietaną, z cukrem i byliśmy zadowoleni. Ale to rzeczywiście to, co przed chwilą, bo pani wchodziła na antenę i mówiła też o tej właśnie polewce i zalewajce, ale tak naprawdę pamiętam, jak byłam dzieckiem i byłam u sąsiadów i mówię, mamy taką pyszną zupę, jadłam, jak ona wygląda, to taka biała była, ponieważ myśmy z sąsiadami, z dziećmi sąsiadów bawiliśmy się wspaniale, jak mama ugotowała, to już nie była ta sama zupa, a to była polewka właśnie.
7: Właśnie. Pomyślałam jeszcze o tym, że chyba nie możemy narzekać. Mamy bardzo dużo szczęścia, jeśli chodzi o pogodę. Takie odnoszę wrażenie, bo nie wiem, być może pani też miała okazję zaglądać w prognozy, posprawdzać troszeczkę. Ja sprawdzałam jeszcze wczoraj. To wychodziło na to, że taka burza się szykowała, wielogodzinna, która by nam tutaj zepsuła imprezę trochę, a tymczasem mamy niebywałe szczęście i trafiliśmy chyba w takie okienko pogodowe.
8: Tak, i były alerty, to wczoraj już pochodzą te alerty, zarówno wczorajszy dzień, jak i dzisiejszy wytrzymał, bo wczoraj byłam na święcie buczku, święcie truskawki w buczku, natomiast dzisiaj, no mam nadzieję, że te plenerowe imprezy rzeczywiście mają to do siebie, że gdyby była pogoda, gdyby był deszcz, ulewy, to byłoby szkoda tych wystawców, tych zespołów folkowych, oczywiście wszystkich, którzy tutaj się wystawiają, ponieważ to jest bardzo atrakcyjne wydarzenie, widowiskowe, smaczne, słuchowo również, chcemy posłuchać, zobaczyć, także, że udało nam się.
7: Zapraszamy gorąco w takim razie. Jeszcze jakiś apel, żeby przybywać?
8: Tak, zapraszamy. Impreza trwa. Zapraszamy. Zapraszamy na Folkowe Łódzkie do Głowna.
7: Agnieszka Ryś, wicemarszałek województwa łódzkiego, zapraszała gorąco. Bardzo dziękuję za spotkanie.
8: Dziękuję również. Dziękuję bardzo.
5: Udało się. Więc jeśli ktoś chciałby pojechać prosto z Łodzi do Głowna, to ma ku temu okazję. Myślę, że tę trasę szybko pokona, a przy okazji załapie się na pyszną zalewajkę.
6: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

0: Partnerem biegu jubileuszowego Radia Łódź jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
1: 18 minut zostało do godziny 15. Obiecywałem, że spotkam się ze zwycięzcami dzisiejszego biegu. Przypomnę, to drużyna Żeglina Sieradz. Witajcie serdecznie.
2: Cześć.
1: I podajcie swoje imię.
3: Kamil.
4: Mateusz.
5: Kuba.
6: Adam.
7: Fabian.
8: Paulina.
1: Stąd pomysł, żeby wziąć udział w tym biegu.
3: Trenujemy na co dzień biegi średnie właśnie w Sieradzu, stamtąd nasza drużyna pochodzi. Zobaczyliśmy, że takie wydarzenie jest organizowane na stronie Łódzkiego Radia. Udało mi się namówić kolegów, zebrać szybko ekipę i taki dość spontaniczny wypad. Bardzo fajnie.
1: Wy trenujecie razem jakoś, czy każdy w pojedynkę po prostu sobie biega? Jak to u was?
8: Na moim przykładzie studiuję w Poznaniu, także jestem z chłopakami tak naprawdę na treningach tylko weekendowo, a tak to sama trenuję.
7: U mnie też podobnie, ponieważ pracuję i głównie spotykamy się w niedzielę, a w tygodniu ćwiczę sam.
1: Jeszcze zapytam was o bardzo ważną rzecz, bo wśród nagród były bilety na koncert Lenego Krawica. Czy jesteście fanami Lenego Krawica i dlaczego tak?
5: No, nie za bardzo. Nie.
1: Zła odpowiedź.
3: Kim jest Leny Krawic?
1: Ale pojedziecie na koncert.
5: Myślę, że tak.
1: To będzie fajny wypad do Gdańska w sumie.
7: No będzie, wypożyczymy samochody i możemy jechać.
1: Możecie też przebiec, bo przecież macie doświadczenie. Słuchajcie, bardzo się cieszę, bo już pewnie jesteście zmęczeni i chcecie jechać do domu. Zasłużyliście na odpoczynek, zasłużyliście na nagrodę, bo pewnie w taką pogodę biega się kiepsko. Przypomnijmy, że Żeglina Sieradz, zwycięzcy tego pięknego biegu jubileuszowego z okazji 95. urodzin Radia Łódź. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękujemy.
0: Partnerem biegu jubileuszowego Radia Łódź była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

10 minut zostało do godziny 15. Obserwuję teraz park Baden-Powella i przypomina zieleniec, który... na którym nic by się nie wydarzyło, a wydarzyło się dużo, bo w ten sposób aktywny, sportowy, czyli biegowy, obchodziliśmy 95. urodziny Radia Łódź. To nie jedyne wydarzenie związane z naszymi urodzinami, ale trzeba śledzić dokładnie naszą stronę internetową radiołódź.pl, ale przede wszystkim trzeba nas uważnie słuchać, bo na pewno będziemy również informować o różnego rodzaju wydarzeniach, które są wpisane w ten rok. 2026, w 95. urodziny naszej rozgłośni. Słowo radość to dziś i nie tylko dziś odmieniane jest przez różne przypadki. Niech nam towarzyszy, bo to było fajne spotkanie. Fajne, potrzebne, zarówno jeśli chodzi o wymiar sportowy, ale chyba najważniejsze jest to, że potrafiliśmy razem spędzić czas z uśmiechem. Trochę się zmęczyć, ale pozytywnie. A przy okazji porozmawiać, czy też po prostu ze sobą pobyć. Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Za chwilę, już po godzinie 15, przywita się z Państwem Monika Borysow-Dudowicz. Będą sensem piosenki. O, to też ważne, żeby zaznaczyć, że jak słuchamy jakiegokolwiek utworu, to wsłuchujmy się też w teksty, bo one niosą ze sobą treści. Nieco wcześniej, bo punktualnie o 15, serwis informacyjny, ten dokładnie za 8 minut. To jeszcze raz dziękuję ślicznie za uwagę. Damian Giersicki, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
6: Na zegarze jest 15. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomość Radia Łódź. W serwisie polityczne komentarze w sprawie lekarskich zarobków, zamknięcie przejazdu kolejowego w Piotrkowie i pożar zakładu produkcji aerozolu na Pomorzu. A w regionie dzisiaj pochmurno z rozpogodzeniami i gorąco. Na termometrze mamy już 27 stopni, a po południu możliwe burze. Powiązanie numeru PESEL z zarobkami lekarzy nie uzdrowi z dnia na dzień publicznej służby zdrowia, ostrzegają politycy. Po przegłosowaniu przez Sejm nowych przepisów wywołanych skandalem finansowym w warszawskim szpitalu południowym zarówno koalicja, jak i opozycja żądają teraz kolejnych znacznie ostrzejszych kroków. O szczegółach mówi Piotr Durys.
7: Nowe prawo ma ujawnić realną skalę zarobków medyków, ale zdaniem Prawa i Sprawiedliwości problemem jest przede wszystkim brak nadzoru nad kontraktami dla partyjnych kolegów. Z kolei Lewica domaga się natychmiastowego ukrócenia fikcyjnych dyżurów i wprowadzenia twardego zakazu łączenia etatów. Dariusz Wieczorek przypomina, że jego formacja ma gotowy plan na głębszą reformę systemu.
8: Te ograniczenia i zakaz łączenia pracy w szpitali publicznych, prowadzenia swojej praktyki i kwestia tych godzin powinny być uregulowane.
7: A w stolicy wciąż trwają masowe kontrole na wszystkich SOR-ach. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Nowe przepisy w sprawie lekarskich zarobków trafią teraz do Senatu. Na blisko 3 tygodnie zamknięty został przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Roosevelta w Piotrkowie. Do 9 lipca należy korzystać z wyznaczonych objazdów i stosować się do oznakowania. Warto też uwzględnić możliwe opóźnienia przy planowaniu podróży. Jak mówi Radio Łódź Rafał Wilgusiak z PKP PLK, utrudnienia są związane z pracami torowymi prowadzonymi w ramach modernizacji linii kolejowej Koluszki-Częstochowa.
9: Na przejeździe przy ulicy Roosevelta wymienimy również napędy rogatkowe, natomiast obsługa przejazdu po zakończeniu prac pozostanie bez zmian, czyli będzie prowadzona z pobliskiej nastawni, tak jak dotychczas.
6: Modernizacja tzw. wiedenki ma pozwolić pociągom jeździć szybciej, nawet do 160 km na godzinę, co skróci czas przejazdu pociągów dalekobieżnych o około 10 minut. 32 zastępy Straży Pożarnej gaszą pożar w Harnowie w gminie Ustka, który wybuchł na terenie fabryki aerozoli. Jak mówił na antenie TVP Info młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej, policja ewakuuje w tej chwili okolicznych mieszkańców.
10: Zakład znajduje się bardziej na uboczach tak naprawdę. Mieszkańcy z reguły nie mają do czynienia z tym największym zagrożeniem kłębów dymu. Ze wstępnych takich moich ustaleń w tej miejscowości może mieszkać około 300 osób.
6: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, a akcję gaśniczą utrudniają wysoka temperatura i specyfika płonącego obiektu. Mieszkańcy Pabianic chcieliby wybudowania dużego wybiegu dla psów na terenach zielonych na Lewitynie. Są głosy za i przeciw. Powstała też petycja, którą podpisało ponad 200 mieszkańców. Zwolennicy wybiegu wskazują, że taki teren mógłby się przydać, chociaż są też przeciwnicy pomysłu.
11: Fajnie w sumie, tylko gdzie dokładnie? Ja jestem na nie.
12: Dlaczego?
11: Dlatego, że psy się nie powinny biegać w jednym miejscu, jeśli się nie znają.
13: To jest fajne, że właściciele mogą się właśnie ze swoimi zwierzakami w ten sposób pobawić.
11: Ja pracuję z behawiorystą, więc wiem, na czym polega taki wybieg, tak? Jakby one tam się ganiają, czasami są agresywne względem siebie, my tego nie rozróżniamy, czy to jest agresja, czy to jest zabawa.
6: Prezydent Pabiańsk Grzegorz Mackiewicz stwierdził, że jeden wybieg dla psów już w mieście istnieje, ale nie ma przeszkód, aby wybudować kolejny, jeśli jest taka potrzeba. Mieszkańcy wskazują tereny zielone na Lewitynie. Według prezydenta Mackiewicza dla tej inwestycji na pewno byłaby potrzebna inna lokalizacja. Piszemy o tym więcej też na naszym portalu radiołódź.pl. W regionie dzisiaj przeważają chmury, ale mamy także rozpogodzenia. No jest parno i gorąco. Na termometrze w tej chwili już 27 stopni Celsjusza. Na barometrze 1003 hektopaskale towarzyszy nam bardzo wysokie wciąż ciśnienie. Wiatr słaby z północy. Meteorolodzy ostrzegają, że w regionie, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, po południu mogą się pojawić burze.
3: Sensem piosenki.
14: Już 5 minut po godzinie 15, a my dzisiaj radiowo tak w biegu i to słychać, czyli coś dla ciała, a czy będzie coś dla ducha? Zdecydowanie tak. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Dzisiaj tylko godzina naszego muzycznego spotkania, ale za to jaka. Kuba Janik realizuje program. Przed nami piękna opowieść aktorsko-muzyczna. Agnieszka Greinert jest dziś bohaterką programu. Aktorka teatralna, filmowa, wokalistka, doktor habilitowana sztuk teatralnych, profesor uczelni Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki. Piękne spotkanie przed nami. Ja daję znać i gramy.

0: A dzisiaj naszym gościem jest wyjątkowa artystka, pedagog Łódzkiej Szkoły Filmowej. To też jest ważne w tej naszej historii, ale ja chciałabym dzisiaj tak naprawdę skupić się na postaci Agnieszki Greinert. Agnieszko, witam cię bardzo serdecznie.
1: Oj, dziękuję. Witam serdecznie, bardzo serdecznie w radio całe tutaj Łódź i ciebie, Moniko, bardzo serdecznie.
0: Ja zaczynam właśnie od tej twojej artystycznej bardzo części, takiej osobistej i chciałabym się, nie ukrywam, dzisiaj na tym skupić. Dlaczego? Już się wytłumaczę, ponieważ zauważyłam w ostatnim czasie, że mówi się o tobie w kontekście sukcesów studentów. Przez ostatnie wydania tego programu z Sensem Piosenki spotykałam się ze studentami Wydziału Aktorskiego naszej łódzkiej tutaj filmówki i właściwie pewnie nie wiesz jeszcze o tym, ale przez każdą osobę zostałaś wymieniona z imienia i z nazwiska ze specjalnym podziękowaniem, że gdyby nie pani profesor Agnieszka Greinert, to po prostu nie byłoby tego sukcesu. Także Agnieszko,
1: bardzo mi miło.
0: Gratulacje,
1: bardzo
0: naprawdę.
1: Dziękuję.
0: To były też wyjątkowe osoby. Ty lubisz pracować ze studentami i generalnie z takimi osobami, które gdzieś tam mają w swojej duszy taką piosenkę poetycką, piosenkę aktorską.
1: Uwielbiam z uwagi na to, że sama bardzo kocham śpiewać i właściwie tej drogi, którą mam do dzisiaj, nie wybrałam. Los jakby pokierował mnie w tę stronę. Raz, że skończyłam średnią szkołę muzyczną i właściwie już w średniej szkole myślałam, że może to będzie akademia muzyczna. Tak się rozkochałam w muzyce przez wspaniałego pedagoga Henryka Andrzeja Bączyka, który skończył akurat kompozycję w Poznańskiej Akademii Muzycznej i wykładał u nas i teorię muzyki, harmonię i naprawdę zakochał mnie w muzyce na nowo, w ogóle w harmonii, w splotach harmonicznych. Zainspirował mnie do pisania różnych swoich takich muzyczek, rozwiązań harmonicznych, różnych prostych melodii i właściwie nie wiedziałam, czy pójdę do szkoły teatralnej, bo miałam taką pasję, czy do szkoły muzycznej, ale los sam za mnie wybrał, dlatego że dostałam się do szkoły teatralnej, gdzie były pierwsze egzaminy z pierwszą lokatą, więc właściwie już zostawiłam ten temat. Będąc w szkole, siłą rzeczy grałam na kilku instrumentach, bo były takie zapotrzebowania, czy do scen, żeby wykorzystać trochę muzyki, a że grałam trochę na gitarze, oczywiście na skrzypcach, na pianinie. W związku z tym to było wykorzystywane, łącznie z tym, że czasem trzeba było napisać jakąś melodię do egzaminu, czy nawet zrobić coś na głosy, więc zbierałam moich kolegów i razem śpiewaliśmy. Byłam takim animatorem muzycznym, dodatkowo jak pełniąc taką funkcję właściwie na naszym roku. I myślę, że z tego też względu Janek Machulski, kiedy opiekun mojego roku, kiedy tak się stało, że profesor Hertel wyszedł ze szkoły, on uczył u nas piosenki, mnie też prowadził przez 2 lata. Bardzo sobie to cenię. Zresztą u państwa nagrywaliśmy, pamiętam, piosenki z kabaretu Pstrąg na naszym 4. roku. Odezwał się do mnie dziekan Jan Machulski z taką propozycją. Mówi, chodź Agnieszka na próbę, poprowadzisz piosenkę. Ja mówię, Boże, piosenkę na próbę, no pewnie. Więc oczywiście zorganizowałam od razu nutki. A że już też byłam w teatrze muzycznym, bo po studiach, jeszcze w trakcie studiów pracowałam w Teatrze Nowym. Tam się sytuacje dosyć dynamicznie zmieniały przez wiele lat. Ja też trafiłam na taki okres, w związku z czym udało mi się później trafić do teatru muzycznego równolegle. I pomyślałam, super, no bo to jest też taka droga. Teatr muzyczny nagle objawił przede mną zupełnie inne perspektywy, to znaczy wydawało mi się, że ja potrafię pracować głosem, ale nagle jak się okazało, że jest tak wielka scena, nie pracujemy na mikroportach, mówimy bez mikroportów, więc trzeba inaczej pracować głosem, oddechem, trzeba inaczej śpiewać, więc mówię, Boże, ja nic nie potrafię. Trzeba się po prostu szybko brać za naukę, a oprócz tego, że miałam tę myśl, żeby się brać za naukę, to właściwie zawsze mnie to prowadziło. Kiedy dostałam tak na 2. roku wyróżnienie od Wojtka Młynarskiego na festiwalu we Wrocławiu i od Bardiniego, profesora, i wówczas w komisji była również Ewa Dałkowska, która podeszła do mnie i mówi, słuchaj mała, fajna jesteś, ale wiesz, tutaj potrzebujesz dobrego pedagoga od śpiewu. Ja cię serdecznie zapraszam na lekcję do pani profesor Barskiej do Warszawy. Ja cię tam zarekomenduję. A że tak się stało, że na 3. roku dostałam stypendium ministra, więc miałam fundusze dodatkowe. W związku z tym po prostu, kiedy mogłam, uciekałam z Łodzi i jeździłam na lekcję do Warszawy śpiewu do pani profesor Barskiej, u której cała elita aktorów w Warszawie się uczyła, więc to było takie właściwe uczyć się u pani profesor śpiewu. I w istocie na pewno te ćwiczenia do dzisiaj również robię. Korzystałam z lekcji wielu pedagogów i właściwie mogę powiedzieć, że dzięki pedagogom moim, również tym ze szkoły podstawowej, jestem dzisiaj w miejscu, w którym jestem. Miałam tak ogromne szczęście i właściwie po latach miałam taką konkluzję, że być może dlatego, że gdzieś ten los właśnie również mnie skierował na te tory pedagogiki. Nigdy nie myślałam, że to będzie dawało mi taką satysfakcję, ale widziałam, że moi pedagodzy to były osoby, które widziały mnie, dostrzegały i pozaświadomie rozwijały mój potencjał.
0: Ale to jest, wiesz, bardzo ważne właśnie, że w momencie, kiedy zaczynamy pewną swoją taką drogę, też ważne są takie osoby, które spotykamy gdzieś tam na tej swojej drodze właśnie. I myślę, że ty miałaś po pierwsze ogromne szczęście, talent, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, wychodzi osoba, pojawia się na scenie i albo jest zjawiskowa, albo oczekiwalibyśmy jeszcze czegoś więcej. Ja muszę przyznać się do tego. Szukałam w swojej pamięci, bo trochę się już znamy, trzeba o tym powiedzieć. Szukałam w swojej pamięci takiego naszego pierwszego spotkania w ogóle. I przypomniałam sobie, jaki to był moment. To będzie dla ciebie bardzo zaskakujące, bo dla mnie to też było odkrywcze. Ja wtedy chodziłam do liceum i razem z klasą w liceum zostaliśmy właśnie zaproszeni do szkoły filmowej w Łodzi. Pan Jan Machulski opowiadał nam trochę o tej szkole i poprosił studentów, swoich ulubionych. Byłaś to ty i był to Szymon Bobrowski.
1: Z mojego roku.
0: Tak? Z twojego roku. Tak.
1: Dobrze. No niesamowite, w ogóle nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz tej historii. Pojawiła się nagle taka dwójka. Pan Jan powiedział, słuchajcie, a to są moi najlepsi studenci.
1: O, wow.
0: Ja doskonale pamiętam to zdanie i doskonale pamiętam, że to byłaś ty i dosłownie przed naszym spotkaniem przypomniałam sobie właśnie tę historię. Zobacz, jakie to jest ważne, żeby ktoś właśnie zwrócił na ciebie uwagę i żeby powiedział tobie, słuchaj, jesteś wyjątkowa.
1: Ja myślę, że tak, Monisiu. Myślę, że ja długo nawet tego nie doceniałam. Tak jak było też z Młynarskim, który chciał zrobić ze mną recital. To już było, kiedy wygrałam piosenkę francuską rok po szkole. Dostałam pierwszą nagrodę. Wojtek Młynarski był tam głównym jurorem w Lubinie na festiwalu. Przekazał mi swój numer telefonu i ja byłam tak zawstydzona tym faktem, że nie umiałam do niego zadzwonić. Byłam sparaliżowana. W głowie miałam, Boże, jak ja mu się zrekompensuję. Los tak bardzo chciał mi pomóc, że rok później w Teatrze Muzycznym na otwarcie sezonu był koncert i śpiewałam tam utwór z Siostruń, z takiego musicalu. Prowadził ten koncert Lucjan Kedryński. I on po tym koncercie podszedł do mnie i mówi, kogo może zapytać o mnie, bo chciałby mnie zaprosić do takiego programu, do telewizji Wiolinem i Basem. Ja mówię, że właściwie chyba tylko Wojtka Młynarskiego, bo jeśli chodzi o osoby z tego szerokiego świata, to właściwie tylko on by mógł o mnie coś tam powiedzieć. No i oczywiście zaprosił mnie do swojego programu. Ja pojechałam do telewizora. Kiedy byłam w garderobie, przyszedł pan Kedryński i mówi, pani Agnieszko, Wojtek mówi, że od roku próbuje zrobić z panią recital, tylko pani mu nie daje szansy. I ja mówię, panie Lucjanie, no ale z czego ja zapłacę panu Młynarskiemu? Wszyscy oczywiście zaczęli się śmiać, na co pan Lucjan mówi, pani Agnieszko, pan Wojtek nie na takich jak pani zarabia. Więc ja oczywiście zupełnie nie miałam kompletnie tego świadomości. Byłam tak zawstydzona, tak niewidząca nic i właściwie nie skorzystałam z tej szansy, naprawdę. A Wojtek też widząc mnie, no jako trawny artysta, zauważył też taki mój potencjał, nie wiem, ore, cygański. Więc wtedy jeszcze, zanim powstał film Papusza, chciał zrobić ze mną recital z tekstów Papuszy. Więc po wielu już latach, kiedy Wojtek już wiedziałam, że jest w kiepskim stanie, ja wydałam swoją płytę autorską. Akurat się pojawił Jacek Bończyk z myślą i zainaugurowanym festiwalem Wojtka Młynarskiego w Sopocie. Pojechałam na tę edycję, zadzwoniłam do Jacka, czy mogłabym się spotkać z Młynarskim. Spotkałam się z nim, on już był w bardzo kiepskim stanie, był bardzo chory. Przeprosiłam go za tę sytuację. Chciałam, żeby zrozumiał, że nie wynikało to z mojej arogancji, tylko po prostu no, z mojej...
0: Z takiej nieśmiałości. Nieśmiałości. Agnieszko, powiedzmy sobie szczerze. Zobacz, wymieniłyśmy w tej rozmowie tak niesamowite nazwiska. Bardini, Młynarski, tak? No to są w ogóle postaci, które dzisiaj, kiedy o nich słyszymy, to mamy aż dreszcze, ponieważ jeżeli spróbowalibyśmy sobie wyobrazić, że my spotkaliśmy na swojej drodze właśnie takie osoby, to to jest jakaś niewiarygodna historia. A jeszcze dodatkowo, jeżeli wiemy o tym, że te osoby gdzieś nas zauważyły i chciały rozwijać ten nasz talent, naszą karierę, no to to już jest po prostu coś nieprawdopodobnego.
1: Na pewno to jest bardzo istotne, ale też wiem, że mamy pisane różne drogi. Ja też miałam tak dużą wrażliwość i też takie nieosadzenie w sobie, że myślę, jak patrzę na to też z perspektywy czasu, w tym bardzo wymagającym zawodzie, bardzo, myślę, że nie dałabym chyba psychicznie rady, bo to jednak trzeba być bardzo przy sobie, ze sobą, niezależnie od tego, jak wygląda na zewnątrz. Bo bardzo się warunkujemy, kiedy mamy jeszcze nieustabilizowane poczucie własnej wartości, od tego, co przychodzi z zewnątrz. A to jest bardzo iluzoryczne i bardzo ulotne. Więc tak naprawdę najistotniejsze jest to, jak ja funkcjonuję na stałe ze sobą. To jest najistotniejsze. I co mogę dzisiaj powiedzieć, że młodzież przychodzi chyba nawet bardziej uświadomiona na ten temat, co z nimi jest. Oni są w różnych traumach. My też byliśmy, tylko my nie byliśmy uświadomieni. My po prostu byliśmy bardziej wytresowani, byliśmy nauczeni większej dyscypliny.
0: Nie było to zdefiniowane, prawda?
1: Przede wszystkim nie było zdefiniowane, tak. A po drugie, my byliśmy nauczeni pracy. Byliśmy nauczeni też tego, że praca jest wielką wartością. Że jeśli ktoś mi daje tę pracę, to ja z szacunku jestem bardzo obowiązkowa, czasem nawet bardziej jestem obowiązkowa, niż słucham tego, że to przekracza na przykład moje ciało. Poza tym jednak w zawodzie artysty, umówmy się, no my ciągle musimy siebie przekraczać. To nie jest taki zawód, że ja idę i sprzedaję gruszki codziennie, tak? I mogę być zadowolona albo niezadowolona. Czuję się gorzej, spektakl, kurtyna się podnosi, ja muszę się zmobilizować i po prostu zagrać. Nikt mnie pyta, czy ja, nie wiem, rozstałam się z kimś, odeszła moja mama, czy...
0: A wiemy, że takie sytuacje się zdarzają.
1: Po prostu życie,
0: tak,
1: tak.
0: Oczywiście.
1: Więc chodzi o to, że człowiek musi naprawdę być w tym zawodzie bardzo, bardzo blisko siebie. I myślę, że ten czas bardzo był mi potrzebny, żeby też zobaczyć siebie, w jakiej ja jestem kondycji, poprzez też pracę z młodzieżą. Bo my najwięcej się uczymy poprzez odbicia, poprzez obserwacje, poprzez widzenie ze zewnątrz. Kiedy ja też widzę, przeglądam siebie w kimś, w partnerze, w przyjaciołach, w studentach, to ja mogę siebie zweryfikować. Więc ja też uczę siebie, siebie tak naprawdę. A przez to ja się rozwijam dzięki też młodzieży dzisiaj.
0: I ta młodzież nas odwiedzała w tym roku w programie Z sensem piosenki, opowiadając o swojej pasji, o nauce, o swoich sukcesach. I od razu dodam, że nie ze wszystkimi udało nam się spotkać. Nie starczyło czasu po prostu, ale tuż po wakacjach będziemy nadrabiać te zaległości. Za chwilę o piosence aktorskiej porozmawiamy, ale muzyki, po prostu piosenki też nie może zabraknąć.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
1: Z sensem piosenki.
4: A dzisiejsze wydanie programu ma swoją główną bohaterkę Agnieszkę Greinert. Wszystko nam dziś wyśpiewa, tak śmiało można powiedzieć. Opowieść za chwilę, najpierw trochę muzyki.

0: Mikami.
1: Szanowni Państwo, Agnieszka Greinert w Radiu Łódź. Wracamy do naszej rozmowy, rozmowy o sztuce, o piosenkach. Piosenka to takie małe cudo, coś, co jest wyzwaniem, ale niesie ze sobą trochę radości, prawda?
2: Ja muszę powiedzieć, zawsze byłam zachwycona formą piosenki, że tak krótka opowieść, 3, 4, 5-minutowa, jest właściwie monodramem, całym światem, że poeci potrafią w tak niezwykły sposób opisać właściwie kondycję człowieka, zawrzeć i tak precyzyjnie ponazywać. Potrafią to zrobić sentymentalnie, dowcipnie, z dystansem. Ja czasem opowiadam studentom, że tak naprawdę, kiedy czytam teksty Przybory, czy Osieckiej, czy Wojtka właśnie Młynarskiego wspomnianego, to właściwie tak, jakbym czytała teksty buddystów. Oni nigdy nie oceniają ludzi, oni tylko przedstawiają pewną perspektywę. I poprzez to, że oni przedstawiają tę perspektywę, ja kiedy zaczynam rozumieć tę perspektywę, analizować tę perspektywę, to nagle ja rozumiem, że to jest o mnie i że ja też w życiu błądzę. I że ja mam prawo błądzić, bo kiedy ja błądzę, to ja się uczę. Ja poznaję, ja dotykam emocji, których być może nigdy bym nie poznała. Być może gdybym ja nie dotknęła tej sytuacji, to nigdy bym nie wiedziała o sobie takich rzeczy. I przez to, że ja rozpoznam to w sobie, ten proces przeprowadzę w sobie, na dźwięku, a oni dzisiaj po prostu tak pięknie śpiewają.
1: To prawda.
2: Otwierają każde okienko, więc oni tak naprawdę mają taką dostępność wiedzy dzisiaj, że bardzo szybko już jako małe dzieciaki poprawnie śpiewają. Mają pootwierane czakry gardła, oni wyrażanie mają otwarte, oni chcą tego, oni jasno artykułują tego, nie chcą. W związku z tym ten dźwięk płynie od samych stóp po prostu po czubek głowy. A kiedy oni nagle odkrywają w tych tekstach głębie, te głębie, nad którą pracujemy właśnie na wydziale aktorskim, głębie tekstów, postaci, historii ludzi z pewnym rysem takim nie do końca, bym powiedziała, wygodnym. Myślę sobie, że ta piosenka z takim tekstem jest taką fajną autoterapią też. I też autoterapią czasem dla widza, kiedy ci młodzi, piękni ludzie z takim potencjałem wokalnym potrafią poprzez artykulację wokalną cały ten proces emocjonalny tak gorąco oddać, no to potem mają takie sukcesy, prawda? Że porusza to, porusza. Nie tylko wokalnie, ale też no chyba tak w ogóle całościowo.
1: Ten wokal musi zostać uzupełniony zawsze i myślę,
2: tak,
1: że o tym powinni właśnie młodzi aktorzy, artyści, którzy zajmują się piosenką poetycką, piosenką aktorską pamiętać, ponieważ to jest tak, że w momencie, kiedy jesteśmy widzami, siadamy przed tą sceną i czekamy na artystę, to tak sobie myślę zawsze, no dobrze, to opowiedz mi pewną historię i to opowiadanie tej historii swojej wyjątkowej z takimi smaczkami, cóż w tej historii się znajdzie, jaka to jest osoba i tak dalej, bo my, tak jak powiedziałaś wcześniej, po prostu pokazujemy siebie. Agnieszko, ale ja chciałam tutaj przywołać cię znowu do porządku, ponieważ obiecałam sobie dzisiaj, że oczywiście będziemy rozmawiać na temat twojej pracy jako pedagoga, ale chciałabym przede wszystkim porozmawiać na twój temat, na temat Agnieszki Greinert, ponieważ ja wiem, że poza tymi wszystkimi projektami, które robisz ze studentami, ty masz też swoje fantastyczne projekty. Dalida. Na przykład. Piękna historia, piękna kobieta, niezwykłe piosenki.
2: Tak, no Dalida faktycznie to jest taki bardzo, właściwie może z ostatnich, bo jeszcze ostatni był Tuwim, ale myślę, że nie mam aż tak dużo miłości, chociaż uwielbiam Tuwima, do tego projektu z uwagi na to, że on nie był tak autorski dla mnie. Był autorski od strony aranżacyjnej, interpretacyjnej, natomiast autorski bardzo jest projekt z piosenkami Dalidy. Właściwie parę lat temu, kiedy powstał film o Dalidzie, chyba dla miłości stworzona, stało się tak, że trójka moich przyjaciół, którzy kompletnie się nie znają, wręczyła mi ten film, podarowali mi ten film, nie wiedząc o sobie i mówią, Agnes, to jest o tobie, trzeba to zrobić. I ja mówię, kurczę, coś może jest w tym i zaczęłam słuchać jej piosenek bardzo intensywnie i właściwie nie znając francuskiego, intuicyjnie wybierałam jakieś rzeczy. Dzwoniłam do mojego przyjaciela Andrzeja Maculewicza, z którym współpracujemy od lat. To jest absolutny pasjonat piosenki, absolutnie powinien się tutaj też pojawić, Monifiu, z tobą, dlatego, że poznałam się z Andrzejem będąc tuż po studiach przez Teresę Stokowską-Gajdę. Andrzej już wtedy chodził na wszystkie moje recitale. Nawet napisał dla mnie taki dytyramb na cześć Agnieszki. Potem okazało się, że właściwie stworzył przekład Dalidy Gigi Lamoroso, 1:1. Przepiękny tekst napisał również Wojtek Młynarski. I ja początkowo śpiewałam ten utwór w przekładzie Wojtka Młynarskiego, ale kiedy poznałam Andrzeja, przekład, zobaczyłam, że on, tak jak śpiewała Dalida, poczułam, że to jest jakby coś dla mnie. I od tego momentu zaczęliśmy z Andrzejem współpracować. Do tego stopnia, że kiedy już później pracowałam z innymi akompaniatorami niż Teresa Stokowska-Gajda i robiłam różne projekty, czy to były piosenki Stinga, czy to były jakieś inne francuskie piosenki, czy angielskie piosenki, Andrzej bardzo często był takim naszym SOS. Nawet dwa lata temu, jak z rokiem właśnie Julki Jaroszewskiej robiliśmy piosenki francuskie. Ania Pęc nie wiedziała, co ma zaśpiewać i przyniosła taki fajny utwór francuski, współczesny, właściwie o takiej przemocy w szkole. I mówię, Ania, jak znasz tak fajnie francuski, no to spróbuj sama coś napisać, bo zawsze mam taką zasadę, znając ten zawód artystyczny, że fajnie mieć kilka nóg. To znaczy, jeśli nie ma pracy na scenie, to ja wiem, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości. W związku z tym wiem, że młodzież ma bardzo dużo talentów i staram się otwierać ich drogi albo otwierać ich samych na ich talenty. Więc pytam, czy piszesz, czy masz takie pióro? Sprawdź, zobacz, piszesz muzykę, może napiszesz coś. No i Ania tak kombinowała, ale nic jakoś jej nie wychodziło, więc mówię, słuchaj, zawsze mamy Andrzeja, który może nam...
1: podpowiedzieć.
2: Tak, podpowiedzieć. Oczywiście napisał przepiękny tekst w ciągu po prostu tygodnia. Więc wracając do tego Andrzeja, mojego kochanego, dzwoniłam do niego, słuchając piosenek Dalidy i mówiłam, Andrzejku, jak myślisz, o czym to jest? I taka była droga weryfikacji. Dokonałam takiej selekcji, po czym spotykałam się również z taką Martą, która lata pracowała również z Teresą Gajdą. Tak wspominamy Tereskę, bo Terenia była osobą, która...
1: Bardzo wspominamy.
2: Tak, tak, akompaniowała mi w szkole podczas zajęć z piosenki, a potem współpracowałyśmy w teatrze, a później współpracowałyśmy przy wielu recitalach. No i później jeszcze przez lata pracowałyśmy w szkole, ja jako osoba wykładająca, a ona jako osoba akompaniująca. Właściwie razem prowadziłyśmy te zajęcia. Prowadziła też wiele przez lata wspaniałych osób, które dzisiaj są na scenie teatralnej, filmowej, muzycznej.
1: I to są naprawdę bardzo znane nazwiska. Od razu Państwu tutaj powiemy. Ja akurat z Teresą Stokowską-Gajdą spotkałam się w takiej grupie bardzo młodzieżowej i to ja powiem oficjalnie. W tej grupie była Kamila Klimczak, Emilka Klimczak, Marcin Bosak.
2: Tak. Jeszcze Emilka Kudra. Po naszej szkole Emilka Komornicka.
1: Emilia Komornicka. Szanowni Państwo, Piotr Rogucki.
2: Oczywiście.
1: Muszę o tym wspomnieć, bo zawsze właśnie myślę sobie gdzieś o tym, że Piotr zaczynał właśnie z taką piosenką poetycką, z piosenką aktorską właśnie w tej grupie pani Teresy Stokowskiej-Gajdy, która wręcz namawiała nas do tego, żebyśmy my gdzieś tam po prostu się pojawili.
2: Tak.
1: Tak było. To na chwilę zawieszamy głos, ale Agnieszka dla nas zaśpiewa.

0: A dzisiaj Agnieszka Greinert jest naszym gościem. Nie mogę nie zapytać o Agnieszkę Osiecką, festiwal słynny poświęcony tej poetce właśnie. Agnieszko, ty ten festiwal wygrałaś.
1: Tak, też to była taka przygoda przedziwna, śmieszna zupełnie. Pojechałam na ten festiwal.
0: A wiesz, że pojechałyśmy tam razem?
1: Tak?
0: Tak, słuchaj, byłyśmy tam razem. Tam pamiętam, że były wtedy dwie kategorie.
1: Tak.
0: Dla zawodowców
1: i dla amatorów.
0: Druga edycja. Ona jeszcze odbywała się w Warszawie.
1: Tak,
0: bo
1: w Domu Kultury.
0: W Domu Kultury, tak.
1: Tak, pamiętam. Pan Satanowski siedział, pani Umer siedziała w komisji i pamiętam nawet taką sytuację, że właściwie, bo to tak było, że pojechałyśmy tam z Teresą, nie pamiętam, albo ja byłam tam z Teresą, zagrałyśmy z Teresą i wróciłyśmy do Łodzi. I ja dostaję rano telefon, że serdecznie mnie zapraszają na finał. Ja taka byłam zaskoczona tym faktem.
0: O co chodzi?
1: O co chodzi? I właściwie szybko dzwoniłam do Krzysia Jaszczaka, dlatego że Teresa nie mogła ze mną pojechać. Szybko z Krzysiem musiałam przygotować utwory tego dnia jeszcze. I jechaliśmy z Krzysiem na ten finał i otrzymałam pierwszą nagrodę wtedy. To też była przepiękna przygoda, zresztą ten festiwal do dziś dnia.
0: Prawda?
1: Och, jak się rozwinął. Po prostu jest tak zawodowy. Przypomina festiwal we Wrocławiu lata temu. Przepięknie zaaranżowane utwory, wspaniale śpiewające osoby z głęboką interpretacją. Nie jest to jakoś przekombinowane. Bardzo uczciwie, muzycznie, aktorsko zrobione. Miałam przyjemność być tam z kolei 2 lata temu, kiedy Misia Dworzaczek doszła do finału. Zaprosiła mnie na finał w Poznaniu w Teatrze Nowym. Byłam pod wielkim wrażeniem wszystkiego właściwie. Podziękowałam Jerzemu Satanowskiemu, że tyle piękna muzycznego daje ludziom wciąż, naprawdę, bo on właściwie kultywuje to od tak wielu lat. On dba o to, żeby były i pieniądze na to, że te dziewczyny wszystkie jeżdżą do Sopotu. W Sopocie mają jedną część teraz tego konkursu. Kiedyś to tak było, że my, laureatki, spotykałyśmy się w Sopocie, odbywałyśmy koncerty dla ludzi, co też było niezwykle integrujące, bo właściwie nagle te wszystkie
0: czekało
1: dziewczyny...
0: Czekało się na to, prawda?
1: Bardzo. Raz, że się czekało też na te spotkania, dlatego, że zazwyczaj człowiek taki, który dostaje nagrodę, to potem, nie wiem, może też jego ego jakoś w złym kierunku brylować. Bardzo wartościowym było to, że z różnymi aktorkami wspaniale śpiewającymi spotykałyśmy się i razem współpracowałyśmy i Jerzy Satanowski tworzył jakby takie muzyczne spektakle w atelier Agnieszki Osieckiej i mogłyśmy koncertować również potem z tymi koncertami, jeździłyśmy po całej Polsce. Teraz to jest tak, że ta część osób, które przeszły do tego drugiego etapu, spotyka się i w ramach edycji konkursowej śpiewa te koncerty, co też jest bardzo fajne. Wartościowe, bo jak widać dziewczyny z roku obecnego trzeciego, ubiegłoroczne laureatki pierwszej nagrody, Ania Głosek, Alicja Koga i Zuzia Szeląg. Wyśpiewały pierwszą nagrodę, pięknie na głos sobie opracowały. Ania Głosek ma w ogóle talent wielki kompozytorski, więc ma też dużo takiego potencjału, który też rozwija, jest bardzo pracowita, bardzo w tym jest taka metodyczna. Przepięknie to dziewczyny zrobiły, także absolutnie to było spektakularne. Wygarnęły pierwszą nagrodę, więc bardzo jesteśmy dumni też my jako pedagodzy naszej szkoły.
0: I to jest, zobacz, chyba od ciebie silniejsze, prawda? Także Agnieszko, raz jeszcze przywołuję.
1: Wracamy do Dalidy. Tak.
0: Do porządku.
1: Tak, ale właściwie tak, ta Dalida to był też taki proces, który wykonuję zawsze przy takich moich bardzo autorskich rzeczach, jak przy płycie, może nawet bardziej przy tangach. Też jest taki program Agnes de Buenos Aires. Siadaliśmy z Andrzejem, pisaliśmy teksty. Czasem był to tekst 1:1 przez Andrzeja zrobiony, czasem to był tekst taki, który, gdzie on pisał wolny przekład, bo na przykład już ustaliliśmy od dawna, że Andrzej lubi to wszystko, co jest radosne. A tam, gdzie są emocjonalne

0: koloru takiego. Paweł oczywiście też znał moje inklinacje do różnych dzwonków hinduskich, do różnych dzwonów, do w ogóle mantr hinduskich. Też tym mnie zafascynowała Dalida, że ona była w tej muzyce, pobrzmiewają jej arabskie tony, bardzo i popowe, i bardzo poetyckie. Właściwie tam można było znaleźć wszystko. I
1: właściwie
0: disco.
1: Trudno ją określić gatunkowo, prawda?
0: Tak. Ona przede wszystkim niosła coś, co jest bardzo inspirujące, że ona cały czas nadążała z czasem. Myślę, że ona była już bardzo zmęczona.
1: Ten film to pięknie pokazuje. Tak. Przepraszam, że od razu muszę o tym wspomnieć, ale rzeczywiście no ten cały proces takiego dostosowywania się do tej rzeczywistości, ale na najwyższym poziomie, to też warto podkreślić, to w tym filmie zdecydowanie widać.
0: Tak, ja myślę, że to w ogóle dla artysty jest bardzo frustrujące. Wywiady z Dalidą. Byłam bardzo ciekawa, zainspirowało mnie to, jak ona myśli, kim ona jest. I zobaczyłam, że to jest osoba wielkiego ducha, wielkiej wrażliwości, że to nie jest osoba, która nadąża tylko za splendorem, za aktualnością. Wręcz przeciwnie, to była osoba, która czytała filozofów, miała ścieżkę duchową i szukała tak naprawdę drogi do Boga. I w takim jednym wywiadzie powiedziała, że ona zawsze w mężczyznach szukała ojca, którego straciła bardzo wcześnie. Tej miłości żaden z mężczyzn nie potrafił jej tego dać. Właściwie my jesteśmy 50 lat dalej i dopiero dzisiaj u nas w taki sposób rozmawiamy. Kiedyś takie rozmowy właściwie nie były chyba do przyjęcia, do zaakceptowania.
1: I trzeba było się odnaleźć w tym wszystkim.
0: Tak. Tak to się stało, że tak się urodził ten program. Ja go nazwałam początkowo Ku Słońcu. Dlatego, że z tych tekstów wyszła taka historia, że ona właściwie straciła gdzieś tę nadzieję, mając takie trudne doświadczenia z mężczyznami. I zaczęłam szukać też piosenek u niej, które mówią o radości życia, o radości istnienia. Takich wydawałoby się infantylnych, prostych, takich właśnie, które nie są skomplikowane emocjonalnie. I kończy program piosenka, już czas, odmienić chcę mój los i ruszyć, jak nie śpiewam, to nie wiem, co to jest.
1: To zaśpiewaj.
0: Już tam, odnaleźć chcę mój dom i ruszyć tam, nie będzie żal, ku słońcu tak iść wprost. Już czas, ktoś powie, że to błąd. Lecz dość mam już życiowych burz, odfruwam więc dziś stąd, bo mnie tu dziś nic nie kusi, ni też nie trzyma nic. Melodii sto zabrać muszę, co tak dźwięczą wciąż w uszach mi tra-la-la-la-la. Więc jest to tak gdzieś piękne, beztroskie.
1: Niby proste tra-la-la, a jednak ile w tym wszystkim emocji i prawdy.
0: Tak.
1: Jaki projekt, Agnieszko, ci się marzy? Muzyczny? Twój? Twój, podkreślam.
0: Miałam taką myśl, że chciałabym poszukać czegoś, co jest bardzo rdzenne, bardzo przy naszej Matce Ziemi. Nie wiem, czy są jakieś prawdziwe przekazy Słowian. Nie wiem, jak dotrzeć w ogóle do takich materiałów, ale słucham często ludzi, których głos opowiada całym ciałem, opowiada poza dźwiękiem, w różnych wibracjach, częstotliwościach, które są, niosą przekaz również pozawerbalny. Jakby to słowo jest rodzajem modlitwy. Myślę, że jeśli coś by teraz było dla mnie, to coś, co będzie taką modlitwą, która jest wypełnieniem mojego wielkiego pragnienia czucia siebie jako istotę szerszą, głębszą, której dźwięk ma też mieć inny przekaz. Nie tylko ten dla właśnie tego, żeby to się podobało czy nie podobało, tylko żeby koiło przede wszystkim, żeby niosło komuś uzdrowienie, żeby niosło informację do serca. Też myślę, że moi studenci, kiedy śpiewają tak głęboko z emocji, to mnie aż wzrusza, kiedy teraz o tym mówię, to oni też nawzajem się wzruszają. I to jest tak wielki dla mnie, jak to, nawet nie wiem, jak to nazwać, taka radość dla mnie, taka satysfakcja, że oni tak głęboko wchodzą,
1: takie
0: że...
1: Takie spełnienie, Agnieszko, to
0: spełnienie,
1: jest,
0: wiesz? Tak. Że oni właściwie zapominają, jesteś taki, to jest cool, tu jest super, tu jest tak. Tylko gdzieś wchodzą w taki proces, że ich koledzy zaczynają płakać. I nawet teraz była taka sytuacja, że z Rokiem, z którym obecnie pracujemy, Julka jest taką osobą. Julianka, Antoś, to są osoby wielkiej wrażliwości, głębi. Misia, Dworzaczek, Madzia, która też tutaj była, właściwie Sara Litińska, bardzo dużo osób. Nie jestem w stanie, Klaudia Kuźmińska, jakby wymienić wszystkich, bo naprawdę dużo, dużo się ich teraz spotyka. Ale z Rokiem, z którym obecnie pracujemy, robiliśmy lata 20 w pierwszym semestrze. I właściwie te melodyki piękne, te piosenki gdzieś bardzo czyste, naiwne w przekazie o miłości. I oni tak to pięknie wykonali, tak głęboko, że młodzież naprawdę się popłakała. Ich koledzy, więc ja bardzo im podziękowałam, że oni zaufali też, zaufali mojej osobie w tym prowadzeniu, bo to też jest dzisiaj bardzo dużo zaufać zaufać, bo dzisiaj młodzież też przez to, że dużo czyta tego czata i jakby korzysta
1: z
0: takich...
1: I ma dużo problemów z relacjami osobistymi, tak? Bo bardzo dużo się o tym mówi i myślę, że jest taki rodzaj niepewności w stosunku do drugiej osoby, że my zawsze gdzieś tam uważamy, tak? Żeby

0: coś się nie wydarzyło, jakaś sytuacja, która może być dla nas taka bardzo zaskakująca i myślę, że ta młodzież aktualnie to ma. Takie bezpieczeństwo na wszelki wypadek dla siebie.
1: Na pewno i myślę, że też taki rodzaj gdzieś powierzchowności pozornej i takiej, że trudno utrzymać uwagę dłużej niż minutę. No, minuta to już jest w ogóle nie wiadomo co. Więc jeśli oni w ogóle dadzą sobie tę uwagę i poprzez to, że dali sobie uwagę, potrafią wywołać u innych, że ktoś inny da im uwagę w tej prawdzie serca. Myślę, że to jest bardzo wielka wartość. Ta pamięć powoduje, że oni, ta pamięć, jak tego dotkną, to będą tam wracali, czy będą przed kamerą, czy będą w teatrze. Dlatego, że dzisiaj również i przed kamerą widzimy szybkie granie. Jeśli nie mamy aktorów, którzy są charyzmatyczni, od lat już zaprawieni w boju i wiedzą, jak pracować głęboko wewnętrznie, to wszystko się dzieje takie bardzo powierzchowne, takie o niczym. Więc jeśli oni dotkną tej prawdy, to będą tam szukali i będziemy czuli, że na ekranie też coś emanuje z nich głębiej i to nas będzie poruszało. Bo cały czas, no być może jest to bardzo idealistyczne, o czym ja mówię, ale tak byliśmy kiedyś uczeni, że pamiętam słowa pani profesor Petri, która mówiła, pamiętaj mała, chociaż jestem niemałą osobą, mówiła do mnie zawsze, pamiętaj mała, co mnie bardzo rozczulało. To było takie matczyne, wielki aktor to wielki człowiek. Więc byliśmy faktycznie uczeni, że ta wartość, być może jest tu przereklamowane, ale tak nas uczono. Właściwie kiedy wracam, chodzę na egzaminy studentów naszych i słucham pięknych tekstów poetów, Mickiewicza, Słowackiego, często mistyków. Myślę sobie, Boże, młodzieży kochana, jaką macie piękną pracę, że tutaj w szkole można pracować z czymś, co jest tak piękne, tak bogate, tak głębokie, że właściwie nie są to dwa słowa, jak dzisiaj, nie wiem, w jakichś serialach powierzchowne, właściwie o niczym. Tylko, że tak naprawdę no, może to poruszać człowieka. Wszystko jest potrzebne, bo i to jest potrzebne, codzienność jest potrzebna, ale też ta głębia, myślę, że dla tej równowagi jest bardzo istotna.
0: Ale wskazujmy to, co głębokie i płytkie.
1: Tak jak właśnie Monisiu mówisz, że to, że oni mogą, właściwie kiedy doświadczamy też w edukacji takich rzeczy, przynoszą różne teksty i pozwalam im, żeby oni mogli spojrzeć na to, to często sami mają taką konkluzję, że właściwie faktycznie tutaj u mistrza jest o tym samym napisane, tylko w sposób bardziej wytrawny, bym powiedziała. I można się tym bardziej pobawić. To jest takie niedosłowne, tak? To może być pikantne, więc to też daje więcej możliwości aktorskich tak naprawdę dla nich.
0: Ja ci życzę, Agnieszko, jak najwięcej takich spełnionych twoich marzeń, żeby te marzenia ciągle w twojej głowie się pojawiały, ponieważ my czekamy na twoje interpretacje, na twój głos i ja otwieram tę listę i myślę, że bardzo wiele osób się pod tą listą podpisuje, także bądź z nami, śpiewaj nam przede wszystkim.
1: Amen.
0: I niech tak będzie. Pięknie dziękuję
1: ja
0: za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Agnieszka Greinert była dzisiaj naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Ja wszystkich państwa również. Bardzo.
0: I trzymamy kciuki.

Czy widzisz, księżyc już wyszedł do mnie? Nie chodź do domu, zostań dziś u mnie. Nie chodź do domu, to tak daleko. Ciemno i wierzby sterczą nad rzeką, a w starych wierzbach daję ci słowo. Siedzi tam takie ni to, ni owo. Gra

Zostaniesz u mnie? No, nie ma rady. Co prawda mógłbym cię odprowadzić, milej by w drodze było we dwoje, lecz muszę przyznać, że sam się boję. Bo kiedyś szedłem, mówię ci szczerze, ni to ni owo patrzyło zezem i tak złośliwie mrużyło ślepie. Nie chodź do domu, zostań tu lepiej.

Skąd się to wzięło? Trudno zrozumieć. Nie chodź do domu, zostań dziś u mnie. Już noc, a w drodze może cię spotkać. I to nie obo jak czarna szczotka. Ma cienkie nóżki, łapki kosmate. Nie chodź do domu, zrobię herbatę. Nie chodź do domu, posłuchaj mnie. Nie chodź do domu, nie. Nie chodź do domu, nie chodź. Nie.

0: 7 minut zostało do godziny 16, a dzisiaj dzieje się, tak można powiedzieć, spotkanie z piosenką. Bieg Radia Łódź, pora zajrzeć do Głowna.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: A na miejscu jest Iza Berkowska.
2: Witam ponownie, witamy z Głowna, gdzie trwa taka bardzo barwna, pełna pysznych regionalnych smaków, strojów, muzyki, impreza pod hasłem Folkowe Łódzkie, to jest Święto Wsi. My jesteśmy nad zalewem Mrożyczka, gdzie jak patrzę nie brakuje osób kąpiących się, są zawody sportowe, wszyscy bardzo aktywnie spędzają ten czas, ponieważ my bardzo dużo mówiliśmy już o tych różnych regionalnych smakach, to żeby nie było, że tylko jemy. Jest z nami radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Monika Malinowska-Olszowy.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Rozumiem, że nie tylko jemy dzisiaj.
3: Oczywiście dzieje się bardzo dużo, ale jemy też. Tutaj trzeba przyznać, że rzeczywiście jest tak bogata oferta różnych kół gospodyń wiejskich, że trudno przejść obojętnie nad tymi wszystkimi pysznościami, które nas tutaj otaczają. Więc jeżeli Państwo jeszcze mają chwilę, to naprawdę jest szansa spróbować tych przepysznych rzeczy i zawitać do Głowna.
2: Z naszym gościem jest taka ciekawa sytuacja, że pani Monika Malinowska-Olszowy jest łodzianką w zasadzie od pokoleń, ale poniekąd jest też związana z Głownem.
3: Tak, rodzina mojego taty wywodzi się z Głowna i wiele lat i dzieciństwa i nawet też młodości spędziłam w tym miejscu, więc taki mam ogromny sentyment do Głowna, bo znam tutaj każdą ulicę, praktycznie każdy kamień i naprawdę bardzo dobrze się tutaj czuję.
2: A jeśli chodzi o Głowno, to też tutaj są jakieś takie regionalne potrawy związane akurat z tym miastem?
3: Z tego, co ja słyszałam od taty, który już był urodzony w Łodzi, więc trudno tutaj też mówić o jakichś wielkich tradycjach, ale u nich takim daniem podstawowym, bardzo często gotowanym, to był barszcz biały, który no, bardzo często moja babcia Stanisława podawała w domu. Też wiem od rodziców, że takim głównym mięsem, które właśnie się jadało, to była wołowina. Tak uważano, że to jest najzdrowsze mięso. Teraz no, oczywiście różnie już do tego podchodzimy, ale wtedy tak to właśnie wyglądało.
2: No tak, a teraz z kolei jak ja tutaj się przeszłam troszeczkę pomiędzy tymi stanowiskami, bardzo dużo kół gospodyń wiejskich, nie wiem czy pani zwróciła na to uwagę, poleca dziczyznę też.
3: Tak, jest kilka stoisk, które polecają dziczyznę. No coraz bardziej popularna potrawa u nas, prawda, w Polsce w ogóle. Ale też inne są wspaniałe rzeczy, też na pewno jeżeli ktoś jest jaroszem, wegetarianinem, weganinem, to i też tutaj dla siebie bardzo wiele różnych pysznych rzeczy znajdzie.
2: To my jeszcze zdradzimy, że tak zanim weszłyśmy na antenę, to zaczęłyśmy rozmawiać o pewnej zupie, którą pani, nie wiem czy odkryła dzisiaj, chyba
3: tak,
2: możemy
3: ja
2: powiedzieć o odkryciu.
3: Odkryłam dzisiaj zupę. To jest zupa, która tak naprawdę jest trochę z niczego, ale ze wszystkiego, bo jest tam mnóstwo warzyw, też oczywiście wkładka, ale co jest ciekawe, te przyprawy i skomponowanie tych warzyw daje taki posmak trochę żurku, zakwasu z żurku, ale też i trochę grochówki w tym czuć. Ja tutaj niestety nazwy nie zapamiętałam.
2: A ja sobie zapisałam, sekulotka się to nazywa.
3: Właśnie, no, sekulotka, wspaniała zupa. Ja tutaj polecam, żebyście Państwo wygooglowali i ją gotowali, bo ja po prostu byłam zachwycona tą zupą.
2: No i tym zachwytem w takim razie zakończymy. Bardzo dziękuję radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Monika Malinowska-Olszowy była naszym gościem, zachęcając do jedzenia i do aktywności też.
3: Tak, oczywiście jeszcze jesteśmy tutaj bardzo długo. 18:30 zaczynają się kabarety, więc na pewno Państwo znajdą coś dla siebie.
2: Bawimy się dalej i wracamy kilka minut po godzinie 16.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Pięknie dziękujemy. Już za moment najważniejsze wiadomości Radia Łódź, a ode mnie też to wszystko na dziś. Monika Borysow-Dudowicz pozdrawiam serdecznie, życzę udanej niedzieli.
4: Autopromocja.
5: Sroczka na płocie, aha, aha. wyjrzyjże no ociec! Aha.
6: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
7: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem!
6: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
8: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarze twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
9: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
4: Autopromocja. Reklama.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
4: Po reklamie.
13: Minęła godzina 16. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie poszukiwanie dostawcy zielonej energii dla Łodzi, apel o bezpieczny wypoczynek nad wodą i amerykańsko-irańskie negocjacje w sprawie zakończenia wojny. A w regionie pochmurno, z niewielkimi rozpogodzeniami, no i gorąco, 28 stopni mamy na termometrze, po południu możliwe burze. Łódź może zaoszczędzić kilka milionów złotych dzięki zielonej energii. Urząd Miasta Łodzi poszukuje bezpośredniego dostawcy prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii, a więcej o tym wie nasz reporter Michał Dąbrowski.
14: W ostatnich latach Urząd Miasta Łodzi wydawał nawet 50 milionów złotych rocznie na energię elektryczną w 10 budynkach i jednostkach. Dzięki zakupowi prądu z odnawialnych źródeł kwota ta może spaść nawet o 1/4.
15: Cena energii w takim bezpośrednim zakupie będzie o wiele bardziej atrakcyjna niż w standardowym zakupie ze źródeł konwencjonalnych.
14: Mówi kierownik łódzkiego oddziału energetyki Piotr Niewinowski. Cena energii ma się nie zmienić przez czas obowiązywania umowy, co uchroni Łódź przed kryzysami na rynku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
13: A umowa na zieloną energię może zostać podpisana przez Łódź na okres od 4 do nawet 8 lat. Wysoka temperatura na zewnątrz. To jest teraz czas, kiedy chętnie wybieramy się nad wodę. Warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Krzysztof Wójcik z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podkreśla, że bezpieczeństwo właściwie to zależy od nas samych.
16: Jak widzimy, że są warunki niesprzyjające, no nie wchodzimy do tej wody. My niestety nie mamy szans gdzieś do państwa dotrzeć, gdzieś w jakimś lesie, do jakiejś sadzawki, do jakiejś glinianki. Patrzmy na siebie, patrzmy na swoje bezpieczeństwo. Nasza interwencja, jedno zdanie, słuchaj, ale piłeś piwo, nie iść do tej wody. Może to zaskutkuje.
17: No żeby nie pić i żeby na dzieci uważać, żeby się nie utopili.
18: Nie wypływać daleko, no bo wiadomo, że to niebezpieczne.
13: W ubiegłym roku w Polsce utonęło prawie 300 osób. Od początku tego sezonu, czyli od 1 kwietnia już 54. Tylko wczoraj życie nad wodą straciły 4 osoby. W Szwajcarii trwają rozmowy pokojowe między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, odbywające się za pośrednictwem Kataru i Pakistanu. Według źródeł zbliżonych do irańskich negocjatorów, Irańczycy walczą dzisiaj przede wszystkim o odblokowanie sprzedaży irańskiej ropy i trwałe zawieszenie broni w Libanie. Od tego uzależniają otwarcie cieśniny Ormus. A centralnym punktem negocjacji, na które obie strony dały sobie 60 dni, mają być kwestie nuklearne. A my wróćmy jeszcze do regionu, bo Piotrków Trybunalski robi kolejny krok w stronę budowy hali sportowo-widowiskowej. Miasto ogłosiło dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na przygotowanie koncepcji nowego obiektu. Mówi o tym nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
19: Hala ma być miejscem nie tylko dla sportu, ale także dla kultury, targów i codziennych aktywności piotrkowian. Jak tłumaczy Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie, głównym elementem projektu jest wielofunkcyjna arena.
20: Wokół areny należy zaprojektować widownię o zróżnicowanym częściowo mobilnym układzie, zapewniającym optymalne warunki widoczności oraz możliwość dostosowania pojemności do rodzaju wydarzenia.
19: W projekcie powinna znaleźć się także dodatkowa hala treningowa albo przestrzeń rekreacyjna. Projektanci mają też zaplanować wygodną strefę wejściową, foyer, pomieszczenia administracyjne oraz miejsca na usługi i działalność komercyjną. Ważne będzie także otoczenie hali z zielenią, rozwiązaniami ekologicznymi i dobrą organizacją przestrzeni. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
13: Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną i zaproszenie do negocjacji w sprawie dalszego opracowania projektu. A kolejny serwis w Radiu Łódź za godzinę. W regionie jest pochmurno z niewielkimi rozpogodzeniami. No i znowu bardzo gorąco, 28 stopni mamy na teraz na termometrze. Na barometrze też wysokie ciśnienie, 1003 hektopaskale. Wiatr słaby z północy nie poprawia samopoczucia. A po południu możemy spodziewać się burzliwej pogody. Przez kolejne dni upał nieco zelżeje, ale pod koniec następnego tygodnia, około weekendu w regionie, temperatura może sięgnąć nawet 38 stopni. Na zegarze 5 minut po godzinie 16. I teraz łączymy się z Izabelą Berkowską, która jest w Głownie i obserwuje atrakcje przygotowane dla mieszkańców w ramach imprezy Folkowe Łódzkie.
21: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: No i wszystko się zgadza. Jesteśmy nad zalewem Mrożyczka. Właśnie się dowiedzieliśmy z prognozy pogody od Jarosława Turka, że 38 stopni niebawem ma się pojawić na termometrach w regionie łódzkim. Maciej Sulgan, radny sejmiku województwa łódzkiego, jest z nami.
22: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: No niezłe temperatury się szykują, prawda?
22: No temperatury naprawdę letnie, ale to już takie, powiedziałbym, że wręcz egzotycznie letnie jak dla nas, ale dla nas super, super pogoda, super temperatura, super wydarzenie właśnie dzisiaj w Głownie.
2: No właśnie, a dzisiaj nam się z pogodą udało, miały być burze, a jest piękna pogoda, nawet powiedziałabym, że jest cieplutko. Właśnie tak odlepialiśmy koszulę od pleców.
22: Tak, jest gorąco, jest cieplutko, ale jest sympatycznie. Naprawdę bardzo miła atmosfera. Wiele osób, wielu ludzi dzisiaj przyszło na Folkowe Łódzkie, na Święto Wsi, właśnie tutaj w Głownie. Ale piękne też okoliczności przyrody, bo piękne miejsce tutaj właśnie nad zalewem. I myślę, że to robi ten specyficzny właśnie ten zalew tutaj, robi ten super nastrój, tą super atmosferę.
2: No tak, ale ta atmosfera tutaj taka piknikowa, cudowna, wakacyjna już można powiedzieć, to jedno. Jesteśmy zresztą aktywni, możemy wyjść, możemy pograć tutaj w siatkówkę, możemy popływać sobie na różnych łódkach, łabędziach, co kto chce, rowerach wodnych. Natomiast no oczywiście wszyscy też przychodzą, żeby pooglądać te przepiękne stroje ludowe, żeby pokosztować tych potraw. Czego pan radny miał okazję skosztować? Co pozostanie w pamięci na zawsze?
22: Oj, naprawdę dzisiaj jest tutaj 100 kół gospodyń wiejskich. Jest co kosztować. To są smaki z całego województwa łódzkiego. Ja dzisiaj naprawdę kosztowałem wielu potraw i w wielu miejscach musiałem się pytać, co ta nazwa potrawy oznacza. I tutaj tak zapamiętałem sekulotkę na bogato. Zupę, która rzeczywiście, no musiałem też zapytać, z czego ona jest, co to za zupa. A to zupa jarzynowa z mięsem. A że na bogato, to z mięsem. Natomiast smak niesamowity, ale również i prażuchy tutaj są, i kapusta, i bigosy, i świeżonki robione na przeróżne sposoby, także i na słodko oczywiście, wiele smaków przeróżnych. Myślę, że nie dałoby się wszystkiego skosztować i spróbować, ale jest to coś niesamowitego.
2: Do tego tutaj bardzo dużo konkursów mieliśmy, między innymi na takie regionalne smaki i zdaje się, że na sołtysa, też najbardziej aktywnego, wszystko już wiadomo.
22: Tak, już są rozstrzygnięcia, już są wręczone nagrody. Był konkurs na aktywnego sołtysa i aktywnym sołtysem, tutaj się muszę pochwalić, aktywną sołtyską została pani Iwona. Pani Iwona, oj, teraz mi nazwisko umknęło, natomiast pani Iwona sołtys sołectwa Stolec z gminy Złoczew, z powiatu sieradzkiego.
2: No dobrze, czyli rozumiemy bliskie panu tereny przy okazji.
22: Tak, bardzo bliskie, bo powiat sieradzki jest, to jest mój powiat tak naprawdę, powiat, w którym mieszkam, z którym jestem związany od wielu lat, ale odbyło się wiele innych konkursów tutaj dzisiaj, o których też chciałbym powiedzieć. Była zupa jak u babci, konkurs na najlepszą zupę, było mięso co syci, był konkurs na mięso, co syci i smakuje, czyli na to najlepsze mięso, chleb i wszystko, co do niego. I jeszcze był konkurs po nowemu, ale po naszemu. I w tych wszystkich kategoriach były wręczone nagrody i były to nagrody finansowe, szanowni państwo. Także za pierwsze miejsce można było otrzymać nawet chyba najwięcej 7 tysięcy złotych. Ale były też wyróżnienia i te wyróżnienia były też nagrodzone kwotą 1000 złotych.
2: No ale to, że się konkursy pokończyły, to nie znaczy, że skończyły się degustacje, że już niczego nie można zjeść, jak najbardziej bawimy się dalej, a co więcej, przed nami jeszcze między innymi maraton kabaretowy.
22: Tak, przed nami maraton kabaretowy, ale ja już, tak, pani Iwona Skowron, sołtys, pani, tak, z gminy, przepraszam, z sołectwa Stolec, bo to na chwilę mi to nazwisko umknęło i pani Skowron wygrała tutaj, zajęła pierwsze miejsce. Natomiast przed nami, tak, maraton kabaretowy już od 18.30. Zapraszamy wszystkich, żeby przyszli spalać te kalorie. Wcześniej można było tych kalorii trochę uzupełnić, a teraz możemy od 18.30 z uśmiechem te kalorie w trakcie kabaretów właśnie śmiejąc się spalać.
2: Do czego zachęcał Maciej Sulgan, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego. Bardzo dziękuję za spotkanie i wracamy niebawem.
22: Dziękuję uprzejmie pani. Partnerem
21: relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Radio Łódź.
1: Dzień dobry, Bartosz Florczak. Zapraszam na spotkanie z Filipem Łobodzińskim, który był tutaj w Radiu Łódź 9 czerwca, kiedy to odbierał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Był to fantastyczny moment, aby porozmawiać o dotychczasowych osiągnięciach, zarówno jeżeli chodzi o tłumaczenia, o muzykę, ale także o bycie dziennikarzem. Zapraszam do godziny 17:00.

0: Naszym gościem jest pan Filip Łobodziński. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, o której nas będą słuchać, ale...
0: Przy okazji niezwykłej, na którą pracuje się całe życie, a więc wręczenie medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis, srebrnego medalu. Całe życie pan z tą kulturą jest związany.
1: Całe dorosłe życie właściwie tak, chociaż... Mógłbym powiedzieć, że i wcześniej się ocierałem o kulturę, ale rzeczywiście tak się złożyło, nie wiem, to nie był żaden plan. Prawdę mówiąc, kiedy szedłem na studia iberystyczne, nie planowałem, że z tego na przykład wyłoni się zespół muzyczny, który będzie śpiewał przełożone przez siebie samych piosenki. W związku z czym tak, tylko że ja też nie miałem świadomości, że ja na coś pracuję. Po prostu zajmowałem się tym, co... Uważałem, że jest ważne, że jest cenne i przy czym mogę się dużo nauczyć.
0: A właśnie, bo też niewiele osób wie, że pan skończył studia iberystyczne. Skąd taki w ogóle pomysł, taki kierunek? No w czasach, gdzie utrudniony był ten wyjazd na zachód, więc jakieś wiązanie przyszłości może z, nie wiem, z zachodnią Europą było dosyć ryzykowne.
1: I ja nie wiązałem tego z zachodnią Europą, wiązałem tego z badaniami nad językiem. A to wydawało mi się, że można robić właściwie wszędzie. Ja wprawdzie chodziłem w liceum do klasy humanistycznej, ale miałem dość spore inklinacje w kierunku nauk ścisłych. I wymyśliłem sobie coś takiego, że będę się zajmował próbą, w dalekiej przyszłości, próbą stworzenia programów, nawet nie wiedziałem, że to się będzie nazywało program, formuł, które pozwoliłyby na automatyczne tłumaczenie z języka na język. Czyli tak jak na Google Translate po prostu, tylko nie wiedziałem, że coś takiego będzie. Interesowało mnie naukowe badanie głębokiej struktury języka. Znaczy, dlaczego pewne słowa się łączą ze sobą w sensy, a inne nie. Dlaczego można powiedzieć, nie wiem, głęboka woda, a nie można powiedzieć jakaś tam, nie wiem, drewniana woda. Mimo, że gramatycznie się wszystko zgadza. I ktoś mi powiedział, że na iberystyce w Warszawie ten kierunek językoznawczy jest dość dobrze prowadzony, właśnie nowocześnie, bo to był koniec lat 70. Wtedy to była nowinka w Polsce. Poszedłem na iberystykę, okazało się, że nieprawda, to językoznawstwo jest, no powiedzmy, w miarę tam rozwinięte, ale to nie jest to, o co chodzi. Zresztą nie prowadził tego człowiek, który byłby jakoś szczególnie charyzmatyczny. Natomiast wpadłem w szpony Carlosa Marrodana, który uczył literaturoznawstwa na iberystyce i tak zostałem tłumaczem.
0: Tłumaczenia, ale też tłumaczenia przecież anglojęzyczne. No pan też się tym specjalizuje. Jest jakaś zasadnicza różnica między tłumaczeniem z hiszpańskiego, z tłumaczeniem z angielskiego?
1: Różnica polega na języku tak naprawdę, a w gruncie rzeczy...
0: Ale dla tłumacza, czy to
1: ja
0: jest różnica?
1: Uważam, że każdy tekst to jest inna bajka. Po prostu trzeba zrozumieć tekst, trzeba zrozumieć jego ducha, po co został stworzony, czy jest sens pisanie jego wersji po polsku, czy to coś da polskiej kulturze i tak dalej. Poza tym każdy tekst stawia przed tłumaczem własne przeszkody, własne zagadki, w związku z czym tak naprawdę to nie jest tak, że ja czego się nauczę, przekładając jeden tekst angielski, to mogę wykorzystać przy tłumaczeniu kolejnego tekstu angielskiego. I to mi w żaden sposób ani nie pomaga, ani nie przeszkadza przy tłumaczeniu z hiszpańskiego, czy z francuskiego, czy nie wiem, z katalońskiego, bo też tłumaczę z katalońskiego.
0: Czyli tak naprawdę ważny jest ten bagaż kulturowy, żeby go mieć, tak, zabierając się za jakikolwiek tekst.
1: I dobra znajomość polskiego. Żeby umieć znaleźć taką polszczyznę, która będzie adekwatna do tego, co wyrażono w języku oryginału. Żeby nie przesadzić, nie przestylizować, nie pójść w jakąś stronę, w którą tekst oryginalny nie chciał pójść.
0: Wydaje mi się, że są takie dwie szkoły, bardzo dosłowne tłumaczenie i tłumaczenie trochę na grunt właśnie, jeżeli pan tłumaczy na przykład na język polski, właśnie dla nas, dla Polaków, żebyśmy my się odnaleźli w tym świecie. No Tomasz Beksiński coś takiego, prawda, robił przy okazji chociażby Monty Pythona. On robił odniesienia, które miały gdzieś w polskiej rzeczywistości przełożenie, a niekoniecznie byłyby zrozumiane, jeżeli chodzi o dla nas, prawda, jeżeli chodzi o tę kulturę brytyjską.
1: Ja kroczę po środku. To znaczy nie tłumaczę dosłownie i nie polonizuję, że tak powiem, nie domestykuję, jak to się mówi fachowo. Natomiast pozwalam sobie na wykorzystywanie pewnych skojarzeń typowo polskich, ale takich, że gdyby je dosłownie przełożyć na język oryginału, to twórca mógłby ich użyć. Dam przykład. Tłumacząc kiedyś pewien tekst Boba Dylana, wykorzystałem tam tytuł piosenki Niemena Dziwny jest ten świat. Ale sama fraza Dziwny jest ten świat nie jest zastrzeżona do polszczyzny. Ona mogłaby w różnych wersjach językowych funkcjonować gdzie indziej, prawda? A dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że Dylan w tym samym utworze wykorzystał z kolei w tej samej zwrotce tytuł That's Alright Mama, wielkiego hitu z lat jeszcze 40., który był wielkim przebojem Presleya. I też wpisał to we frazę, w opowieść jakąś. W związku z tym uznałem, że jeżeli on mruga okiem do swoich odbiorców i samym tym cytatem nawiązuje do pewnej starej piosenki, to ja mogę zrobić to samo, nie sprzeniewierzając się temu, co on by chciał powiedzieć.

0: sporo czasu i życia poświęcił pan właśnie Bobowi Dylanowi. Skąd ta miłość do Dylana?
1: To jest związane z faktem, że był czas, kiedy koniec podstawówki, to był czas, kiedy zaczynaliśmy słuchać piosenek nieco świadomiej i w taki poważniejszy sposób. Zauważyliśmy w moim gronie koleżeńskim, zauważyliśmy, że piosenka może też nieść ze sobą jakąś treść. Niekoniecznie musi być wyłącznie rozrywką. Bo to były czasy, kiedy triumfy święcili Marek Grechuta, Ewa Demarczyk, Czesław Niemen właśnie, którzy wykorzystywali albo wykorzystywali teksty poetów, albo jak w wypadku Grechuty też pisali sami, ale teksty naprawdę, które wytrzymują próbę papieru. Czyli mogą się obyć bez muzyki i też mają swoją wartość, kiedy są wydrukowane. I to spowodowało, że też zaczęliśmy szukać piosenek, które też coś mówią, a nie tylko sprawiają przyjemność. A tak się złożyło, że akurat będąc pierwszy raz w życiu za granicą, obejrzałem film, który bardzo chciałem zobaczyć z koncertu dla Bangladesz, ten pierwszego wielkiego koncertu charytatywnego. Ze względu na George'a Harrisona, bo byłem fanem Beatlesów, a tam w finale występuje Bob Dylan. W momencie, kiedy go zobaczyłem po prostu i usłyszałem, jak on z tym swoim bardzo nieefektownym głosem i manierą śpiewa długie, niezrozumiałe teksty, pojąłem, że to ja chyba stoję na progu czegoś nieznanego, ale czegoś, co trzeba zbadać. A ponieważ zaraz potem poszedłem do liceum i trafiłem na kolegę, który był fanem Dylana i miał ogromną księgę z jego tekstami, ja pożyczyłem od niego tę książkę i ją całą przepisałem. A jak się przepisuje teksty, to się je naprawdę czyta. I wtedy, nie rozumiejąc chyba 7/8 z tego, co przepisywałem, już miałem pewność, że to jest kosmos, że to jest coś niesamowitego.
0: Pewnie były te teksty wielokrotnie poprawiane, zmieniane, jeżeli chodzi o tłumaczenia. To zajmuje lata, miesiące? Czy wraca pan czasami jeszcze do czegoś, do jakichś pomysłów?
1: Zdarza mi się wrócić, ale to wynika przede wszystkim z tego, że na przykład wpada mi w ręce jakaś książka albo jakiś tekst, który napisany przez jakiegoś dylanologa, czy kogoś, nie wiem, no specjalistę analizującego twórczość kogoś innego, kogo też przekładałem. I tam naświetla pewne aspekty, które były dla mnie nieczytelne początkowo. I wtedy wracam do tekstu. Na przykład się orientuję, że ktoś podkreśla, że gdzieś tam są ułożone słowa na tę samą literę. W tym samym wersie jest ileś słów na tę samą literę. Na co wcześniej nie zwróciłem uwagi. Przetłumaczyłem treść, ale nie przyłożyłem tego dźwiękowego efektu. W związku z tym siadam i znowu próbuję jeszcze doprecyzować. Dlatego bywają takie teksty, które ja sobie pod przekładami piszę daty, kiedy ten przekład został zaczęty i skończony. No i jest taka piosenka Senior Dylana, która obejmuje lata od 87 do 2015 chyba. Bo po prostu wielokrotnie wracałem do niej, coś poprawiałem i w końcu w tym 2015 uznałem, że dobra, to jest ta wersja, której będę się trzymać.
0: Rozumiem, że z tej miłości do tekstów, do też oczywiście twórczości Dylana, no pojawił się ten pomysł na dylan.pl.
1: Tak, ja przecież jestem członkiem zespołu reprezentacyjnego, zespołu, który też wykonuje piosenki od 40 paru lat, piosenki głównie przekładane właśnie z hiszpańskiego, z francuskiego, z katalońskiego i z włoskiego. Ale Dylan nie pasował stylistycznie do zespołu. Ja się zastanawiałem, co zrobić, skoro mam już ogromny segregator pełen tych przekładów i nie mam z nimi dokąd pójść. I ktoś mnie zachęcił i słuchaj, a to załóż drugi zespół. No i założyłem drugi zespół, który... Tu muszę z goryczą powiedzieć, że od roku nie zagraliśmy żadnego koncertu i to mnie boli bardzo, bo uważam, że to jest świetny materiał, świetni muzycy grają, że ludzie, którzy wychodzą z naszych koncertów mówią, że są zachwyceni, że właściwie otworzyliśmy im oczy na coś, na jakąś część rzeczywistości, która była im przedtem kompletnie nieznana. No ale widocznie, nie wiem, czy to jest za trudne, może boją się ludzie. W każdym razie to była logiczna konsekwencja, choć oczywiście i to był tekst szatański, mój pomysł, żeby nagrać debiutancką płytę w wersji dwupłytowej od razu, dwa krążki, zmieścić tam 29 piosenek, żeby upchać tego jak najwięcej, bo domyślałem się, że druga szansa może się nie przydarzyć. Więc po prostu, żeby Dylana pokazać w największej możliwej liczbie aspektów, to chciałbym zrobić coś takiego. To się udało. No ale 29 tekstów to jest jedna rzecz, a ja miałem ich tam 130 chyba. No i stąd z kolei pomysł, żeby to wydać w formie książkowej. No i ukazała się najpierw jedna antologia, Duszny kraj, po kilku latach druga, Przekraczam Rubikon w biurze literackim i no, w ten sposób mam taki dorobek, że w sumie nawet trzy książki dylanowskie, dwupłytowy album.
0: Dalej pan z taką miłością patrzy na Dylana, na te jego ostatnie poczynania, bo on troszeczkę bardziej się zwrócił w stronę do tego Great American Songbook. Oczywiście nagrywa też płyty autorskie, cały czas gra koncerty, Never Ending Tour trwa. Czy dalej tak, tak elektryzuje pana Bob
1: Dylan? Ja uważam, ja byłem po tym, jak wydał swój ostatni album, ten sprzed 6 lat, Rough and Rowdy Ways, byłem dwukrotnie na jego koncertach i zawsze to bardzo mocno przeżywałem.
0: Nie przeszkadza panu ten charakterystyczny dzisiaj śpiew?
1: Nie, wręcz ja uważam, że on się zwrócił do tego śpiewnika amerykańskiego, mam wrażenie również po to, żeby poćwiczyć śpiewanie, bo tam się po prostu już nie da ściemy żadnej.
0: No Triplicate to jest płyta, gdzie on śpiewa.
1: Tak. I w tamtych czasach, kiedy mam bootlegi z jego koncertów, w tamtych czasach on rzeczywiście bardzo często dość nonszalancko podchodził do formy wykonawczej. Znaczy, właściwie to były melorecytacje. Te płyty sprawiły, że on znów zaczął śpiewać. I w tamtych czasach również, kiedy sięgał po te tradycyjne piosenki, to były najpiękniejsze momenty tych koncertów. A teraz ewidentnie zaczął znów śpiewać. No ma 85 lat, ale nie wydaje się absolutnie zwalniać tempa. No, on chyba się po prostu najlepiej czuje w trasie. Mam wrażenie, że to jest jego dom. Naprawdę, to momentami to jest głos bardzo potężny. To, ja oczywiście nie mam pojęcia, jakiego typu mikrofon ma przed ustami i jak bardzo jest to wzmocnione. Niemniej to brzmi bardzo autentycznie, głęboko i tam są melodie, tam są nuty, tam są nawet pewne takie bluesowe zawodzenia, ciekawe ozdobniki wokalne, więc absolutnie się nie oszczędza.

0: skręciliśmy trochę w stronę Boba Dylana, ale jeszcze chciałbym o panu porozmawiać, bo jest pan człowiekiem wielu różnych osiągnięć w wielu dyscyplinach kulturalnych, tak to nazwijmy, bo i występował pan w filmie, i było radio, była prasa, dziennikarstwo. W której z tych ról najlepiej się pan czuł?
1: Ja bardzo lubię pisać i przez kilka lat, częściowo z własnej inicjatywy, częściowo na prośbę Naczelnego Tygodnika Powszechnego, opisywałem co jakiś czas takie dłuższe artykuły, bo wtedy, kiedy jest dłuższy tekst, ja się czuję, że ja się mogę rozpostrzeć skrzydła. Najczęściej około muzyczne, ale czasami około literackie. Tam, nie wiem, tekst o Pawle Sołtysie na przykład, czy o Marku Stokowskim. Wydaje mi się, że to, co jest mi najbliższe, z jednej strony to jest granie muzyki, choć nie jestem wykształconym muzykiem, ale mam kolegów, w których mam oparcie w obydwu zespołach, więc a ponieważ oni wytrzymują moją amatorszczyznę i nawet twierdzą, że daję sobie radę, więc cieszę się. I to jest jedna rzecz, a druga to jest tłumaczenie. Są przekłady literackie i tutaj nie ma znaczenia, czy to jest literatura faktu, czy powieść, czy wiersze, czy piosenki.
0: Pan też w różnych przełomowych momentach historii naszej polskiej, właśnie, czy to pracował dla prasy, na przykład muzycznej, która się dopiero kształtowała przecież tak na dobrą sprawę, lata 80. non-stop, to przecież były początki takiej prasy muzycznej, czy telewizja, prowadził pan wiadomości przez kilka lat. Jak pan dzisiaj patrzy na ten cały rynek medialny, jak to się wszystko zmieniło, to cieszy się pan, że jest pan gdzieś z boku?
1: Ja,
0: czy ciągnie do tego troszeczkę?
1: Nie, znaczy ciągnie mnie do tamtych mediów, które nie wrócą. Powiem panu tak, lata 90. to były niesamowite czasy, rzeczywiście dla dziennikarstwa, bo wtedy jeszcze nie wszystko było ściśle podzielone, ściśle, powiedzmy, rozgraniczone, co do kogo należy, jaki kapitał założycielski się liczy. My wtedy mieliśmy wrażenie, że to może nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że to przywilej. Mogliśmy zadawać w imieniu naszych odbiorców pytania. Byliśmy ciekawi, nie mieliśmy żadnych tez postawionych przed sobą. Teraz mam wrażenie, coraz częściej jest tak, że dziennikarstwo sprowadza się właśnie do zaspokajania tego kapitału założycielskiego. Nieważne, gospodarczy, polityczny, finansowy, nie ma znaczenia, że to są raczej media workerzy tacy. Bardziej jest to właśnie wypełnianie albo czasu antenowego, albo przestrzeni, nie wiem, w internecie. Też z tym obowiązkiem zwiększenia klikalności czy oglądalności, że te słupki są tutaj decydujące. Natomiast mniej jest miejsca na to, żeby rzeczywiście dawać wyraz swojemu zaintrygowaniu pewnymi rzeczami. Choćby to były rzeczy niewygodne również dla zadającego te pytania, bo po prostu jakaś wizja świata się burzy. Ja liczyłem na to, że kiedy straciłem pracę w kolejnym tygodniku, czyli w Newsweeku w 2011 roku, że szybko znajdę pracę gdzieś znów w jakimś medium pisanym, bo pisanie mi najbardziej odpowiadało. Ale okazało się, że czasy się zmieniły i że kiedy w tygodniku Wprost poproszono mnie, żebym, a miałem w tym momencie już za sobą 20 parę lat pisania i w ogóle dziennikarstwa, radiowego, telewizyjnego, drukowanego, żebym napisał ze dwa teksty na próbę, żebym ocenili, czy ja się nadaję, to ja powiedziałem, że no, ale przepraszam bardzo, ale ja już egzaminu chyba nie muszę zdawać. No, moja droga jest tutaj wystarczającą rekomendacją na plus albo na minus. No, czy albo chcą, albo nie chcą. A powiedzieli, nie, ale wie pan, my mamy specyficznych odbiorców i możemy zobaczyć, czy pan się nadaje. Właściwie nie napisałem dla nich niczego, bo uznałem, że przepraszam, ale ja już w kwalifikacjach nie muszę startować. Już nie jestem Chwalińską przed Roland Garros. Może to było bardzo buńczuczne z mojej strony, bo ja jestem człowiekiem dość skromnym, ale w tym momencie uznałem, że dosyć. No i zacząłem szukać pracy poza mediami. I już właściwie do końca, do emerytury pracowałem w instytucjach typu urząd.
0: A jeżeli chodzi o telewizję, to właśnie odszedł pan z tego powodu, że ta cała rzeczywistość medialna zaczęła się zmieniać?
1: Mnie coraz bardziej tam ograniczano. Odebrano mi prawo i prowadzenia programów, i wydawania programów, i pracowałem wtedy w Wiadomościach. Proponowałem tematy, które mogę zrealizować jako reporter bez efektu, w związku z czym zrozumiałem, że no, jestem persona non amata, co najmniej. Więc kiedy zakomunikowałem kierownikowi redakcji, że Mam pomysł, jak zaoszczędzić na jednym etacie przy dziale prasy i komórce służbowej. Rezygnuję z pracy, to pokiwał kierownik głową i powiedział, no tak, no może rzeczywiście, bo nie jesteś tutaj bohaterem bajki naszych przełożonych. To się rozeszło się między palcami po prostu, a później zdarzały mi się przygody telewizyjne, ale to były okazjonalne, tam nie wiem, w TVP Kultura prowadziłem Studio Kultura, czy Niedzielę z, był Pegas przez księgarnia. Pół roku, była księgarnia w TVN24. Bardzo przyjemne doświadczenie i mam wrażenie, że też, no, ponieważ wokół kultury, więc takie nobilitujące, nie wiem, no, jestem z tego pokolenia, które uważa, że kultura to jest coś

nad czymś i nie ma możliwości opłacania składek zdrowotnych czy społecznego ubezpieczenia, żeby miał możliwość skorzystania. I to też trzeba się wykazać, że przez ostatnie ileś tam lat osiągnęło się rocznie nie więcej niż 68 tysięcy. To jest ewidentnie chłopiec do bicia po to, żeby móc się poczuć lepiej. Ludzie nie zdają sobie też sprawy z tego, że kultura więcej przynosi wkładu do PKB niż górnictwo w tej chwili.

0: Bracie mój, gdy na tronie siedzi.
1: Ja, ty, ona, my, wy, oni, on.
2: Ja, ty, ona, my, wy, oni, on.
1: Wszyscy liżemy mu dupę. Wciąż.

0: Gdyby była hipotetycznie możliwość wystąpienia z Bobem Dylanem na jednej scenie i ma pan możliwość zagrać jedną piosenkę z nim wspólnie, to co by pan wybrał?
1: Chyba Hadrian's Gonna Fall. Nie wiem, czy on by chciał

0: To wykonać, ale to jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie, jeśli chodzi o literacko, w historii muzyki popularnej. Więc myślę, że wtedy mógłbym umrzeć. Ale oczywiście do tego nie dojdzie, mam tego świadomość, więc mogę sobie pomarzyć.
1: Gloria Artis, Filip Łobodziński dzisiaj w Radiu Łódź. Dla pana ten medal ma takie specjalne znaczenie i w ogóle to jest na pewno bardzo przyjemne, że taki dorobek życiowy w symboliczny pewien sposób został doceniony.
0: Mnie to bardzo wzrusza. Ja bym się pewnie nigdy nawet nie zainteresował tym, żeby się starać o coś takiego. Zawsze z podziwem czytałem komunikaty o udekorowaniu kolejnych osób. Przyznaję, nie wszystkie nazwiska nawet znałem, ale no, cieszyło mnie to, że istnieje coś takiego i że chociaż w ten sposób można uhonorować artystów, a kiedy się dowiedziałem, że jest plan taki, żeby i mnie w to całe przedsięwzięcie wmieszać, to poczułem się trochę taki no, niepewny, trochę nie, że nie wiem, a czy to wypada i tak dalej. Ale w końcu, nie wiem, jakieś takie licho we mnie, weź ty się walnij w łeb, chłopie. Po prostu pisz, do nich odpowiadaj, że tak, zgadzasz się, pomóż im w sformułowaniu wniosku i tyle.
1: Udało się. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja dziękuję również oraz oczywiście dziękuję tym, którzy z tą inicjatywą wystąpili.

Filip Łobodziński był jednym z bohaterów gali wręczenia medali Gloria Artis w Radiu Łódź 9 czerwca, ale na tej samej gali odznaczony został także Tymon Tymański. W przyszłym tygodniu po godzinie 16 w niedzielę spotkanie z tym artystą. Zapraszam w imieniu Marcina Tercjaka. A ja już dziękuję za dzisiaj. Bartosz Florczak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
9: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
8: Tak wcześnie?
9: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
8: I co powiedzieli?
9: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
8: Bezcenne.
9: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 17. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich pożar fabryki aerozoli na Pomorzu i ewakuacja okolicznych mieszkańców. Kolejna podwyżka opłat za wodę i ścieki w Konstantynowie Łódzkim i legendy sportu na meczu charytatywnym w Pabianicach. Alerty pogodowe dla naszego regionu. Do wieczora będzie upalnie, a do rana możliwe burze. Nawet do rana może potrwać gaszenie pożaru w Harnowie koło Ustki. Po południu zapalił się zakład produkujący aerozole. W obawie przed wybuchem i toksycznymi oparami ewakuowani są wszyscy mieszkańcy w promieniu 200 metrów od zakładu. Część dróg jest zamknięta. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców powiatu słupskiego. Komunikaty informują o dużym zadymieniu. Jest w nich także apel o zamykanie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego drożej zapłacą za wodę i ścieki. Stawki wzrosną na początku lipca za wodę o 12 groszy za metr sześcienny, a za odprowadzanie ścieków o 23 grosze. Mieszkańcy narzekają, a prezes przedsiębiorstwa komunalnego gminy Konstantynów Łódzki Sebastian Kwiatkowski podkreśla, że w sąsiednich miejscowościach płacą więcej.
11: Na przykład Łódź, i to od początku roku, a nie tak jak my od lipca, ma cenę wyższą 6,07 zł. Cieszę się, że cena wody w Konstantynowie Łódzkim jest niższa niż w Łodzi.
10: Z kolei mieszkańcy przypominają, że to trzecia podwyżka w ciągu 3 lat.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Marcin Gortat i legendy koszykówki kobiecej, a do tego licytacje. Tak zapowiada się mecz charytatywny w Pabianicach. Rozpoczął się w hali Mosiru przy ulicy Grota Roweckiego. W spotkaniu biorą udział zawodniczki związane z legendarną Polfą Pabianice, m.in. Edyta Koryzna, Sylwia Wlaźlak i Elżbieta Nowak. Równocześnie organizowane są licytacje. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na remont domu wsparcia dla matek z dziećmi. W wydarzeniu uczestniczy także były zawodnik NBA Marcin Gortat, który w rozmowie z Radiem Łódź przyznał, że darzy Pabianice sentymentem.
12: Kiedy ja tu byłem w Pabianicach, mój Boże, to było 30 lat temu ostatnim razem, jak grałem za juniora. Tutaj jeszcze kiedyś na koszach się wieszałem i zrywałem te obręcze, a teraz jestem tutaj jako gość, to naprawdę bardzo fajnie.
13: Dach już zdobiony, teraz chcielibyśmy, żeby wszyscy mieszkańcy mogli się włączyć również w aranżację tego budynku. 160 metrów, sporo kobiet znajdzie tam swój własny kąt.
10: Dodaje prezydent Fabianic Grzegorz Mackiewicz. Szacowany koszt interwencyjnego remontu domu pomocy dla matek z dziećmi prowadzonego przez fundację Teen Challenge to 300 tysięcy złotych. Zbiórka trwa także w internecie na portalu zrzutka.pl. Polskie siatkarki porażką z Kanadą zakończyły rywalizację w drugim turnieju Ligi Narodów. Z ostatniego tygodnia spędzonego w Bangkoku biało-czerwone mogą być jednak zadowolone. O szczegółach Michał Malinowski.
14: Porażka po tiebreaku z Kanadą oznacza spory spadek w rankingu FIVB, który będzie miał wpływ na kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. I to na pewno negatywna wiadomość z Tajlandii. Do pozytywów należy zaliczyć zwycięstwa w pozostałych meczach, w tym z reprezentacją Holandii. Patrząc na turniej w Bangkoku przez pryzmat naszego regionu, cieszyć musi na pewno fakt, że w dwóch pierwszych spotkaniach dużo grała środkowa ŁKS-u Commerzcon Sonia Stefanik. Za dystrybucję piłek odpowiadała głównie nowa rozgrywająca PGE Budowlanych Katarzyna Wenerska, oczywiście do spółki ze swoją poprzedniczką w łódzkim klubie Alicją Grabką. Dobre momenty miała pochodząca z łódzkiego Magdalena Stysiak. O punkty w kolejnych meczach będzie na pewno trudniej, bowiem w ostatnim turnieju biało-czerwone mierzyć się będą z absolutną światową czołówką. Michał Malinowski, Radio Łódź.
10: Ostatni turniej pierwszej fazy Polki zagrają w lipcu w Japonii. Nadal mają szansę na grę w turnieju finałowym Ligi Narodów. Najważniejszą imprezą tegorocznego sezonu będą Mistrzostwa Europy. Kolejne wiadomości o 18, a chwilę później w Radio Łódź Strefa Kibica. W regionie częściowe zachmurzenie, miejscami burze i przelotne, ale chwilami silne opady deszczu. Teraz głównie w powiatach piotrkowskim, tomaszowskim i opoczyńskim. Temperatura już się stopniowo obniża. Termometry pokazują 27 do 28 stopni. Burze i przelotne opady deszczu mogą pojawiać się w całym województwie do 8 rano. Temperatura spadnie w nocy do 17 stopni. Jutro początkowo pochmurno. Po porannych burzach i deszczach około południa zaczną się pojawiać rozpogodzenia i później powinno być słonecznie, a termometry pokażą maksymalnie 27 stopni. A teraz łączymy się z Izabelą Berkowską, która jest w Głownie nad zalewem Mrożyczka, gdzie trwa wydarzenie pod nazwą Folkowe Łódzkie Święto Wsi.
15: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
16: Impreza trwa, możemy powiedzieć, na całego. Ludzi jest tutaj mnóstwo, także zapraszamy Państwa gorąco nad zalew Mrożyczka z akcentem na gorąco, bo jest gorąco w Głownie na Folkowe Łódzkie. Doktor Tomasz Romanowicz z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi jest z nami.
17: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry Państwu.
16: Tak sobie pomyślałam, że ktoś, kto na co dzień obcuje między innymi z kulturą ludową, to tutaj musi się czuć jak ryba w wodzie.
17: Trochę tak, tylko że ryba leciutko ugotowana, ponieważ mamy aurę taką, nie inną. Natomiast tak, rzeczywiście, staramy się jako muzeum tutaj być obecni i mi się wydaje, że nasza instytucja, jak i nasza oferta, którą mamy, dobrze się wpisuje w tematykę tego wydarzenia.
16: No, a teraz mamy taki fajny moment w roku, w którym o ludowości zaczynamy mówić tak bardzo chętnie. Bardzo chętnie wracamy do takich obrzędów, tradycji i można by powiedzieć zapomnianych, kojarzonych może z taką dawną słowiańszczyzną, ale jednak wciąż obecnych, a może nawet w jakiś sposób wracających do łask.
17: Tak, oczywiście, ponieważ jest to okres dosyć przyjemny, a mianowicie wiąże się oczywiście z tradycjami bardzo archaicznymi, jak pani doktor słusznie zauważyła, czyli jeszcze takimi słowiańskimi, ale też i wcześniejszymi, bo indoeuropejskimi, gdyż mamy dzisiaj 21 czerwca, jesteśmy po nocy kupały, kilka godzin temu było przesilenie letnie i jeszcze 100-200 lat temu tutaj na tym terenie albo w okolicach ludzie paliliby ogniska po to, żeby temu słońcu, które już zaczyna być trochę bardziej osłabione i zmniejsza, czy skracające, że tak powiem, swoją wędrówkę na firmamencie, po prostu chcieć pomóc. Do tego jeszcze wchodzi oczywiście symbolika też jeszcze wody, symbolika świętego ognia i roślinności. To jest to, co dzisiaj bardzo bardzo łatwo nam się splata takim myśleniem też ekologicznym, myśleniem, że tak powiem, i podejściem akurat do świata, bardziej bym powiedział takiej prostoty, ale takiej mądrej prostoty. No i oczywiście wchodzi w to też jeszcze folklor, ponieważ dzięki temu folklorowi te tradycje do dnia dzisiejszego przetrwały.
16: Bardzo dużo osób myli noc Kupały z nocą świętojańską.
17: Dokładnie tak, ponieważ te dwie tradycje, te dwa święta, one się skleiły w jedno. Ponieważ noc Kupały, silnie związana z przesileniem i z taką mistyką, można powiedzieć, jeszcze przedchrześcijańską, miała swój właśnie określony moment, bym powiedział, taki astronomiczny. Natomiast trzeba było w jakiś sposób nowym 1000 lat temu, a nowej religii chrześcijańskiej, jakoś zaadaptować te święta do własnej liturgii, więc 23 czerwca, który już niedługo będziemy mieli, w Wigilię Świętego Jana mieliśmy właśnie sobótki i mieliśmy tą obrzędowość słowiańską trochę przesuniętą, ponieważ to dosyć łatwo się wpisywało akurat w propagowanie nowej religii. No i cóż, i generalnie dzisiaj mamy taki miks tej przedchrześcijańskiej Kupały z nocą sobótkową i wydaje mi się, że ani święty Jan się nie obrazi o to, że młodzież czy te starsi będą chcieli o godzinie 12, 23, 24 czerwca poszukać kwiatu paproci. No jeżeli znajdziemy oczywiście paprocie w lesie.
16: Ale ja myślę, że to nie tylko szukanie kwiatów paproci się odbywało. Mówi się, no nie wiem, wiem, że jest wcześnie, że to w ogóle był taki moment w roku, kiedy ta średnia demograficzna później rosła.
17: Ależ oczywiście, ponieważ wśród wielu teorii mamy jedną dosyć charakterystyczną, mianowicie w dawnych słowiańskich czasach moment święta Kupała, dokładnie tej nocy, to był ten moment, kiedy w sakralnej przestrzeni młodzież miała swój pierwszy raz. I to miało też dosyć mocną symbolikę z tego względu, że wtedy właśnie para, która ku sobie się miała, oficjalnie mogła zostać uznana za małżeństwo. Tak samo jak mamy taki bardzo ciekawy obrzęd akurat dosyć prosty, mianowicie jeżeli chłopiec z dziewczyną w parze przeskoczyli przez ogień akurat w noc Kupały, to też był czytelny sygnał, że wtedy właśnie akurat będzie nowe małżeństwo, a małżeństwo musi mieć dzieci, więc tutaj te dwie, bym powiedział, a czy dwie funkcje ze sobą się bardzo dobrze splatały. No i cóż, mamy czerwiec, też jeszcze noc Kupały w dawnych czasach słowiańskich, to był taki, a czy bym powiedział, taki symbol przejścia, mianowicie kończy się wiosna, zaczyna się lato. I teraz tak, dawna bogini wiosny, Dziewanna, ona zabiera wszystkie swoje demony ze sobą i wchodzi tutaj później od 22 czerwca już bogini lata Mokosz, więc przesuwając to na chrześcijaństwo w tym momencie akurat, kobieta puszczając, dziewczyna młoda puszczając wianek do wody akurat, to też jest taki, bym powiedział, rudyment, pozostałość po tradycji, kiedy składano ofiary z roślinności demonom wodnym. I one będą przebłagane, a akurat wtedy już odchodziły. I zauważcie Państwo, nie wiem, czy Pani redaktor, w jej rodzinie była taka tradycja, że można było się kąpać dopiero na zewnątrz, dopiero po 21 czerwca po świętym Jana. Tak, dopiero wtedy akurat można było bezpiecznie już się kąpać, nic człowieka nie wciągło. To nadal w jakiś sposób funkcjonuje, zwłaszcza u starszych ludzi. Więc mi się wydaje, że te tradycje dosyć łatwo spiąłem, bym powiedział, w jedną klamrą.
16: No święty Jan, czyli woda ochrzczona, czyli już taka bezpieczna, można powiedzieć.
17: Tak, dokładnie, poza tym święty Jan jakby dzban, czyli po prostu patrzymy akurat też, że przynajmniej lasy akurat dzielą się z nami swoimi dobrami, a my powinniśmy rozważnie, nie tylko szczodrze, ale rozważnie z nich korzystać. Czyli właśnie, bo mamy, można było już wtedy zbierać jagody, ponieważ jagody zbierano generalnie, były poświęcone dopiero 2 lipca na Matki Boskiej Jagodnej. Święto bardzo kobiece, święto bardzo związane z rytuałem ziemi, a akurat dzisiaj praktycznie całkowicie zapomniane i tylko pamiętane w kalendarzu liturgicznym na przykład, a w dawnych czasach ludzi bardzo ważne, ponieważ właśnie wtedy zaczynał się urodzaj w lasach. Więc no, to jest dosyć ciekawe, bo proszę zauważyć, to jest kilka dni.
16: Wszystko się pięknie łączy.
17: Dokładnie, wszystko się pięknie łączy i mam wrażenie, że właśnie chyba na tym pięknie nam trochę zależy, prawda?
16: No i tym rysem takim etnograficznym zakończymy dr Tomasz Romanowicz. Bardzo panu dziękuję.
17: To ja bardzo dziękuję. Niech się państwu darzy i pani doktor też.
16: Bardzo dziękuję. Zapraszamy w dalszym ciągu. Impreza trwa. Tak jak powiedzieliśmy, zalew Mrożyczka w Głownie czeka na Państwa. Przed nami jeszcze taki wielki kabaretowy maraton. No i cały czas można kosztować produktów regionalnych. Na scenie prezentują się zespoły folklorystyczne, także cały czas się dzieje i atrakcji takich również dla tych, którzy są spragnieni aktywności, także nie brakuje. No więc tylko korzystać, a jeszcze tylko dodam, że nie wiem jak to się stało, podobno burze były wszędzie, w całym regionie, a w Głownie przepiękna pogoda. Zapraszamy bardzo serdecznie. Iza Byrkowska, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
15: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
18: Historie nieodległe.

Agata Zielińska, dzień dobry. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi otwarto wystawę Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć, która poświęcona jest polskiej modzie XXI wieku. To pierwsza na świecie tak obszerna i wielowątkowa ekspozycja. Dzisiaj opowiemy o niej, ale również przypomnimy, jak tworzyła się moda w PRL-u i jak funkcjonował największy dom mody w Łodzi – Telimena.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Magdalena Drury, uznana projektantka mody związana z Łodzią i przede wszystkim chyba kojarzona jako projektantka bardzo prestiżowego, znanego domu mody Telimena. Witam Pani Magdo.
1: Dzień dobry, miło mi.
0: Zanim trafiła Pani do Telimeny, jakie były Pani początki, jakie jest Pani wykształcenie? Czy tak jak większość projektantów łódzkich związana była Pani z ASP, wcześniej z Państwa Wyższą Szkołą?
1: Dokładnie tak. W 1966 roku zrobiłam dyplom właśnie jeszcze w PWSSP na Wydziale Ubioru. No i właśnie ta moda była zawsze moją pasją od najwcześniejszych lat. Także szczęśliwie potem życie zawodowe mi się potoczyło bardzo intensywnie i ciekawie. I między innymi zaczęłam pracować w instytucji, która się nazywa Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Odzieżowego. I tam przez 10 lat pracowałam. Była to dość atrakcyjna praca, bo byliśmy grupą, która miała za zadanie przekazywać trendy mody wszystkim projektantom na terenie całej Polski. W związku z tym dosyć często udawało nam się jeździć na pokazy zagraniczne do Paryża, Düsseldorfu, Berlina. No oczywiście od czasu do czasu to się zdarzało, ale była to wielka frajda. No i zdobywaliśmy wiedzę i szlify, jeśli chodzi o tendencje mody, u najlepszych źródeł.
0: To jeszcze byśmy się cofnęły. Jak to się stało, że Pani poszła do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, dodatkowo Wydział Ubioru? To znaczy, że Pani od dziecka się tym interesowała, interesowała się modą i już miała taki plan na siebie?
1: No tak, tak. Myślę, że jak większość dziewczyn. A poza tym moja mama była wykładowczynią w szkole odzieżowej, więc już właśnie z tą konstrukcją odzieży, z wiedzą o powstawaniu ubioru, jakoś tak od dzieciństwa już byłam zaprzyjaźniona.
0: W jakich okolicznościach trafiła Pani do Telimeny? Bo wspomniała Pani o tej instytucji. Czy ona była jakoś związana też z Telimeną?
1: Tak, to zresztą były czasy centralizacji przemysłu odzieżowego, gdzie właśnie zjednoczenie i te centralne ośrodki miały kontakt ze wszystkimi komórkami wzorcującymi na terenie Polski. No i myśmy często się spotykali, przekazując te informacje, które nam się udało zdobyć. Opracowaliśmy rodzaj takich biuletynów, bo żurnale były trudno dostępne w tych czasach PRL-owskich. No i wszystkie informacje przekazywaliśmy. Poza tym wspólnie razem jeździliśmy na plenery. Były takie akcje edukacyjne wspólnie organizowane. Do naszych zadań należało również organizowanie i urządzanie targów ubioru, odzieży, galanterii. A z Telimeną było to tak w roku 1976. W zjednoczeniu zdecydowano zmienić cały personel w komórce wzorniczej i zaproszono panią Zofię Sprudin, również absolwentkę PWSSP, do zebrania grupy nowych projektantów do Telimeny. No i właśnie w grupie Zonia Pionk, Basia Cieślewicz, Bożena Ochęcka, Teresa Owczarek, Ania Skórska. Ja też się znalazłam. No i starałyśmy się w Telimenie zrobić coś w rodzaju rewolucji. Chodziło o to, żeby jakieś nowe spojrzenie, zresztą wszystkie te projektantki były młode, pełne entuzjazmu. No i wydaje mi się, że dosyć jakoś skutecznie udało nam się tam wiele pożytecznych rzeczy zrobić. Zresztą z Telimeną to miałam już wczesny kontakt podczas studenckiej praktyki na studiach, a później właśnie już zostałam tam zatrudniona. I co prawda to pierwsze zderzenie, pierwsza konfrontacja naszego takiego idealistycznego wyobrażenia sobie życia artystek i projektantek mody bardzo się różniła z rzeczywistością zgrzebną czasów PRL-u, szczególnie w zakładach produkcyjnych. A Telimena, pomimo to, że była jedynym w Polsce domem mody przemysłu odzieżowego, oczywiście poza modą polską, która funkcjonowała na innych nieco zasadach, no to musiałyśmy tam pogodzić się z zasadami komercji, z gustami klientek, z sytuacją ogólną, która panowała wtedy w Polsce, jeśli chodzi o zaopatrzenie. Więc ten brak pięknych, modnych tkanin, dodatków ostudził trochę nasz entuzjazm, ale starałyśmy się jak mogłyśmy i jeździłyśmy po całej Polsce, po zakładach produkujących wełnę, bawełnę, milanówek. Szukałyśmy dodatków. Poza tym dzięki wspaniałej współpracy ze znakomitymi profesjonalnymi krawcami i konstruktorami udało nam się jednak sporo sukcesów osiągnąć i Telimena organizowała mnóstwo pokazów. Zresztą powstanie Telimeny w 1957 roku, już wcześniej, jako zakładu odzieży luksusowej, miało na celu stworzenie takiej luksusowej konfekcji, która miała jakoś tak uzupełnić tęsknotę powojenną kobiet do elegancji i do mody. No, starałyśmy się bardzo. Miałyśmy mnóstwo pokazów, oczywiście głównie w krajach RWPG podczas tych różnych kongresów mody, ale również w Paryżu, w Berlinie, w Bolonii, w Madrycie, no, w różnych wielu innych miejscach. Także Telimena była taką swego rodzaju wizytówką przemysłu odzieżowego, propagandową, reklamową. No i ubierały się u nas celebrytki, między innymi Delfina Ambroziak, zaprzyjaźniona bardzo była, właśnie przychodziła na wszystkie uroczystości, sobie zamawiała kreacje. Żony różnych ministrów, pani Stanisława Gierek również się pojawiała jako klientka. Także miałyśmy sporo zajęć, ale wydaje mi się, że ten okres dyrekcji artystycznej Zofii Sprudin, która była osobą właśnie taką bardzo dyplomatycznie postępującą, i bardzo rozsądną, i bardzo energiczną, i odważną, udało nam się chyba sporo sukcesów osiągnąć.
0: Wspomniała pani o tym, że to była odzież elegancka. Czy ona była dedykowana w takim razie dla kobiet w każdym wieku? Czy na przykład no, próbowałyście troszeczkę odmłodzić tę kolekcję, czyli skierować ją również do młodych dziewczyn?
1: Przemycałyśmy te nowe tendencje mody, co zresztą wymagało wiele cierpliwości. Cały czas pewna konfrontacja i walka nawet na terenie samej Telimeny się odbywała, bo nowe wzory były zatwierdzane przez komisję, niekoniecznie złożoną z kompetentnych osób i też o różnych upodobaniach, o różnych gustach. Więc musiałyśmy bardzo dzielnie bronić swojego stanowiska i wydaje mi się, że na dobre to wyszło. Bo pamiętam, właśnie przygotowywałyśmy pokaz dla Polskiej Izby Wełny w Gdyni, na wzgórzu Nowotki, gdzie pod kierownictwem Woolmarku przygotowałyśmy cały pokaz właśnie kolekcji wełnianej, ale kosztowało nas to wiele trudu, bo trzeba było objechać wszystkie zakłady produkujące wełnę, współpracować z projektantami tych zakładów, którzy wymyślali nowe modne wzory. No i udało nam się właśnie tę kolekcję tam z sukcesem pokazać. Też pamiętam w Wiedniu na targach mody koło Prateru prezentowałyśmy nasze kolekcje. Szczególnie entuzjazmem cieszyły się suknie wieczorowe. Z tym był problem, bo w Polsce trudno było jakieś właśnie piękne wieczorowe tkaniny przeznaczone na odzież taką galową, balową, wieczorową. Jeździłyśmy do Milanówka, gdzie według naszych sugestii projektantki z Milanówka malowały na przykład obrazy Miro albo Chagalla, albo inspirowane właśnie tymi ich obrazami wzory na tkaninach. No i to rzeczywiście było, ogromnie się podobało tam w Wiedniu.
0: To pani suknia chyba, tak? Jest inspirowana Miro, tak?
1: To znaczy, to ona jest zamieszczona, fotografia w książce takiej dla szkół odzieżowych. Właśnie to zdjęcie.
0: A, to tak, bo to znalazłam zdjęcie. Te fotografie. To jest właśnie ta suknia. Tak się mówi właśnie, że moda w latach 70., 80. to była taka szarobura, to znaczy ta przynajmniej na ulicach, że ludzie nie wyróżniali się ubraniami. Czy rzeczywiście tak było? Czy były kolory?
1: Generalnie, szczególnie w Łodzi, to jednak ulica była szara. Dominowały szarobure jakieś kolory. Tkaniny były właśnie w ciemnych gamach na ogół i trudno było naprawdę, trzeba było wiele wysiłku, żeby dorównać tym wzorom, które z zachodu gdzieś tam się pojawiały. Ale projektantki, plastyczki znane były z tego, że miały dużo inicjatywy i umiały nawet własnym sposobem albo farbować tkaniny, albo buty się też malowało, buty, bo jakże były w modnym kolorze. Same robiły biżuterię, robiły na drutach, na szydełku właśnie takie handmade, ręcznie robione, unikatowe rzeczy. Zresztą były takie galerie, które pomagały sprzedawać tą odzież unikatową, robioną przez artystki plastyczki. W zakładach produkcyjnych trzeba było przebrnąć całą tą procedurę i te wzory musiały być zaakceptowane, zatwierdzone przez całe gremium, no ale udało nam się nieraz wywalczyć właśnie te najmodniejsze tendencje. Pamiętam właśnie w tej kolekcji Woolmarku, wtedy się pokazały takie płaszcze oversize, duże, długie i myśmy zaprojektowały takie płaszcze, które się z ogromnym oporem w samej Telimenie spotkały, ale udało nam się przeforsować. No, a potem te płaszcze weszły normalnie właśnie na rynek i kobiety bardzo lubiły właśnie te modne tendencje wykorzystywać w modzie.
0: Kto w tamtym czasie ubierał się w sklepach Telimeny? Raczej nie były to włókniarki. Jakie to były kobiety?
1: Myślę, że była to właśnie moda nastawiona na kobiety dojrzałe, raczej dojrzałe, nie młodzieżowe, ale starałyśmy się, jakość była wspaniała, bo rzeczywiście krawcy byli znakomici w Telimenie. Wszystko było znakomicie uszyte, o dobrej konstrukcji, dobrze leżało, czego często we współczesnej konfekcji nie ma
0: to
1: niestety.
0: Prawda.
1: I to taki model jak powstawał, to on był bardzo szczegółowo dopracowywany, odbywał się szereg miar, dostosowywanie na różne rozmiary, bardzo dokładne. Więc jakość, konstrukcja były znakomite. Nie były to tanie rzeczy, więc raczej miało to właśnie taki aspekt odzieży eleganckiej i luksusowej, ale wiem, że wiele klientek się zapisywało specjalnie w kolejkach, żeby kupić właśnie jakiś płaszcz, kostium czy suknię przeznaczoną na uroczystości ślubne. Nawet w kolejkach właśnie stały i cierpliwie czekały. Telimena miała wiele salonów w wielu polskich miastach. No i myślę, że wiele wielbicielek, bo dzisiaj, do dzisiaj się spotykam właśnie z takim zdaniem, ach, pani pracowała w Telimenie, to moje ulubione kostiumy czy żakiety właśnie sobie nabyłam kiedyś w Telimenie.
0: Przed sobą ma pani takie wycinki z gazet i między innymi jest jeden wycinek. Telimena projektowała stroje na olimpiadę, tak?
1: Nie, to już pracowałam w Daminie w Brzezinach i wtedy tam właśnie realizowaliśmy. Zresztą kilka zakładów musiało w tym uczestniczyć, bo to trzeba było kompleksowo opracowywać, więc męskie ubiory szył bytom, ale no, ja jakby ogólną koncepcję wymyśliłam i trzeba było jeździć też po najróżniejszych zakładach, nawet w Skoczowie, gdzie nam robiono specjalnie kapelusze słomkowe, w Radomiu obuwie, paski, galanteria. Kompleksowo cała kolekcja właśnie została zaprojektowana, ale realizowana w różnych miejscach.
0: I który to był rok? To była w takim
1: 80.
0: 80. rok, czyli olimpiada w 80. roku. I jeszcze na chwilkę wracając do Telimeny, czy dzisiaj tak z perspektywy czasu nie żałuje troszeczkę pani Magdo, że projektantki Telimeny były w tamtym czasie takie troszeczkę anonimowe? Dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda.
1: Generalnie w ogóle były takie, rzadko kiedy się mówiło z nazwiska o projektancie.
0: No właśnie.
1: Przez tyle lat tam zmieniał się zespół, różne grupy właśnie pracowały w Telimenie. Potem już właśnie została tylko Ania Skórska, najdłużej z nas. No nas gdzieś tam losy rzuciły w różne miejsca. Ja właśnie potem pracowałam w Daminie, potem właśnie w Izbie Mody, gdzie już no, troszkę się wyeksploatowałam z inwencji, może jako projektantka, ale z kolei wyszukiwaliśmy najzdolniejszych projektantów, żeby ich właśnie albo wyróżnić, nagrodzić, wysłać na jakieś szkolenia, edukacje czy targi mody.
0: No to myślę, że i tak pani Magdo, pani dysponowała i dysponuje też niesamowitą wiedzą tak przede wszystkim i to myślę, że jest
1: bezcenne. No cały czas jednak śledzę ten temat bardzo. Staram się chodzić na pokazy dyplomowe do ASP. A wczoraj byłam na pokazie poświęconym biografii Arkadiusa. No, jest to trochę taka sparodiowana moda, ale no, oddaje ducha naszych czasów bardzo dobrze.
0: Bardzo? Tak. A, czyli potwierdza pani, tak? Tak. To, co dzieje się dzisiaj w modzie polskiej, czy to się da jakoś tak ogólnie określić, czy to jest właśnie ciekawe, twórcze, czy my jesteśmy takim zaściankiem troszeczkę tej Europy Zachodniej, czy nie mamy się czego
1: wstydzić?
0: Nie, myślę,
1: że nie jesteśmy zaściankiem, bo przecież młodzież kręci się po świecie, przywozi...
0: Kończy też brytyjskie szkoły, chociaż tak jak Arkadiusz, prawda?
1: Tak, oczywiście. Więc chyba nie ma powodów do kompleksu, ale myślę, że ta współczesna moda jest taka niezmiernie chaotyczna. Z jednej strony wspaniała, bo dla każdego coś miłego, natomiast poprzednio ta moda była jakaś bardziej zdyscyplinowana, bo były określone trendy, były jakieś wskazówki, łatwiej było z niej korzystać, a teraz wszystko jest dozwolone i właśnie chciałam na dowód tego, szukając w szpargałach starych, pisywałam kiedyś takie artykuliki do prasy na temat tendencji i to jest z roku 88, wiosna, lato na rok 88 i ze zdumieniem sama przeczytałam, że prawie to się nie różni od mody współczesnej. Na przykład zgrabne dziewczyny mają szansę pokazania swojej urody. Talia i biodra prawie zawsze są podkreślone. Dominuje sylwetka z małą górą, kontrastową, szeroką spódniczką, która może mieć formę bombki lub może składać się z kaskady falbanek, przypominać tiulowe spódnice tancerek. Chociaż najmodniejsze jest mini, długość spódnicy jest sprawą dowolną i zależy od smukłości nóg. Nowością są asymetryczne doły spódnic. Możemy je uszyć z kokieteryjnie przezroczystej tkaniny. Przezroczystość jest bardzo modna tego lata. Innym rozwiązaniem są nowe, szerokie, powiewne spodnie, które można uszyć z jedwabiu lub bawełnianej etaminy w drobne wzorki. Modne są małe, króciutkie góry, sięgające tuż za biust, staniczki na szelkach.
0: To więc rzeczywiście wszystko teraz
1: aż
0: mamy.
1: Aż sama nie mogłam uwierzyć, że takie tendencje mody, dokładnie moda współczesna.
0: Ale to się mówi tak, że no właśnie, tylko że gdzie te wszystkie ubrania zbierać, jeżeli nie powinno się ubrań wyrzucać, bo ta moda wróci za jakiś czas, wcześniej czy później, tak, i na pewno się coś przyda. Czy pani obserwowała jeszcze zawodowo, no właściwie nie wiem nawet, jak to nazwać, ten kryzys Telimeny, czy upadek, czy to już wynikało z tego, co działo się na rynku, że ta Telimena po prostu nie nadążała?
1: Myślę, że tak, no to generalnie ten kryzys dopadł przemysł odzieżowy w sposób no, tragiczny, katastrofalny, bo przecież Łódź, która stała tekstyliami,
0: czyli przemysłem. Upadek w ogóle przemysłu włókienniczego.
1: Tak, dokładnie, dokładnie tak. Byłam na takim spotkaniu promującym książkę o Telimenie, gdzie był ostatni dyrektor Telimeny Wawrzyniak i on właśnie mówił o sprawach finansowych, że właśnie to wszystko już nie dało się tego uratować.
0: Pozostaje historia i teraz też będziemy mieć otwartą wystawę dotyczącą mody w Muzeum Włókiennictwa. Cieszy się pani, że Muzeum Włókiennictwa tak poszło w kierunku właśnie ubioru?
1: Oczywiście, bardzo wybieram się na tą wystawę.
0: Pani Magdalena Drury, łódzka projektantka, projektantka przez lata związana również z łódzką Telimeną, była dzisiaj naszym gościem.

0: Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Witam.
1: Witam Państwa, witam Panią.
0: Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. To wielkie wydarzenie. No i pierwszy taki projekt w naszym kraju.
1: Rzeczywiście tak jest, że to jest pierwsza kolekcja współczesnej mody, która powstała w polskim muzealnictwie. I jest to też pierwsza wystawa, która pokaże tak szeroko tą współczesną scenę modową. Więc mamy tak naprawdę dwie takie sytuacje, które są absolutnie w moim przekonaniu jakoś nowatorskie w polskim muzealnictwie. Więc mamy na świecie muzea wszystkim znane Victoria and Albert, Met, przecież wszyscy ekscytujemy się galą Met, tak, która właściwie jest po to, żeby zbierać fundusze na kostium Instytut przy Met. W Polsce takich instytucji nie mamy. Nie mamy instytucji poświęconych modzie, a wydaje mi się, że tutaj w Łodzi no mamy w jakiś sposób prawo do tego, żeby to muzeum, czy część muzeum naszego właśnie była takim muzeum mody, bo tutaj rozwijał się przemysł odzieżowy. To był pierwszy wydział projektowania odzieży w Polsce. Pamiętajmy o tym. Więc myślę, że nie ma lepszego miejsca na kolekcjonowanie współczesnej mody niż właśnie Łódź.
0: Bardzo duża wystawa, bo prace 50 współczesnych polskich projektantów i projektantek. Czy to były trudne rozmowy, łatwe? Jak to wyglądało?
1: Spotkaliśmy się z dużą przychylnością projektantek i projektantów. Może dlatego, że właśnie wszyscy mieli poczucie, że bierzemy udział razem w czymś, co jest po prostu zupełnie nowe, pierwsze w Polsce. I rzeczywiście te rozmowy dotyczące właśnie włączenia projektów, poszczególnych projektantów do kolekcji, nie były trudne, przyznam szczerze. Rzeczywiście projektanci bardzo szybko rozumieli, jaką wagę ma to wydarzenie, ale wśród projektantek i projektantów, no będziemy mieli oczywiście topowe, sztandarowe nazwiska naszych też projektantów, którzy odnieśli ogromne sukcesy po prostu na świecie, jak Magda Butrym na przykład. Ale tam będzie można zobaczyć oczywiście pracę Gosi Baczyńskiej, Zosi Chylak, Wandy Nowak, Tomasza Osolińskiego, Paprocki i Brzozowski, MMC, które część tego duetu MMC jest związane w ogóle z Łodzią. Więc naprawdę są to w tej chwili topowe nazwiska, ale ta wystawa nie jest tylko po to, żeby pokazać te topowe nazwiska, bo obok tych topowych nazwisk pokażemy też projektantki i projektantów, którzy rozpoczynają tą swoją drogę.
0: Czyli młodzi.
1: Czyli młodzi, dokładnie. Ta nasza kolekcja też rozwijała się właściwie tak dwutorowo. Z jednej strony oczywiście chcieliśmy zmapować to, co dzieje się w tej modzie takiej naprawdę już o ugruntowanej pozycji, ale z drugiej strony rozglądaliśmy się też i szukaliśmy bardzo ciekawych, młodych projektantów, którzy rzeczywiście za chwilę będą mieli dużo do powiedzenia na tej scenie.
0: Jaki jest klucz doboru? Nie chodzi tutaj na pewno, to już wiem, o zachowanie chronologii.
1: Na pewno nie, ale też ta nasza kolekcja nie była tak budowana w sposób chronologiczny. My rzeczywiście jako taką główną kategorię, którą sobie gdzieś założyliśmy, ta kategoria to było słowo polskość. Czyli to, w jaki sposób projektanci i projektantki pracują z różnymi obszarami, które w jakiś sposób budują naszą tożsamość. Z kulturą, ze sztuką, z tradycyjnym rzemiosłem na przykład, bo wielu z nich też wraca. Przecież ten zwrot ku tradycyjnym technikom rzemieślniczym jest naprawdę bardzo wyraźny w modzie. Więc to była taka kategoria jakby naczelna, główna, która stoi w pewnym sensie u podstaw tej kolekcji. Natomiast jeżeli chodzi o wystawę, to tutaj rzeczywiście mamy sporo takich elementów, które no gdzieś mocno wiążą się też z autobiografiami poszczególnych projektantów i projektantek, bo trzeba pamiętać też o tym, że moda w tej chwili jest bardzo autobiograficzna i te historie, które właściwie dotykają projektantów, artystów, tak, bo przecież projektanci to artyści, one gdzieś znajdują odzwierciedlenie w pracach, które tworzą. Więc to jest naprawdę tam tematy i religijności, i tematy związane z płciowością, z queerem. Te wszystkie tematy znajdą się na wystawie. Będą to rzeczywiście takie indywidualne podejścia poszczególnych projektantek i projektantów do tych tematów.
0: Ale to może być tak samo o emocjach.
1: No mody właściwie nie ma bez emocji. Podobnie jak sztuki. Pamiętamy te obiekty, te elementy sztuk wizualnych, które wzbudzają w nas emocje. I z modą rzeczywiście tak jest. Po pierwsze, ta moda przez to, że jest autobiograficzna, to w niej te emocje po prostu się znajdują. A po drugie, myślę, że te emocje wytwarzają się w kontakcie po prostu odbiorcy z tymi obiektami. Ta kategoria emocji jest na pewno bardzo, bardzo ważna na tej wystawie. No i mamy nadzieję, że te emocje się pojawią u naszych odwiedzających.
0: Czy wy sugerowaliście jakieś jakieś konkretne prace i na przykład o nie zabiegaliście, czy zdawaliście się tutaj już na projektantów, sami decydowali o tym?
1: Nie, to jest nasz wybór, bo nie boimy się też tego powiedzieć, bo nie tworzy się kolekcji w sposób taki przypadkowy. Tworzenie kolekcji to jest naprawdę bardzo precyzyjny zamysł i ta kolekcja też taki zamysł miała, więc my dokonywaliśmy tych wyborów, to my prosiliśmy o konkretne kolekcje, które nas interesowały, czy konkretne sylwetki z tych kolekcji projektantów. Więc to jest też tak, że gdyby tworzyć tak kolekcję i właściwie bez jakiejś koncepcji i zostawić ją tak zupełnie swobodnie, to nie jest zbudowanie kolekcji. To jest tak naprawdę już jakiś element zbieractwa. Więc absolutnie ta kolekcja jest sprofilowana, jest bardzo mocno przemyślana przez nas. No i mamy też nadzieję, że ona się będzie rozwijać, bo chciałabym też powiedzieć o tym, że to nie jest koniec, tak? Bo stworzyliśmy coś, co z założenia, mam nadzieję, no będzie przez kolejne lata kontynuowane i ta kolekcja będzie się powiększać o kolejne nabytki i być może za jakiś czas będziemy gotowi, żeby przygotować kolejną wystawę, która przyjrzy się znów temu, co dzieje się na scenie modowej.
0: Zbieranie projektów trwało 7 lat, ale wspominała mi pani o tym, że przecież istnieje też kolekcja mody właśnie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, która powstała wcześniej.
1: Przychodząc do pracy do muzeum, dość głęboko przeanalizowałam też zbiory, które się tam znajdują. I rzeczywiście ta kolekcja, która była stworzona w latach 70. w muzeum, kolekcja ubioru, była jakąś taką podwaliną, na której można było budować dalej. Tak, budować, poszerzać tą kolekcję właśnie o współczesność. Tamta część kolekcji wciąż też się rozwija. To nie jest tak, że my ją zamknęliśmy i ona po prostu się dalej nie rozwija. My ją dalej rozwijamy, ale to są powiedzmy dwie odnogi w tej chwili. Tak, ta autorska, współczesna i ta

0: same tych projektów, bo to są rzeczy, które po prostu za chwilę nam znikną, będą już niedostępne. Więc rzeczywiście to jest tak, że my wykonujemy cały czas taką pracę tak poszukiwawczą i tą kolekcję uzupełniamy o te braki. Oczywiście, że żałuję. Myślę, że to był też piękny rozdział historii mody, ten rozdział PRL-u. To jest naprawdę moda na bardzo wysokim poziomie. Te projekty, które były realizowane przez marki odzieżowe, one naprawdę cechowały się bardzo dobrą jakością. Oczywiście później lata 80. spowodowały, że po prostu brak materiałów, brak po prostu pewnych elementów, z których można by było szyć, spowodowało też obniżenie tej jakości. Ale to jest szalenie ciekawy rozdział. Ja też nie ukrywam, że bardzo ciekawym rozdziałem dla mnie są lata 90. I wydaje mi się, że im trzeba zupełnie...
1: taki przełom we wszystkim,
0: tak,
1: prawda?
0: Poświęcić zupełnie jakby osobną wystawę. Bo to wtedy tak naprawdę zaczęła tworzyć się ta współczesna moda, która jest teraz obecna, ta współczesna scena modowa. Część projektantów, których też czy projektantek, które wymieniłam, to są osoby, które właśnie w tamtym okresie zaczynały swoją pracę twórczą. Więc myślę, że to jest szalenie ciekawe dziesięciolecie, bo tak możemy chyba powiedzieć do milenium, które jeszcze jest zanurzone trochę w PRL-u i w tej sytuacji, gdzie upadają zakłady, gdzie cały ten jakby świat, który był budowany w PRL-u, upada, a tworzy się coś zupełnie nowego. Pojawiają się nowe magazyny kolorowe na naszym rynku, które w pewnym sensie wymuszają trochę jakąś modę, robienie czegoś, co zapełni te kolorowe magazyny w Polsce. Naprawdę szalenie ciekawy rozdział i mam nadzieję, że uda nam się też może w przyszłości taką wystawę zaproponować.
1: Trafiają do Was ubrania i też trochę starsze kolekcje, tak jak na przykład w przypadku Arkadiusa. Czy Wy musicie zadbać o te ubrania albo może nawet troszeczkę, odświeżyć, przywrócić im dawny blask?
0: Powiem zupełnie szczerze, że jest to ogromna praca, którą wykonuje dział konserwacji. To jest praca, której nie widać. Ten efekt końcowy, który zwykle jest bardzo spektakularny, prawda, bo te rzeczy, mówimy chociażby o Arkadiusie i o wystawie, która była 2 lata temu otwarta, te rzeczy, które były na wystawie pokazane, one wyglądały świetnie. Natomiast one trafiły do nas, do kolekcji, w stanie naprawdę bardzo złym. Bo one były przechowywane, zresztą jest teraz spektakl Arkadius is Dead w Teatrze Jaracze, który miałam okazję widzieć i tam częścią scenografii jest kontener. Ten kontener nie wziął się tam z niczego, tylko wziął się rzeczywiście z tego, że te rzeczy Arkadiusa trafiły po prostu do tego kontenera w Szkocji, do jego przyjaciela i przez długi, długi czas były tam przechowywane. Więc proszę sobie wyrazić, Szkocja, pogoda, wilgotność i zamknięte w metalowym kontenerze rzeczy. Więc one rzeczywiście były pordzewiałe, były uszkodzone i to, jaką ogromną pracę wykonał nasz dział konserwacji, żeby one tak wyglądały, to jest naprawdę, to była tytaniczna praca, absolutnie. Nawet Arkadiusz był zaskoczony tym, co zobaczył. Natomiast z modą współczesną jest troszeczkę inaczej, bo tam tak naprawdę główne nasze procesy skupiają się na zachowaniu w dobrym stanie tych rzeczy. Ale oczywiście przy przygotowaniu wystawy dział konserwacji cały czas ma oko na to, czy na przykład nie jest za ostre światło, bo pamiętajmy, że rzeczy, które weszły do kolekcji podlegają już bardzo konkretnym przepisom dotyczącym tego, jakie powinny być warunki klimatyczne na sali ekspozycyjnej, jakie natężenie światła może być skierowane, żeby tych obiektów nie uszkodzić. Więc o to wszystko dba dział konserwacji.
1: Wystawie będą towarzyszyły także pokazywane tkaniny artystyczne, między innymi Magdalena Abakanowicz.
0: Rzeczywiście zdecydowaliśmy się, zresztą kurator Marcin Różyc, który ze mną tą kolekcję buduje od początku i bardzo często łączy ze sobą sztukę współczesną i właśnie modę, bo też te dwie dziedziny są sobie bardzo bliskie. Z drugiej strony myślę, że to jest też taki jasny sygnał, który puszczamy do naszych odwiedzających, że moda jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, że zasługuje na to, żeby być w przestrzeniach muzealnych, bo jest naprawdę dziedziną, która jest po prostu ważna, która mówi dużo o współczesności, która mówi dużo o nas przecież, tak? I być może nawet jest to jeden z najbliższych człowiekowi w tej chwili języków współczesności. Może nawet bliższy niż sztuka, pokuszę się o to sformułowanie. A zresztą Magdalena Abakanowicz to też artystka, która inspirowała nie tylko w Polsce artystów, ale również na świecie. Bo przypomnę też pokaz Aleksandra McQueena, ostatni pokaz Sary Barton w marcu, Aleksander McQueen, który był inspirowany właśnie pracami Magdaleny Abakanowicz. Mieliśmy okazję być na tym pokazie i nasze prace z kolekcji również tam pojechały. I towarzyszyły temu pokazowi, więc rzeczywiście ten mariaż sztuki i mody, on jest czymś naturalnym, tak myślę. Ja bym też nie chciała chyba myśleć kategoriami, że my coś naśladujemy, bo nasza historia chociażby związana z modą, była zupełnie inna. My nie będziemy nigdy Londynem, Paryżem. My jesteśmy Łodzią i myślę, że powinniśmy być z tego dumni. I rzeczywiście nie chcemy naśladować żadnego

0: muzeum. Tworzymy naszą kolekcję, tworzymy naszą historię mody i mamy nadzieję, że to się spotka z takim zainteresowaniem, że będziemy mogli tę wystawę pokazać na świecie właśnie.
1: Sama oprawa przestrzenna wystawy zaprojektowana przez Zuzę Golińską ma nawiązywać formą do świątyni XIX-wiecznej fabryki.
0: Tak, rzeczywiście Zuzę Golińska to przede wszystkim też artystka, tak podkreślmy to, artystka wizualna, która pracuje już z nami po raz kolejny. Mierzy się z tą przestrzenią, która nie jest łatwa, bo nasza przestrzeń pofabryczna z dużą ilością takich rytmicznych filarów, no nie jest prostą przestrzenią wystawienniczą, prawda? Zdecydowanie łatwiej jest przygotowywać wystawy w White Cube, tak, gdzie ta przestrzeń nie jest dominująca, więc myślę, że wykonuje rzeczywiście ogromną pracę, żeby jednak w jakiś sposób tą przestrzeń zmienić na tyle, żeby ona pasowała do tej naszej wystawy. To jest naprawdę trudne, bo ta przestrzeń nasza jest bardzo charakterystyczna. Industrialna, mocna, taka dominująca. Więc myślę, że będziecie Państwo zaskoczeni, jak przyjdziecie. I myślę, że ta aranżacja będzie dużym zaskoczeniem. Myślę, że będzie trudno rozpoznać białą fabrykę w środku.
1: Zwykle jest tak, że wystawą towarzyszą też rozmaite spotkania, warsztaty. To jest zawsze pretekst, żeby jeszcze więcej i głębiej pewnie mówić o tej modzie.
0: Tym razem będzie podobnie. Za każdym razem, kiedy przygotowujemy nasze wystawy, od razu myślimy też o programie publicznym. Ten program jest już dopinany. Myślę, że tuż po otwarciu wystawy ogłosimy tym razem na całe półrocze ten program, tak żeby można było sobie zaplanować te wizyty. Będzie dużo ciekawych formatów, spotkań z projektantami, ale też takich może nieoczywistych kwestii, związanych chociażby z kategorią męskości. Bo pamiętajmy, że moda jest tym obszarem, gdzie tak naprawdę te granice między tym, co żeńskie a męskie się zatarły. Rzeczywiście ta kategoria męskości w modzie jest, myślę, że bardzo ciekawa. Zaprosiliśmy do tego specjalistów, do takich rozmów, w jaki sposób też współcześni mężczyźni mogą z modą funkcjonować i w jaki sposób przełamywać też pewne schematy w tej modzie, bo zwróćmy uwagę, że moda damska te schematy już dawno przełamała, a moda męska wciąż, myślę, że jeszcze parę schematów
1: próbuje,
0: tak jest.
1: Pani Aneto, bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa, była naszym gościem.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały.
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu. Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
15: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
16: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
15: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
17: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
18: Jest 18.
19: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
18: Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu może potrwać do rana. Bezpieczniejsza droga do szkoły, wieś Miedzna Drewniana pod Opocznem zyska obwodnicę. Sulejów chce w tym roku ustanowić kolejny kajakowy rekord Polski. Przez całą noc w regionie możliwe burze, towarzyszący im deszcz chwilami może być dość silny. W Charnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole. Pożar wybuchł przed wczesnym popołudniem. W obawie przed wybuchem i toksycznymi oparami ewakuowani są wszyscy mieszkańcy w promieniu 200 metrów od zakładu. O szczegółach Witold Banach.
20: Z pożarem walczy 47 zastępów Straży Pożarnej. Wśród nich są jednostki specjalistyczne.
21: W tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne. Na miejscu jest też zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Drony ułatwiają w znacznym stopniu lokalizowanie źródeł zrywi ognia.
20: Mówi rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, który dodaje, że z okolicy fabryki ewakuowani są mieszkańcy.
21: Sytuacja jest cały czas rozwojowa. Strażacy prowadzą działania gaśnicze. Rodzaj produkcji prowadzonej w tym zakładzie to są materiały prawdopodobnie o charakterze wybuchowym.
20: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Witold Banach, Polskie Radio.
18: Gaszenie pożaru może potrwać do rana. Miedzna Drewniana w powiecie opoczyńskim doczeka się obwodnicy. Będzie mniej ciężarówek pod oknami, a dla dzieci bezpieczniejsza droga do szkoły. Przez centrum Miedznej przebiega ruchliwa droga wojewódzka 726 z Opoczna do Żarnowa. Prowadzi tuż obok domów, szkoły podstawowej i świetlicy wiejskiej. Na drodze są niebezpieczne zakręty, co stwarza dodatkowe zagrożenie. Nowa trasa ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum wsi. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił właśnie przetarg na realizację tej inwestycji, mówi Marcin Nowicki z zarządu.
22: Jest to kolejna rozbudowa drogi
2: drogi wojewódzkiej 726. Tym razem powstanie obwodnica miejscowości Miedzna Drewniana, która będzie miała ponad 3 km długości. Termin realizacji przewidziany jest na lata 2026-2030.
18: Przewidziano też budowę oświetlenia w rejonie skrzyżowań, przejście dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów oraz systemy odwodnienia.
11: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
18: 60 dni mają potrwać negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W tym czasie ma zostać wypracowane ostateczne porozumienie pokojowe ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nuklearnych. Negocjacje z udziałem delegacji obu krajów rozpoczęły się w Birkenstock w Szwajcarii. Wiceprezydent USA J.D. Vance, stojący na czele amerykańskiej delegacji, ocenia, że są duże postępy, ale także zaznaczył, że dziś rozmowy miały charakter techniczny. Dodał, że priorytetem dla strony amerykańskiej jest trwała rezygnacja Iranu z ambicji nuklearnych. Gdy w Szwajcarii toczyły się rozmowy, prezydent Donald Trump zagroził Iranowi powrotem do ataków, jeśli ten nie powstrzyma działań organizacji Hezbollah w Iranie. Sulejów po raz kolejny zaprasza miłośników kajaków, aktywnego wypoczynku i dobrej zabawy nad Pilice. Będzie to kolejna próba ustanowienia rekordu Polski w największej paradzie kajakowej na rzece. Wydarzenie zaplanowano na 19 lipca, ale zapisy już trwają. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
22: Trasa będzie liczyła około 6 km i poprowadzi do plaży miejskiej Kępki w Sulejowie.
23: We wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy,
22: tłumaczy burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale organizatorzy zachęcają do wcześniejszych zapisów internetowych. Osoby, które nie zdążą zapisać się wcześniej, będą mogły zrobić to także w dniu imprezy na miejscu zbiórki.
23: Gromadzimy się, żeby pięknie spędzić czas na wodzie, rekreacyjnie, aktywnie, w radosnej, wakacyjnej atmosferze.
22: Aktualny rekord w jednoczesnym pływaniu kajakami na rzece Pilicy wynosi 365 kajaków, w których popłynęło 617 osób. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
18: Do udziału w tegorocznej kajakowej paradzie w Sulejowie już zapisało się ponad 500 osób. Kolejne wiadomości o 19:00. W regionie miejscami pogodnie, miejscami burze i przelotne, ale chwilami silne opady deszczu. Temperatura powoli już się obniża, a nocą termometry pokażą minimalnie 17 stopni. Burze i przelotne opady deszczu mogą pojawić się w całym województwie do 8 rano. Jutro początkowo pochmurno, po porannych burzach i deszczach około południa zaczną się pojawiać rozpogodzenia i później powinno być słonecznie, a termometry pokażą do 27 stopni.

Dzień dobry, o 5 minut po godzinie 18 zaczynamy nasze dwugodzinne niedzielne spotkanie ze sportem. No, skoro rozpoczął się już dzisiaj pierwszy mecz mundialu, też o 18, no to dlaczego w Radiu Łódź ma nie być sportu? Hiszpania, Arabia Saudyjska, ten mecz będziemy śledzić na razie po tych 5 minutach bez bramek, a przypomnę, Hiszpanie bez bramek byli też w pierwszym meczu z Republiką Zielonego Przylądka, no ale to nie będzie dominowało naszego dzisiejszego spotkania, bo będzie sporo rozmów. Podsumujemy sobie to już co prawda w drugiej godzinie sezon w wykonaniu piłkarzy Lechi Tomaszów Mazowiecki i Sokoła Aleksandrów Łódzki. No ale nie zabraknie też tematów koszykarskich, między innymi o festiwalu koszykówki, czyli podsumowaniu sezonu w regionie łódzkim. No i też oczywiście nie zabraknie pierwszego transferu letniego Widzewa, no bo to już od razu hit transferowy Karol Świderski, a poza tym także krótka relacja, jak tam Miko Marczyk radzi sobie przed rajdem Rzymu. Natomiast zaczniemy już za moment od podsumowania no tego, co dzisiaj Radio Łódź organizowało, czyli bieg 5 do setki. To z okazji jubileuszu 95-lecia radia. Taki bieg dzisiaj zorganizowany w parku Baden-Powella. Ponad 300 uczestników w różnych kategoriach biegowych. No, a zatem działo się sporo. Już niebawem z Konradem Ciężkim to podsumuję. No, a na dzisiejszą strefę kibica zapraszamy w towarzystwie Kuby Janika, który program realizuje. No i mnie, czyli Roberta Zwolińskiego. Za moment porozmawiamy o bieganiu.

0: No to jakby to mogła strefa kibica upłynąć, jakbyśmy nie porozmawiali o tym, co dzisiaj wydarzyło się w parku Baden-Powella. Tam wielki bieg, myślę, że śmiało mogę tak powiedzieć, 95, w zasadzie 5 do setki, 95-lecie Radia Łódź.
1: Bieg jubileuszowy Radia Łódź.
0: Jubileuszowy, Konrad Ciężki w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Myślę, że mogę powiedzieć śmiało główny organizator. No, z Radia Łódź, z ramienia Rady.
1: Znaczy, ten bieg by się nie odbył, gdyby naprawdę nie to, że wiele osób z naszej rozgłośni gdzieś tam odpowiadało za jakiś fragment i wspólnie, że tak powiem kolokwialnie, dowieźliśmy to i tak na gorąco, bo naprawdę na gorąco jestem po tym biegu, dopiero co dotarłem do rozgłośni, jestem pełen pozytywnych emocji i wydaje mi się, że ten bieg bardzo się też spodobał naszym uczestnikom, więc jestem, nawet nie wydaje mi się, jestem pewien, że wszystko zagrało, że wyszła z tego bardzo fajna impreza, nie tylko sportowa, ale też taka społeczna.
0: No to porozmawiajmy trochę o tej części sportowej najpierw, no bo jednak strefa kibica, tymi wynikami żyjemy. To była sztafeta, 5 razy?
1: Tak. Bieg to, oczywiście najpierw były biegi dziecięce, tutaj mieliśmy blisko 80 dzieciaków na starcie, no i tym jakby głównym punktem całego tego wydarzenia był bieg sztafetowy nazwany 5 do setki, gdzie sztafety liczyły, drużyny sztafetowe liczyły 5 osób i każda z tych osób miała do przebiegnięcia tak zwany przełajowy, trailowy kilometr, czyli kilometr z haczykiem. Dokładnie tam było mniej więcej około 1000, chyba 300 metrów, gdzie na tej trasie to było, myślę, w większości bieganie takie szutrowe po parkowych alejkach, ale był taki dość mocny właśnie ten trailowy, przełajowy akcent w postaci górki saneczkarskiej w parku Baden-Powella, na którą trzeba było wbiec, a nie jest to krótki podbieg, no i ostro zbiec w dół.
0: No tak, ten ostry zbieg, to tam ludzie opowiadali, że był trudny, ja też mogę potwierdzić, bo też w jednej ze sztafet wziąłem
1: udział. Obaj biegliśmy.
0: No ja to powiedzmy taki marszobieg, ale na więcej też trochę zdrowie nie pozwoliło, natomiast no poza tym jeszcze 3 takie malutkie hopki, ale też mogły być zdradliwe.
1: No, trasa naprawdę przełajowa, bo wspomniane alejki parkowe, wspomniana górka, no ale ostatnie 250, niecałe 300 metrów to było finiszowanie.
0: Niby prosta,
1: proste,
0: ale pod górkę.
1: Tak, ale to była taka łąka, tak? Obecnie w Łodzi mamy ten zakaz ścinania trawy, więc musieliśmy przedzierać się przez taką typową łąkę, co ja myślę też było takim kolorytem, jeżeli chodzi o ten bieg, no bo no, o to chodziło, żeby każdy gdzieś tam coś trochę znalazł dla siebie. Na pewno znaleźli coś dla siebie tak zwani asfalciarze, którzy lubią płaskie i szybkie bieganie, ale też widziałem po uczestnikach i wiem też po sobie, że biegacze trailowi też powinni być z tego zadowoleni.
0: No to kto wygrał? Pierwsza trójka? Jakie wyniki? Już Konrad tutaj
1: tak, już zaglądam
0: zagląda w notatki, tak, bo tak, to tak. Wszystko na gorąco.
1: Tak jest. To może zacznijmy od trzeciego miejsca. Trzecią najszybszą sztafetą była drużyna Łódź Kocha Sport. I żeby teraz Państwa nie skłamać, wszyscy przebiegli te ponad 5 km w czasie 20 minut 13 sekund. Na drugiej lokacie podium drużyna Ines Sport z czasem 19 minut 49 sekund. No i najszybszą drużyną tego biegu była Żeglina Sieradz. Tutaj mamy czas 19 minut 24 sekundy.
0: No to myślę, że śmiało można powiedzieć, że bardzo dobre te wyniki, bo jeśli jakby
1: dobre,
0: to rozłożyć.
1: Patrząc też na pogodę, która była, no bo to, co dzisiaj mamy za oknem, to jest, mówiąc kolokwialnie, lampa. Na pewno nie pomagało to w bieganiu. Człowiek się na pewno męczy. No nie była to dobra biegowa pogoda.
0: Też z uwagi na tę nieskoszoną trawę, delikatna wilgoć unosząca się jeszcze potęgowała.
1: Tak, zaduch był też, to prawda.
0: Uczucia zaduchu. No ale też powiedzieli, że mogli znaleźć dla siebie biegacze coś, ale mogli znaleźć też niebiegacze, bo naprawdę wszyscy chyba świetnie się bawili. Mówię to też w imieniu mojej drużyny Lwy Kanapowe. No, miejsce gdzieś tam w ostatniej dziesiątce, tak to nazwijmy, ale bawiliśmy się przednio.
1: Tak, no oczywiście patrząc na listy startowe, na listę startową, patrząc na uczestników, którzy odmeldowali się na biegu, były drużyny, które faktycznie bardzo poważnie podeszły do tego wyścigu, analizowały wcześniej trasę, bo i też ich trenerzy stosowali do mnie różne zapytania. Tutaj też zapoznali się najpierw, przygotowali jakąś tam swoją strategię i przede wszystkim bardzo szybko biegli, więc to było takie widać tutaj naprawdę mocna, prawdziwa rywalizacja, ale też przecież był ogrom drużyn, które przyjechały tutaj po prostu się socjalizować, czyli sobie pobiegać bez jakiejś tak zwanej napiny.
0: Bo przy okazji też taki mały piknik mieliśmy.
1: Tak, oczywiście. Były drużyny Nordic Walking, które przemaszerowały cały ten bieg. Więc no, mieliśmy pełen przekrój, ale właśnie wspomniany piknik, tak? Bo przecież oprócz całego biegania mieliśmy zbudowane całe takie miasteczko, no nie chcę powiedzieć festiwalowe, ale miasteczko biegowe, jubileuszowe, w którym mieliśmy stoiska naszych partnerów, sponsorów. Można było też zobaczyć z bliska służby mundurowe.
0: Dużo gier dla takich.
1: Tak, była dość potężna strefa zabaw dla dzieciaków. Dzięki Mosirowi mieliśmy tam dmuchańce, jakieś kręgle.
0: To takie kręgle, wersja mocno maxi, bym
1: tak,
0: powiedział.
1: To były takie ogromne kręgle, tak, ale no, też fajnie było spojrzeć w pewnym momencie, stanąć z boku i spojrzeć na to wszystko, jak to działa, jak tu się bardzo dużo dzieje. No był taki, kurczę, tygiel i tutaj z jednej strony emocje związane z bieganiem, tutaj gdzieś radość, zabawa, bo ten piknik. No i co? Później na koniec nasze też takie słodkie upominki w postaci właśnie tych ciastek radości, więc też kolejna taka fajna, myślę, no może nie przygoda, ale na pewno taka smakowa wędrówka, tak? Bo to ciastko jest wielowarstwowe i też można było to w jakiś fajny sposób odkrywać. No, ja powiem tak, jestem mega zmęczony, ale i zadowolony. Jestem bardzo zadowolony tym, jak to nam się wspólnie udało zrobić. No, bardzo fajnie, że też potrafimy, sprawdzamy się też nie tylko jako typowe radio, ale też właśnie potrafimy robić takie rzeczy. No bo to naprawdę wspólnymi siłami udało się to wszystko zrobić.
0: No i tak jak powiedziałeś, około 80 dzieciaków, a w sztafetach...
1: Tak, 80 dzieciaków.
0: 54 sztafety chyba, tak?
1: Ponad 50 sztafet,
0: no, czyli
1: 5 osobowych.
0: 260-270 osób no wystartowało.
1: Tak, no całą
0: to już jest naprawdę
1: no.
0: poważne bieganie. Bieg 5 do setki dzisiaj odbywał się
1: tak,
0: w parku.
1: Tak, takie 5 z hakiem.
0: 5 z hakiem.
1: Znaczy... Ja myślę, że to też absolutnie może wybrzmieć na antenie, ponieważ nasz Jacek Grudzień już to zapowiedział publicznie na tym biegu do mikrofonu.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że...
1: Tak, widzimy się z Państwem w przyszłym roku. Czy to będzie formuła 4 do setki, czy jakaś inna, to mamy jeszcze czas, niech, że tak powiem, emocje po tym biegu ochłoną, zbierzemy doświadczenia i przegadamy to wszystko i na pewno coś, myślę, ciekawego zaproponujemy. Mnie jako biegacza to bardzo cieszy, że w przyszłym roku też możemy zorganizować taką imprezę.
0: No to już teraz zapraszamy, a kto był, może się odnaleźć na zdjęciach. Tych zdjęć
1: jest
0: dużo, ale
1: tak,
0: one będą...
1: Fotografów.
0: Tak, one będą cyklicznie dodawane na naszą stronę, na nasze media społecznościowe, także zachęcam do obserwowania, nawet jeszcze myślę, że jutro też jakaś paczka spora dojdzie, no bo dużo, dużo,
1: część, tak,
0: dużo zdjęć.
1: Mieliśmy trójkę czy czwórkę fotografów, więc to, co powiedziałeś, część zdjęć na pewno znajdzie się na stronie internetowej, ale żebyśmy jako biegacze mogli skorzystać z tych zdjęć, puścić je gdzieś dalej, pochwalić się nimi, ogrom tych zdjęć będzie publikowany na Facebooku Radio Łódź.
0: No to zapraszamy do zaglądania.
1: Zapraszamy.
0: No i zapraszamy,
1: no i zapraszamy za rok do biegania.
0: Rok do biegania, tak jest. I wtedy też będzie się można samemu znaleźć, kto dzisiaj nie biegał. A tym wszystkim, którzy dzisiaj biegali, no to ja serdecznie gratuluję. No i czekamy na kolejny bieg. Konrad Ciężki, główny
1: Dziękuję
0: organizator
1: bardzo.
0: Z ramienia Radia Łódź, tak to nazwijmy.
1: Wszyscy jesteśmy organizatorami.
0: Tak jest, ale Konrad tutaj mocno zaangażowany opowiadał, no to czekamy na kolejne bieganie.

0: 23 minuty po godzinie 18, no to jeszcze tak wracając do tego biegu radiowego, 5 do setki to już pierwsze zdjęcia na radioloc.pl, pierwsze materiały wideo też w naszych mediach społecznościowych, ale będzie tego dużo, dużo więcej, no tylko musimy też dać czas naszym fotoreporterom, bo działo się dzisiaj naprawdę dużo, no i tak naprawdę to każda sztafeta przebiegła nawet nie tyle, co ponad 5 kilometrów, a tak składając to wszystko razem, to złożyło się, że tych kilometrów to było ponad 6. No to tak jeszcze odnośnie tych najlepszych wyników. Wszystkim w każdym razie gratulujemy. Każda sztafeta dobiegła do mety, zmieściła się w limicie czasowym. No i to najważniejsze. No a za oceanem sporo się dzieje. Hiszpanie prowadzą z Arabią Saudyjską i to już nie 1-2-0. Lamine Yamal w 10 minucie po asyście Mikela Oyarzabala i samo Oyarzabal w 21 minucie po dograniu Aymerica Laporte. I tak już Hiszpanie no, pokazują, że jednak zbyt wczesne skreślanie ich po meczu z Republiką Zielonego Przylądka to mogło być błędne, bo festiwal gry Hiszpanów, no nawet momentami takiej tiki-taki, jak za czasów Guardioli, trwa w najlepsze. Hiszpania, Arabia Saudyjska, to co mówiłem przed chwilą, już nieaktualne, przynajmniej na ten moment, bo za chwilę może być analiza VAR, ale w tym momencie Oyarzabal trafia po raz drugi dzisiaj do siatki i Hiszpanie z Arabią Saudyjską prowadzą już 3-0. No a my pozostajemy w temacie piłkarskim, bo no, w końcu można powiedzieć ruszyło się, jeśli chodzi o transfery w Widzewie Łódź. Dość długo działacze trzymali w napięciu, no ale na początek od razu pierwszy transfer i śmiało można powiedzieć hit transferowy w Ekstraklasie, no bo jakby nie było, do Widzewa przychodzi kolejny reprezentant Polski, Karol Świderski. O nim mowa, więcej o tym transferze opowie teraz Michał Malinowski.
1: Już zimą trafiło do Łodzi dwóch reprezentantów Polski, jednak Karol Świderski, który także gra z orzełkiem na piersi i bije ich na głowę. Przemysława Wiśniewskiego wymyślił dla kadry dopiero Jan Urban, a Bartłomiej Drągowski, jeżeli już na zgrupowania przyjeżdża, to najczęściej w roli rezerwowego. W zestawieniu z nimi 51 meczów w kadrze nowego napastnika Widzewa musi budzić uznanie. No właśnie, gracza ofensywnego na pewno, ale czy zawsze napastnika? Co sądzi o tym sam zainteresowany i gdzie najbardziej lubi grać?
2: Wiadomo, że w kadrze jest lewy na dziewiątce, więc ciężko jest tam, żeby tam grać samemu, więc wszędzie dookoła gdzieś z przodu mogę zagrać. Myślę, i tak jak zaczynałem w polskiej lidze, to grałem i na prawym skrzydle, na lewym, na dziesiątce, na ataku, więc wszystkie te pozycje wtedy obskoczyłem. Tam, gdzie trener mnie wystawi, wiem, że to tak każdy gada i tak dalej, ale naprawdę tak jest u mnie. I mój najlepszy sezon, jaki zagrałem, to bodajże w MLS-ie miałem, może łącznie z kadrą, chyba 17 goli i ileś tam asyst, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Mniej więcej coś takiego. To grałem jako dziesiątka, czasem jako taka, dwie ósemki trochę wyżej grały, to też grałem jedną z tych ósemek, więc bardzo mało meczów w tamtym sezonie zagrałem jako napastnik i też to wyglądało okej i liczbowo się zgadzało, więc lubię, jak jest ktoś obok, z przodu. Zawsze jest łatwiej.
1: A jak wyglądał ostatni piłkarski rok Świderskiego?
2: Myślę, że sezon nie był jakiś wybitnie udany, ale koniec końców można powiedzieć, że od stycznia grałem rzadziej, a nadal skończyłem sezon jako najlepszy strzelec z drużyny, bo ja strzeliłem 9 bramek i chyba Bakasetas i już później ktoś tam miał 8-7, więc to pokazuje, jak nasza drużyna grała, że nie graliśmy najlepiej i że tych strzelców bramek nie było wielu, bo w takim klubie, jakim był Panathinaikos, no nikt nie strzelił więcej niż 10 goli w sezonie, to nie świadczy najlepiej. Teraz będzie nowa historia, mam nadzieję, że zdrowie dopisze i tych goli będę strzelał więcej.
1: Wspomniany już został Bartłomiej Drągowski, który niedawno był jeszcze klubowym kolegą Świderskiego. Czy miał jakiś wpływ na jego transfer?
2: Zawsze tam mówił, no dawaj do tego Widzewa, dawaj. Ja mówię, przecież to nie ode mnie zależy, czy ja przyjdę, czy nie, więc rozmawialiśmy, ale to bardziej w takiej formie żartu, bo to tak koniec końców to nic nie zależy ode mnie, bo to najpierw klub musi gdzieś tam wyrazić zainteresowanie, a wtedy o wszystko jest łatwiej. Z Wiśnią też rozmawiałem na kadrze, czy w marcu, czy teraz na poprzedniej i też w samych superlatywach mi opowiadał o Widzewie, więc naprawdę cieszę się, że tutaj jestem i no ja zawsze taki byłem przywiązany, żeby być w domu, na miejscu, więc cieszę się, że wracam do Polski. Wiadomo, że może dużo ludzi powie, że koniec kariery, że zjazd i tak dalej. Ja wcale tak nie myślę. Chcę mieć bardzo dobre nastawienie, przygotować się dobrze do sezonu, mam nadzieję, że bez kontuzji i i dać coś w drużynie.
1: O transferze Świderskiego do Widzewa mówiło się już zimą, ale piłkarz nie opuścił wówczas drużyny wszechateńskich koniczynek.
2: Za wszelką cenę chciałem odejść i chciałem już odejść pół roku wcześniej, ale trener Benitez gdzieś na końcu okienka powiedział, że muszę zostać i zostałem. Więc cieszę się, że tu jestem, znam miasto, znam wszystko dookoła, więc myślę, że rodzince też się Łódź spodoba. Nie wiem, czy żona w sumie była kiedyś w Łodzi, chyba razem ze mną była, kiedy się przyjechaliśmy tutaj do doktora, więc pokażę jej wszystko, gdzie mieszkałem, za młodego, synkowi też, także mam nadzieję, że będą zadowoleni.
1: No to skąd ta Łódź w CV piłkarza? Otóż z macierzystej Rawi Rawicz trafił do UKS-u SMS Łódź. Przy Milionowej rozwijał swój piłkarski talent. To ze stolicy naszego regionu trafił do Jagiellonii Białystok, gdzie zaczął profesjonalną karierę. Teraz nie będzie grał jednak w SMS-ie, a w Widzewie, gdzie trzeba się mierzyć z dużą presją, ale można też liczyć na ogromne wsparcie kibiców.
2: Myślę, że każdy piłkarz lubi grać, gdy stadion jest pełny. Znam Widzew od małego, odkąd oglądałem Ekstraklasę, śledziłem to i na tym stadionie kibice zawsze są, na tym czy na starym wcześniej. Więc to jest chyba najważniejsze, żeby jest dla kogo grać i tą presję musimy dźwigać. Nie po to gdzieś tam ktoś płaci duże pieniądze w piłce, żeby ściągać piłkarzy i musimy sobie z tą presją radzić. Nie robimy tego od wczoraj i wiadomo, że są trudniejsze momenty i jak wszędzie, w każdej pracy są lepsze i gorsze chwile, ale trzeba być cały czas pozytywnie nastawionym i ciężko pracować, a efekty wcześniej czy później przyjdą, życie zawsze odda.
0: I tyle. Karol Świderski, nowy napastnik Widzewa Łódź, opowiadał więcej o tym Michał Malinowski. Ja dodam, że pierwszy trening Widzewiaków już jutro, też wcześniej konferencja z trenerem Aleksanderem Wukowiciem. Być może dowiemy się co nieco więcej o planach transferowych. No, na pewno na Karolu Świderskim się nie zakończy. Jutro też do treningów wracają piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego, zatem no, powoli będziemy odliczać dni do kolejnego sezonu i w Ekstraklasie, i w pierwszej lidze. W Ekstraklasie, przypomnę, Widzew Łódź, w pierwszej lidze i UKS Łódź, i też Unia Skierniewice Beniaminek w nowym sezonie pierwszoligowym, a Hiszpanie prowadzą z Arabią Saudyjską 3-0. Nie było weryfikacji VAR, Oyarzabal nie spalił, no i ma już w meczu z Arabią Saudyjską napastnik Realu Sociedad San Sebastian 2 trafienia, ale wszystko rozpoczął Lamin Jamal już w 10 minucie. Hiszpanie no pokazują, że będą się liczyć na tym mundialu, to na pewno. Za kilka minut dalej będziemy pilnować wyniku meczu Hiszpanii z Arabią Saudyjską, ale też zajmiemy się koszykówką, a dokładnie podsumowaniem sezonu, które miało miejsce, jeśli chodzi o region łódzki, wczoraj w Aleksandrowie Łódzkim. No i między innymi rozmawiałem z prezesem Łódzkiego Związku Koszykówki Bartłomiejem Wojdakiem. Ta rozmowa już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: A ze mną Bartłomiej Wojdak, prezes Łódzkiego Związku Koszykówki. Festiwal Koszykówki, zakończenie takiego sezonu właśnie w tej dyscyplinie w Łódzkiem. No to od razu zapytam, jaki to był rok, jaki to był sezon w zasadzie dla Łódzkiej Koszykówki?
1: Co roku mówię, że każdy jest coraz lepszy, ale ten naprawdę jest wyjątkowy, bo duże sukcesy, szczególnie drużyn seniorskich, trochę sukcesów drużyn młodzieżowych, rekordowa liczba drużyn w rozgrywkach, także serce mi się cieszy i widać, że idziemy w dobrym kierunku. Tłumaczę to sobie tak, że to stulecie, które było w zeszłym roku, było takim odbiciem. My się odbiliśmy, nie mówię, że od dna, bo łódzka koszykówka naprawdę plasuje się powyżej średniej w kraju, natomiast myślę, że już teraz będzie lepiej i będziemy mieli dwie drużyny ekstraklasowe, a one będą ciągnęły te młodzieżowe do większych sukcesów.
0: No jeśli chodzi o tę, co najbardziej widać, czyli tę koszykówkę seniorską, to w tym roku mieliśmy dwa finały w pierwszej lidze z udziałem dwóch drużyn akurat UKS-u, no ale widzę kobiet też dotarł do tej ostatniej czwórki, no wiemy, że też będzie grał w ekstraklasie, no więc to chyba też fajnie, że widać to nie tylko po sporcie młodzieżowym, bo po nim to różne mniejsze sukcesy, większe bywały wcześniej.
1: No tak, no to jest znakomity wynik. No, ja się cieszę, że ten Widzew będzie w ekstraklasie. Cieszę się, że koszykarki UKS-u pokazały zęby, przypomniały się w kraju po wielu latach nieobecności. To bardzo cieszy. Myślę, że kolejne lata będą jeszcze lepsze zgodnie z zapowiedziami chociażby właścicieli i sponsorów Łódzkiego Klubu Sportowego. Koszykarze będą walczyli znowu o awans. Ja mam takie przeczucie, że ten awans uzyskają.
0: No, jeśli chodzi o koszykówkę młodzieżową, to tutaj największe sukcesy? Top 3?
1: Top 3, no to przede wszystkim nasza kadra wojewódzka Młodzicze, która od ponad 7 lat przywozimy dalej z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. To jest jakiś fenomen, mi się wydaje, w skali kraju. Myślę, że tu osoba Patryka Dębowskiego, trenera, jest też niezwykle ważna i trzeba to podkreślić. I to na pewno kadra wojewódzka Młodzicze, trzecie miejsce w kraju. Poza tym koszykarki, młode koszykarki z Ksawerowa, drugie miejsce kadetki. Młodzicy z Pabianic, dawno nie było w Pabianicach takiego dużego sukcesu młodzieżowego, trzecie miejsce w kraju. Poza tym pozostałe drużyny. Praktycznie w każdym finale młodzieżowych mistrzostw Polski były drużyny z Łódzkiego, co bardzo cieszy i pokazuje, że idziemy w dobrą stronę.
0: A jeśli chodzi o zawodników, którzy gdzieś tam dalej idą do tych kadr narodowych, to ilu tak mniej więcej reprezentantów? Mamy takie statystyki?
1: Dwa dni temu mieliśmy zebranie delegatów sprawozdawcze, gdzie prezentowałem wyniki i tam podsumowałem z ostatnich 2 lat, że 49 razy łódzkie zawodniczki i zawodnicy byli nominowani do kadr narodowych. To myślę, wydaje, że dużo. I widać tych zawodników. I to jest właśnie taka nasza największa bolączka, że ci najlepsi odchodzą tu z Łódzkiego, ale jeśli będziemy mieli te kluby ekstraklasy, wierzę, że pozostaną i będą reprezentowali tutaj nasze barwy.
0: Zawsze pytam o plany na kolejny rok, na kolejny w tym wypadku sezon. Jakieś już takie, nie wiem, przedsięwzięcia, eventy większe, coś nowego się szykuje?
1: No nie ma tak, żeby nie było lepiej. Zawsze sobie stawiamy cel, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze więcej tych drużyn. Mam nadzieję, że tych drużyn będzie więcej, bo już słyszę, że mają powstawać jakieś nowe ośrodki w Łodzi, w województwie. To bardzo cieszy. Poza tym chcielibyśmy rozwinąć bardzo basketmanię. Z weekendowego wydarzenia chcielibyśmy, aby to było kilkudniowe wydarzenie, aby te boiska do koszykówki 3x3, które położymy, które transportujemy, te kosze 1,5-tonowe gdzieś tam z odległych części kraju, żeby je zostawić na trochę dłużej. Grać rozgrywki akademickie, rozgrywki szkolne, grać basketmanie w rozszerzonym jakiejś formule z trybunami. To chyba taki cel na następny rok, ale przede wszystkim rozgrywki okręgowe, jak najwięcej drużyn.
0: Ze mną część mistrzowskiej drużyny U19, jeśli chodzi o koszykówkę dziewczyn, kobiet w regionie łódzkim. Mistrzostwo Województwa Łódzkiego 2026, Basket Forever Ksawerów. Dwie przedstawicielki.
2: Alicja Kołodziejczyk.
3: Jagoda Jurga.
0: No to jak to jest zdobyć Mistrzostwo Polski?
2: Łódzkiego.
0: Ale... Mistrzostwo Łódzkiego, tak. Mistrzostwo Polski może w przyszłości. Kto wie, może będzie to prorocze.
2: Fajne uczucie. Oczywiście jeden z celi jest w tym sezonie i oby więcej takich.
0: Ja Wam życzę tego Mistrzostwa Polski, o którym wspomniałem oczywiście. Trudno było zdobyć to Mistrzostwo Łódzkiego? Jaka była, tutaj była jakaś bardzo wyrównana rywalizacja, czy jednak byłyście zdecydowanie lepsze na tle pozostałych drużyn?
3: Uważam, że była wyrównana, bo jednak z roku na rok zawsze jednak z tą drużyną się mierzyłyśmy i było dosyć ciężko, ale na szczęście się udało, więc się cieszymy.
0: Marek Kondraciuk, dziennikarz, no nestor można powiedzieć łódzkiego dziennikarstwa, no i specjalista też między innymi od koszykówki. Podsumowanie sezonu koszykarskiego w Łódzkiem, sezonu chyba udanego.
4: Tak, to już jest tradycja, że takie podsumowania się robi. Tutaj wielki ukłon dla Bartka Wojdaka, dla prezesa Ludzkiego Związku Koszykówki, który wymyślił tę ideę, żeby w ten sposób honorować drużyny wygrywające rywalizację w województwie. No i sama oprawa organizacyjna tutaj w Aleksandrowie Łódzkim na najwyższym poziomie. Młodzież zadowolona, bardzo fajnym pomysłem jest to, że otrzymuje takie wielkie banery, które może sobie w swojej sali gimnastycznej powiesić.
0: Jak w NBA.
4: Tak jest, jak w NBA. Także to wszystko tworzy wspaniałą całość i naprawdę Łódzki Związek Koszykówki może tutaj być wzorem dla innych, jak należy honorować młodzież, jak należy dowartościowywać tę młodzież, prawda, która będzie na pewno takie wydarzenia jak wręczanie medali za wygranie rywalizacji województwa pamiętać długo, długo.
0: No i też fajne to, że niekoniecznie ten festiwal odbywa się w Łodzi, w Aleksandrowie. To też jest takie uhonorowanie tego, że koszykówka w Łódzkiem to nie tylko Łódź.
4: Oczywiście, tradycje to nie tylko przecież łódzkie drużyny ŁKS, Widzew z Połem, ale także drużyny z województwa. I tutaj ożywienie, jeszcze większe ożywienie koszykówki w regionie, no jest na pewno jednym z priorytetów.

0: Poprzez to, że ŁKS jest czołową drużyną w pierwszej lidze koszykarek. Nie udało się jeszcze koszykarzom awansować, ale widać, że plany dalekosiężne kierownictwa ŁKS Kulpak sięgają ekstraklasy i to wszystko tworzy taki trend pozytywny bardzo. Widać, że łódzka koszykówka, łódzka w tym sensie, że w naszym regionie no, pnie się powoli w górę. Ja nawet wolę, jeśli się to odbywa w tak systematycznie, stopniowo, a nie w drodze jakiejś wielkiej rewolucji. I mam nadzieję, że niedługo doczekamy się, naprawdę niedługo doczekamy się emocji na poziomie ekstraklasowym w lidze mężczyzn, no i w lidze kobiet już w najbliższym sezonie.
1: No to czekamy na te emocje ekstraklasowe razem z Markiem Kondraciukiem, także wcześniej Bartłomiejem Wojdakiem. Festiwal koszykówki wczoraj odbył się w hali szkoły imienia Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim. Zdjęcia z tego wydarzenia na radioloc.pl, to zachęcam do oglądania. Natomiast jeśli chodzi o mundialowe emocje w meczu Hiszpania Arabia Saudyjska, cały czas 3-0, to już początek doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Na razie jeszcze nie pojawiła się informacja, ile tych minut doliczonych, ale już wiem, 5 minut doliczonych do pierwszej połowy w meczu Hiszpanów z Arabią Saudyjską. Na pewno, tak jak mówiłem, Hiszpanie pokazują, że skreślanie ich po meczu z Republiką Zielonego Przylądka, jeśli ktoś tak robił, no to było na pewno zbyt wczesne i już prowadzą do przerwy z Arabią Saudyjską zdecydowanie 3-0. Jeśli chodzi o to, co jeszcze dzisiaj przed nami w Mistrzostwach Świata, to o 21:00 czasu polskiego Belgia zmierzy się z Iranem, a wieczorem o północy Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka i Nowa Zelandia, Egipt. No, ten mecz ostatni o 3:00 w nocy czasu polskiego pewnie będzie się działo naprawdę sporo, szczególnie, że akurat to są dwie grupy, w których w pierwszej kolejce wszystkie mecze zakończyły się remisami, bowiem Nowa Zelandia zremisowała z Iranem 2-2, Belgia z Egiptem 1-1, to w grupie G, natomiast w grupie, nazwijmy ją hiszpańską, w grupie H, Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a Urugwaj z Arabią Saudyjską 1-1, no to już chyba ten festiwal remisów raczej się zakończy. Wiadomo, 3-0 można odrobić taki wynik, 0-3 w zasadzie patrząc z perspektywy Arabii Saudyjskiej, ale mam wątpliwości, czy będą w stanie to odrobić akurat zawodnicy z Arabii w spotkaniu z Hiszpanią dzisiaj. No to wszystko oczywiście okaże się w drugiej godzinie naszej strefy, będziemy też dalej śledzić to spotkanie, a za kilka minut sprawdzimy, co tam słychać o Miko Marczyka, który wygrał wyścig, wygrał rajd we Włoszech i to tuż przed rajdem Roma di Capitale. No to już za chwilę o Miko Marczyku.

0: Nieco ponad 8 minut do godziny 19:00, tu Strefa Kibica w Radiu Łódź. No i tak, piłkarze Hiszpanii i Arabii Saudyjskiej opuszczają boisko po pierwszej połowie meczu Mistrzostw Świata. 3-0 prowadzą Hiszpanie po golu Lamina Yamala w 10:00, a później dwóch trafieniach Mikela Oyarzabala w tym spotkaniu. No to tak to wygląda, jeśli chodzi o Mundial. A my teraz zajmiemy się rajdami samochodowymi, bo doskonałą formę zaprezentował w Włoszech łódzki kierowca Mikołaj Mikomarczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk. Wygrali rajd San Martino di Castrozza Primiero. No i to taki główny sprawdzian przed rajdem Rzymu, inaczej kiedyś rajdem Roma di Capitale, który będzie trzecią rundą rajdowych Mistrzostw Europy. Jeśli chodzi o rajd San Martino di Castrozza Primiero, no to on składał się z piątkowego super OS-u miejskiego, no a tak naprawdę rywalizacja odbywała się w sobotę. Była różnorodność, szczególnie jeśli chodzi o warunki pogodowe, no bo było sucho, później zrobiło się też deszczowo. No i w obu tych scenariach górskich w Trydencie Mikomarczyk i Szymon Gospodarczyk spisywali się naprawdę dobrze. Sam o tym opowie łódzki kierowca.
1: Do mety rajdu San Martino dojeżdżamy na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej. To był bardzo wymagający dzień, 73 km ścigania. Pierwsza pętla typowo włoska, było bardzo ciepło, przyczepnie i szybko walczyliśmy naprawdę tutaj na dziesiąte części sekundy z najlepszymi załogami w rajdzie. Popołudniowa pętla już taka dużo bardziej górska. Myślę, że Alpy pokazały swój charakter, ponieważ była burza, deszcz, który też bardzo szybko przesychał ze względu na tą wysoką temperaturę, mnóstwo cieków wodnych. Nie mieliśmy idealnie dobranych opon, ponieważ trzeba było sobie radzić na slickach, na deszczówkach, natomiast bez większych problemów, pomimo jednej akcji, dojechaliśmy do mety i myślę, że to był dobry trening przed rajdem Roma di Capitale. Przede wszystkim poranna pętla. Mam nadzieję, że wykorzystamy ten feeling przede wszystkim i to wyczucie, bo mamy dobre ustawienia samochodu, żeby właściwie strzelić się w ten rytm już za 2 tygodnie w Rzymie.
0: No a ten rajd Rzymu to już w dniach 3-5 lipca, a zatem będziemy trzymać kciuki za no, polską, w zasadzie częściowo łódzką załogę, bo przypomnę, Mikomarczyk pochodzi z Łodzi, tutaj też mieszka, no i broni tytułu rajdowego mistrza Europy. No a teraz jeszcze informacja z siatkarskich parkietów, bo polskie siatkarki poniosły drugą porażkę w tym sezonie Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Bangkoku biało-czerwone przegrały z Kanadyjkami 2-3 w tiebreaku 13-15. Najwięcej punktów dla Polek po 18 zdobyły Monika Lampkowska i Paulina Damaska, więc można już śmiało powiedzieć dwie były przyjmujące PGE Budowlanych Łódź. No a jeśli chodzi o kolejny turniej Ligi Narodów, to zespół trenera Stefano Lavariniego rozegra go w japońskiej Osace w dniach 8-12 lipca. Polki zagrają z Turczynkami, Amerykankami, Brazylijkami i Japonkami. A jeśli chodzi o Strefę Kibica Radia Łódź, no to teraz będzie mała przerwa. Za 5 minut punktualnie o 19:00 serwis informacyjny w Radiu Łódź, a później po 19:00 wracamy do spotkania ze sportem.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
5: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
0: W wakacje nie ma nudy.
12: Jest mikrofon, zabawa i sport.
0: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich ponad 1000 interwencji w związku z burzami w Polsce, przestępczy duet zatrzymany przez łódzkich policjantów i o tym, czy Polacy potrafią wypoczywać na urlopie. Nocą i jutro rano w regionie możliwe burze z dość silnym deszczem. Poniedziałek będzie bardzo ciepły, ale nieupalny. Strażacy ponad 1000 razy interweniowali dzisiaj w związku z przechodzącymi nad Polską burzami. W województwie łódzkim jest stosunkowo spokojnie. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Wielkopolsce, ponad 250, i w województwach zachodniopomorskim, małopolskim i kujawsko-pomorskim. Interwencje polegały na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi oraz na wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń i posesji. Alerty burzowe drugiego stopnia obowiązują prawie w całym kraju, w naszym regionie do jutra do 8 rano. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Łódzka policja zatrzymała małżeństwo podejrzane o kradzież i internetowe oszustwa. 42-letnia kobieta miała kraść sprzęt elektroniczny, a jej o rok młodszy mąż sprzedawać go w internecie. Proceder ujawnili funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji.
16: Kobieta kradła sprzęt elektroniczny z magazynu, w którym pracowała, a jej mąż sprzedawał go w internecie. Jak ustalono, straty mogły sięgać około 30 tysięcy złotych. W toku dalszej pracy nad sprawą kryminalni bardzo szybko ustalili dane personalne podejrzewanych, ich miejsce zamieszkania oraz szczegóły tego przestępczego procederu.
15: Kobieta usłyszała zarzut kradzieży, a mężczyzna paserstwa. Obojgu grozi do 5 lat więzienia.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
15: Wiceprezydent USA mówi, że Stany Zjednoczone są gotowe na zmianę relacji z Iranem, ale podaje warunek, jest nim rezygnacja z irańskich ambicji nuklearnych. J.D. Vance stoi na czele amerykańskiej delegacji, która dzisiaj w szwajcarskim Bürgenstock rozmawiała z przedstawicielami Iranu o zasadach realizacji zawartego w środę porozumienia pokojowego. O szczegółach Adam Górczewski.
17: Rozmowy miały charakter techniczny, zaznaczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Nie rozwiążą one wszystkich sporów, ale pozwoliły nam pierwszy raz w historii usiąść wspólnie przy stole jako zespoły, by ustalić, co jest najważniejsze dla wszystkich stron. przekazał J.D. Vance. Wiceprezydent USA wskazał, że priorytetem dla strony amerykańskiej jest trwała rezygnacja Iranu z ambicji nuklearnych. Stany Zjednoczone są gotowe na gruntowną zmianę relacji z Teheranem. To jest z pewnością nasz cel. Gdy w Szwajcarii toczyły się rozmowy, prezydent Donald Trump zagroził Iranowi powrotem do ataków, jeśli ten nie powstrzyma hojnie opłacanej bojówki w Libanie przed sprawianiem kłopotów. Jeśli tego nie zrobią, uderzymy w Iran ponownie z wielką siłą, jak w ubiegłym tygodniu, tylko mocniej, napisał Donald Trump. Adam Górczewski, Polskie Radio.
15: A irańska telewizja państwowa poinformowała, że przedstawiciele Teheranu już złożyli oficjalny protest wobec gróźb formułowanych przez Donalda Trumpa. Z badania opinii wynika, że Polacy nie potrafią wypoczywać. Tylko 3 na 10 osób powracają z wakacji wypoczęte. Raport o wypoczynku przygotowały we współpracy największe polskie biura podróży. Okazuje się, że zdecydowana większość Polaków wraca z urlopu z niedosytem, mówi Kinga Woźniakowska z łódzkiego oddziału Rainbow Tours.
18: Zabieramy ze sobą na wakacje, na urlop, bagaż mentalny, czyli myślenie o pracy, o obowiązkach. Cały czas z tyłu głowy mamy to, co się wydarzy, kiedy wrócimy z urlopu. Stresujemy się powrotem, stresujemy się też tym, czy zdążymy wypocząć.
15: Z raportu wynika również, że ponad połowa Polaków spędza urlop wypoczywając w kraju albo za granicą, a pozostali deklarują, że spędzają wakacje w domu. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20:00. W regionie miejscami pogodnie, miejscami burze i przelotne, ale chwilami dość silne opady deszczu. Teraz na południu województwa burze i przelotne deszcze mogą pojawiać się w całym województwie do godziny 8 rano. Temperatura w tej chwili jeszcze wysoka, około 28 stopni. W nocy spadnie do 17. Jutro początkowo pochmurno, a po porannych burzach i deszczach około południa zaczną się pojawiać przejaśnienia i rozpogodzenia. Później powinno już być słonecznie. Bardzo ciepło, ale nie upalnie. Termometry pokażą jutro do 27 stopni.
12: Strefa kibica w Radiu Łódź.
19: I to już prawie 5 minut po godzinie 19. No, za oknami jeszcze widać słoneczko, to mówimy ponownie. Dzień dobry w naszej drugiej godzinie spotkania ze sportem w niedzielne popołudnie w Radiu Łódź. Kuba Janik program realizuje, Robert Zwoliński przed mikrofonem. Dalej będziemy spoglądać na to, co dzieje się za oceanem, gdzie trwa dzisiejszy pierwszy mecz mundialu. Grupa H. Hiszpanie grają z Arabią Saudyjską. 3-0 do przerwy będą zmiany w zespole Hiszpanów. No, ale w Warszawie rozpoczął się też bardzo ważny mecz, jeśli chodzi o polską koszykówkę. Decydujące 7 starcie w finale Basket Ligi, czyli meczu Mistrzostwo Polski. Decydujące spotkanie Legii Warszawa za Stalę Zielona Góra. Kto wygra, no to zdobywa tytuł mistrzowski. To spotkanie będziemy też śledzić do godziny 20:00. No a poza tym porozmawiamy sobie o tym, jak miniony sezon upłynął w Lechii Tomaszów Mazowiecki, jak upłynął w Sokole Aleksandrów Łódzki i także będzie co nieco o piłce ręcznej. To wszystko do godziny 20:00. Za kilka minut mały raport z tego, co dzisiaj wydarzyło się lub też dzieje na sportowych arenach na świecie.

W wyścigu dookoła Szwajcarii nie było mocnych na mistrza świata Tadeja Pogacera, słoweński kolarz grupy UAE Emirates XRG. Został triumfatorem imprezy, wygrywający 3 z 5 etapów, w tym ostatni i najtrudniejszy, 5 z kilkoma naprawdę trudnymi podjazdami. W niedzielę na 150-kilometrowej trasie wyprzedził o 7 sekund Francuza Leniego Martineza i o 1,5 minuty Holendra Barta Lemena. Michał Kwiatkowski zajął 64. miejsce, a drugi z Polaków, Kamil Gradek, dojechał na 88. pozycji. W klasyfikacji generalnej Tadej Pogacar wyprzedził o 6,5 minuty Ekwadorczyka Richarda Carapaza i o blisko 7 minut Czecha Matiasa Waczka. Kwiatkowski uplasował się na 65. miejscu, a Gradek był 91. Też wieści z kortów tenisowych. W finale turnieju rangi ATP 500 na trawiastych kortach w Halle Amerykanin Francis Tiafoe wygrał ze swoim rodakiem Taylorem Fritzem 2-0 w setach dwukrotnie po 6-4. W Niemczech startował Hubert Hurkacz, który odpadł jednak w drugiej rundzie po porażce z reprezentantem gospodarzy Danielem Altmaierem 1-2. Zwycięstwo także Francisco Cerundolo. Argentyńczyk pokonał Amerykanina Tomiego Pola w finale turnieju też rangi ATP 500 i też na trawiastych kortach, ale Queens Clubu w Londynie. Cerundolo wygrał 2-1 z Polem. W Londynie grał też Kamil Majchrzak, jednak tym razem Piotr Kowianin po naprawdę poprzednich udanych 2 tygodniach przegrał już w pierwszej rundzie. Uległ Czechowi Iziemu Leheczce 0-2, jednak oba sety bardzo wyrównane, przegrane przez Majchrzaka 5-7 i 6-7. No i jeszcze, jeśli chodzi o tenis ziemny, to spójrzmy na rozgrywki pań. Czeszka Marii Buszkowa wygrała turniej rangi WTA 250, też na trawiastej nawierzchni. Ten turniej rozgrywany był w Nottingham. W finale rozstawiona z 4 Czeszka pokonała turniejową 3 Amerykankę MM Navarro 2-1. Jeśli chodzi o mundial, no to tam trwa dzisiaj pierwsze spotkanie. W 48 minucie cały czas bez zmian. Hiszpania prowadzi z Arabią Saudyjską 3-0. To wynik, który był po pierwszej połowie. No a w Warszawie w połowie pierwszej kwarty Legia Warszawa Zastal Zielona Góra 5-11. To decydujący mecz o mistrzostwie Polski w koszykówce mężczyzny. Tymczasem, no co nie powiem o tym wyniku Hiszpanów, to po chwili jest on nieaktualny. To nie wiem. Jeśli mamy jakichś hiszpańskich kibiców, proszę dać znać. Będę mówił częściej. Hiszpania, Arabia Saudyjska, 4-0 Mark Cucurella. A więc nowy zawodnik Realu Madryt trafia do siatki z porzucie rożnym drużyny hiszpańskiej. No to tyle, jeśli chodzi na razie o wieści mundialowe, bo za kilka minut będzie dłuższe podsumowanie sezonu Lechii Tomaszów Mazowiecki, drużyny z grupy pierwszej, trzeciej ligi. 2 przedstawicieli tomaszowskiego klubu będzie gościć w studiu Radia Łódź.

0: To dzisiaj podsumujemy sobie troszkę sezon w wykonaniu trzecioligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki. No i dzięki temu do naszego studia przybyli Kamil Szymczak, kapitan Lechii Tomaszów w ostatnim sezonie.
1: Witam serdecznie.
0: Nie tylko w ostatnim, ale o tym więcej pewnie za chwilę. Dawid Saj, rzecznik, tak możemy?
2: Tak, jak najbardziej.
0: No to Dawid Saj, rzecznik Lechii Tomaszów Mazowiecki.
2: Również to witam.
0: Na pierwszy front od razu, no, dziewiąte miejsce. Miejsce w środku stawki, choć pierwsze w tej dolnej, tak? Jakby tak podzielić tę tabelę. Zadowoleni jesteście, czy jakiś tam niedosyt jest? No bo była szansa, powiedzmy, być w tej górnej połówce na tym ósmym miejscu, bo tu jest ta różnica do rezerw Jagiellonii minimalna.
1: W tym sezonie to chyba mogliśmy zająć miejsce i 14, i 6, i w sumie 5.
0: 14 byłoby bardzo niebezpieczne.
1: Byłoby bardzo niebezpieczne, ale sezon był bardzo wyrównany w tym roku. I tak naprawdę dopiero ostatnie trzy chyba kolejki tak sprawiły, że ta górna część tabeli odjechała. Ja bym powiedział, że my, mimo że dziewiąte miejsce to nie jest górna część tabeli, ale jednak punktowo byliśmy bezpieczni i te ostatnie 3-4 mecze już były takim psychicznym luzie. To było dla nas bardzo ważne, bo wiemy, jak gra się pod presją. Nie wszyscy sobie z tym poradzili. Mieli wyższe cele niż my, a są zdecydowanie za nami i w przyszłym roku będą grać w czwartej lidze. Także jesteśmy mimo wszystko zadowoleni z tego dziewiątego miejsca, bo liga była bardzo wyrównana, była trudna, można było wygrać z każdym, ale także i z każdym przegrać. Dlatego na pewno szanujemy to dziewiąte miejsce, biorąc pod uwagę jeszcze, że kilku młodych chłopaków zagrało sporo minut, co się też przełożyło na gratyfikację w Junior Pro, bo zajęliśmy tam drugie miejsce, także koniec końców jesteśmy zadowoleni z tego dziewiątego miejsca.
0: No to już mnie wyprzedziłeś o ten Pro Junior system, to jeszcze było.
1: To
0: ale to jeszcze przejdziemy, jeszcze trochę o tym wspomnimy. Ale jeśli chodzi o to miejsce w tabeli, Dawid, jak tak sobie myślę o Lechii Tomaszów, to mam takie nieodparte wrażenie, no nie zrobiłem takiego wykresu tych wahań, jeśli chodzi o miejsca, ale mam wrażenie, że jakby zrobić, to by była taka spora sinusoida i być może nawet takie największe pagórki, jakby te wszystkie drużyny zestawić, bo Lechia tak balansowała, nie powiem, że koło strefy spadkowej, bo tu raczej było cały czas w miarę bezpiecznie, ale te miejsca często się zmieniały między właśnie tym 8 do 12, 13.
2: Tak, to prawda, jak najbardziej, biorąc pod uwagę szczególnie początek tego sezonu, ale myślę, że taka liga to jest specyfika tej ligi, gdzie drużyny są naprawdę wyrównane i każdy z każdym może wygrać. Czasami o wszystkim decyduje lepszy dzień, kiedy ma dana drużyna. Natomiast też należy zwrócić uwagę na tą intensywność, jaką mieli piłkarze naszej drużyny, ponieważ do rozgrywek ligowych doszły mecze pucharowe, chociażby mecz ze Śląskiem Wrocław, gdzie tutaj jest o niebo wyższa intensywność niż w tych meczach ligowych. No i przeplatały się te mecze środową i sobotnią kolejką, tak więc tutaj ta intensywność była spora i tak jak tutaj już Kamil powiedział, trzeba było czekać do kilku kolejek, aż udało się zdobyć bezpieczną przewagę punktową i tutaj tak naprawdę o wszystkim decydowały niuanse, więc fajnie, że drużyna to wszystko wytrzymała, sztabowi szkoleniowemu udało się to wszystko poukładać. I to dziewiąte miejsce należy uznać za dobry wynik, tym bardziej, że jak Kamil też tutaj wspomniał, sporo młodych zawodników, ponieważ 13 młodych zawodników z Akademii zagrało w trakcie tego sezonu, z czego jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni.
0: No właśnie, to ten Pro Junior system drugie miejsce, ale patrząc na drużyny, które utrzymały się, to pierwsze, bo na pierwszym miejscu broni Radom, ale ona z ligą się żegna, więc to też myślę, że jeszcze jest takie nobilitujące, jeszcze bardziej dla tych waszych juniorów.
1: Jak najbardziej chcemy podążać tą drogą, bo bądźmy świadomi, myślę, że wszyscy są świadomi tego, że to są fajne pieniądze dla podratowania budżetu i my chcemy podążać tą drogą nie tylko ze względów na te środki, które można zyskać, ale też szanse rozwoju dla chłopaków, bo chcemy być klubem, który kojarzy się z tym, że młodzież gra, może iść dalej, że jesteśmy tak zwaną trampoliną. Ja zawsze się z tego śmieję, bo wielu chłopaków od nas przychodzi, idzie w górę. My się tylko z tego cieszymy. Są przypadki, którzy wracają właśnie, gdzie się odbijają od ściany w drugiej lidze, przychodzą do nas na rok i po tym roku znowu trafiają na szczebel centralny i to jest fajne i my chcemy tą drogą podążać tak naprawdę.
0: No jeśli chodzi o ten sezon, Dawid wspomniał o tym meczu pucharowym ze Śląskiem, to tutaj, jeśli szukać pewnie jakiegoś takiego niedosytu, to pewnie tam, bo tam no, ten awans był blisko. Trochę szczęścia, troszkę może, nie wiem, chłodnej głowy, może gdzieś tam pół centymetra w jedną stronę.
1: No nie ma co ukrywać, chociaż nie wiem, czy złapałem aż wszystkie pytania, bo tu było tyle wątków. Czy byliśmy drużyną lepszą? Może nie, ale uważam, że też nie byliśmy drużyną jakoś słabszą specjalnie. No wiadomo, początek meczu troszkę nas zaskoczył. Myśleliśmy troszkę, że jak Andrzej Gołota z Tysonem, że jednak trochę się będziemy szachować, ale Śląsk nie chciał za bardzo wychodzić w takie szramki i zaatakował gdzieś tam rzut karny, troszkę to ustawiło. Później druga bramka w miarę szybko, ale jak żeśmy się otrząsnęli, to faktycznie później zabrakło niewiele, bo nawet w tym doliczonym czasie gry mieliśmy sytuację, gdzie strzałem głową ta piłka przeleciała niwel nad poprzeczką. Niedosyt na pewno był, ale my też żeśmy pokazali, że jesteśmy drużyną z charakterem, potrafimy walczyć bądź co bądź z drużyną, która awansowała do ekstraklasy. A to co najistotniejsze, po raz kolejny na trybunach było od groma ludzi i to jest bardzo ważne, bo Lechia po raz kolejny potrafiła pokazać, że potrafi się zjednoczyć. I tego pucharu szkoda, ale ja bym chyba powiedział, że najbardziej szkoda tego drugiego pucharu wojewódzkiego, bo to była przepustka do meczu półfinałowego, no ale później do możliwości zagrania jeszcze raz w nowym sezonie na szczeblu centralnym i chyba tego meczu ja osobiście najbardziej żałuję. Chociaż wiadomo, wygrać ze Śląskiem to zawsze wygrać ze Śląskiem.
0: Dawid kiwa głową podakująco na ten wojewódzki puchar.
2: Jak najbardziej. Raczej ja zgadzam się tutaj z Kamilem, odnosząc się jeszcze do meczu ze Śląskiem, że tutaj ten początek troszeczkę niefortunnie się ułożył z tym rzutem karnym i z tą szybko drugą straconą bramką. Natomiast w drugiej połowie, ja nie boję się tego określić, byliśmy lepszą drużyną i zabrakło szczęścia, myślę tutaj, ponieważ tych sytuacji naprawdę było sporo i wystarczyło wykorzystać jedną, dwie sytuacje i mogliśmy rozmawiać po meczu zupełnie na inny temat. Tak. Natomiast co do meczu pucharowego, tak, bardzo duży niedosyt, jeżeli chodzi o mecz w Łowiczu, tym bardziej, że później ta drabinka ułożyła się w ten sposób, że no nie mówię łatwo, ale troszeczkę łatwiej może by było rywalizować w półfinale i wywalczyć sobie drogę do tego finału, a jak wiemy, finał rządzi się zupełnie innymi prawami, biorąc pod uwagę, czy to nasz mecz z Unią Skierniewice rok temu, czy chociażby teraz ten mecz, gdzie jeżeli byśmy awansowali oczywiście do finału, naszym rywalem byłby Widzew 2 i ten mecz tutaj na Widzewie, więc tutaj sporo takich czynników, które mogły różnie wpłynąć na losy tego finału.
0: No tak, no i ten finał też, 4,5 tysiąca osób, to jak na finał wojewódzkiego Pucharu Polski, to jest jakiś rekord świata. No dobrze, ale jeśli chodzi o ten właśnie, Kamil, wspomniałeś ten wasz mecz ze Śląskiem, ponad 1500 kibiców. W lidze najwięcej na meczu z GKS-em Bełchatów 986, a średnia frekwencja ponad 530 kibiców na mecz. Zadowoleni jesteście z tego, czy tutaj można liczyć na coś więcej?
1: Zawsze chce się więcej, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale powyżej 500 osób na mecz to jest dobry wynik, biorąc pod uwagę, że po rundzie jesiennej graliśmy na boisku sztucznym, gdzie to troszkę utrudniało organizację meczu i sam odbiór tego meczu, bo po inwestycji, którą miasto dokonało w zeszłym roku, mecze rozgrywane były przy sztucznym świetle, to dla widza jest zawsze inny odbiór, jest to taka namiastka futbolu. Ten mecz przypominał trochę, nie powiem, że Ligę Mistrzów, ale sam odbiór dla kibica jest zupełnie inny. Także myślę, że gdybyśmy ten sezon kończyli też na boisku naturalnym, to mogła ta liczba być większa.
2: Tak, szczególnie, że po kończącym się tygodniu tak naprawdę w Tomaszowie, nie mówię, że wszyscy, ale bardzo dużo osób czeka, żeby przyjść w piątek, obejrzeć ten mecz, a w sobotę, niedzielę zająć się troszeczkę innymi rzeczami. Natomiast biorąc pod uwagę frekwencję w tym sezonie, no jest ona wysoka w porównaniu też do innych klubów, ponieważ też jeździmy na mecze wyjazdowe i tam średnio przychodzi, no nie chcę powiedzieć, że połowę mniej, ale zdecydowanie mniej. widzów niż tutaj u nas w Tomaszowie. Cieszymy się naprawdę każdym kolejnym nowym kibicem, który przychodzi tutaj do nas i wspiera drużynę. To jest bardzo budujące i też napędza, myślę, nie tylko zawodników, ale także inne osoby pracujące w klubie do tego, aby starać się, żeby ta frekwencja była z roku na rok i z meczu na mecz coraz wyższa.
0: No to właśnie tak zapytałem o tych kibiców też pod kątem przyszłości. Czy jakieś działania już tutaj macie na względzie? No Kamila też pytam, bo no to nie jest tajemnica. Kamil zakończył karierę, chyba że będzie jakiś powrót, niczym Michael Jordan. No końcu kariery to już mogę zdradzić naszym słuchaczom z Kamilem Szymczakiem. W ogóle o twojej karierze to będziemy rozmawiać za tydzień też w naszej audycji Strefa Kibica. Także będzie czas tutaj powspominać początki i różne mecze. Natomiast teraz tak pytając właśnie o tych kibiców, bo tak, na pewno też macie silną grupę wyjazdową i to tutaj myślę, że też jest czołówka grupy pierwszej, trzeciej ligi. Czy jakieś tutaj działania będziecie, macie coś na uwadze, czy na razie w ogóle generalnie też połączę to od razu z pytaniem o infrastrukturę, czy czekacie no na po prostu powrót na główne boisko?
2: Chcielibyśmy jak najszybciej wrócić na główne boisko, natomiast jeżeli chodzi o kibiców, to od lat staramy się z nimi jak najlepiej współpracować, utrzymywać jak najlepszy kontakt, dopytywać i starać się koordynować nie tylko te mecze domowe, ale także wyjazdowe. Staramy się ich wspierać i w tym pomagać. I z ich strony również mamy olbrzymie wsparcie, szczególnie na tych meczach wyjazdowych, gdzie pojawiają się w większej bądź mniejszej liczbie, ale zawsze są tym 12 zawodnikiem i dają odczuć to drużynie. Bardzo im za to dziękujemy, jesteśmy wdzięczni. No i na meczach domowych też podbijają tą frekwencję, starają się wspierać drużynę i jeżeli chodzi o przyszłość, no to myślę, że z każdym kolejnym sezonem i jakby z taką chęcią od nich jak najbardziej jesteśmy otwarci na dalszą współpracę, doskonalenie tej współpracy. A co będzie, zobaczymy. Staramy się po prostu na każdym stopniu robić co roku kroczek do przodu.
0: A jeśli chodzi o przyszłość, Kamil, zostajesz w Lechii w jakiejś roli?
1: Tak, raczej.
0: Czy pomidor?
1: Raczej tak. Nie będę tutaj mówił pomidor, bo rozmawiamy i myślę, że niebawem zostanie to potwierdzone.
0: No dobrze, Dawid. To o Kamila nie pytam, ale zapytam o pierwszego trenera. Tutaj wszystko pozostaje bez zmian. Bartosz Grzelak dalej, czy...
2: Ale pytamy o Bartosza Grzelaka z Krakowi, czy... Nie, no oczywiście żartuję.
0: Nie.
2: Oczywiście żartuję.
0: Chyba, że się coś zmienia jednak i jakąś roszadę robić.
2: No szczerze mówiąc, tak zażartowałem troszeczkę, ponieważ jak zobaczyłem nagłówek w jednym z portali, że Bartosz Grzelak trenerem Krakowi, mówię, co tutaj jest grane, czegoś nie wiem. Okazało się, że nie o tego Bartosza Grzelaka chodzi, choć oczywiście trenerowi życzę jak najlepiej. Natomiast nasz trener Bartosz Grzelak zostaje na nowy sezon. Bardzo się cieszymy, że zostaje, ponieważ na przestrzeni tych lat bardzo fajnie tutaj pracuje drużynie, bardzo fajnie się wkomponował w ten klub. Przede wszystkim daje szansę młodym zawodnikom, to co Kamil mówił.
0: I tym starszym też.
2: Nieco starszym też, jak najbardziej, ale wprowadza tutaj młodych zawodników i to trzeba uznać za naprawdę duży plus, ponieważ staramy się stawiać na młodych zawodników, aby jak najwięcej wprowadzać ich do pierwszej drużyny. Fajnie funkcjonuje Akademia Piłkarska, fajnie pracują trenerzy, koordynatorzy, dyrektorzy i tutaj ta współpraca na linii trener pierwszej drużyny i sztab i trenerzy tych najstarszych roczników i drugiej drużyny też się fajnie układa, więc no, cieszymy się, że trener zostaje na ten nowy sezon.
0: I znamy też już plan przygotowań, taki przynajmniej wstępny. Kamil, ty o tym, czy zostawiamy głos do widza?
1: Myślę, że Dawid. Ja zakończyłem przygodę, także rozpiski trenerze, którą tam trener wysłał, to nie robię, mówię z góry. Mimo, że do 30 mam umowę.
0: Czyli jednak okej. Wakacje małe.
2: Wstępnie pierwszy trening wyznaczony jest na 30 czerwca na godziny popołudniowe. To będzie pierwszy taki trening oficjalny po przerwie tutaj spowodowanej urlopami. I od tego dnia oficjalnie rozpoczną się też przygotowania. Trener na pewno pierwszego dnia nakreśli plan pracy na kolejne tygodnie. I tak naprawdę równy miesiąc pracy pomiędzy tutaj zawodnikami i sztabem, aby jak najlepiej przygotować się do nowego sezonu, który już rusza 1-2 sierpnia. sierpnia. PZPN na ten weekend właśnie wyznaczył inauguracyjną kolejkę. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to mecz domowy, czy wyjazdowy. Czekamy na oficjalny terminarz, ale w trakcie tego okresu przygotowawczego będziemy rozgrywać mecze sparingowe i prawdopodobnie będą one rozgrywane u nas w Tomaszowie. To na ten moment tyle, jeżeli chodzi o przygotowania. Będzie się to pewnie jeszcze zmieniać, ale o tym będziemy informować na naszych mediach.
1: To ja tylko sprostuję Dawida i stanę w obronie kolegów, bo nie są na wakacjach. To, że nie są w klubie, nie oznacza, że nie mają rozpisanych treningów. No i niestety trenują, także nie są na wakacjach takich stuprocentowych.
0: Aktywne wakacje.
2: No, myślałem, że akurat troszeczkę mają odpoczynku, a tutaj...
1: Już mieli, także od dzisiaj już nie mają.
0: Weekend był jakiś tam odpoczynku teraz już do
1: idziemy
0: roboty.
1: Od nowa.
0: Dobra, to jeszcze Dawid, do ciebie. Jakie plany transferowe? Tutaj coś możemy zdradzić? Czy to będzie jakaś rewolucja? Czy jednak będziecie się starali wymienić tylko te pozycje, które trzeba? No, trzeba na pewno zastąpić kapitana. No,
2: to pytanie, czy się da zastąpić kapitana. Ale tak, biorąc pod uwagę właśnie te ruchy transferowe, to przede wszystkim na spokojnie, z chłodną głową do tego, myślę, sztab szkoleniowy tutaj podchodzi. Najważniejsze, żeby zatrzymać tutaj trzon zespołu, a ten trzon myślę, że tutaj zostaje. Jeżeli chodzi o odejścia bądź przyjścia, będą to myślę jakieś kosmetyczne zmiany. Nie będzie tu jakiejś rewolucji, tak jak to było w poprzednich latach. Chcemy, aby ta kadra była dosyć stabilna i tylko uzupełnić o poszczególnych tutaj zawodników na poszczególne pozycje.
0: Kamil, ten kolejny sezon, myślisz, będzie jeszcze bardziej wyrównany w grupie pierwszej? Bo na pewno jeśli chodzi o górę tabeli, to tam no, ostatnio z prezesem Warty się radz. Liczyliśmy, ile drużyn może być zainteresowanych walką o awans, to tam nam prawie 10 wyszło. 8 to tak, do 8 doliczyliśmy.
1: No, jeżeli tak prezes Warty wliczył, to nie sposób mu nie wierzyć, bo okazuje się, że dobrze liczy. Gratuluję im dobrego sezonu w tym roku. Szkoda, że nie udało się zagrać w barażach. Ale tak naprawdę aspiracje klubów, no to jedno, a to już wspomniałem na początku, były aspiracje niektórych klubów i niestety spadły z ligi, dlatego zakładam, że będzie tak samo wyrównana, jak o ile da się bardziej, żeby była wyrównana niż ta w tym roku, bo ci, którzy awansują, są już z przeszłością w trzeciej lidze, nie licząc chyba KTS weszło, bo to chyba jest w miarę stosunkowo młody klub. Debiutuje, ale mierzyliśmy się kilka razy z nimi w meczach sparingowych. Nie są to chłopcy do bicia, na pewno to mogę powiedzieć. Chyba Ruch Wysokie Mazowieckie też awans.
2: Olimpia Zambrów
1: ostatecznie, tak? Zambrów to też nie jest drużyna, która jest nowością w trzeciej lidze, bo to co najmniej co 2-3 lata pojawia się.
0: Pelikan tak samo.
1: Pelikan jest tak naprawdę dopiero co spadł, a już awansował i tam świetna robota też wykonywana przez zarząd. I chyba jeszcze Polonia Lidzbark, czyli też całkiem niedawno opuścili progi trzeciej ligi, także na bank będzie to liga wyrównana. Jak będzie wyrównana w większej ilości, to nawet fajnie, bo będzie się więcej działo. Nie będziemy mieli takiego jednego faworyta, który wygra w cuglach całą ligę, a będzie się więcej działo, chociaż dla nas mam nadzieję, że znajdzie się z 5 klubów takich, które będą chciały troszkę odstawać bardziej, żebyśmy mieli spokojną głowę już wcześniej. Ale też myślę, że my też będziemy przy tej stabilizacji, o której Dawid mówił, kadry, będziemy spokojnie mogli myśleć o pozycji wyższej niż 9.
0: No to tyle, Kamil Szymczak, kapitan.
1: No, do 30 czerwca jeszcze.
0: Do 30 czerwca jeszcze możemy powiedzieć. Kapitan Lechii Tomaszów Mazowiecki, po 21,5 sezonach kończysz karierę. Tak jak wspomniałem o tym, porozmawiamy o tej karierze za tydzień, ale gratulacje za ten szmat czasu, wytrwałość w jednym klubie. To przyjmij tutaj już od radia.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Dawid, ty też przyjmij gratulacje, bo tobie z kolei troszkę mniejszy ten jubileusz, ale 10 lat też minęło. Tam widziałem jakiś złoty mikrofon.
2: Jakiś złoty mikrofon otrzymałem od zarządu, także serdecznie dziękuję radiu, słuchaczom, kibicom i pracownikom sztabowi szkoleniowemu, zawodnikom i działaczom Lechii.
0: Dawid Saj, Kamil Szymczak, Lechia Tomaszów Mazowiecki, cały czas w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Czekamy na ten nowy sezon. Dziękuję wam bardzo dzisiaj.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy.

0: 22 minuty pozostały do godziny 20. Tu strefa kibice Radio Łódź w meczu Hiszpanów z Arabią Saudyjską bez zmian. 4-0 to 75. minuta, natomiast no, zmiany w Warszawie, tam decydujący mecz o Mistrzostwo Polski koszykarzy. 33-26 prowadzi Legia Warszawa w meczu z drużyną za Stal Zielona Góra. To druga kwarta, 4 minuty, niespełna 4 minuty do końca tej drugiej kwarty, więc no, za około 4 minuty początek przerwy. No a jeśli chodzi o trzecią ligę, o której wcześniej rozmawialiśmy z Dawidem Sajem i Kamilem Szymczakiem z Lechii Tomaszów Mazowiecki, no to wiemy już, że piątym tym beniaminkiem jest Mazowia Mińsk Mazowiecki, która w decydującym meczu w finale barażów pokonała Stomil Olsztyn 1-0, no a wcześniej Mazowia uporała się z drużyną z regionu łódzkiego w takim, można powiedzieć, półfinale. Mazowia pokonała bowiem Sokoła Aleksandrów Łódzki 4-0. Mecz był rozgrywany w Aleksandrowie Łódzkim w ostatnią środę 17 czerwca. Do przerwy już było 3-0 dla gości. Oskar Siwkowski, Mateusz Różański i Patryk Zych zdobyli bramki dla Mazowii. Po zmianie stron czerwona kartka na samym początku dla zawodnika przyjezdnych, ale nie pomogło to drużynie Sokoła, która w tym meczu gola żadnego nie strzeliła i jeszcze w 90 minucie straciła po trafieniu Macieja Jankowskiego już właśnie w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Tak ten mecz, no i też poniekąd sezon podsumował trener Sokoła Aleksandrów Łódzki, Radosław Koźlik.
1: Na pewno zabrakło jakości. Wiedzieliśmy, że przeciwnik, jeżeli chodzi o swój potencjał, to był na pewno duży potencjał tym przeciwnika. Tak? Zabrakło nam troszkę jakości, troszkę determinacji w tych kluczowych momentach, gdzie traciliśmy bramkę. Natomiast były momenty, że mogliśmy złapać kontakt. Tego nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy niestety, bo w momencie, kiedy zawodnik drużyny przeciwnej ujrzał czerwoną kartkę, graliśmy z przewagą, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. W momencie, kiedy by udało się napocząć przeciwnika, myślę, że ten mecz mógłby się też potoczyć trochę inaczej dla nas. No możemy tutaj rozmawiać o tym, że nie wiem, zawodnicy grający na pozycji numer 6 gdzieś tam nie zbierali drugich piłek. To na pewno było mankamentem. Możemy rozmawiać o tym, że w bocznych sektorach boiska nie potrafiliśmy wykorzystać przewag i tak dalej, stworzyć sobie przewagi, wejść w pole karne z bocznego sektora boiska. No są rzeczy, które w meczach robią różnice. Nam to się dzisiaj nie udawało, ale to tak jak mówię, to jest powiązane z jakością przeciwnika. Ja mówię, z tego miejsca chciałem podziękować zespołowi za cały sezon, bo to był dla nas, ten mecz był zwieńczeniem całego sezonu, bo zagraliśmy, uważam, świetne zawody na przestrzeni całego sezonu. Graliśmy bardzo młodym zespołem. Myślę, że jeżeli uda nam się personalnie utrzymać ten skład, no to na pewno w przyszłości będziemy mieli fajne gdzieś tam wyniki.
0: No a na potwierdzenie słów trenera Koźlika o tym, że Mazowia to niezwykle trudny rywal, to może podam kilka nazwisk zawodników w kadrze drużyny z Mińska Mazowieckiego. Tomasz Wełna, Tomasz Lewandowski, Michał Kopczyński, Patryk Zych, Eryk Więdłocha, no i też oczywiście Michał Janota i wspomniany Maciej Jankowski, który gola w Aleksandrowie Łódzkim strzelił tego już pieczętującego w zwycięstwo 4-0 Mazowi właśnie z Sokołem. Sokół zatem nie powróci, tak jak Pelikan Łowicz po roku przerwy, ale w przyszłym sezonie będziemy mieli w grupie pierwszej trzeciej ligi 5 drużyn. Lechia Tomaszów Mazowiecki, Widzew 2, Łódź, Warta, Sieradz, te drużyny pozostały. Pelikan, Łowicz awansował, no a spadł z drugiej ligi. Niestety, bo nie lubimy spadków łódzkich drużyn, spadł ŁKS 2 Łódź. No zabraknie też oczywiście GKS-u Bełchatów, który też niestety, ale nie poradził sobie w ostatnim sezonie w grupie pierwszej, trzeciej ligi. No to tyle, jeśli chodzi o niższe ligi piłkarskie dzisiaj. Za kilka minut jeszcze piłka ręczna, no i sprawdzimy znowu, jak tam w meczu Hiszpanów z Arabią Saudyjską i Legii Warszawa za Stalem Zielona Góra w finale Mistrzostw Polski mężczyzn w koszykówce. Ja się

0: Hiszpanie cały czas prowadzą 4-0 z Arabią Saudyjską. Tam już niespełna 5 minut do 90 minuty. No plus oczywiście czas doliczony, więc być może jeszcze nawet około 10 minut tego spotkania. No a teraz w strefie kibica Radio Łódź jeszcze piłka ręczna, bo praca z młodzieżą od podstaw przyniosła efekty. Piotrków Trybunalski jest jednym z silniejszych ośrodków w Polsce, właśnie jeśli chodzi o wyniki grupy młodzieżowych w piłce ręcznej chłopców. I podkreślił to prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal, a o szczegółach opowie już Michał Stafiejczuk.
1: 100 tysięcy złotych dofinansowania na grupy młodzieżowe otrzyma ze Związku Piłki Ręcznej w Polsce MKS Piotrkowianin. To efekt odniesionych sukcesów brązowego medalu Mistrzostw Polski Młodzików oraz zwycięstwa w ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Do Piotrkowa przyjechał prezes Związku, były wybitny reprezentant Polski Sławomir Szmal.
2: Podział został zrobiony na 3 odznaki, brązową, srebrną i złotą. Drużyny, które otrzymały brązową odznakę, otrzymają 10 tysięcy złotych dofinansowania. Srebrną 15 i złotą 25 tysięcy dofinansowania. To jest oczywiście nie jest ostatni cel, bo moim celem jest faktycznie duże wsparcie w kierunku dzieci i młodzieży, bo tu widzimy, że te potrzeby są zdecydowanie większe. Też obserwacje, jak wygląda polski sport, jak wygląda sprawność naszej młodzieży we wszystkich dyscyplinach sportu. Niestety jesteśmy na drugim miejscu od końca i to wszyscy musimy zmieniać i stąd zmiany w związku, stąd wyjście do klubów i trzeba też zaznaczać te miejscówki, które dobrze pracują, bo one powinny być wzorem dla innych.
1: Piotrków Trybunalski ma złotą odznakę i 4 drużyny, stąd kwota dofinansowania w wysokości 100 tysięcy. Praca z dziećmi to pomysł, który zakiełkował w naszym klubie 10 lat temu, przyznaje trener Krystian Wędrak.
3: Dzisiaj mamy okazję spić z tego, że tak powiem, śmietankę. Zdobyliśmy pierwszy historyczny dla klubu brązowy medal i wygraliśmy Olimpiadę Młodzieży. To według mojej oceny jako trenera najtrudniejszy turniej do wygrania, jeżeli chodzi o rozgrywki młodzieżowe na tym poziomie, czyli na poziomie młodzika. Ogólnie kadry wojewódzkie składają się z kilku klubów, bym tak powiedział, zawodników z kilku klubów. Nasza była oparta na 14 zawodnikach z Piotrkowa Trybunalskiego i 2 chłopcach przyjezdnych, z jednego z Pabianic, jednego z Łodzi. Więc myślę, że ten sukces tym większy, że daliśmy radę osiągnąć to tak jakby siłami tutaj w Piotrkowie.

0: Ja tak ze swojej strony jeszcze powiem, że z tymi chłopcami trenuję 8 lat i kiedyś sobie tak powiedziałem, jak się z nimi spotkałem w pierwszej klasie, że narysowałem sobie takie marzenie w głowie i oni dzisiaj to marzenie spełnili, więc im też serdeczne dzięki.
1: Bardzo ważna jest taka praca w klubach, gdyż to pozwoli podnieść poziom kadry, uważa Sławomir Szmal.
2: Kluby są fundamentem, tam gdzie się szkoli dzieci i młodzież. Niestety w ostatnich latach było to zaniedbane, a w zasadzie dla całego naszego sportu, patrząc na planowane igrzyska olimpijskie, w zasadzie wszystkim nam powinnym zależeć i również tym, którzy finansują polski sport, to jest jakby Ministerstwo Sportu, ale również samorządy, zależy na tym, aby jednak finansować ten dzieci i młodzież, bo to będzie ten fundament tam, gdzie będzie występował na igrzyskach olimpijskich i dla każdego miasta byłoby priorytetem, żeby mieli swojego reprezentanta w tymże zacnym gronie, więc tutaj naprawdę duża pochwała, bo widać przede wszystkim w skali do innych klubów, że tych zawodników spotkowa jest bardzo dużo.
1: Dofinansowanie w takiej kwocie było możliwe również dzięki temu, że seniorzy Piotr Kowianina utrzymali się w gronie najlepszych zespołów w Superlidze. W przyszłym sezonie występować będą wśród 12 najlepszych drużyn w Polsce. Michał Ostafiejczuk, Radio Łódź.
3: No i to pokazuje, że praca z młodzieżą naprawdę może przynosić wymierne skutki również finansowe. Cały czas Hiszpanie prowadzą z Arabią Saudyjską 4-0. Z kolei w finale decydującym meczu koszykówki mężczyzn w finale Mistrzostw Polski do przerwy Legia Warszawa Zastal Zielona Góra 46-38.

Tilafi mecz, no można by krzyknąć gol, ale niestety w erze VAR-u trzeba czekać. Hiszpanie teoretycznie prowadzą z Arabią 5-0, no ale trwa oczekiwanie na to, czy Ferran Torres trafił do siatki regulaminowo, czy jednak ze spalonego sędzia pokazał na palcach, no, że było bliziutko, milimetry. No i faktycznie długo trwa już to sprawdzanie tej sytuacji. Być może jakaś awaria tego systemu VAR, no tak na oko, jak miałbym oceniać, to raczej spalony. No i na tym musimy zakończyć dzisiejszą strefę kibica. Na koniec jeszcze zaśpiewa nam syn, najmłodszy syn Davida Beckhama, Cruz Beckham, a za dzisiejszą strefę dziękujemy bardzo. Kuba Janik, Robert Zwoliński i do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich akcja gaśnicza w fabryce aerozolów na Pomorzu, łatwiejsze podróże komunikacją miejską po Łodzi dzięki aplikacji i plany piotrkowskich samorządowców dotyczące budowy nowej wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej. Nocą możemy spodziewać się burz, jutro sporo słońca, ale rano jeszcze może zagrzmieć i popadać. Duży pożar fabryki aerozolu na Pomorzu. Ogień wybuchł około południa. Akcja gaśnicza może potrwać do jutra, a na miejscu pracuje już 60 zastępów straży pożarnej, czyli 200 strażaków. Nikt nie został poszkodowany. W obawie przed wybuchem i toksycznymi oparami ewakuowano osoby mieszkające w promieniu 200 metrów od płonącego zakładu. Ale starszy brygadier Tomasz Banach z pomorskiej PSP uspokaja. Opary nie stanowią dużego niebezpieczeństwa dla mieszkańców regionu słupskiego.
8: Mamy tę specjalną grupę specjalistyczno-chemiczną, która bada próbki powietrza. Stany są przekroczone, ale nie są to przekroczenia, które powodują wielkie zagrożenie. Alert RCBE, wiem, że poszedł tutaj do okolicznych mieszkańców. Nie zalecamy przebywania i aktywności na świeżym powietrzu.
7: Strażacy w dalszym ciągu strumieniami wody schładzają zbiorniki z łatwopalnym gazem, które są największym zagrożeniem. Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane, będzie je wyjaśniać słupska policja. Podróże komunikacją miejską po Łodzi teraz łatwiej zaplanować. W największej polskiej aplikacji transportowej można już zobaczyć lokalizację i realny czas przyjazdu autobusu lub tramwaju. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: Łódź jako jedno z pierwszych miast wprowadziła lokalizatory w pojazdach komunikacji miejskiej i jako jedna z ostatnich metropolii dołącza do grona miejscowości, w których w aplikacji Jak dojadę sprawdzimy rzeczywistą lokalizację pojazdu, na który czekamy.
10: Podróżowanie komunikacją miejską często jest sporym wyzwaniem, nie tylko ze względu na spóźniające się tramwaje i autobusy, często także ze względu na ich brak.
9: Przypomina radny Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej, a dzięki inteligentnemu planowaniu podróży czas przejazdu może się skrócić nawet o 1/3. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
7: W ostatnim rankingu jakdojadę.pl MPK Łódź zostało ocenione najgorzej w zestawieniu miejskich przewoźników w stolicach województw. W Piotrkowie ma powstać nowa hala sportowo-widowiskowa. Miałyby się w niej odbywać nie tylko imprezy sportowe, ale także wydarzenia kulturalne i targowe. Do tego ma też znaleźć się miejsce na codzienne aktywności mieszkańców. Na razie miasto ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji hali. Obiekt ma być nowoczesny i funkcjonalny, mówi Marcin Merk z Piotrkowskiego Urzędu Miasta.
11: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej hali sportowo-widowiskowej jako wielofunkcyjnego, elastycznego organizmu przestrzennego, zdolnego do obsługi zarówno wydarzeń sportowych rangi ligowej, jak i imprez kulturalnych, targowych oraz codziennych aktywności mieszkańców.
7: Głównym elementem projektu ma być wielofunkcyjna arena, wokół niej widownia, która zapewni publiczności jak najlepszą widoczność. A do tego dodatkowa hala treningowa albo przestrzeń rekreacyjna.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: Na początku sezonu urlopowego eksperci radzą, aby dokładnie zapoznać się ze swoją turystyczną polisą ubezpieczeniową. Turysta ma prawo do rezygnacji z zakupionej wycieczki, ale w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży wypłata świadczenia jest uzależniona od wystąpienia i udokumentowania zdarzeń losowych wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia OWU. Ekspertka do spraw ubezpieczeń turystycznych Renata Łądka mówi, że zakres ochrony różni się w zależności od polisy. Dlatego przed jej zakupem warto dokładnie zapoznać się z warunkami.
5: ochrona ubezpieczeniowa, ona nie dotyczy tylko osób tych ubezpieczonych, ale bardzo często ich bliskie osoby, które wiadomo zostają w domu i gdyby doszło do nagłego zachorowania u tych osób, to też to jest powód, który zmusza nas do tego, żeby nie pojechać, również wówczas daje to podstawę do uruchomienia polisy.
7: W OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia, zapisane są zasady, zakres, limity i warunki działania polisy podróżnej. Kolejne wiadomości o 21:00. W regionie przeważnie jest pogodnie, ale na południu województwa pojawiają się burze i przelotne opady deszczu. Mogą się pojawiać w całym regionie do godziny 8 rano. Temperatura spadnie w nocy do 17 stopni. Jutro początkowo będzie pochmurno, a później po porannych burzach i deszczach mniej więcej około południa zaczną się pojawiać rozpogodzenia. Dalej po południu powinno być słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 27 stopni.

0: Veni, Vidi, Vinyl w Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w audycji Veni, Vidi, Vinyl.
2: Dobry wieczór.
1: Zaczniemy dzisiaj od małej płyty, ale płytki, która dołączona jest do części nakładu bardzo obszernego wydawnictwa, bo jest to dwupłytowy album Help 2, czyli naprawdę znakomite wydawnictwo charytatywne, które pojawiło się w pierwszej połowie tego roku i jest kontynuacją podobnego wydawnictwa sprzed 30 lat ponad, bo pierwsza płyta właśnie pod tytułem Help ukazała się w roku 1995 i wtedy również bardzo wielu znakomitych artystów, niektórzy zresztą powrócili przy okazji tej płyty, nagrało piosenki po to, żeby wesprzeć organizację War Child, czyli organizację, która wspiera dzieci, które znalazły się na obszarach objętych działaniami wojennymi. Wtedy przede wszystkim chodziło o Bałkany, dziś doskonale wiemy, gdzie są najbardziej newralgiczne ogniska zapalne, czy też wręcz płonące działaniami wojennymi. I mamy dwie płyty w wersji winylowej, pełne naprawdę świetnych piosenek, też w dużej części coverów i jakby część nakładu wzbogacona jest o singielek siedmiocalowy, na którym znajdziemy tylko jedną piosenkę, więc tylko po jednej stronie możemy słuchać tego singla. Za to jest to bardzo, myślę, duża ciekawostka, bo jest to utwór Acquiesce zespołu Oasis i to jest wykonanie dokładnie z 28 września 2025 roku ze stadionu Wembley. Nie wiem, który to był koncert z kolei na Wembley.
2: Bo tam było kilka tych koncertów.
1: Bo było kilka, ale wydaje mi się, że jest to pierwsze oficjalnie utrwalone na nośniku nagranie z koncertów
2: ubiegłorocznych. Fizycznym tak, bo w streamie pojawiały się wcześniej
1: utwory. Ale mówię o tym, że po prostu mamy tutaj do czynienia z artefaktem w postaci singla i nagrania, które pochodzi z koncertu z ubiegłorocznej spektakularnej trasy grupy Oasis. Od tego utworu zaczniemy. You're looking

0: Acquiesce to był zespół Oasis ze stadionu Wembley 28 września 2025 roku. Singiel dołączony do części nakładu płyty Help To, a do zasadniczego wydawnictwa też dziś, mam nadzieję, parokrotnie sięgniemy, bo jest tu mnóstwo pięknych piosenek.
1: No to jest też ciekawe, że ten utwór, który przed chwilą zagraliśmy, on nie znalazł się na żadnej dużej płycie Oasis, potem na takim jakby zbiorze Masterplan. No to był ten czas, kiedy Noel był bardzo kreatywny i takie piosenki trafiały na strony bez single. No. To w ogóle jest jeden z najlepszych, moim zdaniem, utworów w całym katalogu Oasis. No to też jest zastanawiające, że zobacz, po takiej spektakularnej trasie nie pojawił się żaden oficjalny, nie wiem, film, czy też płyta koncertowa. Nawet mi się to podoba, że jakoś tego w ten sposób nie podsumowano.
0: Znaczy tych nagrań takich, gdzie można zobaczyć występy grupy Oasis na żywo z tamtej trasy koncertowej, jest mnóstwo w sieci.
1: No myślę, tak, oczywiście, to... no ale oficjalnego wydawnictwa jako takiego jakiegoś filmu kinowego nie ma.
0: Może to się jeszcze kiedyś zdarzy, natomiast myślę, że też trochę mniej takich rzeczy w ogóle powstaje. Chyba ze względu na to, że no, mnóstwo takich nagrań trafia do sieci właściwie błyskawicznie po koncercie.
1: I to zainteresowanie już nie jest takie duże, oczywiście. Natomiast też chciałem wspomnieć, no bo warto zawsze śledzić media społecznościowe Liama Gallaghera, wokalisty Oasis, ze względu na jego różne bardzo zabawne komentarze. I kiedy nie tak dawno urodziny obchodził Noel Gallagher, to ktoś zapytał Liama, co mu wręczyłeś. On powiedział, no sprawiłem, że Oasis znowu grałem, to chyba powinno wystarczyć. Z tego, co Liam mówi, bo on już jest w blokach startowych, ale na rok 2027, czyli ta trasa bardzo możliwe, że będzie kontynuowana i to mają być takie europejskie rezydencje w miastach, co jest coraz bardziej popularne.
0: Ostatnio Radiohead tak grali koncerty.
1: No tak, że przyjeżdżają do miasta i tutaj oni też na tej trasie tak grali, że 7-8 koncertów w jednym miejscu. No myślę, że...
0: W Manchesterze 4 były nawet.
1: W Manchesterze mogą zagrać pewnie i 10, czy w Londynie. No, na pewno dla wielu osób ta trasa koncertowa to było pewne spełnienie marzeń, no i taka nostalgiczna podróż do połowy lat 90. Teraz zespół Supertramp, zespół angielski, natomiast ze względu na to, że ich najpopularniejsza płyta zatytułowana jest Breakfast in America, często dziś jest postrzegany jako amerykański zespół, tym bardziej, że ta słynna okładka przedstawiająca Manhattan jako naczynia kuchenne, różne przedmioty po prostu wzięte z kuchni, no też sugeruje, że jakoś tak i podkreśla ten tytuł, no że może to jest jakiś zespół amerykański, ale nie, to jest zespół brytyjski. Ta płyta Supertramp i moment w historii tego zespołu to były czasy, kiedy już panowie Davis, Hodgson się troszeczkę jakby rozmijali, jeżeli chodzi o ego i o to, w jaką stronę powinien zespół podążać. Na początku mieli pomysł, aby nagrać taką poważną płytę, która byłaby swego rodzaju korespondencją między dwoma autorami w piosenkach i nawiązywaniem do różnych relacji międzyludzkich, ale stwierdzili, że to jest chyba trochę za poważne i poszli w zupełnie drugą stronę, w stronę takich lekkich, przebojowych piosenek satyrycznych, momentami krytycznych, zwłaszcza wobec takiego amerykańskiego stylu życia, gdzie ten konsumpcjonizm jest na pierwszym miejscu. Powstała płyta w tej kategorii, nazwijmy to soft rocka, wybitna, płyta, która sprzedała się wielomilionowym nakładzie i która do dzisiaj moim zdaniem świetnie brzmi, kapitalnie słucha jej się jako całości. Właściwie nie ma się ochoty żadnego utworu przewinąć, jeżeli to jest jakiś stream albo płyta kompaktowa. No, jeżeli chodzi o winyle, to wiemy, że to troszeczkę inaczej wygląda. Moim ulubionym nagraniem na tej płycie jest ostatnie, Child of Vision, i właśnie tego długiego nagrania Supertramp teraz posłuchamy.

0: To był zespół Supertramp w nagraniu wieńczącym płytę Breakfast in America. Bardzo charakterystyczne brzmienie takiego pianina Wurlitzer dla lat 70. Wiele zespołów korzystało z tego brzmienia, chociażby zespół Queen w utworze You're My Best Friend. Ten początek, jeżeli Państwo pamiętają, no to jest też grany na Wurlitzerze. Niewielkie pianinko takie, bardzo ciepłe brzmienie, takie bardzo charakterystyczne. No, oczywiście dzisiaj te cyfrowe wszystkie moduły montowane w nowoczesnych syntezatorach jakby mają brzmienia Wurlitzera. Już nie trzeba ze sobą wozić tego konkretnego jednego instrumentu. Chociaż no to zawsze fajnie, jak muzycy grają na oryginalnych instrumentach z epoki.
1: Posłuchamy teraz zespołu australijskiego, czyli grupy The Church. Jest to jeden z moich ulubionych australijskich zespołów. Posłuchamy fragmentów dzisiaj z płyty debiutanckiej. To jest ciekawostka, bo płyta oficjalnie nosi tytuł Of Skins and Heart, ale kiedy ukazała się jej pierwsza wersja w 1982 roku w Australii, a taką mam dzisiaj ze sobą, tego tytułu nie było na okładce. Dopiero wersja europejska, czy też powiedzmy światowa, której okładka była nieco inna, jeśli chodzi o projekt graficzny, dopiero na niej znalazł się tytuł. No a płyta ukazała się tutaj, żeby uściślić, w Australii jeszcze w roku 1981. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj pamięta skład zespołu The Church, ale można powiedzieć, żeby zachować jakąś taką porządek pewien związany z tą grupą, że to jest właśnie jedyna płyta zespołu, na której występuje pierwotny perkusista tego zespołu. Potem już nigdy Nick Ward z zespołem nie grał. Natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne dla grupy The Church, co bardzo cenię i myślę wszyscy, którzy tę grupę znają, to jest oczywiście przede wszystkim, to są świetne piosenki, które tworzy basista Steve Kilby, ale też przepiękne partie gitar, świetnie uzupełniające się i brzmiące niezwykle dźwięcznie panów Petera Copsa i Marty Wilsona Papera, bo to tych dwóch dżentelmenów odpowiada za naprawdę bardzo misterne, melodyjne, gitarowe brzmienie, budowane niekiedy za sprawą też pięknie brzmiących instrumentów, starych gitar typu Rickenbacker. Posłuchamy dzisiaj, mam nadzieję, dwóch utworów, omijając single, które zespół z tej płyty wydał, więc sięgniemy po rzeczy jeszcze mniej znane. Teraz kompozycja zatytułowana Bel Air.

0: To była grupa The Church z Australii, płyta z roku 1981 i nagranie zatytułowane Bel Air.
1: A ja mam ze sobą 12-calowy maxi singiel Micka Jaggera z 2017 roku. Solowy singiel, co interesujące, i to w ogóle był pierwszy jakby taki premierowy materiał Micka od czasu płyty Goddess in Doorway. To był początek XXI wieku, o ile dobrze pamiętam, a więc kilkanaście lat Mick nie wydawał solowych piosenek. A to był taki w ogóle powrót do bardzo spontanicznego grania i wydawania muzyki, jak to miało miejsce w latach 60. Właśnie Mick powiedział, że on trochę się stęsknił za takim szybkim działaniem. Nagrywamy w poniedziałek, a w piątek płyta jest w sklepach. No, może nie aż tak szybko, ale nie wiem, całość, nagranie, miks i wydanie to były 2-3 tygodnie. I Mick Jagger nagrał wtedy dwa utwory, Gotta Get a Grip i drugi England Lost, czyli taki trochę komentarz na temat kondycji brytyjskiego społeczeństwa po Brexicie i pewnego rozczarowania. Jagger nie był nigdy zwolennikiem Brexitu, to tak od razu powiem. I na ten temat jest ten utwór, a potem jeszcze przypisano go dodatkowo England Lost, bo tego nagrania posłuchamy, przypisano również różnym sportowym osiągnięciom reprezentacji Anglii, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale zawsze gdzieś tam na Mistrzostwach Świata Europy twarz Micka Jaggera się pojawia na meczach Anglików.
0: Tak, tak. No, on jest kibicem.
1: On jest kibicem i zazwyczaj, kiedy on jest na meczu, to Anglia przegrywa. Nawet już tam się zaczęły komentarze, że Mick już odpuść sobie te mecze, bo przynosi już nam pecha. Więc jeszcze ten utwór przypisano jakby pechowi Micka Jaggera. A więc posłuchajmy z 12-calówki, oto England Lost, Mick Jagger.

0: Mick Jagger, tym razem solo. No, powiedziałem, że w 16 lat zajęło Mickowi nagranie kolejnego solowego utworu, no, ale wiemy, że był bardzo zajęty koncertowaniem, głównie globalnymi trasami ze Stonesami i odłożył wszystko trochę na bok, jeżeli chodzi o karierę solową. No, ale potem zdarzało mu się też z Dave'em Grohlem, przecież nagrał jeden utwór Mick. No, właściwie ten jego taki etos pracy i to, że on popycha jakby cały czas nawet Rolling Stonesów do tworzenia, no, zawdzięczamy właśnie Jaggerowi, że te płyty Hackney Diamonds i teraz Foreign Tongue za chwilę ukażą się, bo on mimo tego, że w tym roku skończy 83 lata, wciąż jest bardzo pracowity, cały czas zajęty, cały czas, jeżeli nie muzyka, to film, on cały czas gdzieś na tych polach artystycznych spełnia się i to nie jest tak, że Mick Jagger jest milionerem, oczywiście jest, ale to nie jest tak, że on siedzi nad brzegiem wielkiego basenu i czeka na kolejne czeki. On cały czas coś tworzy, cały czas nagrywa, a jeżeli nie, to na przykład zajmuje się starym katalogiem Rolling Stonesów, tworzy te wszystkie Deluxe Edition i tak dalej, i tak dalej.
1: Wrócimy teraz do podwójnego wydawnictwa Help To. Słuchaliśmy już dzisiaj dodatkowego singielka dorzuconego z utworem zespołu Oasis koncertowym, a teraz już sięgniemy do zasadniczej części tego podwójnego albumu wypełnionego naprawdę po brzegi bardzo ciekawymi nagraniami. W ogromnej części są to autorskie piosenki wykonawców, wśród których znajdziemy zespół Arctic Monkeys, jest tutaj Damon Albarn, między innymi jest też wokalista zespołu Fontaines D.C., jest grupa Big Thief, jest Cameron Winter, czyli wokalista grupy Giz z naprawdę fenomenalnym nagraniem, ale też Depeche Mode. No, bardzo dużo pięknych piosenek, jak powiedziałem, często coverów. Znajdziemy też tutaj Grahama Coxona, czyli też jakby tą drugą ważną postać z grupy Blur. No i wiele takich nazw młodej brytyjskiej, nie tylko brytyjskiej muzyki, które warto odnotować. Wśród nich zespół Black Country New Road i w ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Strangers.

0: To była grupa Black Country New Road. Warto sięgnąć też po ich nagrania, takie regularne z płyt, które wydali. My słuchaliśmy utworu Strangers, zarejestrowanego podczas sesji, które przede wszystkim odbywały się w studiach Abbey Road. Tam byli różni producenci, ale człowiekiem, który generalnie jakby spinał całość, jest James Ford, czyli producent, którego nazwisko również dość często powraca także w naszych spotkaniach, bo no, ostatnio pracował z wieloma naprawdę fantastycznymi artystami przy bardzo ciekawych płytach.
1: No też ostatnio jego solową płytę przyniosłeś, tak, także też brzmiała. Cofniemy się do 2025 roku, do początku tego roku, kiedy to Sam Fender wydał swoją płytę People Watching. Ja bardzo lubię ten album. W ogóle bardzo lubię Sama Fendera, bo dla mnie to jest taki autentyczny artysta, człowiek, który wyszedł z klasy pracującej, robotniczej. On naprawdę miał podgórkę w życiu i dał sobie radę znakomicie. Cały czas gdzieś miał cel, aby grać muzykę, aby z niej żyć i bardzo ciężko na to pracował. Tym bardziej należy mu się szacunek. No a muzycznie to jest człowiek, który gdzieś nawiązuje do klimatów, które ja bardzo lubię, do twórczości Bruce'a Springsteena, do zespołu The War on Drugs. Zresztą Adam Grandusiel mu tutaj na tej płycie pomagał przy kilku kompozycjach. Jeżeli ktoś jest zaznajomiony z twórczością War on Drugs i sama Fendera, no to myślę, że bez problemu gdzieś wspólny mianownik w ich twórczości odnajduje. Jedna z najpiękniejszych piosenek na tej płycie, Rain Me In, później ukazała się jeszcze w wersji z Olivia Dean, młodą artystką, która podbija teraz świat. Jest to absolutnie piękna piosenka w tym duecie. No, szkoda nawet, że ona nie znalazła się właśnie w tej wersji, na tej podstawowej wersji People Watching, ale później Sam wydał taką wersję deluxe, no i tam już ewentualnie, jeżeli komuś potrzebna jest wersja z Oliwią, to też ją odnajdzie. My słuchamy wersji podstawowej z Longplaya, czyli Rain Me In teraz i Sam Fender.

0: To był Sam Fender w nagraniu Rein Me In. Sam Fender, który na razie naszego kraju nie odwiedził i trochę jestem zaskoczony, że żaden z twórców festiwali w Polsce może nie było takiej możliwości, nie zaprosił go, natomiast sam był w tym roku w trasie i pewnie jeszcze powróci gdzieś jesienią, może niekoniecznie w Polsce, ale gdzieś będzie koncertował. Ja widziałem jego koncert kiedyś trochę przypadkowo, bo to po prostu supportował zespół The Rolling Stones w Hyde Parku. No to fantastyczny jest artysta, który sprawia wrażenie takiego kolegi trochę z klatki obok. Wychodzi w bluzach z szerokimi, też spodniami, takimi nogawkami. To nie jest żaden strój jakiś wyszukany. No mamy wrażenie, że chłopak po prostu założył gitarę, gdzieś go ściągnięto z podwórka i gra fantastycznie.
1: Damon Albarn natomiast ostatnio, jak pojawia się, to tak trochę paramilitarnie wygląda na ogół. W jakichś spodniach takich typu bojówki, bluzach, moro. A ja dzisiaj przyniosłem ze sobą płytę z roku 2021 Damona Albarna i tak w ogóle przez moment myślałem, że może uczynimy z Damona Albarna jakiegoś takiego artystę, który będzie powracał w naszym spotkaniu i miałem jeszcze wziąć ze sobą płytę zespołu Gorillaz, być może jakieś inne rzeczy, w które zamieszany jest Damon Albarn, jest tego naprawdę mnóstwo. No ale poprzestałem dzisiaj na tej płycie, która nosi tytuł The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. I to jest płyta, którą Damon nagrywał w dużej części na Islandii. Można powiedzieć, że nawet ona ma coś wspólnego również z islandzkimi klimatami pierwszej płyty Hani Rani, bo zarówno na płycie Hani, jak i na płycie Damona Albarna jest utwór o tytule Esja. To jest nazwa góry na tej pięknej wyspie, która, jak widać, jest bardzo inspirująca dla artystów.
0: No wiesz, Damon Albarn ma tam dom, wcale nie jakąś wielką rezydencję, ale z takim przepięknym, panoramicznym oknem ogromnym.
1: Ten
0: tam
1: widok,
0: jest ustawiony tak, fortepian.
1: Ten widok wiele wynagradza, naprawdę. Niekoniecznie fakt, że na przykład nie jest to jakiś ogromny dom. A z basenów można skorzystać naturalnych, termalnych, zdaje się, na Islandii.
0: On nawet chyba pub ma tam w Reykjaviku gdzieś, o ile pamiętam.
1: Pewnie dwa nagrania dzisiaj z tej płyty zabrzmią. Na razie jedno, to będzie kompozycja Royal Morning Blue.

0: To był Damon Albarn dziś po raz pierwszy z płyty wydanej w roku 2021. The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Słuchaliśmy utworu, który był też singlem Royal Morning Blue. W następnej godzinie pewnie po utwór Polaris sięgniemy.
1: No to jest taka rzeczywiście bardzo klimatyczna płyta, która jednak no nie osiągnęła takiego sukcesu jak ta pierwsza Everyday Robots, bo to naprawdę była płyta, która wszystkich zaskoczyła i też osiągnęła spory sukces komercyjny. No naprawdę wybitna wręcz płyta w katalogu Damona Albarna. Supertramp raz jeszcze dzisiaj z płyty Breakfast in America. No tak jak powiedziałem, zestaw kapitalnych piosenek i możemy tę płytę spokojnie ustawić koło tych bestsellerów drugiej połowy lat 70. Zresztą, jeżeli chodzi o sprzedaż, no to ta płyta gdzieś obok, no może nie Rumors, bo to jednak parę milionów jeszcze brakuje sprzedanych egzemplarzy, czy Hotel California, no ale to była absolutna czołówka. Just Another Nervous Wreck to kolejne nagranie zespołu Supertramp.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich stan powietrza w pobliżu Ustki, gdzie płonie fabryka kosmetyków, opóźniona wymiana oświetlenia ulicznego w Piotrkowie Trybunalskim i plany budowy atrakcyjnej ścieżki rowerowej wzdłuż Warty. Powstaną też nowe kładki przez rzekę. Nocą możliwe burze. Jutro około południa powinno się zrobić słonecznie. Będzie bardzo ciepło. Dwustu strażaków nadal gasi pożar fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki na Pomorzu. Wśród nich specjalistyczna grupa chemiczna. Strażacy informują, że normy czystości powietrza w okolicach Harnowa są przekroczone, ale nie stwarzają dużego zagrożenia dla zdrowia. Ogień pojawił się około 13. Mieszkańcy Harnowa mówią, że z terenu zakładu było słychać wybuchy.
10: Ogień poszedł na hali jednej prawdopodobniej, zaczął to zbiorniki wysadzać.
11: Był duży dym, zaczęły strzelać na kali, no i tyle.
12: Wydawałoby tu sobie jakoś fajerwerki pierwsze. Moment wyszliśmy i patrzymy, że dym bardzo się unosi. Było bardzo ciemno, bo to była taka potężna chmura.
9: W pożarze nikt nie został poszkodowany. Przyczyny wybuchu ognia nie są jeszcze znane. Będzie je wyjaśniać policja, a strażacy oceniają, że akcja gaśnicza potrwa do jutra. Opóźnienie ważnej inwestycji w Piotrkowie Trybunalskim. Chodzi o wymianę ulicznego oświetlenia. Władze miasta planowały kompleksową wymianę wszystkich lamp do końca roku. Ma być bezpieczniej i oszczędniej, ale już jest 3-miesięczne opóźnienie, bo uczestniczące w przetargu firmy złożyły odwołania. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
13: Jest połowa roku, a prace jeszcze nie wystartowały, zatem pojawia się pytanie, czy termin zostanie dotrzymany. Inżynier miasta Adam Bak tłumaczy, że do końca roku uda się wymienić sporą część lamp na terenie Piotrkowa, jednak finalnie cała inwestycja zakończy się w przyszłym roku. Opóźnienia wynikają z odwołań firm, które startowały w przetargu. Odwołania te zostały rozstrzygnięte na korzyść miasta.
14: 3 miesiące to jest ten czas, który miasto straciło. O te 3 miesiące chcielibyśmy prosić Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie po prostu tego terminu.
13: Do wymiany jest ponad 5000 lamp. W najbliższych dniach zostanie wyłoniony wykonawca i zostanie podpisana umowa. Prace powinny rozpocząć się w lipcu. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Między innymi na ten temat porozmawiamy jutro z naszym porannym gościem. Po godzinie 8 będziemy gościć prezydenta Piotrkowa Juliusza Wiernickiego.
15: Więcej na radiołódź.pl.
9: Miedzna drewniana w powiecie opoczyńskim doczeka się obwodnicy. Będzie mniej ciężarówek pod oknami, a dla dzieci bezpieczniejsza droga do szkoły. Przez centrum Miedznej przebiega ruchliwa droga województwa. Łódzka 726 z Opoczna do Żarnowa prowadzi tuż obok domów, szkoły podstawowej i świetlicy wiejskiej. Na drodze są niebezpieczne zakręty, co stwarza dodatkowe zagrożenie. Nowa trasa ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum wsi. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił właśnie przetarg na realizację tej inwestycji, mówi Marcin Nowicki z zarządu.
16: Jest to kolejna rozbudowa drogi wojewódzkiej 726. Tym razem powstanie obwodnica miejscowości Miedzna Drewniana, która będzie miała ponad 3 km długości. Termin realizacji przewidziany jest na lata 2026-2030.
9: Przewidziano też budowę oświetlenia w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, a także systemy odwodnienia. Nad Wartą powstanie ścieżka rowerowa, która połączy najważniejsze miejscowości położone nad rzeką. Turystom pozwoli poznać atrakcje regionu, a mieszkańcom bezpiecznie poruszać się po okolicy. O szczegółach reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
17: Mieszkańcy najbardziej potrzebują bezpiecznych tras rowerowych, m.in. w kierunku Kalisza i Złoczewa. Nowa trasa rowerowa Velowarta spowoduje, że dojazd w kierunku miasta Warty będzie bezpieczniejszy. Inwestycje we współpracy z poszczególnymi samorządami będzie realizował Urząd Marszałkowski. Mówi Marcin Sośnierz z Zarządu Dróg Rowerowych.
18: Przystępujemy już do pierwszych prac projektowych. Po wakacjach planujemy zlecić pierwsze dokumentacje i przystępujemy do realizacji inwestycji.
17: Nowa trasa rowerowa będzie przebiegać od Działoszyna przez Osjaków, Burzenin, Sierac, Wartę i Uniejów. Inwestycja ma być realizowana w ciągu najbliższych lat.
9: Droga będzie prowadzić także z jednego brzegu Warty na drugi, a pozwolą na to planowane nowe przeprawy i kładki, które także mają powstać w najbliższych latach. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
19: Z powodu opadów deszczu przerwano mecz łodzianki Magdaleny Fręch z Naomi Osaką w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 500 w Bad Homburgu. Japonka, która rozpoczęła od prowadzenia 5-0, w momencie zawieszenia gry wygrywa już tylko 5-4. Organizatorzy poinformowali, że spotkanie zostanie dokończone jutro, a w Bad Homburg zobaczymy też w akcji Igę Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los i udział rozpocznie od 1/8 finału. Rywalką rozstawionej z jedynką Polki będzie lepsza z pary Ewa Lis z Niemiec i Emma Navarro ze Stanów Zjednoczonych. Polskie siatkarki poniosły drugą porażkę w tym sezonie Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Bangkoku biało-czerwone przegrały z Kanadyjkami 2-3 w tiebreaku 13-15, a najwięcej punktów dla Polek po 18 zdobyły Monika Lampkowska i Paulina Damaskę. Nowa rozgrywająca PGE Budowlanych Łódź Katarzyna Wenerska tak opisuje to spotkanie.
20: Było dużo chaosu i takich niewymuszonych błędów. No grałyśmy po prostu, nie chcę powiedzieć, że źle, bo momentami naprawdę fajnie, ale bardzo falowałyśmy i wydaje mi się, że no cały ten turniej, gdzieś tam te trzecie sety też gdzieś nas, nie wiem, źle w nie wchodziłyśmy i później konsekwencją, na przykład dzisiaj też było no, przegrana.
19: Kolejny turniej Ligi Narodów zespół trenera Stefano Lavariniego rozegra w japońskiej Osace. W dniach 8-12 lipca Polki zmierzą się tam z Turczynkami, Amerykankami, Brazylijkami i Japonkami. Legia Warszawa została mistrzem Polski w koszykówce mężczyzn, obroniła tytuł sprzed roku, a w siódmym, decydującym o złocie spotkaniu finału Ekstraklasy koszykarzy, warszawianie pokonali u siebie Zastal Zielona Góra 78-70. W finale grano do 4 zwycięstw i do wyłonienia mistrza Polski potrzebna była pełna seria 7 spotkań. Zespół ze stolicy wygrał oczywiście 4-3, a najskuteczniejszym graczem ostatniego spotkania był Andrzej Pluta, który zdobył dla gospodarzy 15 punktów. Dla Legii to 9 tytuł w historii występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. I jeszcze raport z Mundialu. Piłkarze Hiszpanii pokonali na stadionie w Atlancie Arabię Saudyjską 4-0 i to był mecz drugiej kolejki grupy H Mistrzostw Świata. O 21:00 w Los Angeles rozpoczął się mecz grupy G pomiędzy Belgią i Iranem. Na razie po 7 minutach bezbramkowy remis, a od północy czasu polskiego w Miami w grupie H zagrają Urugwaj i Republika Zielonego Przylądka, natomiast o 3:00 nad ranem polskiego czasu w Vancouver starcie grupy G Nowa Zelandia - Egipt, a na kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź zapraszam już za godzinę.
9: Przez całą noc w regionie mogą pojawiać się burze z opadami deszczu. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do jutra do 8 rano. Temperatura spadnie nocą do 17 stopni. Jutro po porannych burzach i deszczach około południa zaczną się pojawiać rozpogodzenia. Później powinno już być słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 27 stopni.

0: Veni, vidi, vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Otwieramy drugą część naszego winylowego niedzielnego spotkania. Zaczniemy od artysty, który w tym roku odwiedzi Polskę. Nazywa się Morrissey.
2: I tego jeszcze nie wiemy, czy odwiedzi. Jest w planach.
1: Jest w planach, na ogół przyjeżdża, natomiast czy odbywają się koncerty, to jest osobna historia. Pamiętam, że jakoś kilka miesięcy temu chyba w jednym z hiszpańskich miast w ostatniej chwili odwołał występ, ponieważ hałasy za hotelowym oknem. Hałasy za hotelowym oknem w nocy spowodowały, że się nie wyspał tak, jak sobie tego życzył, i w związku z tym nie czuł się na siłach podjąć koncertowego wyzwania. Ja to w jakimś sensie nawet jestem w stanie zrozumieć. Morrissey nie jest już młodzieniaszkiem. Byłem też na koncercie, już wielokrotnie o tym mówiliśmy, który przerwał po 20 kilku minutach i już nie wrócił. Na szczęście byłem też na koncercie, który zagrał od początku do końca. Morrissey w ogóle robi różne dziwne rzeczy. Ostatnio opublikował listę osób, no, które uważa za zasadniczo osoby niesłużące dobrej sprawie, mówiąc tak najbardziej delikatnie.
2: Kilkukrotnie wymienił John'ego Mara.
1: Na przykład, no, wymienił też tam ludzi, trochę jest to niezrozumiałe, bo tam nie ma żadnych uzasadnień, dlaczego tam jest na przykład Jeff Goldblum, dlaczego jest tam Stevie Nicks, jeszcze
2: Kate Bush, która Kate właściwie Bush, w ogóle się przykład, nie wychyla.
1: Tak, więc wszyscy dostali mocno po głowie od Morrisseya. No ale jako wykonawca, co tu dużo gadać, jeżeli jakby zapomnimy o jego ostatniej płycie, bo faktycznie nie ma o czym pamiętać, to na ogół są to rzeczy naprawdę udane, z niewielkimi wyjątkami. Nie mówiąc już o fantastycznym katalogu zespołu The Smiths. Ja mam dzisiaj ze sobą 12-calowy maxi singiel z jednym z największych solowych przebojów Morrisseya i od tej piosenki dzisiaj zaczniemy.

0: Every Day It's Like Sunday, to był oczywiście Morrissey z 12-calowego maxi singla.
1: Joni Mitchell, jedna z artystek,
0: których moich, nie wymienił Morrissey. Tam
1: moich absolutnie ukochanych, tak, Morrissey jej nie wymienił. Bardzo szanowana też, trzeba to powiedzieć, w branży muzycznej. Wiele osób powołuje się jakby na takie źródło inspiracji w postaci Joni Mitchell. No, to jest kobieta, która naprawdę wielokrotnie zmieniała swoje artystyczne oblicze, zaczynając od takiego delikatnego folku, przez nawet jazz, bym powiedział, dosyć taki zaawansowany, po utwory nieco bardziej w stronę muzyki pop. I taka płyta dzisiaj ze mną, rok 1988, w ogóle jedna z moich ulubionych jej płyt, Charles Markin in the Rainstorm, czyli znaki pisane kredą w burzy, coś takiego, tak to trzeba jakoś przetłumaczyć. W każdym razie płyta wyprodukowana wspólnie z mężem Larrym Kleinem, który współpracował z Peterem Gabrielem przy okazji płyty Soul. I Peter czuł, że wypada się jakoś zrewanżować, więc zaprosił Larego i Johnny do swojego studia, tego, w którym nagrywał Soul, to było na takiej angielskiej wsi. I tam pracowali nad kilkoma utworami, między innymi nad nagraniem My Secret Place. Nawet pierwsza wersja i pierwszy pomysł tego utworu był taki, żeby podarować tę piosenkę Robertowi Plantowi, bo on też bardzo cenił Johnny, nawet poprosił ją, żeby coś dla niego napisała, ale Johnny uznała, że ten utwór jest chyba za dobry, żeby go komuś podarować. No i zaczęła nagrywać go w tym studiu z Peterem Gabrielem. Na początku Peter miał śpiewać tylko i wyłącznie jakieś takie dodatkowe głosy, chórki, no ale potem okazało się, że tak dobrze brzmiały mi głosy razem, że ta jego partia była nieco bogatsza. I tak otwiera się ta płyta, znakomita absolutnie, My Secret Place.

0: My Secret Place, Joni Mitchell, Peter Gabriel. Fantastyczna płyta, tutaj zresztą jest jeszcze kilku innych gości, takich naprawdę, powiedziałbym, wagi ciężkiej, bo też, o ile dobrze pamiętam, jest Don Henley, jest Tom Petty przecież i nawet Willie Nelson, więc no, rozmaite zupełnie muzyczne wątki gdzieś zebrane, postaci zebrane przez Joni Mitchell. No, jest to dzisiaj artystka, która sporadycznie gdzieś pojawia się jeszcze na koncertach, już na takim tronie, można powiedzieć, ostatnio siedziała i w Newport, zdaje się, na tym słynnym festiwalu występowana, z tego jakaś płyta została wydana. Natomiast no, katalog i dorobek Joni Mitchell, myślę, że to będzie naprawdę źródło inspiracji jeszcze przez wiele, wiele lat dla kolejnych pokoleń muzyków. Sam śledzę tę jej karierę i sięgam po kolejne płyty i odkrywam je na nowo, bo tam no, mnóstwo różnych pomysłów ciekawych, po które prawie chyba żadna artystka, kobieta, poza może Kate Bush, no kilkoma innymi jeszcze nie sięgała. Ona gdzieś naprawdę eksplorowała takie nieznane rejony.
1: Wrócimy teraz do podwójnego albumu Help 2, czyli do tej charytatywnej płyty gromadzącej kilkudziesięciu naprawdę wybitnych artystów i do nagrań, które tę płytę wypełniają, a wśród nich są, jak powiedziałem wcześniej, również covery tak zwane. Między innymi jedna z moich ulubionych piosenek wszechczasów i w związku z tym zawsze zastanawiam się, czy to dobrze, że ktoś dotknął takiego nagrania, czy może nie należy pewnych świętości naruszać i pozostawić je takimi, jakie są. Ale kiedy czyni to artysta wrażliwy, świadomy, wtedy możemy liczyć na to, że powstanie naprawdę poruszająca wersja i tak jest w tym przypadku. Jeszcze zanim posłuchamy samej piosenki, dwa zdania o tym, że można na okładce tej płyty przeczytać kilka słów, które skreśliła Helen Pattison, to jest prezeska tej organizacji War Child United Kingdom, czyli oddziału brytyjskiego, i wspomina między innymi o tym, jak właśnie w roku 1995 najwspanialsi wykonawcy angielscy i irlandzcy skrzyknęli się po to, żeby nagrać tę pierwszą płytę i że kontynuacja tego przedsięwzięcia w roku 2026 no, napawa ją ogromną dumą, ale z drugiej strony oczywiście musimy pamiętać przede wszystkim o tych bardzo nieszczęśliwych dzieciach, które są narażone na mnóstwo niebezpieczeństw w związku z tym, że świat nadal nie jest miejscem bezpiecznym, niestety. A jeśli chodzi o ten cudowny utwór sprzed lat, który zaśpiewa Beth Gibbons, czyli wokalistka zespołu Portishead, to jest to temat Lou Reeda i Johna Cale'a, Sunday Morning.

0: To był przepiękny utwór skomponowany przez Lou Reeda i Johna Cale'a, utwór, który pojawia się na klasycznej pierwszej płycie zespołu The Velvet Underground and Nico. Tutaj dostaliśmy wersję w wykonaniu Beth Gibbons.
1: Nawiasem mówiąc, to ostatnio gdzieś widziałem w sieci, no bo mnóstwo jest tych filmików różnych właścicieli sklepów płytowych, kolekcjonerów. Widziałem właśnie, jak jeden z amerykańskich kolekcjonerów pokazywał swój największy skarb w kolekcji i to właśnie była ta pierwsza płyta Velvet Underground, no już taka troszeczkę podniszczona.
0: No, to pierwsze wydanie miało jakiś niewielki nakład.
1: Tak, bo to kilka tysięcy chyba egzemplarzy tylko się rozeszło. No i wyjmował to niemal z sejfu, włożone w okładkę, jakąś folijkę, wyjmował chyba 20 sekund na tym filmiku, no i pokazał w końcu tę płytę. Pewnie nawet jej nie słucha, no ale żyje ze świadomością, że ma pierwsze tłoczenie. To pewnie miła taka świadomość. Teraz zespół, który wydał tylko jedną płytę, tak na dobrą sprawę, The Tears, czyli
0: 20 lat minęło chyba dokładnie.
1: Tak, bo to 2006 rok, jakoś tak. W każdym razie to jest Brett Anderson oczywiście, Bernard Butler, czyli ludzie, którzy związani byli jako członkowie zespołu Suede.
0: Można powiedzieć, że dwa filary pierwszej jakby wersji zespołu Suede.
1: Tak, i Bernard, gitarzysta, odszedł, kiedy zespół nagrywał płytę Dog and Star. No a po 10 latach panowie znowu spotkali się w studiu i mieli taki pomysł, żeby po prostu to była pełnoprawna grupa. Mieli w ogóle nie grać piosenek Suede na koncertach. Ja nie wiem, jak to wyglądało, szczerze mówiąc. Pewnie jakieś tam pojedyncze nagrania się pojawiały.
0: Nie wiem. Pamiętam, że zespół rozpoczął koncerty regularne w takim pełnym składzie. Ale później widziałem też, że przy różnych festiwalach występowali na małych scenach już tylko jako duet, gdzie Bernard Butler po prostu grał na 12-strunowej gitarze, Brett śpiewał te wszystkie piosenki. Generalnie rzecz biorąc, komercyjnie nie był to projekt, który odniósł sukces, chociaż ten pierwszy singiel, który teraz nie pamiętam tytułu, który zespół wypuścił, no grany był oczywiście przez stację BBC, to było spore wydarzenie, no bo jednak ponowne spotkanie wokalisty i gitarzysty pierwszego składu zespołu Suede, czyli zespołu, który odniósł przecież spektakularny sukces swoim debiutem, był wydarzeniem, ale no szybko ten projekt zarzucono, Brett wydał jeszcze coś solo później, a w 2010 czy 2011 roku już zaczęło się mówić o tym, że Suede wracają.
1: A my słuchamy The Tears, co to nagranie pod tytułem Lovers.

0: To był singiel zespołu The Tears, w ogóle singiel też bardzo interesujący, jeżeli chodzi o tę stronę, no, czysto taką wizualną, bo wydany na zielonym winylu, ale to jest taka zieleń bijąca po oczach. No, bardzo ładnie to wygląda.
1: Bardzo ładnie to wygląda. Ja mam tę płytę i chyba dwa właśnie single, takie epki w wersji CD wydane też wtedy.
0: 2005 rok to już były czasy, kiedy wydawało się, że winyl nigdy nie powróci.
1: Nie powróci, więc pewnie też tych singli nie ma za dużo, ale...
0: No limited edition tu jest napisane, także pewnie też rzecz interesująca dla kolekcjonerów.
1: Wróćmy teraz do kościoła, czyli do zespołu The Church. Australijskiego zespołu, który u nas nigdy chyba nie był jakoś szczególnie znany. Myślę, że tak naprawdę przebił się jeden utwór tej grupy z płyty Starfish.
0: W takim środowisku nowofalowym to jest popularny.
1: Czyli
0: dosyć.
1: Utwór Under Milky Way, zresztą bardzo piękna kompozycja, ale ta dyskografia zespołu The Church, pierwsze kilka ich płyt, no to są naprawdę rzeczy fantastyczne. Na początku lat 90. jeszcze powstało takie wydawnictwo, chyba w wersji winylowej to nawet jest podwójny album. I też jest tam sporo pięknej muzyki, ale ostatnio słuchałem tej płyty. Nie pamiętam teraz tytułu, na okładce jest pies na pewno. I też miałem okazję jakby z jednej strony zachwycać się, ale z drugiej, no, im dłużej słuchałem tej płyty, to dało się odczuć, że jest ona dosyć nierówna, że ma dobre momenty, ale też nieco bardziej nużące. Natomiast te pierwsze albumy zespołu The Church jeszcze w latach 80. wydawane, moim zdaniem są płytami naprawdę znakomitymi. Tutaj grupa może budzić skojarzenia chociażby z tym, co w tamtym czasie też robił zespół R.E.M., bo gdzieś jakieś takie powinowactwo brzmieniowe istnieje. A zatem posłuchajmy jeszcze raz dzisiaj zespołu The Church, tym razem w utworze, który otwiera drugą stronę tego wydawnictwa, Is This Where You Live?

0: To był australijski zespół The Church. Stephen Kilby, warto przypomnieć, to lider tej grupy, wokalista, gitarzysta, basowy, kompozytor. Słuchaliśmy utworu z ich debiutanckiej płyty, pierwszego ze strony drugiej, Is This Where You Live?
1: Powróci teraz Sam Fender z płyty People Watching. Ja mam taką podstawową wersję tego albumu z podstawową okładką, gdzie widzimy pięciu takich młodych mężczyzn grających w karty. Jeden z nich ma papierosa w buzi, tak niedbale go trzyma, ale grają w te karty po prostu gdzieś u kogoś w domu, bo widzimy tu, nie wiem, jakąś taką suszącą się ścierkę wręcz bym powiedział, jakąś chustę, jakąś szafkę w kuchni, po prostu grają przy stole w kuchni. To są zdjęcia, które robiła reporterka lokalnej gazety w Newcastle, dokumentująca takie codzienne życie po prostu mieszkańców tego rejonu północnej Anglii, gdzie przemysł jest na pierwszym miejscu i tam właściwie trudno się stamtąd wydostać, jeżeli chodzi o takie życie artystyczne.
0: Stingowi się udało kiedyś.
1: Stingowi, Brianowi Johnsonowi, z AC/DC jeszcze paru pewnie innym ludziom też, a to tacy twardzi zawodnicy naprawdę życiowo są. I taki też jest właśnie Sam Fender. I ta płyta ma kilka różnych wersji okładek. Czasami są to jakieś dzieci gdzieś na podwórkach w latach 70. fotografowane właśnie przez tę fotoreporterkę. Sam Fender lubi powracać w swoje rejony, gdzie dorastał. On wychował się, już nie pamiętam, w jakiejś miejscowości pod Newcastle, ale tam jest bardzo ceniony też ze względu na bardzo silne przywiązanie do zespołu piłkarskiego, bo Newcastle, bo Sam Fender też gdziekolwiek nie gra na świecie i w Anglii, to zazwyczaj wzmacniacze jego i jego kolegów są ozdobione emblematami klubowymi właśnie Newcastle. No jestem ciekaw, jakby to

0: Sam Fender w nagraniu Chromic Empire. Lubię wracać do tej płyty. Ona ma oczywiście kilka takich szybszych momentów, jak chociażby People Watching, ta kompozycja tytułowa, czy Arms Length, czy chociażby utwór Something Heavy, ale też sporo takiej nostalgii jest w tych dźwiękach i jak na młodego człowieka to naprawdę dużo różnych takich przykrych doświadczeń spotkało go. No, do tego stopnia dochodziło, że aby utrzymać siebie i mamę, która miała też poważne problemy zawodowe w pracy, była pielęgniarką, z tego co pamiętam, to sam bardzo poważnie myślał o to, aby zostać dealerem po prostu. Na szczęście...
1: Rozważał taką możliwość.
0: Pewnie coś tam się może nawet wydarzyło, natomiast on szybko się otrząsnął i skupił się na muzyce i ciężkiej pracy. Pracował w pubach przez cały dzień, a wieczorem grał na początku małe koncerty, a potem coraz większe. Na dzisiaj to są w Anglii przynajmniej wielkie stadiony.
1: Pozostańmy w pewnym sensie na Wyspach Brytyjskich. Ta płyta też częściowo powstawała w Londynie, ale jakby jej klimat związany jest z Islandią, czyli do płyty Damona Albarna z 2021 roku. Od razu dodam, ponieważ kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, że z płyty Help Two chciałem bardzo, żebyśmy zaprezentowali jeszcze piosenkę zespołu Wet Leg, bo jest śliczna, obvious, ale w takim razie proszę trzymać mnie za słowo. Za tydzień też do tej płyty wrócimy właśnie chociażby po tę jedyną piosenkę. A z krążka The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows posłuchamy dziś, zgodnie zresztą z wcześniej daną obietnicą, utworu Polaris. No i to będzie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Gorąco zapraszamy za tydzień o stałej porze.
0: Jeszcze tylko jedno zdanie dodam, że Damon Albarn zaprosił muzyków, którzy na tej płycie występują, do swojego domu właśnie na Islandii. Zapłacił za ich przejazd po to, aby oni doświadczyli tego widoku z okna i czuli jakby te inspiracje i tam właśnie w tym domowym studiu rejestrowali niektóre partie.
1: Na tym właściwie chyba polega prawdziwie artystyczne działanie, że skupiamy się na tym, co też może być inspiracją, a nie tylko na kwestiach technicznych. A efekt, no posłuchajmy, Polaris, moim zdaniem jedno z piękniejszych nagrań.
0: Dziękujemy w takim razie.
1: Do usłyszenia.
0: I do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
2: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest, zbliża się 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Tragedia nad wodą. W Jeziorsku utonął mężczyzna, z kolei w innym zbiorniku w powiecie poddębickim trwają poszukiwania. We wiadomościach także 3 tygodnie utrudnień na ulicy Roosevelta w Piotrkowie, a we wiadomościach sportowych o dzisiejszym jubileuszowym biegu Radia Łódź na 95-lecie rozgłośni. Jutro rano w regionie możliwe burze z opadami deszczu, po południu sporo słońca, będzie ciepło. W Zalewie Jeziorsko utonął mężczyzna. Straż pożarna w regionie łódzkim interweniowała jeszcze w 2 innych przypadkach nad wodą. W jednym tonącego uratowano, w drugim trwają poszukiwania. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
5: Po godzinie 17 w miejscowości Wielenin Kolonia nad zalaną żwirownią odkryto pozostawione ubrania. Na miejscu działa specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego, która podejrzewa, że ktoś może znajdować się pod wodą. Następnie około godziny 18 w miejscowości Brodnia w wodach Zalewu Jeziorskiego strażacy znaleźli zwłoki mężczyzny. Sprawę przejęła policja, która prowadzi dalsze czynności na miejscu. Po godzinie 20 w miejscowości Siedlątków doszło do kolejnego incydentu. Mężczyzna topił się, ale na szczęście został wydobyty z wody przez osoby postronne, które natychmiast rozpoczęły resuscytację krążeniowo-oddechową. Sytuację przejęli strażacy, a mężczyzna odzyskał funkcje życiowe.
4: Strażacy apelują, aby korzystając z ochłody w upalne dni pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nad Polską przechodzą burze, możliwe są także nocą. W województwie łódzkim dzisiaj raczej spokojnie, ale w całym kraju strażacy do 20 interweniowali w związku z burzami ponad 1400 razy. Najwięcej zdarzeń, 300, odnotowano w Wielkopolsce, a następnie w województwach zachodniopomorskim, małopolskim i kujawsko-pomorskim. Interwencje polegały na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi oraz na wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń i posesji. Alerty burzowe drugiego stopnia obowiązują prawie w całym kraju, ale w południowej części regionu łódzkiego już zostały na noc odwołane. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Duże utrudnienia dla kierowców w Piotrkowie Trybunalskim. Na prawie 3 tygodnie zamknięto przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Roosevelta. Do 9 lipca kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów i stosować się do oznakowania. Warto też uwzględnić możliwe opóźnienia przy planowaniu podróży. Jak powiedział Radiu Łódź Rafał Wilgusiak z PKP PLK, powodem utrudnień są prace przy modernizacji linii kolejowej Koluszki-Częstochowa.
6: Na przejeździe przy ulicy Roosevelta wymienimy również napędy rogatkowe, natomiast obsługa przejazdu po zakończeniu prac pozostanie bez zmian, czyli będzie prowadzona z pobliskiej nastawni, tak jak dotychczas.
4: Po modernizacji tzw. Wiedenki pociągi między Koluszkami a Częstochową będą mogły jeździć z prędkością do 160 km na godzinę, co skróci czas przejazdu składów dalekobieżnych o około 10 minut.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: Tylko 3 na 10 Polaków po powrocie z wakacji jest wypoczętych. Tak wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez biura podróży. To oznacza, że nie wszyscy potrafimy efektywnie wypoczywać, a jednym z elementów, który mocno zaburza nasz spokój na urlopie, jest telefon. O szczegółach reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
7: Według raportu tylko 3 na 10 Polaków wypoczywa podczas wakacji. Powody są różne. Często bierzemy urlop, żeby na przykład zrobić remont w domu lub podczas wyjazdu musimy mocno skupić się na dzieciach. Jak mówi przedstawicielka łódzkiego oddziału Rainbow Tours, Kinga Woźniakowska, podczas urlopu nie potrafimy odciąć się od pracy.
8: Zabieramy bardzo często ze sobą telefon na wakacje, nie wyłączamy go wcale. On robi piękne zdjęcia, pozwala nam cały czas korzystać z social mediów, wymieniać się informacjami z bliskimi. nimi, ale on jest też bardzo często narzędziem naszej pracy, więc siłą rzeczy odbieramy maile, odbieramy służbowe telefony.
7: Według raportu wypoczynek najlepiej wykorzystują osoby starsze i seniorzy. Pozwala im na to stabilniejsza sytuacja życiowa i zawodowa.
4: Z raportu wynika też, że ponad połowa Polaków wyjeżdża na urlop, a pozostali deklarują, że spędzają wakacje w domu. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
9: Drużyna Żeglina Sieradz wygrała jubileuszowy bieg Radia Łódź 5 do setki. Drugie miejsce zajął zespół Ines Sport, a trzecie Łódź Kocha Sport. W sztafetowej rywalizacji wystartowały 54 pięcioosobowe drużyny i wszystkie zmieniły się w limicie czasowym, choć nie wszyscy nastawili się na walkę o wynik, przyznaje jeden z organizatorów, Konrad Ciężki z Radia Łódź.
10: Były drużyny, które faktycznie bardzo poważnie podeszły do tego wyścigu, analizowały wcześniej trasę, bo i też ich trenerzy stosowali do mnie różne zapytania, ale też przecież był ogrom drużyn, które przyjechały tutaj po prostu się socjalizować, czyli sobie pobiegać bez jakiejś tak zwanej napiny. Jestem pewien, że wszystko zagrało, że wyszła z tego bardzo fajna impreza, nie tylko sportowa, ale też taka społeczna.
9: Uczestnicy biegu głównego mieli do pokonania około 1200 metrów, a bieg sztafetowy poprzedziła też rywalizacja dzieci i młodzieży. Łącznie w parku Baden-Powella w biegu na 5 do setki wzięło udział ponad 350 osób. Szczegółowe wyniki na radiolots.pl, gdzie są też już pierwsze zdjęcia, a jeszcze więcej foto i wideo relacji w mediach społecznościowych Radia Łódź. 44-letnia legenda tenisa Serena Williams otrzymała dziką kartę na tegoroczny wielkoszlemowy turniej w Wimbledonie. Poinformowali o tym organizatorzy londyńskiej imprezy i była to ostatnia dzika karta w dyspozycji władz turnieju. Przypomnę, że wcześniej jedną z nich dostała też polska finalistka French Open Maja Chwalińska, a Serena Williams to siedmiokrotna zwyciężczyni zawodów na trawiastych kortach Wimbledonu. W sumie ma na koncie 23 wygrane imprezy wielkiego szlema i po kilku latach przerwy powracam do zawodowego grania. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce w pięciodniowym kolarskim wyścigu dookoła Szwajcarii na finałowym górskim etapie ze startą i metą Villa-sur-Olon. Polka była trzecia i dzięki przewadze, którą wypracowała, przesunęła się na podium całej imprezy. Dla Niewiadomej był to ważny sprawdzian przed ruszającym 1 sierpnia Tour de France. Ostatnią drużyną, która zagra w przyszłym sezonie w grupie pierwszej, trzeciej ligi piłkarskiej została Mazowia Mińsk Mazowiecki. W tej grupie w nowym sezonie zagra też pięć zespołów z regionu łódzkiego: Warta Sieradz, Lechia Tomaszów Mazowiecki, Pelikan Łowicz oraz rezerwy UKS-u i Widzewa Łódź. A dodam jeszcze, że Mazowia w finale barażów pokonała Stomil Olsztyn 1-0. Włókniarz Pabianice i Start Brzeziny powalczą natomiast w finale barażów o czwartą ligę łódzką. Pabianiczanie w drugim meczu półfinału pokonali na wyjeździe Polonię Gorzędów 1-0, a w pierwszym spotkaniu Włókniarz wygrał pewnie 4-0. Start w półfinale wyeliminował natomiast rezerwy Warty Sieradz. Pierwszy mecz finałowy zaplanowano na 24 czerwca w Pabianicach o 18:00. Rewanż odbędzie się 27 czerwca w Brzezinach.
4: Przez całą noc w regionie mogą pojawiać się burze z opadami deszczu do jutra, do godziny 8 rano, ale alert drugiego stopnia nie dotyczy już całego regionu. Odwołane zostało ostrzeżenie dla jego południowej części. Temperatura spadnie w nocy do 17 stopni, jutro znowu w całym województwie możliwe burze i przelotne opady deszczu, chwilami dość silne. Na popołudnie zapowiadane są rozpogodzenia, powinno być słonecznie i bardzo ciepło, do 27 stopni.

0: z klasyką w tle.
1: Patrycja Pawłowicz przy mikrofonie. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w już odrobinę letniej odsłonie audycji z klasyką w tle. Jutro zaczyna się kalendarzowe lato. Pomyślałam więc, że u nas będzie już też słonecznie w klasyce. No a skoro lato, to festiwale. O jednym z nich bardzo wyjątkowym będziemy dziś mówić na antenie Radia Łódź. Zapowiedzą go zresztą sami dyrektorzy Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz.
2: Bach czy Mozart?
3: Dla mnie Bach.
4: Bach zdecydowanie.
2: Hip-hop czy jazz?
3: Ja bym wybrał hip-hop.
4: A ja jazz.
5: Przegraliśmy już, tak?
2: Filharmonia czy koncerty plenerowe?
3: Zależy jaki repertuar, ale no ja bardzo lubię i to, i to.
4: Ja tak samo muszę odpowiedzieć, niestety.
5: Tylko dlatego, że ja odpowiadałem pierwszy, ale tak, mamy takie samo zdanie, bo dlatego właśnie robimy ten festiwal.
1: Ten festiwal, czyli Break in Classic. O nim będziemy dziś mówić w audycji z klasyką w tle.

Rokowo zagrane Jakub Józef Orliński, Aleksander Dębicz, Strike the Vial z albumu Let's Baroque, płyty, która przełamuje schematy, łącząc dzieła barokowych mistrzów ze spojrzeniem i wrażliwością współczesnych artystów. I to jest właśnie idea festiwalu Break in Classic, wydarzenia, które tworzą Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Myślę, że państwo muzycznie znają obu panów. Jakub to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kontratenorów świata. Jest także tancerzem breakdance, co czyni go artystą o wyjątkowej tożsamości scenicznej. No a z kolei Aleksander to znakomity pianista, kompozytor, który z równą swobodą porusza się w klasyce, improwizacji, jak i muzyce filmowej. Obaj oprócz solowych projektów realizują także wspólne. Od zeszłego roku posiadają także swój festiwal Break in Classic. Co w tegorocznej edycji? O tym już za chwilę na antenie Radia Łódź.

0: Tico Tico grała znakomita flecistka Lucy Horsch oraz zespół Fuse. Lucy wystąpiła w zeszłym roku podczas festiwalu Break in Classic. Grupa Fuse będzie jednym z gości tegorocznej edycji. Państwo zapytają, kto jeszcze? No właśnie, już za chwilę się okaże. W ostatnią środę miałam okazję spotkać się w Warszawie z dyrektorami Break in Classic, Jakubem Józefem Orlińskim oraz Aleksandrem Dębiczem. Rozmawialiśmy o festiwalu, ale wcześniej o klasykę zapytałam. Byłam ciekawa, jak ją definiują.
1: No klasyka, jeśli mówimy o muzyce, tak, to jest po prostu muzyka miniona, która jest na tyle ponadczasowa, że gra się ją do dziś. Jest to też muzyka głęboka bardzo często, trochę głębsza niż muzyka rozrywkowa, chociaż nie zawsze, bo zdarzają się też utwory bardzo rozrywkowe w ramach tego gatunku. No ale jest to po prostu muzyka dawniejszych czasów, nie komponowana tu i teraz, tylko wcześniej, ale w której możemy się przejrzeć jak w lustrze.
2: Ja się zgadzam z przedmówcą. Ona często ma dużo więcej informacji niż dzisiejsza muzyka rozrywkowa, ale trzeba pamiętać o tym, że muzyka, którą my nazywamy teraz muzyką klasyczną, w większości przypadków była też bardzo muzyką użytkową i też właśnie muzyką taką rozrywkową tamtych czasów. Dlatego bywają utwory, które są takie bardzo zabawne i też teksty może nie są mówione wprost, tak jak w niektórych numerach w dzisiejszych czasach, ale ubrane w bardzo fajne metafory i przenośnie, które no, są dość zabawne, a czasami bardzo sprośne.
1: No to tak samo, jak jeszcze dodam, mamy w literaturze, prawda, klasykę. Mamy Moliera, który jest zabawny, a mamy na przykład Dostojewskiego, który jest też dostarcza rozrywki w pewnym sensie, ale jest to dostarcza poważnych temat przemyśleń. Tak.
3: A kompozytorzy klasyczni, postrzegamy ich często jako takie osoby, już które wymarły, już jak dinozaury, już ich nie ma, ale oni też byli buntownikami, w pewnym sensie musieli wytyczać pewne nowe ścieżki i są też biografie tych kompozytorów, które są po prostu niezwykle ciekawe i pokazujące ich z takiej po prostu ludzkiej strony. Czy jest taka biografia, taki kompozytor, który bardzo was inspiruje nie tylko pod względem muzycznym, ale właśnie takim życiowym?
2: Ja pozwolę sobie zacząć. Czytałem, jak byłem nastolatkiem, dostałem właściwie taką książkę, jak byłem w chórze chłopięco-męskim Gregorianum. Po jednych z warsztatów dostałem książkę Bach, Beethoven i inne chłopaki. Ej, ona była super, prawda? To była dla mnie książka, do której wróciłem właściwie ostatnio. Pokazuje właściwie historię muzyki w taki bardzo przystępny sposób, pokazując różne takie też śmieszne fakty z życia różnych kompozytorów. To jest świetna książka, więc bardzo polecam, bo jest krótka, bardzo ładnie, fajnie napisana. Ale najbardziej jestem przykuty do Händla. Przeczytałem 400-stronicową biografię, która jest dość ciężka, w sensie tam jest dużo bardzo informacji, ale ja bardzo dużo się zainspirowałem od tego właśnie, że to nie było tak, że on się urodził, miał talent i po prostu komponował tutaj, tylko ten ojciec z nim jeździł tu, tam, właśnie tu, walczył cały czas, po prostu jak wszyscy mówili, żeby już skończył pisać te opery takie poważne, te opera seria, on nadal przez to, że był pasjonatem tego właśnie gatunku, to pisał i do teraz to wykonujemy z wielkim tak naprawdę sukcesem i zadowoleniem publiczności. Więc to była taka biografia, przez którą przebrnąłem, bo no długo się za niej zabierałem, ale dała mi bardzo dużo takiej inspiracji i tego właśnie, że no gość chodził sobie na kawki, pisał, komponował, złościł się, denerwował, wyrzucał z siebie różne frustracje na tych śpiewaków i to było strasznie fajne usłyszeć to, co właściwie odbywa się też dzisiaj, no właśnie czy ze strony dyrygentów, czy współczesnych kompozytorów, czy innych takich dyrektorów instytucji.
1: Ty powiedziałeś, wspomniałeś, że kompozytorzy byli też buntownikami i wytyczali właśnie nowe kierunki. A mnie z kolei bardzo zawsze fascynował i inspiruje cały czas Bach. On nie był takim rewolucjonistą wbrew pozorom, tak jak Beethoven na przykład. I to mnie kręci w jego życiu i twórczości, że on po prostu starał się być każdego dnia super profesjonalnym muzykiem i właściwie jego styl to jest wypadkowa tego, czego on słuchał, co grał i on to przetwarzał w sposób genialny, tworząc oczywiście swój niepowtarzalny styl, ale nie było to właśnie takie rewolucyjne, bo nie zawsze musi być rewolucyjne, żeby się zapisało w historii.
0: I tu zróbmy małą przerwę, pora na muzykę. Dziś w audycji z klasyką w tle słuchamy artystów, którzy wystąpią na festiwalu Break in Classic. Przed nami jeden z nich.

0: Sailor grał Vision String Quartet. A my wracamy do rozmowy z Jakubem, Józefem Orlińskim i Aleksandrem Dębiczem. Jakiś czas temu spotkałam się z opinią, że klasyka i improwizacja to dwa odległe światy. Co na to, panowie dyrektorzy?
1: Absolutna bujda, nieprawda. 3 iksy na takie stwierdzenia. Improwizacja jest nieodłączną częścią muzyki klasycznej. Czy to jest właśnie muzyka bardzo wczesna, czy późniejsza? Wydaje mi się, że no jest to taki element, który po prostu jest w tym gatunku i on żyje. Szczególnie można to zauważyć właśnie w tych kompozycjach barokowych oczywiście, no bo tam ma się tą, prawda, część A, później część B, którą już można kolorować, te wszystkie kadencje, które można sobie samemu właśnie czy zaimprowizować, no niektórzy rozpisują, no ale można sobie ją zaimprowizować. Później się wraca znowu do tej części A, gdzie już można wszystko tam sobie robić.
2: No chciał... Tak,
1: ja też improwizuję, natomiast trzeba mieć wiedzę, żeby takie rzeczy robić, no bo są arie, nie wiem, właśnie aria cantabile, czy aria largo, no to są rzeczy, których zazwyczaj dodaje się mniejsze rzeczy niż w takiej arii di bravura, czyli takiej wirtuozowskiej arii, która właściwie nie ma za dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o tekst, o znaczenie takie w, nie wiem, w przebiegu historii opery, natomiast jest właśnie takim bardzo mocnym elementem kończącym na przykład, nie wiem, drugi akt, albo jakąś taką emocję ma jedną zawartą, bardzo mocną, w której właśnie trzeba się popisać. No.
2: Bach jest bliski improwizacji. To jest w ogóle taki świetny materiał do improwizacji, prawda?
3: No tak, zawsze materiał do improwizacji jest dobry, kiedy są chwytliwe tematy. I taka chwytliwa też harmonika, połączenia harmoniczne, które prowokują do robienia czegoś swojego. Więc Bach, Chopin, tacy kompozytorzy, których się przyjemnie słucha, są zazwyczaj wdzięcznym materiałem do improwizacji.
2: No ale też Bach jest niesamowitą inspiracją do w ogóle muzyki rozrywkowej, popkultury naszej. Beatlesi czerpali z Bacha. Freddie Mercury, tworząc Bohemian Rhapsody, stwierdził, że chciałby jednak napisać operę rockową, więc to wszystko się przenika, klasyka żyje.
1: Zgadzamy się, ale jest to niesamowite zdać sobie sprawę, jak wielu tak naprawdę muzyków właśnie, nie wiem, sprzed 30, 40, 50 lat nadal też czerpało właśnie z muzyki klasycznej, która cały czas jest w tym obiegu, czy właśnie w filmie bardzo dużo jest przejawów takich, takich inspiracji muzyką klasyczną i to jest strasznie fajne to zobaczyć i zdać sobie z tego sprawę, że pewne schematy, pewne formuły, formaty są po prostu powtarzane i brane jakby z czerpane z takich mistrzów jak Mozart, właśnie Beethoven, nie wiem, Brahms, ktokolwiek inny.
2: I ta otwartość, o której teraz mówimy, czerpanie z różnych gatunków, to jest też ten motyw przewodni waszego festiwalu Break in Classic. To jest właśnie ten klucz doboru artystów?
3: My dobieramy artystów breakowych, to znaczy takich, którzy z jednej strony są absolutnymi wirtuozami w tym, co robią w tej sztuce interpretowania muzyki klasycznej, a z drugiej strony potrafią komunikować tę muzykę tak, że jest ogromna szansa, że dotrą z tym komunikatem do publiczności, która nie ma na co dzień styczności z tego typu muzyką. Bo my chcemy poszerzać widownię. Kiedyś dostaliśmy takie pytanie, że chcemy wyprowadzać muzykę z filharmonii. Absolutnie nie. My chcemy zachęcić ludzi, żeby przyszli do filharmonii po naszym festiwalu. No ale żeby tak było, to muszą usłyszeć tę muzykę i poczuć, że ona jest cool. I są różne sposoby, żeby ona była cool. Może mieć artysta nieprawdopodobną charyzmę taką, że to po prostu słuchacz skupia się tylko i wyłącznie na muzyce i zaczyna się tym fascynować. Albo może przetwarzać tę muzykę tak, że ona staje się bliższa współczesnemu odbiorcy, właśnie takiemu, który nie ma styczności na co dzień z tą klasyką. No i to nas kręci, takich artystów jest trochę i cieszymy się, że przyjmują zaproszenie na nasz festiwal.
0: A zaproszenie przyjął między innymi znakomity mandolinista Avi Avital. No to posłuchajmy go w utworze Anna Mahrebi.

0: Anna Machrebi na mandolinie Avi Avital, jedyny mandolinista w historii nominowany do nagrody Grammy, artysta, którego, jak zapewnia Jakub Józef Orliński, będzie można posłuchać na tegorocznej edycji festiwalu Break in Classic.
1: Tak, pojawi się. My bardzo się z tego cieszymy, bo to jest no właśnie taki bardzo wszechstronny artysta, wirtuoz, mandolinista, którego miałem okazję poznać. To jest właśnie jeden z tych artystów, którego miałem okazję posłuchać przed tym, jak żeśmy go w ogóle zaprosili, bo on często też gra z orkiestrą Il Pomodoro. Miałem koncert w Hongkongu, gdzie on grał dosłownie dzień wcześniej albo dzień później, no już nie pamiętam, ale poszedłem na ten koncert posłuchać, trochę jak to taki dyrektor już wtedy, i mówię, kurczę, no posłucham, no bo właśnie mamy taki plan, żeby zaprosić, więc no posłucham, ale oczywiście nie jakoś tak oceniająco czy coś, po prostu wiedziałem, że jest świetnym muzykiem, słuchałem jego płyt, bardzo mi się też podoba, że on wychodzi poza ramy swojego instrumentu, robi różnego rodzaju też transkrypcje z innych instrumentów właśnie na swój instrument, robi rzeczy współczesne.
2: Jego pierwszy nauczyciel to był skrzypek.
1: No właśnie, więc czasami ludzie mogą się tak złapać za głowę, jak to mandolinistę uczył skrzypek. No ale właśnie tak, w ten sposób moim zdaniem otwierają się nowe po prostu furtki, okna, drzwi, które pozwalają nam rozszerzać naszą barwę. I on jest właśnie jednym z takich artystów breakowych. Trochę się podśmiewuję, bo po prostu mi się kojarzy artysta breakowy, że lubi przerwy.
2: Ale nie, kto ich nie lubi?
1: Lubi przerwy na naszych włościach, w naszym parku pięknym.
2: Avi ostatnio dostał nominację do Opus Classic za znakomitą płytę Song of the Birds.
3: Tak, a Jakub też dostał nominację do Opus Classic.
1: Mamy bardzo wielu artystów, którzy są nominowani nie tylko do Opus Classic, ale do Grammy, do Gramophone Awards, do Opera Awards. Mamy naprawdę takich artystów, którzy są znani na świecie, ale niekoniecznie mieli szansę wystąpić w Polsce i dlatego cieszymy się, że to my właśnie tutaj z Aleksandrem i z naszym festiwalem jesteśmy w stanie ich ugościć, a zależy nam, żeby pokazać im nie tylko nasz festiwal, nasz park i naszą publiczność, tylko też jakby pozwolić im zobaczyć, co to znaczy być w Polsce i sobie doświadczyć jej kulinarnie, kulturowo, więc zapraszamy ich zawsze, żeby zostali dłużej, a nie tylko na ten swój soundcheck, koncert i od razu do domu. I w zeszłym roku udało się tak, że paru artystów zostało z nami właściwie prawie przez 3 dni i to było naprawdę super.
2: Publiczności gdzieś tam się przechadzali. Zerknijmy jeszcze kto. Vision String Quartet, bo zawsze kwartet smyczkowy też musi być. W zeszłym roku był Atom.
3: No to nie jest taka zasada, że co roku musi być kwartet, chociaż fajnie by było, jakby się udawało takie zespoły jak Atom String Quartet i Vision.
2: Będzie.
3: Nie jest to takie oczywiste, bo takich zespołów jest bardzo mało. Kwartet to jest akurat taka formacja klasyczna, która z całym szacunkiem, bo to jest absolutnie genialne utwory powstały, ale gdybym miał zachęcić kogoś do klasyki, to byłaby ostatnia typ ansamblu, który bym rekomendował. Tak, bo to jest...
4: Brutalnie.
3: Dlatego, że to jest brzmienie, które jest bardzo niewspółczesne. Ujęciu klasycznych kompozytorów. To się sprawdzało w salonach. No więc jeśli jest taki zespół jak Atom String Quartet czy Vision String Quartet, i oni potrafią właśnie odmuzealnić tę muzykę i grają naprawdę arcydzieła klasyczne w taki sposób, czasami nic nie zmieniając, że to jest nieprawdopodobnie żywe, bardzo takie energetyczne, elektryzujące, a jednocześnie oni są też improwizujący, tak. Też dla nich piszą utwory. Oni potrafią, Vision String Quartet fantastycznie wykorzystuje potencjał smyczkowy perkusyjny, co jest bardzo efektowne, więc no super, bardzo się cieszymy, że panowie będą na naszej scenie.
1: A ja tylko dodam, że w pierwszej edycji mieliśmy około 30 artystów na scenie, teraz będzie ich 70, więc scena jest większa, mamy większe możliwości i też staramy się jako dyrektorzy artystyczni, żeby ten program był bardzo urozmaicony i dlatego właśnie, czy tutaj mamy kwartet, duet, mamy cały ensemble a cappella wokalny,
2: no właśnie,
1: lira, to są debiutantki, świetne głosy, bardzo nam zależało, żeby mieć coś, co jest, no właśnie coś innego, że to jest nie tylko mamy orkiestry, czy śpiewaków, czy jakichś instrumentalistów, ale właśnie zespół wokalny. Ja z takiego zespołu się wywodzę, dlatego dla mnie to jest tym bardziej ekscytujące, ale zależy nam, żeby była bardzo szeroka gama, którą możemy zaoferować właśnie typu ensemblem Fuse, który jest trochę większy niż właśnie ten kwartet.
2: Perkusja
1: ale,
2: też.
1: Dokładnie, ale też mamy Manchester Collective, który już jest pełnoprawną orkiestrą, czy Auxo, która już jest wielkim składem, no ale też solowych instrumentalistów jak Teotim, czy Marcin Zdunik, czy właśnie Avi Avital, więc staramy się, żeby to było tak wszechstronne i ciekawe dla naszej publiczności, no ale też dla nas.

What Was I Made For? W oryginale piosenkę śpiewa Billie Eilish, tutaj w interpretacji żeńskiej grupy wokalnej, która działa pod skrzydłami fundacji legendarnej formacji Voices 8. Grupa Lyra. Tak jak wspomniał Jakub Józef Oryński, będzie można posłuchać jej podczas Break in Classic festiwalu, który jest wyjątkowy. Odbywa się w Otwocku Wielkim pod Warszawą. Jest więc to niedaleko od Łodzi, w pięknych okolicznościach przyrody, w parku, na wyspie, tuż przy zabytkowym pałacu Muzeum Wnętrz. Pod koniec lipca odbędzie się druga edycja Breaka. O części artystów już nam opowiedzieli panowie dyrektorzy. Za chwilę zdradzą, kto jeszcze pojawi się na scenie. Między innymi ta oto pani niebywale grająca na trąbce.

0: Chin Chin z albumu Piazzolla Stories znakomitej trębaczki Lucien Renaudin-Véry, która wspaniale interpretuje repertuar klasyczny, ale też świetnie improwizuje. Pięknie śpiewa, mała, filigranowa, o dziewczęcej urodzie, często występuje boso. Posłuchajmy, co o Lucy mówią Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz.
1: No tak, to jest rzeczywiście artystka, która wydawałoby się, że całą swoją osobowością idealnie pasuje do Breaking Classic. Też repertuar, który wykonuje, świetnie się sprawdzi w plenerze. Jest to absolutna wirtuozka instrumentu. To jest też dosyć nietypowe, żeby kobieta była trębaczką. Najczęściej to są faceci. A tutaj kobieta, która doprowadziła do mistrzostwa technikę gry na tym instrumencie. No i ma taki bardzo wdzięczny program. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby komuś się to nie podobało.
2: No dobrze, powiedzieliśmy o artystach, to teraz jeszcze wspomnimy o tym, że są też spotkania. Przyznam szczerze, że to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja byłam na całej edycji zeszłorocznej. Te spotkania zmniejszają dystans pomiędzy publicznością a artystami. Publiczność bardzo chętnie pyta artystów.
3: Format, który zaprezentowaliśmy w zeszłym roku, będzie powtórzony, tylko będzie ulepszony. Bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie tak jak my traktujemy naszą sztukę, żeby była bliższa i żeby miała to dojście, złamanie tej czwartej ściany, nie tylko na scenie, ale właśnie też poza nią, było możliwe na naszym festiwalu i to jest też w pewnym sensie rodzaj takiego, tego naszego artysty breakowego, właśnie takiego, który lubi mieć kontakt z publicznością, bo są tacy artyści i to nie ma w tym nic złego, którzy nie czują się w tym swobodnie, nie lubią tego, nie mają w tym w ogóle żadnej przyjemności i to też jest okej, ale my jednak zwracamy na to uwagę, że nam bardzo zależy na tym, żeby po każdym koncercie było jednak te 20-30 minutowe spotkanie z naszymi artystami, które my oczywiście z chęcią prowadzimy i rzeczywiście pytania były bardzo fajne, interesujące, ciekawe, zaskakujące i że było tam taki tłum ludzi, który chciał z tymi naszymi artystami rozmawiać, właśnie zadawać im pytania, zdobyć podpisy, bo oczywiście też dbamy o to, żeby wypromować tych naszych artystów. Mówię naszych, no bo występują na naszym festiwalu, ale chodzi o to, że specjalnie dlatego mamy ten takie stoisko z merchem festiwalowym, ale też właśnie dajemy im możliwość sprzedaży własnych płyt, własnego merchu swojego, bo Afrodyta w zeszłym roku, śpiewaczka, no ona jest też malarką, graficzką, ona robi bardzo różne rzeczy, przywiozła swoje rzeczy i je sprzedawała tam i była bardzo z tego powodu szczęśliwa, że mogła jakby pokazać inną stronę swojej sztuki. I o to też były pytania na tym meet and greet in Q&A, więc to było takie bardzo, bardzo fajne doświadczenie i że to się w ogóle udało.
2: No i też sama sztuka jest taką częścią tego festiwalu, bo już to miejsce, w którym odbywa się festiwal, muzeum, będzie można zwiedzać, tak jak w zeszłym roku?
1: Tak, oczywiście, to jest nieodzowny element naszego festiwalu. My w ogóle byliśmy niesamowicie zaskoczeni, że to się cieszyło taką popularnością.
2: Tak, ja się nie załapałam zresztą.
1: No właśnie.

0: To najlepiej o tym świadczy, że tam zapisy były od razu wypełniane. My myśleliśmy, że no może parę osób tam się przejdzie, a tam było ogromne zainteresowanie. No i trudno się dziwić, bo jak już się tam wejdzie, no to te wnętrza są bardzo inspirujące, bardzo piękne. I nie ma tam takiej właśnie, no to jest muzeum, ale tam nie ma takiej spiny właśnie, może przez to coś też się widzi za oknem, że to jest takie, jakoś to wszystko pasuje, jest kompatybilne z tą muzyką.
1: W zeszłym roku Aleksander mówił, że to jest przestrzeń bardzo instagramowa. Myślałem, że od tego zaczniesz, ale rzeczywiście tak jest, że tam każdy kadr po prostu jest piękny. Usprawniliśmy w tym roku system tego zwiedzania, żeby więcej ludzi mogło po prostu to zobaczyć, a też celem naszego festiwalu jest to, żeby zebrać trochę pieniędzy na renowację tych instrumentów, które są częścią kolekcji i no bardzo nas cieszy, że jednak w zeszłym roku frekwencyjnie było super, dlatego jesteśmy w stanie jakby wspomagać te renowacje tych instrumentów.
2: I tu znów się zatrzymajmy, powrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Tym razem przed Państwem zespół Fuse.

0: Mr. Hyde Gets Hip zagrał zespół Fuse, a tworzy go kwartet smyczkowy, do tego kontrabas, perkusja. Grupa ma bardzo ciekawe podejście do klasyki. Podobne nastawienie ma także kontratenor Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Artyści przełamujący granice, pokazujący z szacunkiem do tradycji, że klasyka to żywa materia, która niebywale wzrusza, ale też porusza, i to tak dosłownie, bo na festiwalu Break in Classic poruszać się także będzie można, potańczyć na silent disco. Dodam, że DJ ma także wykształcenie klasyczne.
1: Tak jest, to jest Vinyl Stealer, czyli Bernard Brach, fenomenalny DJ, rzeczywiście jest wiolonczelista klasyczny z wykształcenia, który no po prostu ma super smak, super gust. Ja szczerze mówiąc nie znam DJ-a, który tak błyskotliwie miksuje różne kawałki. Zresztą miałem przyjemność z nim współpracować, też w pewnym sensie tworzymy duet, od czasu do czasu gramy. No wiem, jakie są jego możliwości też od tej strony. No w zeszłym roku to była petarda, no bo on zaprezentował muzykę rozrywkową, no bo to już jest taki finał dnia, odpięcie wrotek, ale jednak tam były cytaty, nawiązania do klasyki, więc kto wie, ten wie.
2: To było też niebywałe, jak były puszczane fragmenty waszej płyty, Les Baroque.
3: Muszę przyznać, że my żeśmy naprawdę odpinali wrotki po każdym dniu z panem dyrektorem, bo no jest to jednak ogrom emocji, dużo wrażeń. Pierwsza edycja, taka ekscytacja, jeszcze żeśmy się wbili na ten balkon DJ-ski i poleciał ten nasz numer, właściwie Aleksandra numer, tokata numer jeden, którą on udawał, że gra, ja tam krzyczałem to wszystko, ludzie też krzyczeli. No to było strasznie fajne i tutaj muszę gratulacje złożyć na ręce naszego DJ-a, który zrobił coś niesamowitego, bo tam byli ludzie, którzy byli od w sumie najstarszego wieku do najmłodszego. Tam były dzieci bardzo malutkie i on potrafił jakoś tak puszczać tą muzykę, że każdy się tam odnalazł i bawił się świetnie, więc to było naprawdę, naprawdę super, bo ciężko jest trafić w każdego gust i sprawić, żeby każdy miał jakby dobry czas.
2: Każdy bawił się fantastycznie. No dobrze, to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić słuchaczy Radia Łódź. Z Łodzi do Otwocka Wielkiego nie jest daleko, wbrew pozorom. To co, panowie dyrektorzy, zapraszacie?
1: Zapraszamy z całego serca. Jest jeszcze trochę biletów, ale niedużo, więc proszę się śpieszyć. Są podwójne karnety, to znaczy na 2 dni i chyba na 1 pojedynczy dzień, na niedzielę, więc nie tak dużo, ale wciąż są możliwości posłuchania wszystkich koncertów. Serdecznie zapraszamy, będzie się działo, będą niesamowite emocje i dużo wzruszeń.
3: Radio Łódź, drodzy słuchacze, 31 lipca, 2 sierpnia, zapraszamy na Breaking Classic Otwock Wielki. Będzie piękna muzyka, dobra gastrostrefa, będzie można coś zjeść, ale też będą super lody i ciastka i będzie można nas spotkać tam.
0: Czyli będzie się działo, a zapraszali Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz, dyrektorzy Break in Classic, którzy także wystąpią podczas festiwalu. Co zagrają? O tym na razie cicho sza. Mówią, że będzie to projekt stworzony specjalnie z myślą o wydarzeniu. Drodzy Państwo, już za chwilę druga część audycji z klasyką w tle. Wcześniej jeszcze tokata, utwór Aleksandra, śpiewa oczywiście Jakub Józef Orliński.

0: z klasyką w tle.
1: I znów się słyszymy. Ponowny sygnał, ponowne dobry wieczór. Patrycja Pawłowicz, to mój głos, towarzyszyć będzie Państwu w Radiu Łódź jeszcze przez najbliższą godzinę. Wspólnie spędzimy czas do północy. Będzie letnio, słonecznie, bo przecież od jutra mamy już kalendarzowe lato. Zapewniam, że zapowiemy je również dźwiękami. No i na początek sycylijski taniec. Tarantella di Sanicandro.

Za nami Tarantella, taniec o niezwykłej i odrobinę mrocznej historii. Według wierzeń szaleńczy taniec był jednym lekarstwem, jedynym na ukąszenie pająka tarantuli. Ofiara wpadała w trans, tańczyła energicznie, by wraz z potem wyrzucić z siebie jad pająka. Z czasem ten rytuał uzdrawiania przekształcił się w jeden z najbardziej żywiołowych tańców tradycyjnych. No i na mandolinie zagrał nam go dziś Avi Avital, śpiewała Alessia Tondo. Utwór pochodzi z płyty Song of the Birds, nominowanej do tegorocznej nagrody Grammy oraz przed tygodniem także do Opus Classic. No a teraz, skoro letnio dziś w klasyce, no to niech zabrzmi klasycznie Lato Vivaldiego. Thank you.

No nie była to taka klasyczna wersja Lata z cyklu Cztery pory roku Antonio Vivaldiego. Grali bracia Janoska, utwór jeden z pierwszych w historii przykładów tak zwanej muzyki programowej, czyli takiej, która opowiada konkretną historię. Muzyka ilustruje tutaj błyskawice, ale też letni deszcz. Myślę, że Państwo doskonale go wysłyszeli. A my zmieniamy nastrój. Już za chwilę utwór La Comparsita, kompozycja, której historia rozpoczęła się wcale nie w Buenos Aires, a w Montevideo, gdzie na początku XX wieku młody student architektury Gerardo Mates Rodriguez skomponował ten chwytliwy temat. Co ciekawe, autor, nieświadomy przyszłego globalnego sukcesu swojego dzieła, sprzedał do niego pełne prawa argentyńskiemu wydawnictwu za równowartość zaledwie kilkudziesięciu dolarów. Praw do muzyki kompozytor nie odzyskał już nigdy, jednak po latach sądowych batalii udało mu się wywalczyć przynajmniej część zysków z tantiem. Taka gorzka historia. No to posłuchajmy, La Comparsita zagra zespół Bando Negro.

La comparsita i zespół Bando Negro. Tymczasem przed nami kompozycja Beethovena, kompozytora ekscentrycznego, pełnego pasji. Uwielbiał kawę i tutaj był perfekcjonistą w kwestii jej zaparzania. Odliczał dokładnie 60 ziaren na filiżankę. Nie mogło być mniej ani więcej, tylko wtedy kawa była doskonała. Miał też ciekawy rytuał na pobudzenie. Niektórzy biorą zimny prysznic, a Beethoven, co jest udokumentowane, sprawdzałam, wylewał na siebie kubeł lodowatej wody. To miało sprzyjać koncentracji. Ciekawe. No to posłuchajmy teraz kompozycji Beethovena połączonej z flamenco.

40 Fingers for Elise, Beethoven meets Flamenco, to za nami. A przed nami spotkanie dwóch skrajnie różnych światów w utworze Natural Woman, który rozsławiła królowa soulu Aretha Franklin. Usłyszymy go jednak w wersji innej niż oryginał. Zaśpiewa irlandzka wokalistka Wallis Bird, a towarzyszyć jej będzie niemiecka formacja Spark, czyli kameraliści, którzy wykonują muzykę dawną, ale też rozrywkową, korzystając wyłącznie z instrumentarium historycznego, głównie barokowego. Co z tego wyniknie? Sprawdźmy.

A Natural Woman śpiewała Wallis Bird, grał zespół Spark. Bardzo ciekawa aranżacja, brzmieniowo, instrumentalnie wyjątkowa. Tymczasem, drodzy Państwo, kolejna porcja muzycznej energii przed nami. Słynna Cantina Band, melodia, której właściwie nie trzeba nikomu przedstawiać. To jeden z najbardziej kultowych tematów w historii kina, który pierwotnie zilustrował scenę w barze w filmie Gwiezdne Wojny, Nowa Nadzieja. Twórcą kompozycji jest nie kto inny jak sam John Williams, który w młodości był pianistą jazzowym i tutaj w tym utworze niezaprzeczalnie słychać jego korzenie.

Cantina Band, kompozycja Johna Williamsa w aranżacji na fortepianie harfę Hiromi Edmarka Staneda. Słychać, że bardzo się podobało. Zmieniamy nastrój, przed nami Masquenada. Twórcą utworu jest Jorge Ben, ikona brazylijskiej muzyki, który skomponował kompozycję w latach 60. ubiegłego wieku. Tytuł utworu Masquenada to brazylijskie określenie slangowe. Oznacza mniej więcej tyle, co daj spokój. No coś ty. My dziś brazylijskiego daj spokój posłuchamy w wersji na 12 wiolonczel.

Masquerada jeszcze w tle w wersji na 12 wiolonczel, czyli berlińscy filharmonicy w akcji, a właściwie wiolonczeliści. A ja już patrzę, co za chwilę. Kolejna nasza muzyczna podróż, tym razem za sprawą kompozycji Ribera del Duero. Tytuł utworu nawiązuje do słynnego regionu winiarskiego w północnej Hiszpanii, leżącego nad brzegiem rzeki Duero. I dokładnie taka jest ta kompozycja. Pulsująca, rytmiczna, pełna słońca, ale też dialogu pomiędzy instrumentami w sam raz na letni czas.

Hiromi i The Piano Quintet Ribera del Duero. Bardzo energiczna dzisiejsza propozycja. No więc pora teraz na chwilę wyciszenia i na jeden z najbardziej poruszających utworów w historii muzyki brazylijskiej, ponadczasowy klasyk, Poranek karnawałowy. Autorem melodii jest Luis Bonfa, wybitny brazylijski gitarzysta, kompozytor, który odegrał kluczową rolę w narodzinach i popularyzacji stylu bossa nova. No a utwór, który już za chwilę powstał pod koniec lat 50. jako motyw przewodni do legendarnego, nagrodzonego Oscarem i Złotą Palmą filmu Czarny Orfeusz. Myślę, że wielu z Państwa będzie to znany utwór. Posłuchajmy.

Poranek karnawału zagrał zespół Fuse. To jedna z nowości naszych dzisiejszych premier. A już za chwilę kultowe Running Up That Hill, Kate Bush. Piosenka opowiada o głębokim pragnieniu zrozumienia pomiędzy kobietą a mężczyzną, o tym, że gdyby tylko mogli zamienić się w miejscami, wszelkie nieporozumienia by zniknęły. My dziś utworu posłuchamy, no właśnie, w wersji nieco szalonej, trochę westernowej, zagra Postmodern Jukebox.

No ciekawa jestem, jak się Państwu taka wersja podobała. Running Up That Hill grał zespół Postmodern Jukebox. A my powracamy, zmieniamy właściwie nastrój, bo już za moment utwór Rajko, czyli tradycyjna melodia ludowa pochodząca z regionu Macedonii, zakorzeniona głęboko w bałkańskim folklorze, opiera się na tym, co w muzyce Bałkanów najbardziej, myślę, porywające na skomplikowanych, asymetrycznych rytmach i melancholijnych, a zarazem niezwykle pięknych tematach melodycznych. To muzyka, która zrodziła się z codziennego życia, ludowych tańców i emocji, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Taka jest chyba najpiękniejsza.

Rajko Avi Avital, a towarzyszył mu jego wyjątkowy zespół instrumentalistów w projekcie Between Worlds. Drodzy Państwo, zbliżamy się do północy, przed nami więc senny utwór Dream 2. To nowość, najnowszy singiel zapowiadający płytę Aleksandra

Dream 2, Aleksander Dębicz i Senna opowieść. No właśnie, drodzy Państwo, tymczasem no pora właśnie na takie dobranoc już z mojej strony. Przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz, za konsoletą Zosia Starosta. Pora się pożegnać. Dziękujemy za Państwa obecność. Dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień.